Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

którym w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. I jak wiecie, wszystko robimy po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o dwóch głoskach, które wymagają szczególnej pracy języka. Dlatego, jak zwykle, musimy się dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek już wiecie, co trzeba zrobić, prawda? Na początku trzeba dobrze oddychać. I bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz moje ulubione ćwiczenie. Czyli ziewanie. To jest najlepsze ćwiczenie pod słońcem. Ziewnijcie tak szeroko, jak tylko się wam uda. Gdy już ziewnęliście, możemy ćwiczyć język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Tak, żeby wam dotknął brody. Postarajcie się jak najdalej go wysunąć. A potem wsuńcie język z powrotem, czyli wciągnijcie go do środka buzi i ruszajcie później tym językiem jak wahadłem. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Najpierw w prawo, potem w lewo. I jeszcze raz. Wysuwacie język jak najdalej przy szeroko otwartej buzi. Potem wsuwacie język do środka z powrotem i ruszacie nim jak wahadłem w prawo i w lewo. Teraz naśladujemy bieg konika, czyli kląskamy językiem. Albo w ten sposób. Wiecie, jak zrobić to drugie kląskanie? Podczas kląskania zsuwacie wargi do przodu, a potem rozsuwacie je. No i taki konik wychodzi, jakby jechał po drewnianym moście. Teraz przyszedł czas na parskanie. To jest drugie moje ulubione ćwiczenie po ziewaniu. Jeśli parskamy naprawdę dobrze, to świetnie rozruszamy wargi i przygotujemy się do dalszych ćwiczeń. A teraz już naprawdę musimy się zająć językiem. I będą 2 ważne ćwiczenia na język. Oba ćwiczenia takie trochę kulinarne, czyli związane prawie z jedzeniem. Mianowicie musimy zrobić 2 różne rodzaje makaroników. Pierwszy makaronik robimy tak, że zwijamy język bokami do góry albo do środka, czyli robi się nam taka rurka od środka buzi na zewnątrz. Nie słychać tego, jak to robimy, ale gdy próbujemy powiedzieć cokolwiek, to nie udaje się nam powiedzieć niczego. I jeśli zrobicie ten makaronik od środka buzi na zewnątrz, to spróbujcie wypuścić powietrze, ale tylko tak, żeby tą rurką, tym makaronikiem wylatywało. Udało się wam? Powtórzcie to 5 razy. A teraz, gdy już to powtórzyliście, robimy inny makaronik. Też zwijamy język, ale czubek języka zawijamy tak jakby do środka buzi, czyli tamten makaronik był od środka buzi na zewnątrz, na świat, a ten makaronik robimy tak, że zwijamy, żeby taki rulonik od boku do boku policzków nam powstał, od jednego policzka do drugiego. Zwinęliście już? I teraz spróbujcie cokolwiek powiedzieć. Ojejku, co się dzieje? Posłuchajcie. Jeśli zrobicie ten drugi makaronik, czyli tak, że dziurki macie po bokach buzi, koło jednego policzka i koło

drugiego, to gdy wypuszczacie powietrze, powstają dwie nasze głoski. Głoska sz, a jeszcze do tego, jeśli dodacie taki myk, taki dzęgielek w gardle, to powstaje nam żż, sz, żż. No i właśnie w ten sposób, mimowolnie, czyli nawet nie starając się, nauczyliście się wymawiać głoski sz oraz żż. Ciekawa jestem, czy zgadniecie taką oto rzecz. Czy można te głoski wymawiać długo, czy też tylko krótko? Spróbujcie je wymówić. Można długo, prawda? Wiecie dlaczego? Dlatego, że ta dziurka, ta szczelina, którą wylatuje powietrze, nie zamyka nam się. Dlatego to są głoski szczelinowe. I coś mi się wydaje, że one brzmią tak, jak brzmią niektóre rzeczy w świecie. Na przykład, co robi coś takiego? Co takiego w świecie wydaje dźwięk? O czym pomyśleliście? Bo ja pomyślałam o lesie. Chyba las tak szumi. Nawet gdy mówimy, że las szumi, to słychać tutaj dzisiejszą naszą głoskę. A czy coś wam jeszcze przychodzi do głowy? Bo mnie na przykład przyszedł do głowy czajnik. Też tak może robić, gdy gotuje się w nim woda. To też jest głoska sz. A co takiego w świecie, jakie rzeczy wydają dźwięk żż? Pomyśleliście o czymś? Ja pomyślałam o motorze. Żż. To może być dźwięk motoru. A wy o czym pomyśleliście? Spróbujcie wymyślić jak najwięcej rzeczy, które wydają dźwięki żż oraz żż. I porozmawiajcie o tych rzeczach i naśladujcie te właśnie dźwięki. A teraz ciekawostka dla starszych dzieci, czyli dla tych, które umieją już pisać. Posłuchajcie. Mamy jeden dźwięk żż, ale możemy ten dźwięk zapisać na dwa sposoby. Albo jedną literką i ta literka to jest z kropką na górze, albo za pomocą dwóch liter R, Z. I wtedy, gdy piszemy Z z kropką i wtedy, gdy piszemy RZ, wymawiamy ż. Taka to ciekawostka ortograficzna. Trzeba po prostu zapamiętać te wyrazy, w których piszemy Z z kropką i te, w których piszemy RZ. Ale wymawiamy je zawsze tak samo. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak na pewno się domyślacie, albo może wiecie, bardzo dużo wyrazów w języku polskim i też w innych językach ma po kilka znaczeń. I proponuję wam dzisiaj rozmowę o jednym z takich wyrazów. Mam nadzieję, że to jest miły dla was wyraz. Chodzi o słowo serce. Wiecie, co to znaczy serce? Wiecie, czym jest serce? No, oczywiście. W serce, i to chyba wszystkie dzieci wiedzą już, dzieci z przedszkola i dzieci ze szkoły, że serce to jest taka część ciała, którą mamy w środku. Nie widzimy jej, ale wiemy, że ona jest, bo możemy słyszeć, jak serce uderza. Wiecie, gdzie się mieści serce? Pokażcie na sobie. Na brzuchu? Nie, to nie jest. Nie, trochę wyżej. Niektórzy mówią, że serce jest po lewej stronie, w klatce piersiowej, ale tak naprawdę ono jest po środku, tylko słychać je po lewej stronie. Serce uderza, to znaczy, że pompuje krew. To jest taka bardzo mocna pompa, czyli mięsień, przez który przepływa krew. Tak. Pum, pum, pum, pum. I tak to jest właśnie dźwięk serca. A czy wiecie, jakiej wielkości jest serce? Gdy zaciśniecie rękę w piąstkę, to właśnie mniej więcej takiej wielkości jest wasze serce. Każdy ma trochę inną pięść i każdy ma też trochę inne serce. Z tym sercem, właśnie mięśniem, wiążą się różne powiedzenia, które mamy w języku polskim. Na przykład czasami ktoś choruje na serce, chorować na coś, mamy takie wyrażenie, i można chorować na serce i w większości wypadków można się na szczęście z takich chorób wyleczyć, ale pamiętajcie, że serce jest bardzo ważne i trzeba o nie dbać. Jak? O tym będziemy rozmawiali innym razem i na pewno też w innych audycjach o tym słyszeliście. Ale mamy takie specjalne powiedzenie, które nawiązuje do tego, że serce, ten mięsień, może być bardzo zdrowy. To jest powiedzenie serce jak dzwon. Ktoś może mieć serce jak dzwon. Czy wiecie, dlaczego jak dzwon, a nie na przykład jak bębenek? Albo dlaczego nie jak radio, albo cokolwiek innego jeszcze? Pomyślcie, co robi dzwon? Dzwon uderza oczywiście i wydaje taki dźwięk. Bam, bam, bam. I serce, które jest zdrowe i które dobrze pompuje krew, też wydaje taki mocny, zdrowy dźwięk, podobny właśnie do dźwięku dzwonu. Dlatego mówimy mieć serce jak dzwon. A czasami, jeżeli czymś się bardzo przejmiemy, o czymś tak myślimy intensywnie, czyli mocno, to serce nam przyspiesza, bije coraz szybciej i wtedy to się nazywa łomot albo kołatanie serca. Albo jeśli się w kimś zakochamy, to też słychać łomot albo kołatanie serca. A z kolei, gdy się czegoś boimy, bo każdy się czasem czegoś boi, ja też, wy też na pewno się czegoś baliście w życiu i to jest zupełnie normalne, ale pomyślcie o tym, że gdy się czegoś boimy, to serce, mięsień, jakoś to pokazuje, drży i też bije w trochę inny sposób. I wtedy mówimy, że robimy coś z drżeniem serca albo z bijącym sercem. I to znaczy, że ze strachu serce nam trochę inaczej uderza. Ale mamy też takie powiedzenie z ręką na sercu. Co to znaczy z ręką na sercu? Kiedy można coś mówić albo robić z ręką na sercu? To powiedzenie wiąże się z takim dawnym zwyczajem, do dzisiaj zresztą obecnym. Jeśli chcemy pokazać, że jesteśmy szczerzy, czyli nie oszukujemy, że naprawdę jest tak, jak mówimy, to wtedy kładziemy rękę na sercu, tak jakbyśmy przysięgali. Przysięgam, że tak jest. I wtedy prawą rękę kładziemy z lewej strony i właśnie wtedy jesteśmy

szczerze otwarci i z ręką na sercu mówimy, że jest naprawdę tak, jak twierdzimy. Czyli jesteśmy wtedy uczciwi. Robimy coś z ręką na sercu. Ale słowo serce znaczy też coś innego niż ten mięsień, który mamy w środku ciała. Serce może oznaczać też czyjś charakter. Na przykład można mieć gołębie serce. I to nie chodzi o to, że wzięliśmy sobie serce gołębia, ptaka i wsadziliśmy je sobie do środka. Nie, nie, nie. Gdy ktoś jest taki dobry, czuły, łagodny, nie lubi krzywdzić nikogo, to wtedy mówimy, że ten ktoś ma gołębie serce. Albo ktoś może mieć złote serce. I to też jest tylko takie wyobrażenie. Tak myślimy, że to jest takie dobre serce, takie dobre uczucia czyjeś, jakby były ze złota. Ktoś, kto ma złote serce, jest bardzo dobry dla innych. Lubi się z nimi bawić, nie obmawia, nie donosi, nie kłamie, nie bije. Ktoś, kto ma złote serce, lubi ludzi i pokazuje to. Można mieć też miękkie serce i to znaczy coś podobnego. Ktoś, kto ma miękkie serce, jest łagodny, nie unosi się gniewem, jest wrażliwy, współczuje, gdy komuś stała się krzywda, jest skory do ustępstw, czyli nie lubi stawiać na swoim, raczej ustępuje. I o takim kimś mówimy, że ma miękkie serce. A z kolei, gdy ktoś ma serce na dłoni, to też nie znaczy tego, że ktoś sobie wyjął z ciała serce i położył je na dłoni. Mieć serce na dłoni to znaczy chętnie pomagać. Być otwartym, szczerym, serdecznym i chętnie pomagać. Bo z sercem wiążemy, czyli wyobrażamy sobie właśnie bycie dobrym dla kogoś. A pomaganie to jest bycie dobrym dla kogoś. Można też okazywać komuś serce albo odpłacić sercem za coś. A czasem można też wziąć sobie coś do serca, czyli bardzo się czymś przejąć, bardzo silnie coś odczuwać. Gdy coś bierzemy sobie do serca, to długo o tym myślimy i przeżywamy to. I to znaczy, że jesteśmy wrażliwi. Ale słowo serce ma też inne znaczenia, co najmniej dwa. Czasami sercem nazywamy najważniejszy punkt gdzieś, ośrodek, centrum czegoś. Na przykład serce kraju to środek kraju. Serce stolicy kraju to środek tej stolicy. Czy wiecie, które miasto jest stolicą Polski? Warszawa oczywiście. A co jest w sercu stolicy, czyli w sercu Warszawy? No tak się składa, że Pałac Kultury i Nauki. Bo pamiętajcie, serce to również jest środek czegoś, na przykład kraju albo miasta. Można też znaleźć się w sercu lasu albo w sercu puszczy, czyli w samym środku lasu. No i ostatnie znaczenie słowa serce wiąże się z pewnym przedmiotem. Serce to jest taki metalowy drążek, który powoduje, że dzwon dzwoni. Gdy uderzamy tym metalowym drążkiem w ścianę dzwonu, to wtedy powstaje dźwięk. Bim, bam. I ten dźwięk zawdzięczamy właśnie sercu, metalowemu drążkowi, który jest w środku dzwonu. Na koniec mam dla Was zadania. Przypomnijcie sobie wszystkie znaczenia słowa serce, o których dzisiaj mówiliśmy, i narysujcie różne sytuacje, które się wiążą z tymi właśnie znaczeniami. Możecie też wymyślić różne sytuacje, tak żeby odegrać takie scenki, żeby pasowały powiedzenia. Człowiek gołębiego serca, mieć serce na dłoni, z ręką na sercu. Czyli jeszcze raz, przypomnijcie sobie, co znaczą powiedzenia człowiek gołębiego serca, mieć serce na dłoni, z ręką na sercu. Wymyślcie sytuacje, do których te powiedzenia pasują i odegrajcie te sytuacje. A także narysujcie wszystkie znaczenia słowa serce. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam na różne ćwiczenia buzi i języka. Oczywiście wiecie, po co te ćwiczenia robimy, prawda? Wiecie, po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Ale zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń, musimy się rozgrzać. Czyli najpierw, już wiecie, najpierw oddychamy. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią, czyli ustami. I tak 5 razy. Najpierw wdech nosem, a potem wydech ustami, czyli buzią. Powtórzcie to. Pamiętajcie 5 razy. Poproście waszą panią, żeby wam liczyła do 5. Albo sami możecie liczyć, jeśli już umiecie. Po tym oddychaniu przyszedł czas, już wiecie na co, na ziewanie. Czyli mówię to co tydzień. To jest moje ulubione ćwiczenie rozgrzewkowe przed nauką wymowy. Nie ma niczego przyjemniejszego niż ziewanie, więc ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie, jak najbardziej. Ziewacie. A jeśli już tak porządnie ziewnęliście, to możecie jak najdalej, wiecie co zrobić? Zrobić tak. Czyli wysunąć język. Wysuwacie jak najdalej. Starajcie się dotknąć czubkiem języka brody. A potem cofnijcie język jak najgłębiej do środka buzi. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i cofacie go jak najgłębiej. A teraz musimy się jeszcze zająć językiem i zrobimy sobie takie ćwiczenie z makaronikami. Z rulonikami w prawą, w lewą, w przód, w tył. Zaraz się przekonacie, o co chodzi. Najpierw wysuńcie trochę język i spróbujcie podwinąć boki języka do góry. Tak, żeby wam się zrobił taki rulonik. Wtedy nic nie można mówić, ale czujecie, że macie rulonik. I dziurka w tym ruloniku biegnie od środka buzi na zewnątrz. Spróbujcie dmuchnąć przez ten rulonik 5 razy. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. Powtórzcie to 5 razy. A teraz spróbujcie podwinąć.

zawinąć przód języka, czyli podnieść go trochę i tak zawinąć do środka. Możecie się tutaj posłużyć zębami, czyli możecie zębami górnymi przytrzymać przód języka, bo będzie wam uciekał. Więc przytrzymajcie i zrobi wam się taki rulonik, który będzie miał dziurki po bokach. Ten pierwszy rulonik miał jedną dziurkę w środku buzi, a drugą na zewnątrz, a ten drugi rulonik będzie miał dziurki z boku. I też spróbujcie podmuchać, gdy tak przytrzymujecie zębami język. To już inny dźwięk powstaje, bo powietrze wylatuje na boki. I podmuchajcie tak sobie 5 razy. Gdy już to zrobicie, to możecie zacząć, i ja zrobię to razem z wami, możecie zacząć naśladować konika. To też jest przyjemne ćwiczenie, prawda? Czyli robimy tak. Uderzamy językiem o podniebienie i możemy przy tym ściągać buzię do środka albo rozciągać, i wtedy wychodzą nam różne konikowe głosy. A teraz wyobraźcie sobie, że język zamienił się wam w młotek, czyli jest taki sztywny, twardy. I tym językiem, młotkiem, który trzymacie w środku buzi, uderzacie jak najmocniej, jak najsilniej tylko potraficie, w to miejsce, gdzie górne zęby łączą się z daszkiem, z sufitem, czyli z podniebieniem. Tego nie słychać, ale uderzcie tak 5 razy sztywnym językiem w miejsce, gdzie górne zęby łączą się z daszkiem buzi. Wiecie, po co te ćwiczenia robimy? Po to, żebyśmy się mogli przekonać, że język polski jest językiem szumiącym. Nawet się tak mówi, że to jest taki język szumiąco-szeleszczący. Posłuchajcie, szumiąco-szeleszczący. Nawet w tych słowach szumiąco-szeleszczący słychać szum i słychać szelest. I żeby się o tym dobrze przekonać, mam dla was dzisiaj ćwiczenia z łamańcami językowymi, czyli z takimi zdaniami, które dość trudno jest wymówić, dlatego że mają w sobie takie trudne głoski. I dzisiaj proponuję wam łamańce językowe, czyli trudne zdania właśnie z głoskami szumiącymi, przede wszystkim sz oraz żż. No i posłuchajcie pierwszego zdania. Przejdźże przez przasnysz. Ojej, co to zdanie znaczy? No to sobie wytłumaczmy po kolei. Przejdźże to znaczy proszę, przejdź. To jest rodzaj prośby, którą kierujemy do kogoś. Przez, wiemy co to znaczy przez. Można przejść przez most, przez rzekę, można przejść przez miasto, przez las. A Przasnysz to jest bardzo ładne miasteczko, nazwa miasta. Więc skoro mówimy do kogoś przejdźże przez Przasnysz, to prosimy go, żeby przeszedł przez miasto, które się nazywa Przasnysz. Prosty komunikat, czyli prosta treść, prosty sens, wszyscy rozumieją, ale wymówić trudniej. Powtórzcie za mną. Przejdźże przez Przasnysz. Teraz trochę szybciej. Przejdźże przez Przasnysz. A teraz jeszcze szybciej. Przejdźże przez Przasnysz. Przejdźże przez Przasnysz. Poproście waszą panią, żeby zanotowała wam to zdanie i potem wyćwiczcie się w jak najszybszym, jak najpoprawniejszym, jak najdokładniejszym wymawianiu tego zdania. Teraz posłuchajcie zdania numer 2. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. O co tutaj chodzi? Czy chodzi o taką rzęsę, którą każdy z nas ma koło oka? Właściwie to mamy wiele rzęs, ale czy chodzi o rzęsy te koło oczu, które w rzece miałyby się znaleźć? Nie. Rzęsa to jest również rodzaj takich roślin, taki zielony płaszczyk, który spotykamy przede wszystkim na stawie, czyli na takiej wodzie, która nie płynie. Rzęsa się tworzy na wodzie, na stawie, na jeziorze, czyli na wodzie, gdzie nie ma ruchu, na wodzie, która nie płynie.

Na rzece rzęsa się nie utworzy, bo rzeka ma to do siebie, że tam woda płynie. Więc posłuchajcie tego zdania jeszcze raz. Rzęsa w rzece – rzadka rzecz. Prawda? Prawda, to jest oczywiście prawdziwe zdanie. Ale nam nie chodzi o to, żeby oceniać, czy ono jest prawdziwe, czy nie, tylko chodzi nam o to, żeby to zdanie dobrze wymówić. Więc powtórzcie za mną. Rzęsa w rzece – rzadka rzecz. Rzęsa w rzece – rzadka rzecz. Rzęsa w rzece – rzadka rzecz. I możecie się też wyćwiczyć w coraz szybszym wymawianiu tego zdania i też poprosimy waszą panią albo waszego pana, żeby wam to zdanie zapisali. A teraz coś dla odważnych. Posłuchajcie takiego zdania. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przełęcz przeorysza przedniego zakonu. Oj, oj, oj. Musimy wytłumaczyć chyba każdy wyraz po kolei. Przemyska pszenica. Najpierw to. Pszenica, to wiecie co to jest. To jest takie zboże, które rośnie na polu. Z ziaren pszenicy robi się mąkę, z mąki robi się chleb. Więc przez tę pszenicę, jaką? Przemyską. Co to znaczy? Aha, to jest pszenica, która rośnie w Przemyślu albo koło Przemyśla. Przemyśl to jest takie miasto. Czyli przemyska pszenica to jest pszenica, która rośnie koło Przemyśla. No i teraz co się stało gdzieś koło tej pszenicy? Przeszła przez nią przeorysza. Przeorysza, czyli taka pani kierownik przedniego, czyli świetnego zakonu. Zakon to jest miejsce, w którym kobiety bardzo religijne mieszkają i pracują razem. I przeorysza to jest pani kierownik takiego zakonu, czyli takiego miejsca, w którym mieszkają razem zakonnice. Przedni zakon to znaczy świetny, bardzo dobry, naprawdę jeden z najlepszych. I teraz ta przeorysza, czyli pani kierownik przedniego zakonu, czyli świetnego zakonu, przeszła przez tę pszenicę przemyską, czyli pszenicę rosnącą koło Przemyśla, a przeszła przemycona przez przełęcz, czyli ktoś ją ukradkiem przetransportował, dzięki komuś przeszła przez przełęcz, czyli takie miejsce w górach, gdzie jest dość niebezpiecznie przechodzić. Ktoś tę przeoryszę przeniósł, dzięki czemu ona właśnie bezpiecznie dotarła do Przemyśla i do tej przemyskiej pszenicy. Być może już trochę to zdanie jest bardziej zrozumiałe dla was. Poprosimy waszą panią albo waszego pana z przedszkola albo ze szkoły, żeby wam, jeśli potrzeba, jeszcze bardziej wytłumaczyli, o co tutaj chodzi, ale my nauczmy się to zdanie dobrze wymawiać. Jeśli się tego nauczycie, to naprawdę nikt nie będzie wam równy. Będziecie największymi mistrzami świata. Więc posłuchajcie. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przełęcz przeorysza przedniego zakonu. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przełęcz przeorysza przedniego zakonu. Macie już to zdanie zapisane i może trochę zapamiętane? Będzie czas, żebyście się naprawdę wyćwiczyli w wymawianiu tego zdania. A teraz mam dla was zadanie. Wymyślcie sami 5 wyrazów, w których jest sz albo ż i ułóżcie sami takie zdanie, łamaniec językowy właśnie z tymi wszystkimi wyrazami. A drugie zadanie, które mogę wam zaproponować, jest takie. Wymyślcie jakąś historyjkę, którą można by dołączyć do jednego z tych trzech naszych dzisiejszych zdań. Czyli wymyślcie, co się mogło wydarzyć takiego, żeby jedno z tych zdań dało się powiedzieć i żeby to pasowało do tej historyjki. Przypomnę jeszcze raz te zdania. Pierwsze brzmiało tak. Przejdźże przez Przasnysz. Drugie zdanie brzmiało tak. Rzęsa w rzece – rzadka rzecz. A trzecie zdanie, pamiętacie? Przypomnę. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży, zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy. Ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek-skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem Przygód kilka wróbla Ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków.

odcinków. Wiele mówią one o wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą, coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak: nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka: jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Albo taka: o wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka: o zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka: o wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku. Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy ryc niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów. Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie, dlaczego tak właśnie czasami mówi się o niektórych ludziach. Do usłyszenia!

jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra?

0: olé, francusku, olé, olé, olé, olé.
1: Autopromocja.
2: Magiczna mapa?
3: Jest.
2: Perłowa szpila?
3: Przygotowana.
2: A smoczy apetyt na podróże?
3: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
2: No to ruszamy.
4: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
2: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
4: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
2: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
4: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
2: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
4: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
1: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno wiecie, że każdy człowiek ma coś. To coś to jest nazwisko. Wy też macie swoje nazwiska, prawda? Na przykład Ania nazywa się, to już Ania wie najlepiej, a Wojtek nazywa się i też Wojtek wie to najlepiej. A czy umielibyście podać przykłady nazwisk swoich koleżanek i kolegów? Jeśli tak, to podajcie jak najwięcej nazwisk, które noszą wasze koleżanki i wasi koledzy. Być może wiecie też, że gdy używamy nazwiska, czyli gdy nazwisko pojawia się w zdaniach, gdy opowiadamy o ludziach, to coś z tym nazwiskiem dziwnego się dzieje. To się nazywa odmiana nazwiska, tak jak w ogóle odmiana wyrazów. Nazwiska możemy odmieniać na różne sposoby. I to zależy po pierwsze od tego, jak nazwisko jest zbudowane, po drugie od tego, kto je nosi. Czyli jeszcze raz, nazwisko może wystąpić w różnych formach w zdaniu, zależnie od tego, jak jest zbudowane i zależnie od tego, kto to nazwisko nosi, mężczyzna czy kobieta, chłopak czy dziewczyna. No i spróbujmy to sobie przećwiczyć. Weźmy takie dwa najczęstsze chyba w Polsce nazwiska, Kowalski i Nowak. Znacie je, prawda? Wyobraźmy sobie takie sytuacje. Po pierwsze, mamy dwie siostry o nazwisku Nowak. Jest Zosia Nowak i Ania Nowak. Czy to nazwisko się odmieni? Nie, nie odmieni się, dlatego że nie kończy się na A. Nowak ma na końcu głoskę K, a nie A. Pamiętajcie, że nazwiska dziewczynek mogą się odmieniać tylko wtedy, gdy te nazwiska kończą się właśnie na A, a Nowak kończy się inaczej. W takim razie wróćmy do tej naszej sytuacji. Mamy dwie dziewczynki, Zosię i Anię. W takim razie, czy odmieni się nazwisko, to drugie nazwisko przez nas wybrane, czyli nazwisko Kowalski, gdyby te dziewczynki je nosiły? Tak, to już się odmieni. Jeśli Zosia nazywa się Kowalska i Ania nazywa się Kowalska, to razem jak się nazywają? Zosia i Ania Kowalskie. Kowalskie. Tutaj mamy taką właśnie formę. Czyli można powiedzieć, że nazwisko Kowalska, gdy nosi je dziewczynka, odmienia się tak samo jak słowo niebieska. Zosia Kowalska jak Zosia Niebieska. Zosia i Ania Kowalskie tak jak niebieskie. Czyli mówimy, można tak sobie wyobrazić, to są niebieskie Zosia i Ania Kowalskie. Nie ma niebieskich Zosi i Ani.

Kowalskich. Przyglądam się niebieskim, Zosi i Ani Kowalskim. I tak dalej, i tak dalej. Przećwiczcie to sobie. Wybierzcie jeszcze inne nazwisko, na przykład Malinowski, Zawadzki i też dopasujcie je do dziewczynek i spróbujcie odmienić. No ale wyobraźmy teraz sobie drugą sytuację. Mamy dwóch braci. Jeden ma na imię Janek, a drugi ma na imię Wojtek. Każdy z nich nosi nazwisko Nowak, ponieważ są braćmi. I jak to nazwisko się odmienia, gdy mówimy o tych chłopcach wspólnie? Odmienia się prawie tak samo jak słowo chłopak. Bo posłuchajcie, powiemy tak. To są chłopaki, czyli Janek i Wojtek, Nowakowie. Tutaj mamy taką specjalną formę. Nowakowie. Właśnie tę formę trzeba zapamiętać. Ale dalej jest już prościej, bo mówimy nie ma chłopaków, czyli Janka i Wojtka, Nowaków. Przyglądam się chłopakom, czyli Jankowi i Wojtkowi, Nowakom. I tak dalej, i tak dalej. Też sobie to przećwiczcie. A gdyby nasi chłopcy nosili nazwisko Kowalski, to jakby to nazwisko się odmieniało? Tak samo jak słowo niebiescy. Czyli powiedzielibyśmy, to są niebiescy Janek i Wojtek Kowalscy. Nie ma niebieskich Janka i Wojtka Kowalskich. Przyglądam się niebieskim Jankowi i Wojtkowi Kowalskim. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie zresztą narysować wszystkie te postaci, Zosię, Anię, Janka i Wojtka na niebiesko i dzięki temu łatwiej zapamiętacie, jak się nazwisko Kowalski odmienia. Ale mamy jeszcze trzecią możliwą sytuację. To jest taka sytuacja, gdy mamy brata i siostrę, czyli na przykład Ania i Wojtek są rodzeństwem. No i jak będziemy postępowali z ich nazwiskiem? Uwaga, uwaga! Jeżeli rodzeństwo to jest siostra i brat, to gdy mówimy o nich wspólnie, nazwisko zachowuje się tak samo, jak gdybyśmy mówili tylko o chłopcach. Czyli powiemy tak, to są Ania i Wojtek Nowakowie, tak samo jak Wojtek i Janek Nowakowie, prawda? Czyli to są Ania i Wojtek Nowakowie, nie ma Ani i Wojtka Nowaków, przyglądam się Ani i Wojtkowi Nowakom. I jeśli chodzi o nazwisko Kowalski, to są Ania i Wojtek Kowalscy, tak jak niebiescy, nie ma Ani i Wojtka Kowalskich, tak jak niebieskich, przyglądam się Ani i Wojtkowi Kowalskim. Propozycja zabawy dla Was, moja propozycja jest taka. Wymyślcie albo przypomnijcie sobie jeszcze inne nazwiska, takie proste nazwiska, tego typu jak te, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli nazwiska podobne do Nowak, żeby się kończyły na przykład głoską k, g, t, p, b, n. I nazwiska typu Kowalski, żeby się kończyły na ski, albo cki, albo dzki. I potem zbudujcie jak najwięcej zdań, w których moglibyście odmienić te nazwiska. Wyobraźcie sobie scenki, które moglibyście opisywać za pomocą tych zdań. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś jest taki dzień, gdy warto porozmawiać o tym, jak się zachowywać w różnych miejscach publicznych, to znaczy jak mówić w różnych miejscach publicznych. Ale oczywiście na początek musimy sobie wyjaśnić, co to są za miejsca publiczne, jakieś takie tajemnicze miejsca. Czy ktoś ma pomysł na to, czym są miejsca publiczne? I jakieś przykłady miejsc publicznych, czy ktoś umiałby wymienić? Dobrze myślicie. Miejsca publiczne to są miejsca nieprywatne. Prywatny jest dom. Wasz pokój to jest miejsce prywatne. A wszystkie inne miejsca to są miejsca publiczne. Czyli takie miejsca, gdzie się spotykają różne obce sobie osoby. A dlaczego się spotykają? No bo robią podobne rzeczy. Na przykład ulica jest miejscem publicznym, bo tam jest bardzo wiele obcych osób, które robią coś podobnego, czyli idą gdzieś, dokądś, w jakimś celu. Albo kino jest miejscem publicznym, bo do kina przychodzą różne osoby, które się nie znają i przychodzą w jednym celu – obejrzeć film. Albo park jest miejscem publicznym, bo tam też spotykamy bardzo wiele osób, które się nie znają, to są obce sobie osoby i przychodzą do parku po to na przykład, żeby pospacerować, żeby odpocząć. I mamy jeszcze bardzo wiele różnych miejsc publicznych. O, sklep jest miejscem publicznym, kawiarnia jest miejscem publicznym. W każdym razie trzeba pamiętać o pewnej ważnej zasadzie, która obowiązuje w miejscach publicznych. Pytanie moje jest takie, to jest pytanie do Was. Czy w miejscach publicznych, czyli na ulicy, w kinie, w parku, w sklepie, możemy coś, cokolwiek mówić, czy też musimy milczeć? Oczywiście, możemy się odzywać, możemy coś mówić. Tylko, że ważne jest to, żeby robić to umiejętnie. Co to znaczy umiejętnie? Zasada jest bardzo prosta. Chodzi o to, że gdy chcemy coś powiedzieć albo gdy chcemy z kimś rozmawiać, to trzeba to robić tak, żeby nie przeszkadzać innym. Bo na tym polega grzeczność językowa. Mówimy takie rzeczy i w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innych. No to teraz zastanówmy się, jak to robić w różnych konkretnych sytuacjach. Pomyślmy o różnych sytuacjach. Pierwsza sytuacja jest taka. Idziemy sobie ulicą, idziemy i nagle spotykamy kogoś znajomego. O, jak fajnie, jak miło, jak się cieszymy. Tylko co powiedzieć w takiej sytuacji? Czy można na przykład rzucić się temu komuś na szyję i krzyknąć z radości: ha, ale fajnie, że cię spotkałem, jak dawno się nie widzieliśmy. I zacząć się na ulicy całować? Jak myślicie, to byłoby dobre zachowanie czy niedobre? Nie, niedobre, prawda? A jak sądzicie, dlaczego? Bo po pierwsze, macie rację, po pierwsze, ten ktoś, kogo spotkamy, może wcale nie ma ochoty na to, żeby mu się rzucać na szyję i obcałowywać go na ulicy. Po drugie, gdybyśmy tak się rzucili komuś na szyję, nawet komuś bliskiemu, przyjacielowi albo przyjaciółce, to moglibyśmy go przewrócić, moglibyśmy sami się przewrócić, przy tym by było wiele krzyku, hałasu i na innych moglibyśmy się przewrócić. Ogólnie rzecz biorąc, zamieszanie i awantura. Nawet jeśli chcemy grzecznie i chcemy być mili, to wyszłoby z tego coś niedobrego. A zatem, jeśli spotykamy na ulicy kogoś znajomego, to mówimy po prostu: cześć, jak się cieszę, że cię spotykam. Ale nie rzucajcie się na nikogo.

go nie obcałowujcie, bo może z tego wyniknąć dużo hałasu zupełnie niepotrzebnie. Druga sytuacja jest taka. Sytuacja związana z miejscem publicznym. Idziemy sobie do sklepu, chcemy coś kupić, na przykład chcemy kupić jabłko i co mówimy do sprzedawczyni? Czy na przykład można powiedzieć, to, chcę to? Nie można tak powiedzieć, bo czy ktoś się domyśli, o co nam chodzi? No nie. Trzeba powiedzieć grzecznie, dzień dobry, poproszę jabłko. No i wtedy sprzedawczyni wie, co ma nam podać. Poda nam jabłko, my za nie zapłacimy i możemy już chrupać. Ale tutaj ważne jest to, żeby wyraźnie powiedzieć, o co nam chodzi, czego chcemy. Bo takie to zupełnie jest nie na miejscu. Tak się nie mówi, bo nie wiadomo, o co chodzi. I to była druga sytuacja w miejscu publicznym. A trzecia sytuacja, o jakiej możemy sobie pomyśleć, jest na przykład taka. Idziemy z kimś sobie ulicą, albo idziemy po parku z koleżanką, z kolegą, z mamą, z tatą, z siostrą, z bratem. Idziemy i rozmawiamy. Rozmawiamy o czymś, co nas bardzo interesuje, bardzo nas zajmuje. Tak bardzo nas to interesuje, że chciałoby się krzyczeć z emocji, czyli z uczuć. Pytanie jest takie, czy można w parku krzyczeć, jeżeli rozmawiamy z kimś o czymś ważnym, o czymś interesującym? Można? Macie rację, nie można. A dlaczego? No na przykład dlatego, że ktoś obok mógłby się wystraszyć. Albo na przykład gdyby koło was przejeżdżała pani z malutkim dzieckiem w wózku i nagle krzyknęlibyście, no to to dziecko mogłoby się obudzić, zaczęłoby płakać, bardzo by się przestraszyło. Więc zasada jest taka, w parku nigdy nie krzyczymy, nawet jeżeli rozmawiamy o czymś, co was bardzo, bardzo interesuje. Jaki stąd płynie wniosek? Bardzo prosty do powiedzenia, tylko trudniejszy do wcielenia w życie. Wniosek jest taki, w miejscach publicznych, czyli wszędzie tam, gdzie mogą się znaleźć różne obce osoby, mówimy i zachowujemy się tak, żeby innym nie przeszkadzać. Jeśli mówimy albo jeśli rozmawiamy, to nie krzyczymy. Jeśli kogoś widzimy i chcemy się przywitać, a przy tym coś powiedzieć, to nie rzucamy się na szyję, żeby się nie przewrócić. Staramy się zachowywać i mówić tak, żeby innym było razem z nami przyjemnie. A teraz pomyślcie sobie o różnych jeszcze innych miejscach publicznych, o których wam nie opowiedziałam i wyobraźcie sobie, jak się można zachowywać, co można robić w tych różnych miejscach publicznych. Zawsze starajcie się w tych scenkach, które będziecie odgrywać, starajcie się zachowywać tak, żeby innym nie przeszkadzać. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy znacie powiedzenie do rozpuku. Co to może znaczyć do rozpuku? Znacie? Czy ktoś ma jakieś pomysły? Co może być do rozpuku? Co można zrobić do rozpuku? Słyszę, że nie wszyscy wiedzą, więc pozwólcie, że wytłumaczę. W zasadzie rozpuku nikomu nie życzyłabym, bo gdy mówimy o rozpuku, to od razu przychodzi na myśl jakaś eksplozja, jakiś wybuch. No a wybuchy są z natury niebezpieczne. Właśnie rozpuk to taki mały wybuch, takie małe pęknięcie. I w dzisiejszym języku polskim, we współczesnym, czyli tym, którego używamy, tym, którym mówimy, tego wyrazu tak osobno już nie ma. On występuje tylko w tym właśnie wyrażeniu, do rozpuku. I co może być do rozpuku? Co można zrobić do rozpuku? Przede wszystkim mówimy, że ktoś się śmieje do rozpuku. I to znaczy to samo, co ktoś pęka ze śmiechu. Jeśli śmiejemy się do rozpuku, to także aż możemy się turlać po podłodze. Tak bardzo boli nas brzuch ze śmiechu. Coś jest tak śmiesznego, tak bardzo się śmiejemy, że aż mamy wrażenie, że zaraz pękniemy. Brzuch nas zaczyna boleć, przewracamy się na ziemię i turlamy się ze śmiechu, prawie tak, jakbyśmy mieli zaraz wybuchnąć. A kiedyś nasi dziadowie i dziadowie naszych dziadów mówili nie, że ktoś się śmieje do rozpuku, tylko do rozpęku. Ktoś się śmieje do rozpęku, bo w tym słowie dawnym rozpęk słychać pęknięcie i wtedy widać, prawda, i słychać, jak się ma to pęknięcie do rozpęku, no i do dzisiejszego rozpuku. Zresztą kiedyś, to było dość dawno temu, można było nie tylko śmiać się do rozpuku albo do rozpęku, ale także można było krzyczeć do rozpuku bądź do rozpęku, nadymać się, jeść do rozpęku albo do rozpuku. Wiecie, co to znaczy jeść do rozpuku bądź do rozpęku? No to znaczy najeść się tak, że żołądek pęka, brzuch pęka. Mamy wrażenie, że już niczego nie zmieścimy w brzuchu, niczego. A jeśli ktoś krzyczy tak bardzo, bardzo mocno, z całych sił, no to też czasem aż brzuch boli z tego krzyku. I to też jest krzyczenie do rozpuku albo do rozpęku, mówiąc dawnym językiem. Jeśli komuś z Was wyraz rozpuk skojarzył się z pukawką, a nie pęknięciem, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że rozpuk, kiedyś rozpęk, ma związek z pęknięciem i to dobrze. Ale jeśli komuś z Was rozpuk skojarzył się z pukawką, to też jest dobry trop. Też macie rację. Zresztą rozpuk może się też kojarzyć z pukaniem do drzwi. Dlaczego? No dlatego, że w słowie rozpuk kryje się słowo puk-puk. Do dzisiaj, gdy naśladujemy odgłos pukania do drzwi, mówimy puk-puk, puk-puk. A to słowo puk-puk, powtórzone, naśladujące głos stukania do drzwi, pochodzi od puku, które oznaczało huk, odgłos wystrzałów. Puk, ktoś strzelił ze strzelby. Puk, ktoś strzelił z armaty. Puk, ktoś strzelił z pistoletu. I stąd właśnie słowo pukawka, które oznacza właśnie rodzaj strzelby, pistoletu. Z tymi wszystkimi słowami, o których dzisiaj mówimy, czyli ze słowem rozpuk, rozpęk, puk, pęknąć, pukawka, kojarzy się jeszcze, czy może się skojarzyć jeszcze coś. Otóż taki dziwny wyraz ścichapęk. Ścichapęk. W słowie ścichapęk słyszymy właśnie pęk, o którym dzisiaj już mówiliśmy, rozmawialiśmy. I co to znaczy ścichapęk? Jak można użyć tego słowa? No na przykład można powiedzieć tak o kimś, kto niespodziewanie, nagle czymś nas zaskoczył. Było cicho, cicho, a nagle ktoś zrobił pęk, czyli z cicha.

na pęk. Z cichego, z czegoś cichego pękł i zrobił się pęk. I w związku z tym możemy na przykład powiedzieć tak, niezły z niego ścicha pęk. I wtedy powiemy tak o kimś, kto jest taki cichy, cichy, jego zachowanie nie zwiastuje niczego podejrzanego i nagle czymś nas zaskoczy. Niezły z niego ścicha pęk. Nie zapowiadało się, że nas zaskoczy, a zaskoczył. Możemy też powiedzieć, tę bajkę cechuje delikatny ścicha pęk humor. Czyli możemy tak powiedzieć o bajce, która jest delikatna, ale ma taki właśnie nagły, niespodziewane dowcipy się w niej pojawiają, taki niespodziewany humor. No i tak właśnie, cóż, ścicha pęk, czyli niespodziewanie, skończył się nasz felieton, skończyła się nasza rozmowa. Do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: iskierkę skrzesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika, śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
0: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki! Odkręćcie knoty i wskażcie drogę! Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Szedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić, że chciało mu się pić.
2: To, że wziął dziewczynę.
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: No, cóż te zapytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins!
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu mu fajans był,
7: w noże królik żył.
1: I on nam spadł.
7: Rower bez wad.
1: Coś naprawić nam go miał?
7: Coś nam brawo dał.
1: Świetne głowie, star!
7: Tym by klaun się śmiał.
1: I w banku był pan!
7: Żuraw i kran.
1: A jeszcze tam gła!
7: Obok i za.
1: A się zjawił ktoś!
7: Kto ma w sobie coś?
1: I noc pokazał nam!
7: Miły jest dla dam!
1: I rozpalił sobie iskry życia!
7: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz

Rozpalamy iskry życia od samego rana. 37 minut po godzinie 7. Martyna Chuderska, Filip Górski. Witamy bardzo serdecznie oraz słonecznie. Wszak zmieniła nam się pogoda w ostatnich dniach i będzie coraz cieplej. I dziś w poranku nad pogodą i różnymi zjawiskami będziemy się pochylać do godziny 10. A to w związku z tym, proszę Państwa, że ekstremalne zjawiska pogodowe chyba powolutku stają się codziennością. Do niedawna jeszcze w Polsce nie spodziewaliśmy się temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. I to już nie jest tak, że

że no dobrze, w marcu jak w garncu, kwiecień, plecień, tak, no przeplata, trochę zimy, wiadomo, ale tych sytuacji zaskakujących jest coraz więcej i są coraz częstsze, z czego one wynikają i w jakim kierunku to wszystko zmierza. Na ten temat będziemy dyskutować, poszukując różnych ciekawostek, no ale także rozmawiając z ekspertami, no i podpytując Was, drodzy słuchacze, jak wygląda sytuacja pogodowa w tym miejscu, w którym mieszkacie albo w tym, w którym spędzacie wakacje. Więc ten nasz kącik pogodowy dzisiaj zdecydowanie się rozszerzy, ale inne kąciki także wybrzmią. Po godzinie 8 chronimy kości od starości. Ja Was bardzo proszę, no to jeszcze te pompki, to pajacyki, wspaniale. Ale z przewrotami w studiu to my mamy jednak problem, bo my nie mamy tutaj takich specjalnych warunków, jakieś materacyki, ja muszę dopiero zawnioskować, jakieś pismo napisać, tak? Żeby nam tutaj zbudowano taką mini siłownię może w studiu. Filip się tak uśmiechnął, pokręcił głową. Także jeśli chodzi o przewroty, to ja chwilowo zwolnienie lekarskie, dobrze, podrzucam, ale na wszelkie inne, no dobra, na takie, które jestem w stanie w studiu wykonać, ćwiczenia jestem przygotowana. To po godzinie 8, poranna gimnastyka, no i między 8 a 9 również będziemy grać w zamian za pyszne śniadanie w ramach naszego nowego kącika granie za śniadanie. Czyli Państwo proponują, my śniadanie zjadamy albo się tu inspirujemy, a w zamian dostajecie ulubioną piosenkę, oczywiście jeżeli jest na naszej liście. Po godzinie 9 w studiu pojawi się gość, będzie też twardy orzech do zgryzienia, czyli nasza nowa zabawa adresowana do rodziców. Można, a jakże, wziąć w niej udział i co więcej, wygrać niespodziankę. Będziemy przypominać oczywiście także o dwóch festiwalach. Jeden festiwal Anima w Olsztynie, festiwal teatralny. To już jesteśmy prawie na półmetku, bo dwa teatralne weekendy przed nami i dwa za nami. A od jutra Rapka Festiwal od 15 do 18, czyli do soboty. No i w pięknych przestrzeniach przyrody, okolicznościach cudnych, rapczańskich widoków będziemy rozmawiać o literaturze. Zaplanowane są dwie audycje. Poranek czwartkowy z Rapki oraz audycja Kultura nie śpi. To już teraz informuję, że jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział w audycji na żywo, to po prostu musi przydreptać do Biblioteki Miejskiej i tam mnie znajdzie. No i sobie porozmawiamy o książkach i pewnie nie tylko. Do Rapki powolutku zaczynają zjeżdżać goście, a Polskie Radio Dzieciom jutro rusza ochoczo po poranku. Pokona te 400 kilometrów, a co? Bo warto. No i wdrapie się pewnie może na Maciejową, albo tam na jakiś szczyt nieodległy i będzie wszystko relacjonować. Pogodę w Rapce też sprawdzimy. A ma być pięknie. Ten ubiegły tydzień nas nie rozpieszczał i bywało różnie, dużo deszczu, burz, wiatru, a w tym tygodniu to upałów. Tego się możemy spodziewać. 19 minut zostało do godziny 8. 22 645 20 55. Numer telefonu do studia. Jeżeli Państwo chcą podyskutować na różne tematy, to jesteśmy i z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji, jeżeli tylko odpowiedzi znamy. A jak chcecie napisać, to adres dzieci@polskieradio.pl do Waszej dyspozycji od samego rana.

0: pogoda.
1: 14 minut zostało do godziny 8. Patrzę na informacje pogodowe i nie wierzę. Napisano o Rabce, ale zaraz wam powiem co. Hasło pogodowe numer 1 brzmi: gdzie jest burza? No bo już rano w części kraju pojawiły się wyładowania atmosferyczne i towarzyszą im opady deszczu, miejscami silne podmuchy wiatru. Miks różnych czynników, ale takich, które przede wszystkim sprzyjają rozwojowi burz. Szczególnie groźne wyładowania są podobno związane z jakimś specjalnym układem, który wchodzi z Niemiec nad południowo-zachodnią Polskę. Mamy dwie aktywne burzowo strefy opadów. Pierwsza rozwija się w województwie małopolskim, no i tu właśnie ta moja ukochana Rabka, od 7:00 grzmi ponoć w rejonie Jordanowa i Rabki Zdroju. Dobrze, niech się dzisiaj wygrzmi, od jutra festiwal i już będzie tylko piękne słońce. Obserwowane są ponoć już opady deszczu od 10 do 30 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru sięgające od 50 do 70 km na godzinę, a strefa opadów przesuwa się bardzo powoli na południe i mamy drugi wąski pas burz z punktowo nawalnymi opadami deszczu, czyli jest tak puf, puf, puf, gdzieniegdzie pada troszkę mocniej i taki pas rozciąga się w województwach lubuskim i wielkopolskim. Grzmi ponoć w pasie Ośno-Lubuskie, Sulęcin, Rakoniewice, Wielichowo, Grodzisk, Wielkopolski. I tutaj mamy opady rzędu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy na godzinę i porywy wiatru do 50, 60, a nawet 70 km i punktowo pada

Pada też grad, ale intensywność tych zjawisk będzie spadać, czyli burze będą się wyciszać, no i chyba to już niedługo zaniknie, tak mniej więcej do godziny 10. No cóż, wyładowania mają powrócić w kolejnych godzinach, bo podobno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami w aż 10 województwach. Więc proszę to wziąć pod uwagę. W tej chwili tylko 11 minut do godziny 8, gdybyście chcieli coś dodać. Zapraszam.

Gdy nastanie świt, Aleksandra Brzuszkiewicz. 8 minut do godziny 8. Państwo chyba jeszcze śpią. No nie dziwi mnie to, no bo mamy wakacyjne poranki i ja wiem, że dopiero po 8 się wszyscy rozkręcamy, jak zaczynamy ćwiczyć. Ale skoro już dotknęliśmy tematów pogodowych i przede wszystkim wybrzmiało słowo burza, to może zastanówmy się, jakim zjawiskiem burza jest, czy jest groźna, jak należy zachować się podczas burz. Wiele osób mówi, że lato i burza to jest nierozłączna para. Więc skąd się bierze, dlaczego może być groźna, jak się przed nią chronić? No, zaraz wszystko wam opowiemy. Wiecie, że na całym świecie w tym samym momencie jest ponoć około 1800 burz i nawet 100 wyładowań w ciągu jednej sekundy? Burza jest jednocześnie zjawiskiem fascynującym i niebezpiecznym. Zmiany klimatu sprawiają, że burze pojawiają się częściej niż kiedyś, no i mają bardzo gwałtowny przebieg. Warto na pewno to zjawisko obserwować, ale też obserwować z bezpiecznej odległości, proszę Państwa. No i też wiedzieć, na czym burza polega, jak się zachować, jak zauważymy, że burza nadciąga, a jesteśmy na przykład w plenerze. No to może zacznijmy od tego, że burza jest zjawiskiem meteorologicznym. Bardzo często towarzyszą jej intensywne opady deszczu, gradu, czasem nawet

nawet śniegu. Mamy takie charakterystyczne chmury, które mają pionową strukturę, cumulonimbus. Przez synoptyków chmury nazywane cebekami. A jakie są rozmiary takich chmur burzowych? Imponujące. To może ja nie będę Państwu mówiła, jakie, tylko zapytam. Tak intuicyjnie, jak myślicie, ile kilometrów wysokości i ile kilometrów szerokości mogą mieć takie chmury? 22 645 20 55.

bo w domu sucho. I gdy za oknem czasem krzmotnie, nadstawiam ucho. Słucham jak na parapecie swą opowieść deszcz mi plecie, gdy pioruny tańczą mi po całym niebie.

0: kanapie. Dobrze mi.
1: O Boże, pięknie nam zaśpiewał pan Wojciech Malajkat.
2: A ciekawe, czy pan Wojciech wie, że chmury burzowe mają od 10 do 16 km wysokości i aż 8 km szerokości. Aż trudno sobie to wyobrazić. Co towarzyszy burzy? Wiatr, szybko przybierający na sile, chłodny i łagodny, ale też bardzo wilgotny, a oczywiście w ramach rozwoju burz coraz bardziej intensywny. No pioruny, bez wątpienia wyładowania elektryczne w atmosferze. Czasem pojawiają się też błyskawice, czyli efekty świetlne, które mogą mieć ponad kilkadziesiąt kilometrów. I grzmoty burzowe. Krasnoludki uciekły, nie będziemy robić takich rzeczy na razie. Najczęściej do powstawania burzy dochodzi latem. Wtedy, kiedy stykają się dwie masy powietrza, powietrze chłodne i gorące, często o tym wspominamy, opowiadając wam o pogodzie, to ciepłe i wilgotne powietrze jest lżejsze od otoczenia i unosi się bardzo wysoko. I stąd właśnie ta imponująca wysokość chmur burzowych.

Tam panuje bardzo niska temperatura, nawet około minus 60 stopni Celsjusza i ciepłe powietrze schładza się, opada, dociera do ziemi i zaczyna się rozprzestrzeniać na boki. No i to jest właśnie charakterystyczny taki wilgotny wiatr przed burzą, który możemy odczuwać. No a kilka chwil później na niebie pojawia się błyskawica, grzmot i zaczyna się ulewa. I co wtedy zrobić, proszę Państwa? O tym opowiemy Wam, ale po godzinie 8:00.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minuta po godzinie 8. Martyna Huderska, Filip Górski. Kłaniamy się po raz drugi i informujemy, że dziś poranek poświęcony jest różnym zjawiskom pogodowym, ale przede wszystkim skupiamy się na tych ekstremalnych. No, wakacje są doskonałym czasem na obserwowanie różnych zjawisk przyrodniczych, też objaśnianie, na czym polegają i jak się przed nimi chronić. A jak wyrobimy nawyki sprawdzania prognozy pogody i mamy plan, gdzie możemy się schronić, jak zorganizować wyprawę na przykład w góry, no to naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że ze wszystkim sobie poradzimy. Chociaż respekt i pokory troszkę mieć trzeba, bo są takie sytuacje, na które wpływu nie mamy. No, burza, do której nawiązywałam przed godziną 8, jest zjawiskiem fascynującym, ale oczywiście najlepiej podziwiać ją, jeśli to możliwe, z bezpiecznego miejsca. Więc sprawdzanie prognozy pogody jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Zjawisko spektakularne, ciekawe. Wiemy już mniej więcej, jak się rozwija, jak nabiera intensywności, a jak przed burzą należy się chronić. Macie jakieś pomysły? 22 645 20 55. No i pytanie, czy lubicie takie zjawiska burzowe? I gdzie, w jakim miejscu lubicie burzę obserwować? Czekamy na śmiałków, którzy będą chcieli dzisiaj z nami podyskutować. 22 645 20 55. No i pomalutku też będziemy przygotowywać się do porannej rozgrzewki.

0: Franek się do nas dzisiaj dodzwonił jako pierwszy. Dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry.
0: A powiedz, czemu ty tak wcześnie wstajesz w wakacje?
1: Już tak
0: masz. Masz taki zegarek wewnętrzny, który cię budzi. A, rozumiem. Myślałam, że masz dużo zajęć i pracy od rana, ale nie.
1: No.
0: Czy masz coś do roboty ważnego od rana? Wybierasz się gdzieś, czy słuchasz nas w domu jeszcze?
1: No, idę do przedszkola.
0: A, rozumiem. To przedszkole otwarte w wakacje?
1: Tak.
0: Mhm. I co tam robicie w przedszkolu?
1: No, bawimy się.
0: Bardzo dobrze.
1: Jebamy.
0: Cudnie. A przyszły...
1: Kolorujemy.
0: Świetnie. A co ty najbardziej lubisz robić z tych wszystkich rzeczy?
1: Bawić się.
0: I słusznie, bo w przedszkolu to powinniśmy się przede wszystkim bawić. A pojawiły się jakieś nowe dzieci w wakacje? Nowi znajomi? Bo czasami tak jest, prawda? Że na dyżur wakacyjny przychodzą nowi koledzy i koleżanki.
1: Tak?
0: Tak u was też jest?
1: Mhm,
0: rozumiem. A śniadanie o której macie w przedszkolu?
1: Zwyczaj.
0: Tak przed dziewiątą?

0: Czy po 9, a ty jesz śniadanko w przedszkolu?
1: Wiem, ale nie wiem o której.
0: Ach, no dobrze, nie będę cię tutaj wypytywać o godzinę, bo to szczęśliwi czasu nie liczą. A wracając do burz, to lubisz takie zjawisko?
1: Tak.
0: Mhm. A masz jakąś instrukcję swoją, co robić, żeby być bezpiecznym podczas burzy?
1: No nie.
0: No to może my podpowiemy, że na przykład jak nadciąga burza, to nie wolno się chować pod drzewem. Tak eksperci nas informują, bo drzewa mogą ściągać na siebie pioruny. No i jak siedzimy sobie w samochodzie zaparkowanym pod drzewem albo pod budynkiem, na przykład z balkonami, to też nie jest najlepszy pomysł. Więc najlepiej nie przebywać na takiej otwartej przestrzeni, ani w górach, ani gdzieś blisko wody. Nie, nie. To trzeba najlepiej się schronić po prostu wewnątrz jakiegoś budynku. A powiedz, Franku, czy ty lubisz jakoś wyjątkowo jakieś konkretne takie zjawisko pogodowe? Nie wiem, deszcz, śnieg, grad, czy wolisz lato, czy zimę?
1: Lubię. Kiedy jest słońce.
0: Kiedy słońce. Dzisiaj tego słońca będzie chyba całkiem sporo. W jakim mieście nas słuchasz? To zaraz sprawdzimy. Z jakiego miasta do nas dzwonisz? Czechowice Dziedzice, dobrze usłyszałam?
1: Tak.
0: Dobrze, to ja już sprawdzam, ile stopni dzisiaj w Czechowicach Dziedzicach. Ciach, 22 stopnie będą, wiesz? To całkiem nieźle. I sporo słońca. I raczej nie powinno padać. Tak tu szybciutko wyczytałam i słońce wstało za 10:05. Bardzo wcześnie, 4:50. Oglądasz czasami wschody albo zachody słońca?
1: No, lubię oglądać.
0: No to ja ci życzę, żeby tego słońca było bardzo, bardzo dużo i żebyś się świetnie bawił w przedszkolu. No i dziękuję ci za telefon do radia. A może chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Mamo, tatę, moją siostrę, całą moją rodzinę, przedszkole.
0: I przedszkole. A my pozdrawiamy ciebie, Franku. I do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.
1: Do widzenia.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Tak jest, chronimy kości od starości, więc ćwiczymy od samego rana. 15,5 minuty po godzinie 8 to jest bardzo dobry moment na rozgrzewkę, więc jeżeli słucha nas jakiś trener bądź trenerka, nie ograniczamy się wiekiem, może być to trener dorosły bądź niedorosły, to zapraszamy. Może cała rodzina będzie chciała zaproponować zestaw 3 ćwiczeń i kilka powtórzeń do każdego z nich. To czekamy. 22 645 20 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Dzisiaj chronimy kości z Gabrysią. Dzień dobry, Gabrysiu.
2: Dzień dobry.
1: W jakiej jesteś formie?
2: Dobrej.
1: Wstałaś już jakiś czas temu, czy przed chwilką?
2: Czas temu.
1: Czyli już jesteś rozbudzona. Ale jeszcze nie ćwiczyłaś?
2: Nie.
1: Cudnie. A lubisz ćwiczyć o poranku?
2: Tak, ale jeszcze w ogóle nie ćwiczyłam.
1: A masz jakieś 3 ćwiczenia do zaproponowania tutaj nam?
2: Tak.
1: Udało ci się wymyślić? Cudnie.
2: Tak.
1: No dobrze, to my już mamy taki charakterystyczny dźwięk, który mam nadzieję, że wszystkich zachęci. Pani trenerko Gabrysiu, jakie ćwiczenie numer 1 zaproponujemy słuchaczom?
2: 10 pomp.
1: Pompek 10. Dobrze, stajemy do tego zadania. Filip, wstajemy z krzesełek. Słuchacze też, z łóżeczek, z kanap, z krzesełek. Proszę Państwa, odkładamy tą poranną kawę, nie ma żartów. Gabrysia będzie liczyć. Tak, Gabrysiu? Będziesz odliczać te pompki? Dobra, to daj mi chwilkę, żebym przybrała tu odpowiednią pozycję. I startujemy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: To tempo takie szybkie, bym powiedziała. Tych 10 pompek. Filip mnie wyprzedził. Ale się udało. Bardzo ci dziękuję. To były... Pierwszy zestaw, proszę Państwa, 10 pompek. Można jeszcze teraz się do nas przyłączyć, jak ktoś odkrył, że mamy poranną rozgrzewkę. A teraz pora na ćwiczenie drugie. Prosimy, Gabrysiu.
2: 11 przysiadów.
1: 11 przysiadów? Jaka ciekawa liczba. Lubisz 11? Fajna taka, 2 jedynki połączone. No dobrze, to liczymy... W takim razie do 11, tak? Tylko ja ciebie proszę tak troszkę wolniej, jakbyś mogła liczyć. Wiesz,
2: dobrze,
1: ze względu na starszych ludzi. No, to liczymy.
2: 1.
1: Tak.
2: 2.
1: 3. Aha.
2: 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10 i 11.
1: No bardzo ci dziękuję za wyrozumiałość. A trzeci zestaw? Co tu wymyślić? Możecie się naradzić.

0: rodzinnie?
1: 13 pom, a znaczy pom.
0: Brzuszków. Brzuszków, dobrze. Czyli to się trzeba położyć na plecach, tak?
1: Tak.
0: I co tam dalej? Wytłumaczysz tym, co nie wiedzą?
1: Podnosić się.
0: I podnosić. Dobrze, plecki tutaj, tak? Ręce za głową?
1: Tak.
0: Mhm, dobra. 13 powiedziałaś. Dobrze, to poczekaj, muszę się, że tu też pozycję przybrać. I za chwilkę zaczynaj liczyć, dobrze?
1: Dobrze.
0: Dobra. Ja jestem gotowa.
1: 1.
0: Mhm.
1: 2. 3.
0: Tak.
1: 4. 5.
0: Tak.
1: 6.
0: Prawie pół metra.
1: 7. 8. 9. 10, 11, 12
0: i
1: 13.
0: 13. Też ciekawa liczba. O, udało się, Filip, sukces! Zrobiłeś 13? Pięknie. To teraz poprosimy krasnoludki o brawa dla Gabrysi. No wspaniale, Gabrysiu, to poczekaj, ja tylko przysunę sobie krzesełko, bo muszę się tu trochę przeorganizować w studiu. No i bardzo ci chciałam podziękować. A powiedz, rodzina też ćwiczyła?
1: Tak.
0: Brawo, to brawo też dla rodziny, że się zmobilizowali. A kto tam z tobą ćwiczył?
1: Zosia, tata i mama.
0: No cudnie, brawo! No to mam nadzieję, że będziemy tutaj współpracować każdego ranka. Bardzo wam dziękuję. Życzę pięknego dnia. Dobrze tak dzień zaczynać. A może ty chcesz, Gabrysiu, jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: To bardzo proszę.
1: Pozdrę mamę, tatę, ciocię, babcię. I przedszkole.
0: I my pozdrawiamy.
1: Jeszcze pozdrawię dzieciom.
0: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia.

0: Ciekawe, czy Rysiu się zgodzi z nami i z zespołem Czereśnie, że sport to zdrowie. Cześć, Rysiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tobie zdarza się ćwiczyć o poranku?
1: Bo ty... Nie. Tylko mama kiedyś ćwiczyła, a ja w
0: ogóle
1: nie. I mam fizjoterapię tylko.
0: A, rozumiem. I wtedy ćwiczysz. Wszystko jasne. Ale to...
1: A dzisiaj jest swoje. Ale nie jadę, bo jadę do Bielska.
0: Do Bielska jedziesz?
2: Mińska.
0: Ach, do Mińska jedziesz. No widzicie, muszę uszy sobie wyszorować. Albo tutaj w słuchawki dobrze podkręcić, żeby was słyszeć. Bo wy w pierwszym momencie zadzwoniliście z myślą o ćwiczeniach, prawda, Rysiu?
1: Tak,
0: ale w samochodzie to niełatwo ćwiczyć. Już kiedyś próbowałam, ale to tak tylko można ewentualnie głową trochę pokręcić. Nie wiem, masz jakiś pomysł na takie samochodowe ćwiczenie? Nadgarstki.
1: Ja mam takie ćwiczenie.
0: Tak.
1: Ja mam takie ćwiczenie jeszcze. Nie mam tego w aucie.
0: Co tam w aucie, przepraszam? Może, bo wiesz, ja cię jednak słabo słyszę.
1: Nie mogę tego wykonywać, tego ćwiczenia w aucie.
0: Ach, że trudno. Ja mam takie ćwiczenie, wiesz, że można na przykład sobie rozgrzewać nadgarstki. Zrobić taki koszyczek z paluszków lewej i prawej ręki i zrobić takie kółeczka. I tak chyba się rozgrzewają na przykład osoby, które grają w koszykówkę albo w siatkówkę. Tak to sobie wyobrażam.
2: Przy komputerze.
0: O, bardzo dobry pomysł. I przy komputerze, tak, jasne, trzeba sobie robić przerwy. Wstawać, prostować plecki, tam patrzeć przed okno, żeby wzrok trochę uspokoić.
2: Ale my też mamy taki drobny, niecny plan dzisiaj z wami związany. Czy ja mogę
0: tak?
2: to zdradzić?
0: A bardzo proszę.
2: Ponieważ my jesteśmy tą ekipą z Białego Stoku. Rysia i Zbysia. Zwykle do pani dzwonimy. Rysiek, Zbysiek i Agnieszka.
0: Tak, tak.
2: Pogadałyśmy o fajnych rzeczach.
0: No
2: i uwaga, dzisiaj Zbyszek jest u naszej, mojej przyjaciółki w Mińsku. I z tego co wiem... Posłuchają właśnie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: Ojej, to my musimy im wysłać jakieś specjalne pozdrowienia. Co wy na to? Może jakąś piosenkę też im wymyślimy?
2: Rysiek, jaką piosenkę puścimy na panią za Zbyszka? Dobra, to ty, Rysiu, pomyśl, bo my też o burzy gadaliśmy i mamy taką swoją rodzinną tradycję.

0: sobą.
1: Tak.
0: Możemy?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Jak tylko zaczyna wiać taki niepokojący wiatr, który bierze się znikąd, to co pani opowiadała, to bierzemy kosę, przykrywamy się, siadamy na tarasie, wszyscy w jednej kupce, bardzo blisko ściśle siebie i obserwujemy, co będzie dalej.
1: Ale cudnie. Ja już czuję ten dreszczyk emocji. To trzeba by było... Zadzwońcie koniecznie z taką historią w audycji Wakacje z duchami. Wiesz, to jest jakaś rozwojowa...
0: Nawet nie widziałam.
1: Tak, mamy Wakacje z duchami między 18 a 20, zdaje się.
0: Dobra pora.
1: W poniedziałki, Filip? Tak, w poniedziałki. O, no to wczoraj było. Ale to nie szkodzi. Bo z historiami to można dzwonić, kiedy tylko macie ochotę, tak naprawdę. Ale to jest super pomysł. W ogóle obserwacja burzy jest taka fascynująca, ja lubię. No oczywiście jak się czujemy bezpiecznie, wiadomo, bo jak jesteśmy w górach, no to już nie jest tak przyjemnie. Ale ten wiatr, tak jak pani mówi, jest takim wyznacznikiem tego, że dobrze sobie znaleźć to bezpieczne miejsce, schronić się i wtedy można oglądać. A w towarzystwie to w ogóle najlepiej na świecie. No zginęli nam słuchacze. Gdzieś chyba nas rozłączyło na trasie. Filip odbiera telefon po raz kolejny. Może się uda połączyć z Rysiem. Tak? Już jest Rysio z nami. Halo, halo? Jesteście?
0: Tak,
1: tam burza. Co się tutaj dzieje? No widzicie, nie ma przypadków. Ale mam nadzieję, że wy nie jedziecie w burzy takiej prawdziwej.
0: Nie. Chociaż te chmury, można by już usiąść w kotyku i czekać.
1: No sporo jest takich alertów jednak burzowych o poranku. W wielu województwach, więc no na pewno trzeba mieć się na baczności. A powiedzcie, kochani, bo nie zapytałam was chyba, a może zapytałam wcześniej, czy wy wybieracie się gdzieś na wakacje? Na jakąś wyprawę?
2: Nad Bałtyk.
1: Ja też jadę nad Bałtyk. Już się nie mogę doczekać. Chociaż jeszcze dwa tygodnie jeszcze muszę tutaj poprowadzić audycję. I poczekać cierpliwie, tak. Ale bez wakacji nad Bałtykiem to ja sobie wakacji nie wyobrażam. To trzeba tam poskakać przez falę trochę, jakiś zamek na piasku zbudować. A wy macie swoje ukochane miejsce nad morzem?
0: Czy to... Bałtyk, nad morzem.
1: Po prostu nad morzem, ale że nie konkretnie, nie przywiązujecie się do jakiejś konkretnej miejscowości.
0: Jeszcze szukamy chyba takiego miejsca.
1: No, dobrze znaleźć.
0: Sprawdzamy.
1: Dobrze znaleźć swoje miejsce, ale są różne strategie, bo jedni jeżdżą co roku w to samo, a inni właśnie wolą eksperymentować i sprawdzać i poznawać nowe miejsca. I nowych ludzi tym samym. No to ja wam życzę wspaniałych wakacyjnych wypraw. Bardzo dziękuję, że zadzwoniliście dzisiaj. I z ćwiczeniami porannymi, i z opowieściami o burzy. Może inni się zainspirują tym waszym pomysłem.
2: Ja na tego ćwiczenia nie powiedziałem.
1: I Arysiu niewiele powiedział.
0: A masz ćwiczenie?
2: Tak.
0: To dawaj, przysuń się do nas i głośno mów.
2: Po klęknie i powstań, czyli klęknia. A jedna noga z tyłu, a druga teraz klęknie i potem noga odchodzi.
1: A ja mogę poprosić mamę jeszcze o powtórzenie, bo tak słabiutko jednak was...
0: Klęknij, powstań.
1: A, klęknij, powstań. To tak zrozumiałam na początku. I potem usłyszałam, że odpocząć. Tak?
0: I odpocząć mogło też tam być. Podprogowo.
1: Prawda? Chyba, że ja tak sobie wymyśliłam i dopowiedziałam po swojemu.
2: 10.
1: Dobrze, Rysiu. Zrobimy to na piosence. Specjalnie dla ciebie z Filipem. Wstań, powstań, kucnij. I tak 10 razy, tak?
0: To my jeszcze szybciutko pozdrawiamy Zbyszka i Trele. Przyjaciółkę, która się opiekuje Zbyszkiem. Tak, i pana Filipa też pozdrawiamy.
1: Och, Filip się bardzo ucieszył. A co robimy z piosenką?

0: Wybieramy?
1: Rozważna, rozważna, odważna.
0: I Mulan. Prawa, i Mulan. Odważna, tak, ona jest odważna, prawa i jeszcze jest tutaj wierna Filipowi.
1: Odważna, wierna.
0: Wierna i prawa.
1: Poważna, dobrze. Zabawna.
0: Każdy może sobie dopowiedzieć, jasne. To już szukamy piosenki i wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, miłego dziadka.
0: Miłego.

0: kim chcesz.
1: Sabina się do nas dodzwoniła. Witamy Sabinę w poranku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Sabinko, a ty jak się masz dzisiaj?
2: Dobrze.
1: Wyspałaś się?
2: Tak.
1: A w jakim mieście słuchasz Polskiego Radia Dzieciom?
2: W Pątlinku.
1: A powtórzysz jeszcze?
2: Pątlinku.
1: Aha, jaka ładna nazwa. A gdzie można was znaleźć na mapie?
2: Koło Poznania.
1: Ach, koło Poznania. I jaka tam pogoda u was dzisiaj?
2: Ładna.
1: Świeci słońce?
2: Tak.
1: Mhm. Zaraz sprawdzę, ile tam na termometrze, jaka temperatura. No tak około 19 stopni podobno w waszych okolicach, ale w ciągu dnia będzie aż 24. A wieczorem to nawet 25. No wspaniale. I co ty zrobisz z takim ciepłym, słonecznym dniem, Sabinko? Co będziesz robiła?
2: Chyba pójdziemy na jezioro.
1: Macie w okolicy jakieś piękne jezioro, w którym można pływać?
2: Okolicy Poznania.
1: Mhm. No to życzę ci w takim razie takiego wakacyjnego odpoczynku, żebyś popływała w jeziorze. A powiedz, ty już sama potrafisz pływać?

0: używać?
1: Tak.
0: A używasz rękawków albo koła ratunkowego, czy już nie?
1: Nie.
0: Och, takie ja pytanie zadałam.
1: Tylko.
0: Mhm. Rozumiem. A jakim stylem lubisz pływać najbardziej?
1: Całeczką. Najbardziej.
0: No to pięknie. A powiedz, w tym jeziorze można nurkować też?
1: Tak.
0: Z takim sprzętem specjalnym? Płetwy niektórzy mają.
1: Nie.
0: Nie, można nurkować i bez sprzętu, tak?
1: Tak.
0: No czasami zakładamy okularki, żeby było nam wygodniej i żeby wszystko było lepiej widać. No ale różne ludzie mają doświadczenia. A powiedz, czy ty wybierasz się też w jakąś wakacyjną podróż?
1: Tak.
0: No i dokąd pojedziesz w tym roku?
1: Do Grecji.
0: Do Grecji. To jest daleka wyprawa. Będziesz jechała samochodem czy samolotem? Polecisz?
1: Samolotem
0: zdecydowanie krócej. Ja do Grecji jechałam kiedyś samochodem. To była bardzo długa i wyczerpująca podróż. No ale jak to w moim przypadku, pełna przygód. Jak zawsze.
1: Właśnie w tym mieście będzie dużo basenów.
0: Och, i tego ci życzę. I koniecznie spróbuj soku ze świeżo wyciskanych pomarańczy. Ten sok smakuje zupełnie inaczej niż w Polsce. No i jedz dużo owoców, bo naprawdę warto próbować różnych smaków. A jakie masz plany związane z Grecją? Coś chciałabyś zobaczyć albo czegoś doświadczyć? Jak sobie wyobrażasz Grecję?
1: Na park basenowy.
0: Ach, czyli przede wszystkim na basenie zamierzasz spędzać czas. W słoneczku. Bardzo dobrze. Potrzeba nam dużo słońca i dużo odpoczynku. Tam się tyle endorfin wtedy w ciałkach wyzwala i dużo radości. Takiej aż z samego środeczka. A dokąd teraz jedziesz, Sabinko?
1: Do Poznania.
0: Ach, do Poznania. Oj, byliśmy nie tak dawno w Poznaniu, jakie to jest piękne miasto. To życzę ci dobrego dnia, bardzo ci dziękuję za telefon i oczywiście zapraszam do pozdrowień, jeżeli masz ochotę.
1: Mamę, tatę, kotka, Elenę, moją koleżankę, babcie, dziadka, ze swoje
0: i my też wysyłamy wam moc pozdrowień i do usłyszenia. Ach, dziękujemy. Jeszcze my dostaliśmy pozdrowienia, Filip. To pięknego dnia jeszcze raz życzymy i do usłyszenia niebawem. Pa, pa.
1: Pa.

0: Śniadanie.
1: A my zapraszamy Was teraz na śniadanie. Kto ma dla nas jakiś przepis, propozycję śniadaniową, skomponujmy coś pysznego, a w zamian zagramy piosenkę ulubioną Waszą. 22 645 20 55.

0: śniadanie.
1: Dzisiaj dwie dziewczyny się do nas dodzwoniły. Pani Agnieszka z córką. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, witam. To już wiem, że jedna pani to Agnieszka, a druga?
2: Dzień dobry, tutaj Lila i mam Ania.
1: I Lila, no dzień dobry, witamy was dziewczyny. Filip mi tutaj już szepnął, że marzy wam się piosenka Dzień Dziecka, więc za chwilkę się pojawi na naszej liście. A zanim piosenka, to co my dobrego dzisiaj zjemy na śniadanie?
2: Jeszcze pani z moją mamą. Ania.
1: Ach, Ania. Ania, nie Agnieszka. Oj, Filip, no wiesz co, zgonimy na Filipa.
2: Mama zawsze zostanie mamą.
1: Tak.
2: Nieważne, czy się miała na nim.
1: Ale cieszę się, Lilu, że zwróciłaś na to uwagę. Pięknie, tak? Tutaj stanęłaś za mamą i za tym tematem, także bardzo dobrze, że odważasz się mówić swoje zdanie głośno. Także witamy jeszcze raz mamę

0: Anię i córkę Lilę, tak?
1: Witamy.
0: Dzień dobry, drogie panie. Cieszę się, że jesteście z nami. I co my dzisiaj zjadamy na śniadanie dobrego? Na co macie ochotę?
2: Czekoladą, bitą śmietaną i bananem.
0: Wow, ale śniadanie. Filip zaniemówił. Szybko musimy to zamówienie zrealizować. Zaraz zrobimy to po audycji, po 10:00. A wy takie śniadania jecie na co dzień?
1: My uwielbiamy śniadanie bez pora się z naleśników, ale z bitą śmietaną, z czekoladą to tak trochę za dużo.
0: Coś tam można odłożyć.
1: Ale bardzo lubimy naleśniki. W ogóle jesteśmy plackowo mączne. Makaron, jakieś pankejki, placuszki, naleśniki, to u nas bardzo często jest.
0: Ja też bardzo lubię. A wolicie te wersje na słodko czy wytrawne?
2: Na słodko. Ja wolę tak bardziej na słodko, ale też bez przesady.
0: Ale bez przesady. No to tutaj jesteśmy w tym samym teamie. Chociaż gdybym miała na obiad zjeść naleśniki, to wybrałabym właśnie różne takie wytrawne wersje i też są pyszne. Także jest dużo różnych kombinacji, prawda, naleśnikowych. Ile można wyczarować z tego potraw. Jasne. A naleśniki mogą się... Pani Aniu, bardzo proszę.
1: Ja chciałam powiedzieć, że ja próbuję przemycić coś, co nie jest słodkie, ale kończy się na tym, że to ja to jem.
0: Aha, rozumiem.
1: Także u nas niestety wersji słodkie dla dzieciaków.
0: No, te smaki się zmieniają z czasem, prawda? Więc coś, czego dzieci nie próbowały... W pewnym wieku potem się tym zajadają, ale na pewno warto próbować. Bardzo dziękujemy za tą pyszną propozycję. Krasnoludki chciałyby się do tego odnieść, więc proszę. Naleśniki o każdej porze. Dzięki, dziewczyny. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Ja chcę pozdrowić mamę, siostrę, drugą siostrę, brata, cały świat, cały wszechświat, kosmos i wszystko, co się da.
1: Po prostu wszystkich, tak?
0: Wszystkich. Pojemne pozdrowienia. Nikt nie poczuje się pominięty. Więc my też pozdrawiamy serdecznie i wszystkiego dobrego wam życzymy. Wy już na wakacjach, czy przed? W sensie wyjazdu, na przykład wakacyjnego. Przed.
1: Tak, ale właśnie Lila jedzie na półkolonie. Wiozę ją w tym tygodniu.
2: Na konie.
0: Cudnie. Jeździsz na tym samym koniu, Lilu, codziennie? Czy różnie bywa?
2: Że trzeba się uczyć na różnych koniach. I ostatnio zagalopowałam na mini.
0: No pięknie, brawo! Ja się przyłączam do krasnoludków i trzymam kciuki, żeby było ci dobrze na tych półkoloniach i żebyś codziennie odkrywała coś nowego. I tam pogłaskaj po grzywie tych swoich przyjaciół czworonożnych.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję pięknie i specjalnie dla was piosenka. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Minęła dziewiąta. Marcyna Huderska, Filip Górski.

3,5 minuty po godzinie 9. Martyna Chuderska, Filip Górski, witamy serdecznie w pogodowym wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom.

ponieważ nasz poranek troszkę zmienił bieg i pewne sytuacje są wywrócone do góry nogami, jak to w wakacje, to proszę Państwa, w ramach naszej zabawy Rodzinny Budzik, którą bawimy się w ciągu roku szkolnego, mamy nową propozycję. Nasza zabawa wakacyjna polega na tym, że telefonują do nas dorośli, rozwiązują arcytrudne zagadki, a w zamian otrzymują niespodziankę. Niespodziankę dla swojej pociechy, więc naprawdę warto. 22 645 20 55, proszę nie zwlekać. My tutaj w gotowości, rzecz jasna, będziemy podpowiadać, jeżeli będzie taka potrzeba, bo nasze doświadczenia pokazują, że Państwo wszystko wiedzą.

0: zgryzienia.
1: No ale kto sobie z tym nie poradzi tak dobrze jak pani Kasia? No dzień dobry pani Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witamy i witamy Aleksandra i Maksymiliana również. Cześć chłopaki.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wy już jesteście w trasie.
2: My już jesteśmy w trasie, tak. A tak naprawdę to

0: tak, mieliśmy taki krótki pobyt na Podlasiu, 4 dni, wracamy do domu, ale za tydzień szykujemy się na kolejną podróż, także wakacje w pełni.
1: No to cudnie, to intensywnie. Bardzo się cieszę. To w takim razie was złapaliśmy tutaj radiowo tak między jednym a drugim. Dobrze, tak, dobrze. To tam listonosz będzie musiał szybko pędzić do was, żeby zdążyć z niespodzianką i was zastać, jak wy jesteście w takich rozjazdach ciągłych. A do jakiego miasta będzie pędził?
0: Będzie pędził do naszego rodzinnego tutaj w okolicy Gdów, to jest w okolicach Bieliczki,
1: Całopolskie. Ach, przez całą Polskę będzie pędził, dobrze. Nie ma sprawy, poradzimy sobie z tym. Pani Kasiu, ponieważ mamy dzisiaj pogodowy poranek, to będziemy rozgryzać przysłowia, w których pojawiają się różne zjawiska pogodowe. Co pani na to?
0: Dobrze, spróbuję, podejmuję wyzwanie.
1: Cudownie. No to może zaczniemy od takiego hasła, które pewnie wszyscy słyszeli nieraz. Rzucać słowa na wiatr. Spróbuję pani nam tak szybciutko wytłumaczyć.
0: Dokładnie, tak. Spróbuję rzucać słowa na wiatr. Oznacza nic innego, jak tylko bycie takim gołosłownym, czyli mówimy, że coś zrobimy, a wcale tego nie robimy. Czyli tak się mijamy z prawdą, jesteśmy, no nie można na nas zbyt mocno polegać.
1: No wspaniale, jak pani to precyzyjnie nam wytłumaczyła. Wielkie brawa, krasnoludki będą chyba klaskać po każdym przysłowiu. Są zachwycone. A burza w szklance wody?
0: A burza w szklance wody, czyli robimy takie wielkie zamieszanie, wielką tragedię z czegoś, co nie jest tego warte. Czyli robimy jakąś wielką sprawę z czegoś drobnego, małego, nieistotnego.
1: A grom z jasnego nieba?
0: Ojej, grom z jasnego nieba, czyli nagle spada na nas jakaś wielka tragedia. Coś, czego się nie spodziewaliśmy, doświadczamy jakichś rzeczy, które nie przewidzieliśmy, tak?
1: To nie absolutnie nikomu nie życzymy, ale niespodziankę wysyłamy zasłużoną. Sporo jest takich pogodowych powiedzonek. Tutaj poszukaliśmy z Filipem i przypomniało nam się, że mogą wisieć na przykład nad kimś ciemne chmury, albo że często jest tak, że ten, kto sieje wiatr, ten burzę zbiera. Ale to pokazuje, że sporo jest takich, które mają jednak takie negatywne znaczenie, taki negatywny wydźwięk, prawda?
0: No właśnie.
1: Ale życzymy, żeby wszystkim zawsze świeciło słońce, niezależnie od sytuacji nad głową.
0: Tak jest. Ja my również życzymy.
1: I wszystkiego dobrego dla was. A chcecie kogoś pozdrowić?
0: Chłopaki, kogo pozdrowimy? No, ciebie, mamo, na pewno. Całe polskie radio dzieciom. Kaczki. Tak, pozdrawiamy całą naszą rodzinę razem ze zwierzętami, no i przede wszystkim Państwa tutaj w studiu radiowym.
1: Bardzo dziękujemy i życzymy dobrego dnia i wspaniałych wakacji. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawił się pan Michał Brennek z Instytutu Geofizyki, Zakładu Fizyki i Atmosfery Polskiej Akademii Nauk. Witamy bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pan Michał dodał jeszcze, tak poza anteną, dwa słowa: chaos i nieoznaczoność.
1: O matko, my robimy różne fajne rzeczy. Fizyka to jest absolutnie fascynująca dziedzina. Ja zacząłem jako geograf i teraz mój dzielny promotor stara się przemienić mnie w fizyka, więc uczę się o takich różnych trudnych rzeczach, ale one
0: poddaje się pan tym przemianom?
1: Oczywiście.
0: Czy jest pan oporny?
1: Oczywiście. Znaczy, oporna jest materia, bo ja już mam swoje lata. Natomiast w trakcie, kiedy gdzieś tam sobie podróżowałem po tak zwanym dorosłym życiu, zawsze była ze mną ta nauka i zawsze chciałem wrócić. No i tak się zdarzyło, że jestem takim późnym doktorantem.
0: Często pan patrzył w niebo?
1: Oczywiście, bo tam są same ciekawe rzeczy.
0: To prawda. No, ale tych rzeczy ciekawych jest mnóstwo, ale też sporo chaosu, które nam serwuje natura, ale nie tylko natura. No bo jak poszukujemy wiarygodnych informacji, to wcale nie tak łatwo je znaleźć.
1: Tam. Wbrew pozorom łatwiej niż się spodziewamy.
0: Tak?
1: Znaczy, skąd brać dobrą informację o pogodzie? No bardzo prosto to jest. Od fachowców.
0: Czyli?
1: No, na początek mamy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: A, czyli to jest nasz bardzo dobry adres. Ale Filip, my czerpiemy z najlepszego źródła.
1: Absolutnie, najważniejszy. I wtedy mówimy, że to jest taki meteorolog operacyjny, czyli taki, który ma super wiedzę dotyczącą właśnie takiej pogody, która będzie na jutro i na pojutrze. I oni super to robią. Naprawdę, jeszcze jak na środki, którymi dysponują, nie jest źle, ale mogło być dużo, dużo, dużo lepiej. To są super fachowcy. I tu nam dostarczą naprawdę rewelacyjnych danych i rewelacyjnej wiedzy o tym, co się będzie działo w pogodzie.
0: A jakie są te środki służące do zbierania tych danych?
1: No to, to nie wiem, czy mamy 4 godziny audycji, albo można o tym opowiadać bardzo dużo. No, po pierwsze, to mamy takie, powiedzielibyśmy, standardy. To znaczy wszędzie na świecie pogodę obserwujemy w taki sam sposób. Zawsze 2 metry nad poziomem gruntu jest klatka meteorologiczna. Ta klatka meteorologiczna zapewnia taką porównywalność. To znaczy mamy powietrze nieruchome w cieniu i tam mierzymy wszystkie podstawowe parametry. Oczywiście te współczesne klatki meteorologiczne, to już mówimy o tym, że to nie klatka, tylko osłona radiacyjna, czyli takie małe pudełeczko, które robi dokładnie to samo. Ma być w cieniu i w powietrzu nieruchomym. Czyli powietrze ma swobodnie przepływać, ale w środku nie wieje wiatr. Więc wszędzie mierzymy tak samo. Oczywiście różne specjalistyczne pomiary wykonujemy w różne inne sposoby, na przykład a to wiatr na 10 metrach, a to, nie wiem, pomiary temperatury gruntu też robimy, żeby wiedzieć, czy będzie przemrozek, czy tam przemarza w głąb i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy masę specjalistycznych pomiarów, ale taki podstawowy pomiar to zawsze 2 metry nad poziomem gruntu w cieniu, nieruchomy, wszyscy tak samo i wtedy dzięki temu możemy porównać, jak jest. I możemy wtedy rzeczywiście rozmawiać o tym, co się zmienia. Bo tak naprawdę, jak chcemy wydać prognozę pogody i powiedzieć, jak będzie jutro,

0: jutro, to my chcemy popatrzeć na taki szeroki obraz i zobaczyć, jak się powoli zmienia. A ponieważ wszyscy obserwujemy tak samo, to wtedy możemy, to trzymamy ten taki rygor, tak? To wtedy możemy powiedzieć, dobra, to teraz wiemy naprawdę, jak będzie. Mhm. Oczywiście to jest tak, że im dalej patrzymy w przyszłość, aha, no to właśnie ten chaos tutaj się wkrada.
1: Właśnie, to jak to jest z tymi długoterminowymi prognozami?
0: Wbrew pozorom też nieźle. Znaczy, my mamy teraz takie magiczne narzędzie, no magiczne, tam jest matematyka. Mhm. To dla tych, co nie rozumieją matmy, to magiczne. Mhm. Ale ja jestem absolutnie zafascynowany, nazywa się prognozy numeryczne. Znaczy, my jesteśmy w stanie, mając te obserwacje, wszędzie robione tak samo, jeszcze całą masę obserwacji specjalistycznych, my jesteśmy w stanie włożyć to do modelu atmosfery i jesteśmy w stanie policzyć. Jesteśmy w stanie policzyć na dłuższy czas. Ty powiemy tak, do tych 4 dni to jest naprawdę super.
1: A co potem?
0: Między 4 a 7 jest naprawdę dobrze. Między 7 a 10 to tak w zasadzie scenariusze powiemy, tak? Czy się ociepli, czy się ochłodzi, czy zacznie padać, ale ile, no to może jeszcze się tutaj do końca nie rozeznamy dobrze. A powyżej 10, no to mamy taką trendy, orientacyjnie, co się mniej więcej będzie działo, tak? Teraz cała walka naukowa polega na tym, żeby przesuwać tą granicę. Ale oczywiście jest gdzieś tam szlaban. Mhm. No bo my nie patrzymy, nie jesteśmy wróżkami, nie patrzymy w szklaną kulę i mówimy, a będzie jakoś tak. Tylko mamy fizykę i matematykę i musimy to obliczyć. W związku z czym, jeżeli czegoś jeszcze w atmosferze nie ma, to ile byśmy się nie naliczyli, to tego nie wyliczymy. Mhm.
1: Panie Michale, a czy naukowcy też obserwują przyrodę i czasami czerpią na przykład wiedzę z zachowań zwierząt,
0: oczywiście,
1: które reagują na konkretne zjawiska?
0: Ależ oczywiście. Znaczy to w ogóle, to ja bym powiedział tak, cała praca naukowa gdzieś tam zaczyna się od pasji, od tej fascynacji przyrodą, od takich codziennych obserwacji, od zauważenia czegoś, na co inni być może nie patrzą, od zadawania trudnych pytań. To się zaczyna od takiej prostej ciekawości. A jak to działa? A jak już się dowiem, no dobra, a tam w środku to jak to działa? I tak robimy coraz głębiej, aż w końcu znajdziemy takie pytanie badawcze, na które nikt nie odpowiedział, albo poczytamy i stwierdzimy, że ktoś nie odpowiedział wystarczająco dobrze, ja mam być może lepszy pomysł i będziemy drążyć, tak? I to się zaczyna właśnie od takiej fascynacji, od takiego patrzenia na przyrodę i tak, jak najbardziej zwierzęta dużo nam pokazują, rośliny nam dużo pokazują, jest nawet taka cała dziedzina wiedzy, nazywa się fenologia, która na przykład definiuje nam bardzo ładnie pory roku. Także tak, jak najbardziej. To wszystko się bierze z rytmów natury, no a jednym z rytmów natury oczywiście jest to, jak zachowują się zwierzęta i jak się zachowują rośliny, jak najbardziej.
1: No tak, jak żeglarze żeglują po jeziorach, to też patrzą na chmury i co tam się wydarza. I takiej wiedzy też muszą mieć całkiem sporo. A jaki jest ten pana kawałek naukowy na ten moment? Bo to pewnie może się zmienić.
0: Tak, to znaczy ja...
1: Pana teraz zatrzymuję.
0: Ja jestem... zajmuję się meteorologią tropikalną.
1: Aha.
0: Jestem w takiej grupie badawczej, która bada katastrofalne zjawiska pogodowe na Sumatrze. I jest to absolutnie fascynująca praca, bo to jest nie tylko myślenie o tej fizyce takiej twardej, czyli o równaniach, o tym, jak to działa, ale też na przykład zbudowaliśmy sieć stacji pomiarowych na Sumatrze, które nam pomagają zrozumieć, co rzeczywiście się dzieje. No bo wiadomo, modele, satelity, pomiary z powietrza, to wszystko jest oczywiście świetne i bardzo ważne, ale na koniec dnia ja chcę wiedzieć, ile tego deszczu spadło w konkretnym miejscu i do tego służy właśnie taka stacja pomiarowa. A jest to region, który jest po pierwsze niezwykle ciekawy, a po drugie mówimy, że jest za mało tam pomiarów. Po prostu no nie ma tych stacji, najprościej mówiąc. A jeszcze do tego mieszka tam bardzo dużo ludzi, którzy siłą rzeczy, powiemy, nie mają tej osłony meteorologicznej, czyli nie ma kto ich ostrzegać. No bo

0: skoro nie mamy danych z terenu, no to jak mamy ich ostrzegać? Więc pracujemy nad takimi, no mówimy, ekstremalnymi zjawiskami, po to, żeby je zrozumieć i też po to, żeby właśnie ludzie mieszkający tam mieli więcej czasu na przygotowanie się na tą trudną pogodę.
1: No, w Polsce sytuacja ostatnio też bywa ekstremalna, no na pewno nie aż tak, tutaj unikam porównań absolutnie, ale temperatura sprzed 2 tygodni pewnie zaskoczyła niejednego, więc jeżeli pan pozwoli, do tego tematu wrócimy zaraz po krótkiej piosence. Gdybyście mieli pytania, to śmiało proszę dzwonić 22 645 2055. Można je też przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl, a my wracamy za kilka minut.

0: kto uważnie wsłuchał się w słowa piosenki, ten pewnie wie, że są ludzie, którzy są zatroskani o los naszej planety i sprawdzają regularnie to, co się dzieje, obserwują, badają. No myślę, że panie Michale też do takich osób należy, jak słucham tego, o czym pan opowiada. Te ekstremalne temperatury, no wybiegliśmy trochę na Sumatrę, ale może wróćmy do Polski. Ostatnie czasy pokazały, że też bywa ekstremalnie i pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o wysokość temperatury w lipcu.
1: I to nie jeden.
0: A.
2: Bo ja powiem tak, bo wbrew pozorom ta Sumatra to nie jest tak daleko. Może nie rzut beretem, ale już podkręconym beretem tak. Więc wbrew pozorom my mieszkamy na jednej planecie i tam niedaleko Sumatry mamy takie płytkie morza. Bo nawet w geofizyce się o tym mówi, kontynent morski i tam jest taki zasobnik.

0: zbiornik bardzo ciepłej wody i wbrew pozorom to bardzo ciepła woda, która jest tam gdzieś na, na granicy Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego, ona bardzo dobrze steruje typami pogód w Polsce. W związku z czym my nadal mieszkamy na tym statku kosmicznym Ziemia i nadal jest to jedna planeta i wbrew pozorom, długo się leci samolotem, ale wbrew pozorom wcale nie jest to tak daleko, jakby nam się wydawało w tej skali takiej fizycznej, meteorologicznej, to wcale nie jest daleko. Także, także te upały, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że właśnie nie jeden rekord, bo my mamy oczywiście rekord wszechczasów, tak, w Słubicach, oczywiście tak jak najbardziej, ale wiele z naszych miast pobiło rekordy swoje lokalne. I to jest zatrważające, że jeden, no możemy, łatwo jest nam mówić, prawda, pierwsze miejsce, podium, tu wszyscy się na tym skupili, ale, ale jak popatrzymy w skali kraju, ile było tych miast, gdzie wcześniej nie było tak wysokiej temperatury, ona może nie była klimatycznie jakoś super rekordowa w skali kraju, ale w skali tego miasta już tak. Więc tu się liczy też ta powierzchnia i też proszę pamiętać, że to cała Europa była poddana takiej ogromnej, ogromnej fali upałów i wcale nie było łatwo. I to zarówno nie było łatwo ludziom, jak i tej całej infrastrukturze, która nam od nas otacza i mówi o tym, jak nam się dobrze i wygodnie żyje. Także tak to wyglądało.
1: To może za chwilkę się przyjrzymy temu zjawisku i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest i czy możemy się spodziewać takich sytuacji w najbliższym czasie, ale zanim, no to mamy tu pytania od słuchaczy.
0: Super.
1: A słuchacze najważniejsi. Dodzwonił się do nas Roch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A na drugiej linii Kaja. Witamy cię, Kaju. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To może, żeby tutaj jakoś to wszystko uporządkować, ponieważ Roch zadzwonił się pierwszy, to udzielimy tobie głosu, mój drogi. Z jakim pytaniem dzwonisz do naszego gościa?
2: Dlaczego w pysznych bajkach jest tak, że najczęściej pioruny trafiają w drzewo, a nie w piorunochrom.
0: To jest świetne pytanie. Naukowcy nawet zrobili taką analizę, w które drzewa pioruny lubią trafiać bardziej. Elektryczność atmosferyczna to jest w ogóle fascynujące. Się cała ta dziedzina wiedzy nazywa się elektryczność atmosferyczna, bo Ziemia po prostu tworzy swoją elektryczność. Mamy zresztą wspaniałe obserwatorium w Świdrze. Ja akurat siedzę w takim pokoju, w którym ten szef tej całej grupy badawczej związanej z elektrycznością atmosferyczną też siedzi. Jak ja się przysłuchuję czasami ich dyskusjom, to powiedzieć, że są elektryzujące, to co najmniej mało powiedzieć. Więc rzeczywiście jest tak, że pioruny lubią trafiać w bardzo charakterystyczne przedmioty. Po pierwsze w takie, które przewodzą prąd elektryczny, a po drugie w takie, które wystają i są ostre. Bo to działa w taki sposób, że chmura burzowa, która wytworzyła swój prąd, ona też powoduje, jest takie zjawisko, które się nazywa indukcja. Ona pod sobą też wytwarza ładunki elektryczne i najpierw z takiego ostrego przedmiotu leci trochę prądu do chmury, a ta błyskawica, którą my widzimy, to jest odpowiedź. I piorunochron jest po to, żeby ochronić nasz budynek, czy na przykład jakiś wysoki maszt, żeby ten piorun właśnie nie uderzył, albo uderzył w sposób kontrolowany. Więc czy taką statystykę, czyli czy możemy policzyć, ile razy w drzewo, a ile razy w dom? No pewnie w drzewo więcej razy, dlatego że jest więcej drzew na ziemi. I jest więcej burz na ziemi, które nie są nad domami. Natomiast to jest też tak, że żeby ten piorun uderzył, to jest ileś rzeczy, które się muszą wydarzyć. I oczywiście bajki pokazują pewną rzeczywistość, pokazują, że piorun uderzył w drzewo, bo pewnie jest to potrzebne dla fabuły. No i jest to też zgodne z naszym takim doświadczeniem, że jakbyśmy popatrzyli na całą planetę, to pewnie częściej w te drzewa niż w domy. A jeżeli nie w domy, to dobrze. To znaczy, że wszystko jest zbudowane w sposób prawidłowy i jeszcze mamy ten piorunochron. I ten piorunochron jak działa,

0: to często działa tak dobrze, że być może było jakieś wyładowanie, być może był taki mały piorun, który po prostu się rozładował, po prostu spłynął i my w ogóle o tym nie wiemy. I to znaczy, że te nasze zabezpieczenia po prostu działają i nie mamy się czym przejmować.
1: Rochu, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź? Wszystko już wiesz?
2: Tak.
0: Super, cudnie. Bardzo ciekawe pytanie.
1: Bardzo ci dziękujemy za pytanie. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Mojego tatę, Stasia, cały kosmos i moje
3: mamę
2: i cały Wszechświat i Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo dziękujemy. Pozdrowienia dla całej rodziny. Wszystkiego
0: my pozdrawiamy
1: dobrego.
0: Podpowiadaczy, też pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, muszą być. Wsparcie zawsze mile widziane. Dziękujemy pięknie. I mamy jeszcze pytanie od Kai, która cierpliwie czeka. Dzień dobry, Kaju.
4: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Jakie masz pytanie do naszego gościa?
4: Ja mam pytanie, skoro wiadomo, że stopią się lodowce na Antarktydzie, to skoro jakby już się wszystkie stopiły, załóżmy, że już tak się stało, to ile byłoby mniej więcej poziomu wody na Ziemi? Czy to wiadomo?
0: To nie jest... Z jednej strony wydaje się, że to nie jest trudne pytanie, bo moglibyśmy podać taką jedną liczbę, ale z drugiej strony to się nigdy nie zdarzyło, w związku z czym nie wiemy na pewno. To jest super ciekawe pytanie. Po pierwsze możemy powiedzieć tak, że to, co już obserwujemy, to obserwujemy taki wzrost poziomu mórz i pewnie pamiętacie, drodzy, nie pamiętam, rok to albo dwa lata temu było takie coś, że zalało maszynownię mostu na tym przekopie, który mamy w Mierzei Wiślanej. I jak się wszyscy pozastanawiali, to się okazało, że tam ta maszynownia była tak zaprojektowana, że troszeczkę te bariery przeciwko wodzie sztormowej były takie za niskie. No i bardzo szybko przeanalizowano, że to właśnie ze względu na podniesienie się poziomu morza. Teraz to podniesienie się poziomu morza, które obserwujemy, to ono w ogóle wcale nie jest spowodowane tym, że topnieją lodowce.
1: Tylko.
0: Dlaczego? Bo topnieją lodowce, w tej chwili topnieją lodowce morskie. Topnieje najszybciej Arktyka, a tam nie mamy kontynentu. Lód jest pływający. I teraz jeżeli lód już pływa, to on już tą wodę podnosi. I czy ta woda jest w stanie stałym, czyli jest lodem, czy jest ciekło? W stanie płynnym, to jest nadal ten sam poziom. To podniesienie się poziomu wody, ono jest związane z tym, że ciepła woda zajmuje więcej miejsca, czyli jest związane z rozszerzalnością termiczną. A jak się zaczną topić te lądowe, mówimy lądolody, i rzeczywiście to się już powoli dzieje, no to ten poziom morza będzie taki, że do Gdańska będziemy jeździć na nurkowanie.
1: Naprawdę?
0: Tak. I są nawet takie mapy, możecie sobie wyszukać w internecie, jak będzie wyglądało wybrzeże, jak będzie wyglądał świat, jeżeli stopią się wszystkie lodowce. Więc jest to oszacowane, ale to oszacowanie nie jest takie proste, ponieważ ten rozkład masy, czyli to, że ta woda się stopi z lądu i wleje się do wszechoceanu, to jeszcze jest pytanie, jak ona się rozłoży. Bo my w geofizyce często możemy powiedzieć też tak, że my się posługujemy takim czymś, co się nazywa przybliżenie geofizyczne. To brzmi strasznie trudno, ale wbrew pozorom jest po to, żeby nam było łatwiej. Bo czasami jak jest to potrzebne i uzasadnione, to patrzymy na naszą planetę, jaki ona ma rzeczywisty kształt. I ona ma taki bardzo nieregularny kształt, wbrew pozorom. Ale jak chcemy coś policzyć, powiemy, z dobrym przybliżeniem, ale nie musimy do milimetra, to wtedy możemy sobie zastosować uproszczenia. Czyli możemy powiedzieć, że Ziemia ma kształt kuli na przykład. Ale my z jednej strony musimy wciąż trzymać ten rygor naukowy i wiemy, że tak naprawdę to my coś przybliżyliśmy sobie na tej kuli, ale tak naprawdę to ten kształt jest trochę inny i za chwilę musimy się zacząć zastanawiać, dobra, to co teraz z tego

0: wynika, że ten kształt jest inny. Mhm. Powiemy też, że grawitacja nie działa równomiernie. Dlaczego? Dlatego, że w jednym miejscu mamy gęstsze skały, a w drugim trochę mniej gęste, w związku z czym właśnie ten kształt będzie nierównomierny. Dlatego nie jest, z jednej strony jest łatwo powiedzieć, ile tej wody jest zmagazynowane, a z drugiej strony jest trudno, bo pytanie, jak ona się rozłoży. I specjalnie nie podaję jednej liczby, bo dużo ciekawszy jest proces. A jeżeli chcecie sobie zobaczyć, drodzy, jak to wygląda rzeczywiście na planecie, to trzeba wyszukać w internecie, są takie analizy, jak będzie wyglądało wybrzeże, kiedy się stopi na przykład połowa lądolodów, albo kiedy się stopią całe. I wtedy to są bardzo ciekawe rzeczywiście zjawisko. Oczywiście to zajmie czas.
1: Tak, miałam o to zapytać, jakie są prognozy, jeżeli chodzi o tą rozpiętość czasu.
0: No 100 lat.
1: 100 lat.
0: 100 lat, jeżeli nic nie zmienimy, to 100 lat będziemy, za 100 lat już będą, te skutki będą powiemy ekstremalnie poważne, ale przez ten czas oczywiście my mówimy adaptacja, tak, czyli dostosowanie się do tego, co się dzieje, tylko powiemy też tak, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, bo jeżeli rzeczywiście doprowadzimy my jako cywilizacja do tego, że te wszystkie lądolody się stopią, to dużo drożej będzie zapobiegać. No na przykład Gdańsk będzie pod wodą całkowicie, tak? Tam będzie kilka metrów wody, w związku z czym będziemy tam jeździć na nurkowanie, a nie przejść się po gdańskiej Starówce. Więc to jest pewien problem, że jeżeli natura działa, to na tej planecie natura jest najefektywniejsza, a jeżeli my chcemy przejąć rzeczy od natury i wziąć je na siebie, no to po pierwsze kosztuje, a po drugie jest nieefektywne. Więc to nie jest tak, że to nastąpi zaraz. Powinniśmy dbać o tą naszą kriosferę, czyli o te wszystkie lody i śniegi na Ziemi. Natomiast mamy trochę czasu i dobra wiadomość jest taka, że udaje nam się, że jednak ludzkość trochę słucha naukowców, trochę, bo ja powiem za mało. I ten najczarniejszy scenariusz klimatyczny, taki, w którym naprawdę tworzymy z planety taki rozżarzony piec, już zażegnaliśmy. To już robimy w dobrym kierunku, nasze prace idą, ale no jeszcze za mało.
1: No to musi nas pan częściej odwiedzać, panie Michale, żebyśmy mieli szansę częściej słuchać naukowców i czerpać z tego wiedzę na przyszłość.
0: Z przyjemnością.
1: Kaju, bardzo ci dziękujemy. To było niezwykle trafne pytanie. Jak widzisz, tutaj otworzyło wiele różnych tematów.
0: Tak, bardzo ciekawe. To jest naprawdę bardzo ciekawe pytanie.
1: Więc pięknie ci dziękujemy za telefon. Interesujesz się takimi zagadnieniami?
2: Nie, po prostu tak mi jakoś przyszło do głowy.
1: Warto zadawać pytania, jeżeli jest taka możliwość i od razu je kierować, no i szukać odpowiedzi. Także pięknie ci dziękuję raz jeszcze. Masz ochotę kogoś pozdrowić?
2: Tak, chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę na pewno, łącznie z moim pieskiem i syrenki, bo też trenuję w syrenkach i wczoraj byłam w radiu.
1: A, no proszę, to ta nasza Kaja, która tutaj siedziała przy mikrofonie obok.
2: Tak, nasze drzewko syrenkowe.
1: Pozdrawiam cię serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję za piękne pytanie. Do usłyszenia, pa.
2: Dziękuję.
1: A my do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence. A ponieważ tematy są elektryzujące, to drobnutki zaśpiewają. A pan Michał będzie miał niespodziankę muzyczną.

0: przez kontakt i przez wtyczkę zwartą gwardią płynie prąd. Włączasz pralkę, płynie prąd, lampka, mikser, tam też prąd.
1: Kto nie wierzy,
0: robi błąd.

0: elektryzujące tematy w poranku Polskiego Radia Dzieciom, a takie funduje nam nasz dzisiejszy gość, pan Michał Brenek. No wystarczyło puścić piosenkę o tytule Elektryczny prąd, a pan Michał już zaczął snuć opowieść, jak zbudować detektor błyskawic w domu.
1: Można. Można zbudować detektor. Tak naprawdę radio, szczególnie na tych długich falach, daje nam taki sygnał, że gdzieś uderzyło, ponieważ każdy piorun tworzy falę radiową. Ona jest bardzo, ale to bardzo charakterystyczna. W związku z czym można wykrywać wyładowania elektryczne i można je doskonale lokalizować. Jest taka wspaniała sieć nauki obywatelskiej, która buduje detektory i raportuje, po prostu uruchamia taką stację. To jest bardzo ciekawy projekt, pewnie dla zaawansowanych, bo tam i trochę elektroniki, i trochę wiedzy o systemie GNSS, czyli o pozycjonowaniu, o czasie, o częstotliwościach radiowych. Trochę trzeba się nauczyć, ale można to też potraktować jako taki zestaw z klocków tylko elektronicznych i uruchomić sobie taki detektor. I rzeczywiście współpracować w takiej sieci, która dostarcza bardzo ważnych danych dla nauki.
0: Panie Michale, tak myśleliśmy o dzisiejszym poranku w kategorii ekstremalne zjawiska pogodowe, to wymienimy, to tutaj kilka informacji padnie na antenie, a to jest temat tak szeroki, że jakby na jednym ze zjawisk moglibyśmy się skupić przez wiele godzin i to rozkładać na części pierwsze. Niestety tyle czasu nie mamy, no ale tych pretekstów do rozmów w przyszłości też jest bardzo dużo, więc już się cieszę. Ale żeby jednak w pewien sposób domknąć te wątki, które poruszyliśmy do tej pory i zastanowić się, co my, mieszkańcy planety, możemy zrobić, żeby jednak te lodowce tak szybko nie topniały, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której będziemy nurkować w Gdańsku i jakie zachowania, jakie systemy wdrażać, żeby na tej planecie żyło nam się jak najdłużej, jak najlepiej. I żeby unikać takich sytuacje, jakie mieliśmy ostatnio. No, to już, chyba tego to już nie unikniemy, tak? Bo w najbliższej przyszłości też

0: spodziewane są tak wysokie temperatury, to 40 stopni, to będzie już taka norma? Czy no, nadal można coś z tym zrobić?
1: No możemy powiedzieć, że klimat się zmienia i że zmienia się kierunkowo. Ja się uśmiecham i tak trochę zamilkłem, dlatego że to znowu jest złożony bardzo temat i też niezwykle ciekawy. Ja pewnie zacznę odpowiedź moją od takiego powiedzonka, które ja bardzo lubię. Jak oglądacie czasami filmy sensacyjne, to dobry film sensacyjny zawsze się zaczyna od tego, że ignorują to, co mówił naukowiec. A potem się rozpętuje cała fabuła. To nie chcemy grać w tym filmie, bo nie będzie Oscarów za ten film. I powiedziałbym tak, po pierwsze słuchać naukowców, po drugie czerpać z dobrych źródeł wiedzę. I tu niestety media mają sporo na sumieniu. Nawet w takiej prognozie pogody, która no właśnie jest potrzebna, żeby się dostosować. Bo jeżeli zapowiadane są trudne zjawiska, no to z pogodą się nie dyskutuje. Po prostu. My musimy się dostosować do tego, w jaki sposób będziemy działać. Tak, trochę pokory. Ale po tą wiedzę, jak rzeczywiście będzie, to idziemy nie do dziennikarza, tylko do meteorologa. Tak, są dziennikarze świetni, którzy rzeczywiście potrafią przekazać tą prognozę i nawet tą długoterminową prognozę bez takiej fałszywej sensacji i bez takiego szumu medialnego nastawionego na tanie zwiększanie zysków reklamowych. Więc są na szczęście tacy dziennikarze, ale co do zasady, po prognozę idziemy do tego meteorologa obserwacyjnego. Nawet nie do mnie, mimo że ja już dzisiaj specjalistyczną prognozę pogody już mam za sobą jedną wydaną. Specjalistyczną, ponieważ mój współpracownik medialny się żeni i musi wiedzieć, jaką będzie miał pogodę w sobotę podczas swojego ważnego
2: Ale to wydarzenia. Nie tak, że zaplanował ślub pod pogodę.
1: No nie, ale już wiemy, że będzie burzowo, w związku z czym goście i para młoda muszą być na to przygotowani. Więc tak jakby jesteśmy w stanie takiej, jeszcze nie wiemy, czy ta burza do nich dojdzie i w którą stronę pójdzie. To będziemy wiedzieć w sobotę. Ale już na ten czas wiemy, że parasole są potrzebne. Więc nawet nie do mnie, ponieważ ja się zajmuję nauką, czyli zajmuję się badaniem tego, jak to działa, po co? Po to, żeby potem ten meteorolog operacyjny mógł wydawać w sposób standardowy i usystematyzowany prognozę pogody, więc Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak najbardziej.
0: Tak,
1: wspaniali
0: my się
1: fachowcy
0: lubimy, gościmy czasami, wspaniale nam
1: Tak, są absolutnie fenomenalni, więc tam trzeba czytać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest coś, co nazywamy adaptacja. Czyli wiemy, że będzie więcej takich dni, które są bardzo gorące. I ostatnie 20 lat pokazuje, że ich jest coraz więcej. I te dni, które mówimy upalne, to raz, że jest ich coraz więcej, a dwa, że te upały są coraz dłuższe. No i tutaj trzeba znowu zmienić trochę tryb działania, tak? Żeby móc się schłodzić na przykład. Ale to nie będzie tylko to, bo to jeszcze są katastrofalne opady i tak dalej, i tak dalej. Więc tu trzeba rzeczywiście z tą pogodą współpracować, no i patrzeć na to, co się tam dzieje w tak naprawdę w dużych, zorganizowanych działaniach. Czyli trzeba rodziców namawiać, żeby jak idą do wyborów, to być może, żeby głosowali na takich polityków, którzy rozumieją, co się dzieje, a nie tylko robią sobie tanią sensację, bo niestety też muszę powiedzieć, choć jest to ważne, żebyśmy my robili nasze takie osobiste wybory, na przykład nie konsumowali za dużo, nie wydawali, najprościej mówiąc, nie wydawali za dużo pieniędzy, bo każde 5 zł to jest mniej więcej kilogram dwutlenku węgla, a ten kilogram dwutlenku węgla zmienia naszą planetę powolutku, ale konsekwentnie.
0: Mały kamyczek możemy dołożyć.
1: Mały kamyczek możemy dołożyć, ale tu jest potrzebna zorganizowana, duża, planetarna akcja, ponieważ kryzys jest planetarny, to odpowiedź musi być planetarna.
0: Tak, bo to nie to, że my tu jesteśmy tylko w naszej Polsce i nic się nie wydarza. To pan o tym mówił też w kontekście Sumatry.
1: Tak, my żyjemy na jednej planecie.
0: Jak jedno jest powiązane z drugim.

0: Dokładnie tak. Natomiast to nie jest tak, że my możemy przestać robić nasze rzeczy. Bo to jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że nasi politycy wtedy zauważą, aha, ci ludzie to coś robią inaczej. O-o. Więc tak to wygląda. Więc my musimy robić swoje, a oprócz tego daje nam to taką bardzo ważną rzecz, która się nazywa sprawczość. Mhm. Ja dbam o planetę. Ja staram się, żeby moje działania powodowały, że ten klimat się zmienia mniej, że tego dwutlenku węgla w atmosferze jest mniej. Mogę to robić, to jest znowu temat na 3 godziny, ale jak poszukacie, to znajdziecie bardzo dużo takich metod.
1: Tak, i próbujemy przekonać nieprzekonanych i to nie jest tak, że nie mamy wpływu, bo wielu się wydaje, że ach, takie pojedyncze działania pojedynczych ludzi. Jaki
0: razy
1: to może
0: 8
1: mieć
0: miliardów.
1: Wpływ, prawda, na przyszłość planety. A jednak ma, a wiemy o tym, że dzieci też mają moc przekonywania jednak dorosłych i mają coraz większą wiedzę i są coraz bardziej świadome.
0: Oczywiście.
1: Więc próbujcie swoich sił. Pan Michał Brennek z Instytutu Geofizyki, Zakładu Fizyki Atmosfery Polskiej Akademii Nauk był dzisiaj gościem poranka. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
0: I ja również.
1: I wam życzymy już dobrego dnia, bo poranek powolutku, ale jednak dobiega końca. Tylko 4 minuty zostały do godziny 10:00. Za chwileczkę kolejna audycja, wakacyjna propozycja w Polskim Radiu Dzieciom. A my słyszymy się w poranku jutro punktualnie o 7:30. Martyna Huderska, Filip Górski. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: No i właśnie mija godzina 10.
5: Pocztówka z wakacji.
4: Właśnie tak nazywa się audycja, która właśnie startuje, właśnie ją dla was zaczynamy. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, dzień dobry, gdziekolwiek jesteście.

0: Polecam teledysk do tej piosenki. Piosenki w wykonaniu zespołu Mamy Śpiewamy, a wakacje to chyba doskonały czas, żeby osiągnąć mistrzostwo albo w rzuciu gumy i puszczaniu balonów, albo na przykład w leniuchowaniu. No jak tam? Są jacyś czempioni wśród was?
1: Pocztówka z wakacji.
0: Może być pocztówka z widokiem na plażę. Na przykład zachód słońca na pocztówce pięknie wygląda i na zdjęciach zresztą też. Może być pocztówka spod samiuśkich Tater z Giewontem w roli głównej albo morskim okiem. Piękne są takie pocztówki z gór. Może też być na pocztówce jeden z zamków, których też nie brakuje w naszym kraju. Zresztą do jednego z takich historycznych miejsc

0: Dzisiaj zajrzymy w naszej audycji. A wysyłanie pocztówek z wakacji to jest chyba bardzo miła tradycja. Zgadzacie się ze mną?
1: Pocztówki z wakacji można wysłać bliskim, a na przykład babci, dziadkom i warto je wysyłać, bo wtedy bliscy wiedzą, gdzie jesteśmy i mogą podziwiać bloki albo na przykład dżunglę, która tam. No i jak się samemu wyjeżdża, to można do mamy.
2: Od początku.
1: No, pocztówki to taka rzecz, że można na tym pisać i włożyć na przykład do koperty, no i wtedy rzuca się do skrzynki pocztowej, no i to listonosz przywozi temu.
2: I można to ze smutkiem można napisać, ale nie warto, bo wtedy ktoś przeczyta taką smutną rzecz. Ale jak na przykład chcesz coś napisać i w głowie to jest, siedzi, to możesz napisać na kartce znaczek i możesz to wysłać.
1: Można napisać, że było fajnie, można na przykład zdjęcie, gdzie się było, gdzie było fajnie napisać, jak tam.
0: No właśnie, można napisać do mamy, do dziadka, do przyjaciółki albo do kolegi z ławki szkolnej, z którym zobaczymy się do tyle czasu jeszcze do spotkania w ławce szkolnej. No w każdym razie można napisać do wszystkich, którzy są dla was bliscy i można napisać też do nas, bo mam nadzieję, że są wśród was tacy słuchacze, którzy nie wyobrażają sobie nawet wakacyjnych poranków bez włączenia Polskiego Radia Dzieciom. My czekamy na pocztówki z wakacji, czekamy na dobre wiadomości od was, gdzie jesteście, co robicie, czym się zajmujecie. Nawet z własnej miejscowości można do nas przysłać kartkę pocztową, jeśli ktoś na przykład nie będzie specjalnie przemieszczał się. Tam, gdzie mieszkamy, tam też można spędzić świetne wakacje, odkryć nowe miejsca albo stare miejsca zobaczyć na nowo, kiedy ma się dużo, dużo więcej wolnego czasu. Jeśli macie ochotę do nas napisać, to czekamy na pocztówki z wakacji, a przysyłajcie je do nas na adres. Teraz uwaga, uwaga, bardzo ważny moment, bo przypomnę, że nazywamy się Polskie Radio Dzieciom. A gdzie mieszkamy? Niektórzy wiedzą, bo u nas byli albo będą w najbliższym czasie. Ale ja przypomnę wszystkim. Aleja Niepodległości 77/85 00 977 Warszawa.

plastiką, bliszką, szpaką, jeżyką. Nawet mały mysi królik, co się nocą w gniazdko wtulił, już rozgląda się po świecie i się cieszy, no bo przecież

Wanna have good time, ale chyba nie tylko trolle chcą się dobrze bawić w te wakacje tego lata, prawda? Jestem przekonana, że wy też gdziekolwiek jesteście. A ja teraz pozdrawiam całą Polskę, wszystkich słuchaczy. I nie tylko w Polsce zresztą, bo wiem, że słuchają nas też dzięki temu, że jesteśmy cyfrową stacją. Można ściągnąć sobie aplikację Polskiego Radia

i bardzo łatwo złapać Polskie Radio Dzieciom. Można słuchać nas na całym świecie. Być może na przykład ktoś teraz, halo, halo, odzywam się do Japonii. Czy Japonia nas słyszy? Mosi, mosi, tak się chyba mówi halo, halo po japońsku. W Japonii jest teraz mniej więcej 16, czyli to jest czas, kiedy...

informację, w jakiej miejscowości was łapiemy i gdzie przytulacie ucho do radia, żeby usłyszeć nasze głosy i to, jak zmieniliśmy się na czas wakacji. I aż do końca sierpnia ta zmiana potrwa. A ja teraz nawołuję szczególnie do słuchaczy z miejscowości Wtorek. Wiecie, że jest taka miejscowość, a nawet kilka takich miejscowości Wtorek w całej Polsce? To są najczęściej wioski i czasami jest to Wtorek, a czasami jest to Wtórek. Bo kiedyś ten dzień tygodnia, kiedy będziemy się spotykać przed południami, nazywał się Wtórek, bo wtóry był i jest wtóry, czyli drugi w kolejności jest to dzień tygodnia. Są takie miejscowości, na przykład w województwie wielkopolskim, największy Wtorek, największa wieś o tej nazwie leży obok Ostrowa Wielkopolskiego. Ciekawa jestem, czy nas ktoś we Wtorku tym ostrowskim słucha. Jest też Wtórek w powiecie konińskim. I to są wsie, które świetnie się rozwijają. Na przykład ten Wtórek niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego ma nawet swoją drużynę piłkarską. Ciekawa jestem, czy drużyna piłkarska z miejscowości Wtórek śledzi wydarzenia mundialowe. Dzisiaj kolejny mecz i to już jest mecz, który zbliży nas do weekendowych finałów mundialu. No, za kogo trzymacie kciuki najbardziej? Ja nie będę zdradzać się ze swoimi sympatiami. Powiem tylko, że moje ulubione drużyny już odpadły. Niestety. Nie ma ich na tych mistrzostwach świata. Już przepadły, ale dzięki temu mają teraz wakacje. Zawsze są jakieś dobre strony nawet takiej sytuacji, kiedy ktoś przegrywa, kiedy ktoś musi ustąpić pola lepszemu albo szybszemu, bo czasami się przegrywa na boisku piłkarskim szybkością. No właśnie, więc ja wracam do Wtorku. Wtorek w Wielkopolsce to jest miejscowość, która, wiecie, dzięki czemu tę nazwę właśnie uzyskała? Od targów, które się tam odbywały we wtorki właśnie. We wtorki jeździło się do Wtorku, żeby kupić mleko, świeże sery, żeby zaopatrzyć się w pęki pachnących ziół albo w pyszne owoce, które ktoś na swoim drzewie w sadzie wyhodował i chce się nimi z innymi podzielić. No właśnie, i stąd ta nazwa Wtorek. Środy też są w Polsce i w środach też odbywają się targi i odbywały się historyczne targi, ale w innym dniu tygodnia i stąd właśnie te środy, na przykład wielkopolskie. Ale my wracamy do Wtorku i uwaga, uwaga, teraz będzie zagadka i pytanie. I to będzie zagadka dla tych wszystkich z was, którzy trochę liznęli języka angielskiego, na przykład w przedszkolu, albo w szkole, albo na zajęciach pozalekcyjnych, albo, to też jest możliwe, w Polskim Radiu Dzieciom, bo u nas też można uczyć się różnych języków, wśród nich języka angielskiego. Kto wie i kto powie, jak nazywa się Wtorek po angielsku? No to teraz sobie tak przypomnijcie to, co zapamiętaliście z zajęć angielskiego, a potem dzwońcie 226452055. Jak wtorek, to słowo, ten dzień tygodnia brzmi w języku angielskim. Czekam na telefony i zapraszam tutaj do studia Myszkę Franciszkę.

0: A dzisiaj imieniny obchodzą Franciszkowie. No to w takim razie wszystkiego dobrego wszystkim Franciszkom. To jest audycja Pocztówka z wakacji, do której 226452055 zadzwonił Kostek. Dzień dobry, Kostku, cześć.
1: Dzień dobry.
0: A może powiemy sobie dzień dobry po angielsku?
1: Hello.
0: Hello, jaki akcent słyszę, znakomity brytyjski akcent. My name is Justyna. What's your name? No widać, że Kostek zna się na rzeczy i zna się na języku angielskim, bo pięknie nam się przedstawił. Mam na imię Kostek, powiedział. My name is Kostek. Tak powiedział Kostek, bo ja nie mam na imię Kostek oczywiście. Kostku, jaka pogoda u ciebie dzisiaj?
1: Piękne.
0: Bardzo.
1: 26 stopni.
0: I powiem ci, że na tym się nie skończy. Na tym się nie skończy. Kulminacja, czyli taki najwyższy moment ciepła przypadnie w piątek. Będę miała wtedy przyjemność poprowadzić dla was poranek Polskiego Radia Dzieciom i wam też radzę, żeby w piątek wstać bardzo wcześnie rano. Wtedy jeszcze będzie szansa na oddech i na odrobinę chłodu, bo potem będzie się rozkręcać temperatura. Masz jakiś sposób, Kostku, na ochłodę? Coś już przewidujesz? Jaki?
1: Zobaczmy,
0: woda ma 10 stopni. Oj, tylko żebyś nie zmarzł za bardzo w tej...
1: Tam nurkowałem w ogóle.
0: O, rety. To potem chyba fioletowe wargi były, co? Tak jest zimna.
1: No, głowa mnie bolała.
0: O, widzisz, no trzeba uważać, bo czasami taki kontrast termiczny, czyli taka za duża różnica temperatur między powietrzem a wodą też może nie być najlepsza. Myślę, że dużo lepszym sposobem byłby taki wiatraczek, który dałby trochę chłodu i na przykład porcja zgadnij czego. Skąd wiedziałeś? Tak się domyśliłeś, że porcja lodów dla ochłody będzie idealna. A dla ciebie jakie lody?
1: Dla mnie czekoladowe.
0: A wiesz, jak czekoladowe lody powiedzieć po angielsku?
1: Chocolate ice cream.
0: Brawo! Coraz bardziej mi imponujesz, Kostku, z tą swoją

0: swoją znajomością języka angielskiego. Ile masz lat?
1: 6.
0: Jesteś w takim razie już uczniem, czy jeszcze przedszkolakiem?
2: Za 5 dni mam urodziny.
0: No to wszystkiego dobrego, Kostku. Oczywiście, jeżeli będziesz miał ochotę zadzwonić do nas w dniu urodzin, żebyśmy ci wtedy zaśpiewali 100 lat, to odzywaj się. A ja mogę ci obiecać, że jutro prowadzę letni koncert życzeń po godzinie 18 i puszczę w takim razie dla ciebie, Kostku, specjalną piosenkę. Już teraz możesz sobie wybrać, jaką piosenkę chciałbyś usłyszeć z okazji swoich nadchodzących urodzin. Trudny wybór, wiem.
2: Ale to z tej raz może wybierze moja siostra.
0: Siostra wybierze, tak? Coś?
2: Nie.
0: Słuchajcie, to umówmy się.
2: Ja jestem twoją bajką.
0: Jestem twoją bajką. Dobrze, Daria sobie zanotowuje, albo raczej notuje ten tytuł i w takim razie jutro między godziną 18 a 20 polecą specjalne pozdrowienia i życzenia dla Kostka z okazji jego 6 urodzin, które będą już za 5 dni.
2: Siódmych.
0: O, to poważny wiek. Kostku, to teraz uwaga, nasz prawie już 7-latku. Powiedz, jak brzmi nazwa wtorku po angielsku?
2: Tuesday.
0: Jak szybko i jak bezbłędnie. Oczywiście, Tuesday. Tak mówią Anglicy, Amerykanie i wszyscy, którzy znają język angielski, czasami nawet się nim posługują na co dzień, tak mówią na wtorek. Tuesday. I właśnie we wtorki będziemy się spotykać. Every Tuesday, czyli w każdy wtorek, między godziną 10 a 12 w audycji. Pamiętasz, jak się nazywa ta audycja, Kostku? Ja wiem, to nie jest takie istotne. Przypomnę za chwileczkę, jak się ta audycja nazywa, ale przypomnę też, że jakbyś chciał do nas przysłać kartkę z pozdrowieniami z wakacji, gdziekolwiek je spędzasz, to też możesz to zrobić. A ja ci bardzo dziękuję za świetne odpowiedzi, opowieści o pogodzie i o urodzinach i jesteśmy umówieni na jutro w sprawie piosenki Jestem twoją bajką. A jak ma na imię siostra?
2: Tereska.
0: Dobrze, zapamiętamy.
2: A brata.
0: A brat ma na imię?
2: Ksawcio ma 5 miesięcy dopiero.
0: A maluszek.
2: Tereska ma 9 lat.
0: Dobrze, to w takim razie dla Tereski, Ksawcia i dla naszego słuchacza Kostka będzie piosenka. A teraz cię serdecznie pozdrawiamy, Kostku, ciebie i twoje rodzeństwo i rodziców. No i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem, co? Mam nadzieję. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Pa.
0: A ta audycja, której właśnie słuchacie, nazywa się...

To był cover piosenki Blinding Lights w wykonaniu zespołu Kidz Bop. Nie takie piosenki mogą pojawić się za waszą sprawą w audycjach środowych. Letni koncert życzeń między godziną 18 a 20. Zapraszam na jutrzejsze wydanie. Już teraz możecie zastanawiać się nad dedykacjami i wybierać piosenki, które chcielibyście u nas usłyszeć. A tymczasem pocztówka z wakacji gra.

No dobrze, na początku mieszam, mieszam. Teraz kroję, kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà, bon appétit.

I w tył. I w tył. Właśnie tak, można się huśtać na własnym podwórku w czasie wakacji i wreszcie korzystać z tego, że pewnie część waszych kolegów, koleżanek wyjechała gdzieś na wakacje i podwórko, i plac zabaw są prawie tylko dla was. To ci dopiero, prawda? Mieć taką huśtawkę, albo trolejkę, albo drabinki, albo już sama nie wiem co. Na wyłączność, nieomalże. Korzystajcie z tego, no i przesyłajcie do nas informacje także w tej sprawie. Na pocztówki z wakacji czekamy do końca sierpnia, tak, czyli do końca wakacji. A jeśli chodzi o lipiec, to dziś 14 dzień lipca świętują we Francji, świętują zburzenie Bastylii i będą pewnie jakieś pokazy fajerwerków albo różne atrakcje i w stolicy Francji, w Paryżu i w różnych innych miejscowościach. No chyba, że upał troszkę pokrzyżuje plany organizatorom, bo wiem, że we Francji, we Włoszech, na południu i w zachodniej Europie w tej chwili kulminacja, czyli najwyższe temperatury. No mam nadzieję, że nikt tam nie zasłabnie, że wszyscy będą pamiętali o takich różnych zasadach, o których trzeba pamiętać, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco. Wy też o nich nie zapomnijcie, bo te upały zbliżają się także do naszego kraju. Ale jutro jeszcze będzie całkiem przyjemnie, więc jakby ktoś na przykład jutro miał wolny czas przed południem i w samo południe, no to może zajrzy do warszawskiego ogrodu zoologicznego, bo 15 lipca to Światowy Dzień Rekinów i Płaszczek. Nie płaszczy, płaszczek. Płaszczki to są takie stworzenia morskie, oceaniczne, które kiedy płyną, to wydaje się jakby fruwały. Ja kiedyś obserwowałam bardzo długo takie pływające w wielkim akwarium płaszczki i nie mogłam się napatrzeć na te niezwykłe ruchy. Za rekinami z kolei specjalnie nie przypadam, nawet za tymi niedużymi rekinkami, jakoś tak źle mi się kojarzą, ale jutro, gdyby ktoś chciał oswoić swoje lęki przed głębinami

i oceanicznymi i posłuchać różnych ciekawostek, to niech pojawi się w warszawskim ogrodzie zoologicznym, w akwarium morskim. A wszystko rozpocznie się karmieniem hipopotama Hugo przy basenie zewnętrznym. O godzinie 12 rozpocznie się to karmienie hipopotama, więc macie jeszcze no, dobrych kilka godzin, żeby się zastanowić, jak spędzicie jutrzejszy dzień i czy macie możliwość, żeby dotrzeć do warszawskiego ogrodu zoologicznego na posłuchanie różnych informacji, ciekawostek na temat rekinów, płaszczek, ale też innych zamieszkujących akwarium morskie stworzeń. No, kryją w sobie wiele, wiele tajemnic, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie.

Macie takie szuflady pełne skarbów. Wakacje to jest świetny moment, żeby uzupełnić, jeżeli coś tam się jeszcze zmieści, uzupełnić tę szufladę ze skarbami. A to muszelką przywiezioną z nadmorza, a to jakimś kamykiem, który znajdziecie na górskim szlaku, a to jakimś niezwykle rozwidlonym patykiem. No ja miałam takie patyki i gałęzie, które też przywoziłam z wakacji i do dzisiaj niektóre z nich, takie korzenie powyginane na przykład, gdzieś tam w jakiejś szufladzie ze skarbami leżą. A powiem wam tak dyskretnie i tylko wam do ucha, że w tej chwili trwa poszukiwanie skarbów na Wybrzeżu Bałtyckim. Po tych sztormach, które nawiedziły Wybrzeże Bałtyku, no, zrobiły trochę szkód, zniszczeń niestety te wielkie fale, które podmyły i wydmy i wdarły się na plaże.

0: każdym razie po tych sztormach zostawiło morze skarby, bursztyny, czyli złoto Bałtyku. No i w tej chwili bardzo, bardzo wielu poszukiwaczy skarbów i takich profesjonalnych i amatorów przeszukuje te plaże, przeczesuje, zanurza rękę czasami w tej płyciźnie bałtyckiej w nadziei na to, że po wyciągnięciu garści pełnej piachu, w tym piachu błyśnie coś złociście i będzie to właśnie kawałek bursztynu. Podobno całkiem duże te bryłki bursztynowe można teraz znaleźć, więc jeżeli spędzacie właśnie czas nad Bałtykiem, jeżeli cieszycie się wakacjami bałtyckimi albo wybieracie się nad Bałtyk w najbliższym czasie, to bardzo możliwe, że tam coś specjalnie dla Was Bałtyk odłożył, więc wystarczy, że skupicie się, przykucniecie, zaprosicie jeszcze do współpracy rodziców albo rodzeństwo, albo kuzynostwo, wszystko jedno, z kim pojedziecie nad Bałtyk na wakacje i przeszukacie piaszczystą plażę i brzeg Bałtyku, to może coś znajdziecie. Bardzo Wam tego życzę, bo taki skarb to jest coś ekstra.
1: Pocztówka z wakacji.
2: Ohohoho, jak ja wam zazdroszczę. Nie każdy ma okazję stanąć twarzą do takiej koszmarnej i wielkiej nieznanej. To dziś ten dzień. To tylko kwestia chwili, a wszystko zacznie się. Co będzie, moi mili? Któż to teraz wie? Lecz mam już plan, jak pomóc wam. W dobrych radach wprawę mam. Ach, słodkiego zwycięstwa, bliski czas. Nie powstrzyma nic was. Przygoda, wspaniała to rzecz. Spakujcie to, co trzeba. Na pewno trzeba mieć i moc, i hart. A gdy was zwierz atakuje do pierwszej krwi, a ptaczkę też, przygoda to dopiero jest coś. Choć czasem ta przygoda potrafi dawać w kość. Tam kły, tu kły, tu on, tam wy, a gdzieś daleko wasz dom. Będzie tak, wierzcie mi, to jest właśnie tej przygody całe piękno, mówię wam. Porażka albo sukces trzeciej drogi nie ma tam. Za gardło cię przygoda może chwycić nagle, lecz uhu, warto iść, wyruszyć choćby dziś. Przygoda, wspaniała to rzecz. Zapomniałbym o tym, co najciekawsze. Macie okazję uratować przyjaciela z tak niebezpiecznego miejsca jak czaszka, a nawet z najniebezpieczniejszej części tego miejsca, z oka czaszki. A ty, puchatku, masz ruszać już, radę sobie dasz. Tam Krzyś, więc musisz iść aż tam. Teraz ty tej mapie przyjrzyj się sam. Masz wspaniałe wyczucie terenu, tę pewność mam. Poprzez piach i szczeliny, drażniąc los i złe lawiny, nieustannie prąd przed siebie, pamiętaj o przyjacielu swym, on zależny dziś od ciebie jest.
3: Bardzo przepraszam.
2: Posłuchaj więc, bo to piękno jest przygody, co właśnie zbliża się. Ulewy, mróz i niewygody urzekają mnie.
3: Pan nie idzie z nami ratować Krzysia?
2: Nie, nie, zostaję tu. Uhu, warto iść, warto ruszyć już dziś. Uszy więc w górę brać, was na wiele stać. List przyślijcie, albo dwa, i zadzwońcie jak się da. Wiem, że będzie ciężko, lecz czas obawy wygnać precz. Przygoda, wspaniała to rzecz. Powodzenia! A tym, którzy już nigdy nie wrócą, powodzenia podwójnie!
0: To jest wakacyjna audycja Pocztówka z wakacji w Polskim Radiu Dzieciom na zegarze za 10:11, chociaż kto by się martwił i przejmował czasem w czasie wakacji. A my teraz przenosimy się do największego gotyckiego zamku na świecie. Wiecie, gdzie znajduje się ten największy zamek? W Polsce. I jest nim zamek w Malborku. Tam właśnie jest pani Iwona Orszulak, specjalista do spraw promocji i komunikacji w Muzeum Zamkowym w Malborku. Dzień dobry, pani Iwono.
4: Dzień dobry wszystkim słuchaczom.

0: Dzień dobry. Pewnie w Malborku też piękna, słoneczna pogoda, ale chłód w tych grubych, gotyckich murach, prawda?
1: Tak. Naturalna klimatyzacja, to prawda.
0: Czyli jeżeli szukać ochłody, to właśnie tam. Wizyta na zamku w Malborku to jest taka, tak sobie myślę, podróż w czasie, prawda?
1: Tak, a szczególnie w nie ten weekend, ale w przyszły.
0: Czyli 24 lipca, bo teraz mamy bardzo ważny czas w Polsce, jutro 15 lipca, czyli rocznica jednej z największych bitew w naszej historii, bitwy pod Grunwaldem, w której zjednoczone wojska polskie i litewskie zwyciężyły Krzyżaków. Nie wiem, jak się na to zapatrują pracownicy Muzeum na Zamku w Malborku, gdzie kiedyś Krzyżacy rządzili, gdzie kiedyś Krzyżacy mieszkali. U państwa pewnie nie słychać odgłosów bitwy, która zawsze jest rekonstruowana. Akurat w najbliższy weekend będzie się odbywać na polach grunwaldzkich ta bitwa. Nie słychać tego chrzęstu oręża, prawda?
1: Nie słychać tego oręża, ale można zobaczyć je na naszej wystawie Oręż Europejski, więc doświadczyć częściowo można, wizualnie.
0: Czyli można trochę poświętować zwycięską bitwę pod Grunwaldem, a potem 24 lipca przyjechać do Malborka, żeby co robić?
1: Tak naprawdę to nie tylko 24 lipca, bo wydarzenie to jest przez cały weekend, 24, 25 i 26 lipca. No i tak jak już tutaj rozmawiamy, wojska spod Grunwaldu idą na Malbork, więc czeka nas kolejny weekend po Grunwaldzie, oblężenie Malborka.
0: Oblężenie, na czym polegało, że stanęły pod murami zamku w Malborku i pod murami w ogóle miasta pewnie, tak? Malbork, wojska.
1: No, głównie pod murami zamku, tak.
0: I?
1: I co? No i chcieli po zwycięskiej bitwie przejąć też ten zamek w Malborku. No i my troszeczkę wychodząc naprzeciw, pokazujemy tutaj jako muzeum, jak to oblężenie przynajmniej w jakimś tam części mogło wyglądać, ale też pokazujemy te rzemiosło, które przygotowywało, te zbroje, te miecze, więc poprzez właśnie pokazy będziemy tutaj pokazywać też, jak w średniowieczu przygotowywali się rycerze do natarcia, poprzez nasze warsztaty edukacyjne. Pokażemy też, jak w tym średniowieczu zamek funkcjonował, jak lepiono garnki, jak tak naprawdę wyglądał chociażby szpital, infirmeria, szpital polowy. Nie było szpitali prawdziwych, tak? Więc będzie można podpatrzeć, jak opatrywano rannych i wiele, wiele innych rzeczy, gdzie będzie można też zobaczyć i turnieje, i pokazy maszyn oblężniczych, więc wszystko to, co jest związane tak naprawdę z oblężeniem.
0: A spróbować przysmaków z czasów średniowiecza też będzie można?
1: Jak najbardziej. Tak naprawdę cały ten festiwal pokazuje w jakiejś części to oblężenie, ale głównie jest to też takie wydarzenie z 25-letnim, że tak powiem, stażem. Obchodzimy w tym roku jubileusz tego wydarzenia. Będzie można skosztować kuchni średniowiecznej, będzie można wejść do zamku wieczorową porą i tak naprawdę zobaczyć, jak te wnętrza były zagospodarowane w średniowieczu. Będzie można zobaczyć naradę u wielkiego mistrza, będzie można zobaczyć naradę wojenną. Będzie można podpatrzeć, jak wielki mistrz przyjmował gości, gdzie zakonnicy modlili się, jak korzystano z toalety i też właśnie jak między innymi opatrywano rannych, jak wyglądały patrole rycerskie, zjazdy dostojników, więc na te 3 dni Muzeum Zamkowe zamieni się naprawdę w takie taką wioskę średniowieczną.
0: Od przedpołudnia do późnego wieczoru, a nawet do nocy, jak pani powiedziała, będą trwały te

0: wszystkie wydarzenia. No, myślę, że nawet jak ktoś przyjedzie na 3 dni, to będzie miał duży problem, żeby skorzystać ze wszystkiego, bo patrzę na program, rzeczywiście co parę godzin zmieniają się zajęcia, można i wziąć udział w szkole fechtunku i zajrzeć do obozu sokolniczego i wypiec pod płomyk, a pewnie potem go schrupać ze smakiem i wziąć udział w konwencie gier historycznych. Naprawdę ja miałabym wielki problem, żeby zdecydować się, na co się wybrać, z czego skorzystać, czy obejrzeć orkiestrę i zobaczyć, jak muzykowano w czasach średniowiecznych, czy może wziąć udział w pokazie artyleryjskim. Pani Iwono, gdzie panią będzie można spotkać?
1: Ja będę przechadzać się po całym terenie zamku, więc pewnie wszędzie.
0: To w takim razie zapraszamy do Malborka, na zamek w Malborku w kolejny weekend. Od 24 do 26 lipca można wziąć udział w 25. jubileuszowym oblężeniu Malborka. Trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żeby pogoda dopisała. A nawet jak pogody nie będzie, to myślę, że i tak wszyscy świetnie się będą bawić. I co? I w takim razie do zobaczenia na zamku w Malborku.
1: Do zobaczenia. Zapraszamy gorąco. Osoby, które będą do nas przyjeżdżały z daleka, zachęcamy do rezerwacji i zakupu biletów wcześniej, żeby zapewnić sobie możliwość wejścia.
0: Iwona Orszulak, specjalista do spraw promocji.
1: Kierownik działu marketingu
0: Muzeum Zamkowego w Malborku. Bardzo pani dziękuję i życzę w takim razie udanego weekendu i dobrych przygotowań, bo pewnie jeszcze dużo spraw do załatwienia przed kolejnym weekendem.
1: Tak, dziękujemy bardzo.

0: 5 komunę obaliła.
1: Niech stąpi duch twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypadaj.

0: tego lata. Otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
1: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Zapraszam, Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
3: I jest już 11.
4: Pocztówka z wakacji.
3: W każdy wakacyjny wtorek spotykamy się między godziną 10 a 12, żeby wysyłać do Was pocztówki z różnych części Polski, a nawet świata. W tej godzinie właśnie będzie światowo u nas i pojawi się język obcy, który mam nadzieję, że przestanie być Wam tak bardzo obcy tuż przed południem. No, ale i na Wasze pocztówki z wakacji czekamy. Przypominam, że Aleja Niepodległości 77/85 to jest nasz adres. Warszawa, tutaj nas znajdziecie, jeżeli chcielibyście do nas zajrzeć. Ja wiem, że są tacy, którzy się do nas wybierają, ale też można do nas po prostu naskrobać parę słów albo coś narysować na odwrocie pocztówki i wysłać ją do nas. Czekamy na te pocztówki, obiecujemy, że będziemy wszystkie czytać, że wszystkie zostaną obejrzane, a nawet wyeksponowane. Mam nadzieję, że nasza wystawka będzie równie duża jak ta w zeszłym roku, kiedy to pocztówki do nas zaczęły napływać i tak napływały. Jeszcze we wrześniu dostawaliśmy pocztówki z waszymi wakacyjnymi pozdrowieniami. A teraz już 2 minuty po godzinie 11:00. Ja przypomnę, że to jest Polskie Radio Dzieciom. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Towarzyszymy Wam jeszcze przez najbliższą prawie godzinę.

0: Mówiłam, że będzie światowo i już teraz będzie, bo zajrzała do naszego studia, do studia Polskiego Radia Dzieciom Agnieszka Bienias, niderlandystka z Fundacji Holenderski Dom. Cześć Agnieszko, dzień dobry.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Czyli dzień dobry.
1: Tak, to jest dzień dobry. Do 12 się mówi goedemorgen, bo morgen to jest rano, czyli życzę wam dobrego rana.
0: W języku niderlandzkim.
1: Tak, czyli mówionym w Królestwie Niderlandów, które się potocznie nazywa Holandią. A także jest to język, który jest mówiony w Belgii, ale dzisiaj chyba o Belgii nie będzie, ale też i w Surinamie, daleko, daleko.
0: O proszę, czyli tym językiem mówi więcej osób niż myślałam.
1: Tak, to jest dość mały w naszych może tak uszach polskich język, ale mimo wszystko to jest między 20 a 30 milionów. To znaczy użytkowników jest, liczba użytkowników gdzieś jakby plasuje się pomiędzy 23 a 27 milionów, czyli oficjalnie Królestwo Niderlandów, Belgia oraz Surinam. Tam mówimy po niderlandzku.
0: Powiem ci, że ile razy słyszę język niderlandzki albo kiedy ty mówisz po niderlandzku, albo kiedy słyszę ten język w radiu albo w telewizji, to myślę sobie zawsze, że ktoś, kto mówi tym językiem, czasami musi cierpieć na ból gardła, bo tam jest dużo tego.
1: Tak, tak. No, Holendrzy i Belgowie nas słuchając, to myślą, że coś nam za dużo świszczy, i przepraszam, i świnka, i si.
0: I szelest.
1: Tak, i szelesty liczne. Holendrzy na pewno inaczej pracują buzią, inaczej wymawiają wiele rzeczy i też właśnie gardło głęboko.

0: oko jakoś tak uaktywniają. Tak, rzeczywiście, każdy język ma swoje jakieś takie...
1: specjalności.
0: Tak, właśnie.
1: Specjalności. No i dzisiaj będziemy w otoczeniu języka niderlandzkiego. Agnieszka będzie nas oprowadzała trochę po Królestwie Niderlandów i jedna z pierwszych miejscowości, do której zajrzymy, ma właśnie to charczące na początku nawet, prawda? Bo ta miejscowość nazywa się
0: Gouda.
1: A my mówimy czasami Gouda.
0: I nawet nie czasami, tylko zazwyczaj. Tak samo jak mówimy Van Gogh i nikomu do głowy nie przyjdzie Van Gogh mówić. Chociaż czasami się to już powoli popularyzuje. Tak, Gouda to taki ser, który leży w sklepie i może mama, tata albo my go kupujemy i jemy.
1: Lubisz Goudę, ten ser?
0: Tak, bardzo. Aczkolwiek to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że to jak myślimy na przykład po polsku o sypek, to myślimy Zakopane, Ciupaga i tak dalej. Natomiast Gouda pochodzi, nazwa sera, pochodzi od miasta leżącego w centralnej części Królestwa Niderlandów. To jest w ogóle bardzo piękne miasteczko, ale nie wiąże się ta nazwa z tym, że tam produkowano ten ser, tylko w średniowieczu to miasto zdobyło monopol na sprzedaż sera. I tam ten ser można było przywieźć przede wszystkim, albo wysłać do tego miasteczka i na rynku go sprzedawać i on potem się dalej rozjeżdżał.
1: Czyli... Najczęściej te sery nie są, przepraszam, sprzedawane w takich, jak to powiedzieć, w takich bloczkach, jak u nas w sklepach, tylko to są takie pewnie ogromne kręgi, prawda?
0: Tak, to są ogromne kręgi, które właśnie tradycyjnie też dzieli się na takie, jak się by z góry spojrzało, na takie trójkąciki.
1: Jak tort.
0: Jak tort, o, dokładnie. Ser taki okrągły, ser żółty, można pokroić jak tort. I w ogóle w tradycji holenderskiej, jeśli traficie kiedyś na rynek, na, albo po prostu na bazar i będzie taki specjalny pan z dużą ilością sera, różnych kolorów, smaków, to zanim zdecydujecie się na wybór konkretnego, konkretnej odmiany, możecie poprosić, żeby kawałeczek ukroił, a często sami proponują, kroją kawałek z tego właśnie trójkącika specjalnym nożem do sera, kroją kawałeczek, podają klientowi i klient może zdecydować, czy to jest ten smak, który chciałby jutro mieć na śniadanie.
1: A jak jest ser po niderlandzku?
0: Pięknie, bo kaas. Kaas to jest właśnie ser. Tak.
1: Trochę może się kojarzyć, no wiadomo, że języki europejskie są sobie bardzo często bliskie, tworzą takie rodziny nawet, więc jak ktoś na przykład słyszał słowo ser po niemiecku, Käse, no to to Kaas zapamięta. Ja już zapamiętam. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko. A dużo jest serów w Holandii?
0: Tak, bardzo dużo jest różnych serów. Tak, takie pytanie, że aż nie wiem, od czego zacząć
1: odpowiedź. Od którego sera?
0: Tak, od
1: poczekaj. Mamy już Goudę, ja będę mówiła tak. Po polsku, nie po niderlandzku, czyli można skosztować kawałeczka Goudy, a potem na przykład jeszcze jakiś...
0: Bardzo, bardzo polecam skosztować ser, który chyba, on w nazwie ma fryzyjski ser z goździkiem. To jest niesamowite wrażenie i dlatego, że w środku, w tym serze są goździki. Goździki, czyli te takie przyprawy, takie pałeczki z takim kwiatuszkiem na końcu zasuszone.
1: Takie. Które są dość ostre, tak jak się rozgryzie goździk, tak. To on ma taki pikantny smak trochę.
0: Tak, i one są właśnie w całości, te goździki w serze, więc jeśli trafi nam się jego tego goździka, większy kawałeczek, to jest troszkę efekt jak u dentysty, bo Holendrzy mi kiedyś powiedzieli, że goździk ma działanie przeciwbakteryjne i jest składnikiem wielu takich produktów medycznych, różnych takich środków, które działają przeciw...
1: Zapalnie
0: właśnie. I podobno z dawien dawna była taka tradycja w Holandii, że jak ząb bolał, to się goździk
1: rozgryzało.
0: Tak, rozgryzało w tej części, gdzie tam ten ząb bolał. I to jest naprawdę bardzo piękne.

piękne, jak taki kawałek sera tak opowiada historię narodu, umiłowania mleka, krów i właśnie produkcji

0: z wakacji, to jakby powiedzieć, ja powiem po polsku, a ciebie poproszę o wersję niderlandzką. Pozdrowienia z Gołdy.
1: Groeten uit Gouda.
0: Agnieszka Bienias, niderlandystka, Fundacja Holenderski Dom, odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom i jeszcze nigdzie się nie wybiera.

0: Agnieszka Bienias, gość pocztówki z wakacji, uśmiechała się słuchając tej piosenki, bo to była piosenka w języku tobie znanym i bardzo przez ciebie na pewno lubianym, czyli w języku niderlandzkim. Agnieszka dzisiaj nam oprowadza po Niderlandach, po Królestwie Niderlandów. Byliśmy w Gouda, czyli w mieście, które znane jest między innymi z pysznych serów, kaas.
1: Tak.
0: Dobrze pamiętam.
1: Świetnie.
0: A teraz dokąd nas zabierzesz, Agnieszko?
1: To ja proponuję ruszyć nad morze, bo morza, wody w ogóle jest bardzo dużo w Niderlandach. Po pierwsze, to w ogóle Holendrzy ciągle narzekają, że u nich pada. To jest taka podstawowa jakby kwestia w Holandii, więc do tej pocztówki z wakacji dołączam też listę potrzebnych rzeczy. Absolutnie raczej nie parasolka, ale porządna, przeciwdeszczowa kurtka.
0: Peleryna.
1: Z takim jeszcze z membranką na wiatr, bo wiatr i woda to właśnie jest piękno Morza Północnego. To Morze Północne jest absolutnie w takiej temperaturze, że tylko dzieci tam się mogą kąpać albo morsować ludzie
0: za tlaciami. Nawet latem.
1: Tak, właśnie. Jest dość zimne to morze, więc ono nie jest takie zachęcające tą temperaturą, ale jest wiele bardzo pięknych plaż, przepraszam, rozległych, takich piaszczystych, jasnych. Też są w bardzo wielu częściach Niderlandów

0: pasy wydm, które są też bardzo piękne.
1: A latem, w środku lata, takiego upalnego pewnie też w Niderlandach jest też dużo cieplej w tym roku niż zazwyczaj. Są tłumy turystów, tłumy plażowiczów, którzy rozkładają się ze swoimi kocami, oblegają kosze, które bardzo możliwe, że też stoją na niderlandzkich plażach. Jest dużo takich plażowiczów.
0: Tak, oczywiście plaża niderlandzka jest absolutnie oblegana przez turystów. Szczególnie wielu turystów pochodzi z Niemiec. Troszkę może mniej jest parawanów niż w Polsce, aczkolwiek teraz nie byłam w tym... Przepraszam za ten mój głos, ale chyba język niderlandzki daje się we znaki.
1: Parawany się akurat przydają, jeżeli chodzi o Morze Północne i te plaże nad nim, skoro jest taki wiatr, no bo parawany to przede wszystkim osłona przed silnym wiatrem i przed tymi drobinami piasku, które ten wiatr niesie i może nas tym piachem otoczyć zewsząd.
0: Tak, racja. Parawany rzeczywiście akurat w Niderlandach mają dobrą swoją, że tak powiem, funkcję spełniają. Natomiast Holendrzy rdzenni uwielbiają przede wszystkim spacery. Jest nawet taki piękny czasownik uitwaaien, czyli wywiać głowę, to znaczy pójść na solidny spacer i zmęczyć głowę, nie tylko jakby może zmęczyć głowę na zewnątrz, żeby w środku poukładały się potem myśli. I taki wysiłek fizyczny, właśnie spacer solidny po plaży w dużym wietrze, to jest taka
1: rozrywka.
0: Rozrywka i sposób na odpoczynek. Dlatego do tej karteczki lista potrzebnych rzeczy dodajemy czapkę. Czapkę letnią jakąś, żeby chronić uszy.
1: Mm-hmm. No to mamy w takim razie już parę przedmiotów, które koniecznie zabieramy, kiedy wybieramy się na plażę niderlandzką nad Morze Północne. A gdybyś tym razem nas zabrała na coś do zjedzenia, jak już tam jesteśmy nad morzem. Naspacerowaliśmy się, wiatr nam przewiał myśli i uporządkował je, to teraz pora posilić się.
0: To bardzo serdecznie polecam. Teraz jeszcze może być ostatni moment na to. Polecam śledzia. Śledź jest absolutnie wyjątkowy, bo wiąże się z tym jakaś taka wielka tradycja rybołówstwa holenderskiego. Kiedy po wiośnie okazuje się, że już ten narybek nabrał troszkę ciałka i śledź już
1: podrósł,
0: tak, ma odpowiednią ilość tłuszczyku, ale nie jest jeszcze zbyt tłusty, to wówczas zaczyna się sprzedaż, pojawiają się śledzie tak zwane Hollandse Nieuwe, czyli holenderskie nowe, tłumacząc na polski, i pojawiają się kramy, gdzie można kupić. Śledzia tradycyjnie holenderskiego je się z cebulką, łapie się za ogonek, można sobie to w internecie sprawdzić, jak to wygląda, łapie się za ogonek i się odgryza powolutku.
1: Kęs po kęsie.
0: Tak. Dla turystów i dla tych bardziej już takich, tak, no, to jest bułeczka, taka jak u nas to hot doga przekrojona i tam śledź ląduje z cebulką. I to jest taka przekąska treściwa i zdrowa, bułka po prostu z porządnym śledziem z lokalnego morza. Ale też bardzo popularne już przez cały rok są frietkramen, czyli kramy z frytkami, często nawet z tymi śledziami obok zaraz są frytki, więc w zasadzie bezglutenowe dla każdego, dobre. I to też jest taki regionalny, bym powiedziała, produkt, bo Holandia uwielbia ziemniaki. Ale jedna ważna rzecz, jeżeli pójdziecie do kramu z frytkami i poprosicie frytki z, to będzie frit met, to pan bez zmrużenia okiem dorzuci wam do frytek porcję majonezu, bo tradycyjnie w Niderlandach do frytek dorzuca się właśnie majonez. Je się je z majonezem.
1: Bardzo dobrze to smakuje. Próbowałam, więc mogę rekomendować taką porcyjkę frytek z majonezem. Natomiast Agnieszko, mnie jeszcze się kojarzy, ale być może to jest tylko i wyłącznie nadbałtycka, nasza specjalność. Nad morzem jada się na deser gofry.

0: Na pewno można w Niderlandach znaleźć takie budki z goframi, ale Holendrzy wolą chyba po prostu pannekoeken, czyli naleśniki. Naleśniki są zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. W zasadzie jest to, przepraszam, takie bardzo dalekie porównanie, ale swoisty rodzaj pizzy, gdzie bazą jest właśnie pannekoeken, naleśnik. Może on być z cukrem, pudrem, może być z jakimś jabłkiem albo z kremem orzechowo-czekoladowym, ale też może być na słono, z szynką, serem i tak dalej. I to jest też taki produkt, który można dostać do łapki i pójść na spacer. Ale najbardziej holenderskie to są stroopwafels. Bardzo polecam. Jeśli traficie gdzieś kiedykolwiek na jakiś rynek, właśnie na przykład w Gouda albo w Scheveningen. Scheveningen to jest taki piękny, piękny kurort nadmorski przy Hadze. W zasadzie Haga, siedziba władz rządowych, nie stolica Niderlandów. Haga leży w pobliżu morza, styka się w zasadzie jako miasto z Scheveningen i tam na pewno znajdziecie taką jakąś budkę, gdzie pan albo pani w białym, ładnym czepku, jak na kucharza przystało, z bardzo poważną miną, zrobi pyszne wafle, stroopwafels. No tak, ale to też jest wielka tradycja, historia robienia wafli. Pyszne, na słodko, przepraszam, na ciepło najlepsze na świecie, więc polecam.
1: To była przekąska na drugie śniadanie, a za chwileczkę Agnieszka zabierze nas do parku rozrywki. Co ty na to?
0: Dobrze.
2: Pocztówka z wakacji.

0: W związku z tym, że Agnieszka Bienias, niderlandystka z Fundacji Holenderski Dom, opowiada dzisiaj o Holandii, o Królestwie Niderlandów. Kolor pomarańczowy jest tam najważniejszy. Jak ktoś oglądał występy Holendrów na Mundialu, no niestety już ich tam nie ma, to właśnie można było zobaczyć ten piękny kolor oranie, tak to tak, się nazywa.
1: Tak,
0: chyba,
1: tak, to
0: prawda?
1: Jest kolor oranie, oczywiście. Pochodzi to od tradycji, no powiedzmy królewskiej, pochodzi rodzina z takiego małego miasteczka Orange we Francji i tak już to zostało. I mi się wydaje, że bardzo pasuje do Holendrów, do ich natury takiej żywiołowej, bym powiedziała, ale z drugiej strony też często takiej racjonalnej, więc jakoś... Myślę, że ten kolor też bardzo chętnie oczywiście go używają, jakoś go tak sobie przysposobili. I właśnie z pomarańczowym jest tak w Niderlandach, że lepiej te ubrania wyciągać na święta narodowe, jak ktoś się ubierze na pomarańczowo tak po prostu w jakiś zwykły czwartek.
0: Albo wtorek
1: właśnie. To jest to troszkę tak jakby efekt taki jakby właśnie wyszedł z jakiegoś narodowego, że tak powiem, spotkania.
0: Może się spotkać ze zdziwieniem w oczach
1: tak.
0: Przechodniów. Agnieszko, mówiłaś, że Holendrzy są trochę racjonalni, a trochę żywiołowi. To my teraz się poddajmy temu nastrojowi żywiołu i energii i radości i zabierz nas do wesołego miasteczka.
1: Mm-hmm. De Efteling. Słuchajcie, to jest niesamowite miejsce. Park rozrywki. Park rozrywki, który jest rdzennie, powiedziałabym, europejski. Europejski w tym znaczeniu, że zaczął się chyba w 52 roku. Został otwarty jako przede wszystkim Sprookjesbos, jako taka kraina trochę baśniowa, która dzieci ma tak jakby przenosić w taką rzeczywistość i nie tylko dzieci, ale dorosłych. Znam dorosłych, którzy przede wszystkim uwielbiają spotykać właśnie jakiegoś tam kopciuszka albo wszelkie takie postaci, bo jest, jest w, na terenie tego właśnie parku część baśniowo-bajkowa, gdzie są postaci z bajek, może je spotkać. No po prostu jest tak magicznie właśnie, bym powiedziała. Ale też w tym parku są po prostu niezwykłe żywioły, roller coastery, które no, konkurują z naszą Energylandią. Z tego, co ja się orientowałam, to te nasze energylandiowe roller coastery są jakoś spokrewnione z niderlandzkimi, chyba w podobnym miejscu je, że tak powiem, wytwarzają. I one są no po prostu naprawdę dla odważnych. Czyli przyjeżdżamy rano, niestety chyba samochodem, co w Holandii nie jest jakoś super popularne. Jest gigantyczny parking, jest ruch samochodów w jedną stronę, parkujemy.
0: Czyli jak widzimy Holendrów jadących samochodem, to prawdopodobnie jadą tak. Do Efteling.
1: Tak, prawdopodobnie, tak, tak. To było dla mnie też niezwykłe doświadczenie jako rodzica, bo zastanawiałam się, no naprawdę kolumny samochodów wjeżdżają, parkują. No, a potem rodzice muszą główkować, jak to zapamiętać, gdzie ten samochód został zaparkowany, bo jeśli jesteśmy jednymi z ostatnich gości wychodzących z parku, to później ten plac wygląda zupełnie inaczej i ruch odbywa się w drugą stronę. Jest w zasadzie tylko możliwy wyjazd. Więc przyjeżdżamy autem, płacimy chyba dość dużo i korzystamy z naprawdę rozmaitych urządzeń. Generalnie wszystkie atrakcje są już w cenie biletu. Są dla w zasadzie każdej grupy wiekowej. Dla bardziej i mniej odważnych, dla lubiących wodę są takie rollercoastery, które wpadają w wodę, znaczy w sensie w taki jakiś akwen. Można się nieźle pochlapać. Ale też na miejscu jest bardzo dużo pięknych restauracji. To jest wszystko tak bajkowo, spójnie przygotowane. Restauracyjki mają swoje różne...
0: Motywy pewnie przewodnie.
1: Motywy, właśnie, tak, tego słowa szukałam. Motywy przewodnie. Oczywiście absolutnie można pannekuchen zjeść.

0: jeść absolutnie, naleśniki, frytmets także, frytki z majonezem, ale dla rodziców też coś się znajdzie. Ta infrastruktura, znaczy bardzo dużo jest ludzi i to trudno opisać te wszystkie
1: atrakcje. Ale wszyscy się tam mieszczą, słuchaj, to musi być ogromny teren, skoro tam przyjeżdżają tłumy Holendrów i turystów spoza, z różnych innych części świata czy Europy i oni wszyscy się tam mieszczą i wszyscy znajdą miejsce na przykład na rollercoasterze i na karuzeli.
0: Tak, to jest niesamowite, bo to z perspektywy też osoby dorosłej, takiej, która masz trochę myślenie takie organizacyjno-logistyczne, jak tutaj zaparkować, jak to wszystko, jak tych ludzi pomieścić i tak dalej, to naprawdę jest to wielkie przedsięwzięcie. Dla takich osób, które lubią zaznać ciszy wokół, są też domki. Można sobie wykupić nocleg, można w ogóle 2 dni tam spędzić w Efteling. To też oczywiście ta popularność tego parku wiąże się z tym, że czasami trzeba poczekać pół godzinki, godzinkę do jakiejś atrakcji, więc można zweryfikować, popatrzeć na minę osób, które na tym rollercoasterze się kręcą, czy na pewno to jest coś dla nas.
1: Czy chcemy, czy nie chcemy, czy damy radę, czy jednak w następnym roku, kiedy trochę podrośniemy. Pozdrowienia z Efteling, ja mówię po polsku, Agnieszko, a jak to w języku niderlandzkim by brzmiało?
0: Groeten uit Efteling.

0: trochę po niderlandzku, trochę po angielsku ta piosenka była, ale my cały czas jesteśmy w Królestwie Niderlandów, gdzie język angielski jest bardzo popularny, prawda?
1: Tak, jest bardzo popularny, w zasadzie z każdym można się porozumieć w języku angielskim. Absolutnie nie ma żadnych barier.

0: A nawet Holendrzy mają bardzo specyficzną postawę językową i sami, gdy podróżują, lubią nauczyć się kilku słów w języku kraju, do którego zmierzają. Też zachęcam słuchaczy do tego, żeby się nauczyć danke, well, dziękuję. To zawsze otwiera naprawdę, że tak powiem,
1: serca
0: i zawsze czoło się tego, że tak powiem, pana, od którego coś chcemy w tym parku, czy gdzieś przy kramie z frytkami. Naprawdę lubią to, jak słyszą, że ktoś próbuje. Ale zazwyczaj odpowiadają po angielsku, żeby nie krępować już wysiłkiem, tak? Nie spodziewają się, że ktoś, kto jest turystą, będzie mówił w ich języku.
1: O, nasi słuchacze po dzisiejszym spotkaniu z Agnieszką Bienias na pewno troszeczkę niderlandzkiego podłapią. Już byliśmy w kilku miejscach, Agnieszko, a na zakończenie zabierasz nas dokąd? Może już nie zostawmy już samochód na parkingu albo w garażu. Przesiądźmy się do innego środka transportu.
0: Tak, i to nawet Holendrzy bardzo lubią przesiadać się na rower, a nawet po prostu nie wsiadać do samochodu lubią. Ale tutaj zabieram was jeszcze w takie miejsce, gdzie jednak ktoś musi nas autem dowieźć. To jest Muzeum Krüller-Müller, położone na terenie parku Hohe Veluwe.
1: Czy to jest park rozrywki, czy to jest jakiś inny park?
0: Nie, to jest park narodowy, taki, który charakteryzuje się lekko, powiedziałabym, zalesionym terenem, z takimi wydmowymi fragmentami łąki. Oczywiście wszystko, już powiedzieliśmy, Holendrzy są rozsądni i bardzo często wszystko jest bardzo zaplanowane, więc są utwardzone ścieżki w tym parku, bo po parku jeździmy białym rowerem, który gratis czeka na parkingu. Oczywiście za parking trzeba zapłacić, ale potem już możemy wyruszyć na całą dzienną przygodę w tym parku.
1: Ale dla każdego będą rowerki? I dla taty, i dla córki, i dla zupełnie malutkiego 5-letniego synka?
0: Tak, widziałam takie rowery tam. Oczywiście, jeżeli trafimy w jakąś bardzo popularną, że tak powiem, w popularny dzień wolny, na przykład w Niderlandach, to może się zdarzyć, że to będzie miejsce, powiedzmy, znów pełne
1: tłoczne
0: ludzi.
1: Tak, tłoczne. I trzeba wtedy wziąć małego synka na ramę roweru albo na bagażnik.
0: Na przykład, tak. Tak. Rowery białe, takie charakterystyczne, stoją właśnie przy parkingach. Można je po prostu brać. Nikt się nie martwi, że one zostaną porzucone w lesie, no bo kto by tam wracał z tego lasu na piechotę. Po prostu ktoś, kto przyjeżdża autem, bierze rower i potem odstawia w to samo miejsce. Można jeździć na rowerze po tym uroczym parku. Są miejsca takie, gdzie można też rozłożyć piknik. Holendrzy to bardzo lubią, piknik. Oczywiście żadnego grilla czy coś takiego, tylko po prostu kanapeczki. Zresztą to jest też taka tradycja holenderska. Lunch to właśnie jest brood met kaas, czyli kaas, już wiecie, że to jest ser. Czyli chlebek przełożony serem można spokojnie zjeść. Są ławki, są stoły. A w samym sercu mieści się właśnie muzeum ze sztuką, można powiedzieć, taką współczesną, nowoczesną, i też w parku wokół muzeum jest bardzo wiele rzeźb. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce, takie spokojne, zostawiamy wszystko za sobą, biały rower.
1: Śpiewają ptaki,
0: tak.
1: Jedziemy.
0: Jest idylicznie, jak to może być w Niderlandach. W Niderlandach, jeśli będziecie podróżowali autem, zwróćcie uwagę i w ogóle zwróćcie uwagę, jak podróżujecie autem też po Polsce, czy wyglądając przez okno widzimy jakąś cywilizację, na przykład czy widzimy domy w oddali albo jakieś kombajny, ciągniki, i jak często zdarza nam się po prostu widzieć tylko łany zboża albo właśnie jakieś pola uprawne.
1: I wiatraki.
0: I tak, to znaczy w Niderlandach wiatraki, ale właśnie zmierzam do tego, że w Niderlandach w zasadzie miasto przychodzi w miasto, a w tym parku, w którym stoi Muzeum Krüller-Müller, nie ma tej cywilizacji, tak? Jakby,
1: gdzie okiem sięgnąć, tam natura.
0: Tam natura i przyroda i no tak, przepraszam, jest pięknie. A wrzesień i czasowiska w

0: ogóle polecam.
1: Widzę, że się rozmarzyłaś, Agnieszko. Skoro już wsiadłyśmy na rowery, to jeszcze może powiedzmy o takich niezwykłych sportach, które uprawiają Holendrzy, bo zdaje się, że oni też są z tego znani, że to naród, który lubi sport.
0: Tak. I zwróćcie uwagę, i ja zawsze to wszystkim mówię kursantom, jeżeli ktoś się uczy niderlandzkiego, to też musi umieć jeździć na rowerze, musi umieć pływać.
1: I jeździć na łyżwach.
0: I jeździć na łyżwach. To jest taki must have, ale Holendrzy mają różne inne ciekawe sporty. Moim ulubionym, którego jeszcze nie miałam okazji spróbować, ale naprawdę to jest na liście na najbliższy rok, to jest firliepen. To jest sport znany we Fryzji. Fryzja to jest duża bardzo prowincja w Niderlandach, jedna z 12, która jest w ogóle przepiękna. Dużo wody, zieloności. Można opowiadać bardzo długo o tym regionie. Ma swój też własny język fryzyjski, ale jest to też taka właśnie bardzo rolnicza, taka naturalna prowincja, gdzie ludzie musieli jakoś przedostawać się przez takie charakterystyczne rowy, które oddzielają pola.
1: I rowy z wodą oczywiście.
0: Rowy z wodą, tak. I ten sport firliepen to jest, słuchajcie, skok o tyczce przez rów, gdzie jest woda. To narodziło się jako właśnie, jako konieczność, tak, żeby no po prostu zbyt duża odległość, żeby przeskoczyć. Więc kij w środek i hop na kij i sprawić, żeby kij się przeważył na stronę drugiego brzegu i tam, żeby można było pójść dalej. Ale to się stało też sportem. Są bardzo poważne mistrzostwa kraju. Są bardzo poważni panowie, którzy w lajkrach z takimi różnymi klubowymi kolorami. Trenują to. Tak, cały ceremoniał, sędziowanie, wszystko bardzo, bardzo na poważnie.
1: No pewnie zdarza się, że jednak ten skok kończy się w rowie, a nie po drugiej stronie rowu.
0: Tak, i oczywiście największe brawa są wtedy, kiedy zawodnicy się, że tak powiem, skąpie w wodzie. No, ale to taka uroda Fryzji.
1: To Agnieszko, jak zaczniesz trenować, to chętnie poobserwuję te treningi w takim razie.
0: Tak, a ja przyjdę i wam poopowiadam.
1: Jak jest.
0: Tak.
1: Agnieszko, na zakończenie ja mówię pozdrowienia z Królestwa Niderlandów. A jak to brzmiałoby po holendersku?
0: Groeten uit Nederland.
1: Agnieszka Bienias, niderlandystka z Fundacji Holenderski Dom, odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom, żeby zaprosić nas do Holandii i powysyłać pocztówki z różnych jej części. To ja ci mówię, Agnieszko, dank je wel.
0: Graag gedaan. Chętnie zrobiono, czyli nie ma za co.

0: 5 minut zostało do godziny 12, a to oznacza, że to już ostatnie minuty audycji.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Czy mam przypomnieć, że czekamy na takie pocztówki, czyli na informacje przysyłane do nas z różnych części Polski, a może nawet i świata, czyli ze wszystkich miejsc, gdzie spędzacie lato, które trwa i trwać będzie jeszcze przez długie dni i długie tygodnie. Przypomnę jeszcze nasz adres, Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa. Ciekawa jestem, skąd przyjdzie do nas pierwsza pocztówka z wakacji, którą ktoś do nas napisze albo narysuje, w każdym razie, która do nas dotrze. Docierają też do nas maile. dzieci@polskieradio.pl. Jeden z ostatnich maili napisała do nas Marysia, a to w sprawie zagadki, która wczoraj pojawiła się w audycji, którą miałam przyjemność prowadzić, wakacje z duchami.

nami w każdy poniedziałek między 18 a 20 i pytałam wtedy o licho. Jaką naturę ma licho? To licho, w które wierzyli nasi prapradziadowie i praprababy Słowianie. No i w jakim powiedzeniu do dzisiaj licho mieszka. No i napisała Marysia, że licho w wierzeniach dawnych Słowian miało charakter nieszczęśliwy i reprezentowało zło i choroby. Tak, powiedziałabym, może nie tyle nieszczęśliwy, co złośliwe było licho. Z lichem dobrze było trzymać sztamę i mu nie podpadać, bo jeśli się podpadło, to rzeczywiście mogło nas licho różnymi nieszczęściami obdarować. A w dzisiejszych czasach, pisze dalej Marysia, licho występuje w przysłowiu licho nie śpi. No, czyli trzeba mieć oczy dookoła głowy, kiedy licho jest w okolicy, żeby mu nie podpaść. Proszę bardzo, do Marysi powędruje książka Moniki Macewicz, Mali Słowianie, opowiadania o dawnym świecie. Marysiu, przyślij nam adres koniecznie, żebyśmy wiedziały z Darią, komu tę nagrodę wysłać. Już za chwilę radiowe półkolonie i Marta Powałowska, która już pojawiła się w reżyserce, to ona usiądzie przed mikrofonem, a ja wam powiem dach, tak po niderlandzku, bo dopiero co z Niderlandów wróciliśmy. No i piosenka o serach. Idealna piosenka na pożegnanie w tej audycji. Justyna Majchrzak, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w naszych radiowych półkoloniach. I nieważne, czy słuchacie nas będąc na plaży, czy jadąc samochodem, na przykład w stronę jakiegoś swojego wakacyjnego celu, czy na przykład leżakujecie sobie teraz w swoim ogródku, czy może odpoczywacie po jakichś porannych przygodach. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i postanowiliście te najbliższe 3 godziny spędzić właśnie w naszym towarzystwie. A dzisiaj wybierzemy się do jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Odwiedzimy bajkową Grecję i porozmawiamy z dziewczynką, która na co dzień mieszka w słonecznej Barcelonie. No i oczywiście pytanie dnia, bo bez niego nie moglibyśmy rozpocząć naszego spotkania radiowo-wakacyjnego właśnie w radiowych półkoloniach. Gdybyście mogli zamieszkać na miesiąc w jakimś innym kraju, to jaki byście kraj wybrali i dlaczego właśnie ten? Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

co wy teraz patrzycie? Co wy teraz widzicie, kiedy patrzycie wokół siebie? Skrót myślowy wymknął mi się z ust. Tak właśnie zaczęłam się zastanawiać nad tym, wsłuchując się w piosenkę, która przed momentem się pojawiła, wyśpiewana przez Oliwię Kołbuk, Mapy Gwiazd, że ona właśnie spoglądała na gwiazdy. A na co wy teraz spoglądacie? A w ogóle jak mijają wam wakacje? Może macie ochotę nam o tym opowiedzieć? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie. 22 645 2055. Bardzo chętnie posłucham o waszych wakacyjnych przygodach, o waszych wakacyjnych przyjaźniach, o waszych wakacyjnych planach. Zadzwońcie i opowiedzcie, jeżeli macie ochotę, a może chcielibyście nam opowiedzieć o swoich wakacyjnych marzeniach? Śmiało, także możecie, jesteśmy tutaj do waszej dyspozycji przez te najbliższe 3 godziny. Wakacyjne tematy nie są nam obce, wręcz przeciwnie, bardzo bliskie.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwają radiowe półkolonie, a to oznacza, że wspólnie z nami możecie świętować tegoroczne wakacje. Tak, tak, bo tematów wakacyjnych u nas nie brakuje zdecydowanie. Ciekawa jednak jestem, o czym chciałaby nam opowiedzieć Marta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marto, czy ty właśnie w wakacyjnym temacie do nas dzwonisz?
1: Słucham?
0: Czy ty właśnie w wakacyjnym temacie do nas dzwonisz?
1: Słucham?
0: Marto, z jaką sprawą do nas dzwonisz?
1: Skąd bym chciała przyjechać na miesiąc?
0: Ach, czyli nasze pytania dnia. To może tak na początku, żebyś nas troszkę lepiej słyszała. Powiedz mi, czy masz wyłączone radio?
1: Tak.
0: Świetnie. I rozmawiasz z nami przez telefon?
1: Tak.
0: Super. I słyszysz mnie teraz już dobrze?
1: Tak, już dobrze.
0: No, to doskonale. Zatem faktycznie nasze pytanie dnia brzmiało w ten sposób. Gdzie byście mogli zamieszkać na cały miesiąc, w jakim innym kraju niż nasz, gdybyście mieli taką możliwość i dlaczego właśnie ten kraj byście wybrali? No i jaki kraj ty wybierasz?
1: Włochy.
0: Włochy, och, super. A dlaczego akurat ten kraj tobie przypadł do gustu?
1: No bo zawsze tam jeździmy na wakacje. No i już mi się spodobało bardzo.
0: Dokładnie, czyli po prostu wiesz, co to za miejsce, dlatego je wybrałaś. A co najbardziej ci się podoba, kiedy jesteście we Włoszech?
1: Morze.
0: A coś do jedzenia?
1: Pizza, spaghetti, różne takie właśnie włoskie rzeczy.
0: Czyli włoska kuchnia, włoskie krajobrazy, to jest to, co sprawia ci frajdę.
1: Tak.
0: A jak tam z pogodą?
1: Dobrze.
0: Też jest taka wakacyjna?
1: Tak, słońce, ciepło bardzo.
0: No to rzeczywiście, to idealne miejsce na wakacje, jeżeli ktoś faktycznie te wszystkie elementy, o których powiedziałaś, również lubi, to myślę, że powinien właśnie Włochy na swojej wakacyjnej trasie umieścić. A czy masz jakieś swoje ulubione miejsce, będąc we Włoszech?
1: Nie wiem, czy mam. Ja byłam w dużo miejscach we Włoszech i nie mam

0: takiego ulubionego, wszystkie lubię.
1: Wszystkie, lubisz wszystkie, tobie przypadły do gustu, a jeżeli chodzi o jakieś zabytki albo miejsca związane z historią, no bo

0: A nie po to, żeby zwiedzać?
1: No, też zwiedzamy. Aha. Nie pamiętam wszystkiego.
0: No, rozumiem. No to pewnie jeszcze przed tobą takie najważniejsze elementy, które gdzieś tam zapiszą się w twojej pamięci. I ja się wcale nie dziwię, że głównie skupiasz się na morzu, bo kiedy człowiek jedzie na wakacje, no to wiadomo, że chce odpocząć, a niekoniecznie uczyć się o jakichś elementach związanych, czy też rzeczach, czy wydarzeniach z historią. Na to przyjdzie czas w roku szkolnym, a jeżeli coś ciebie zainteresuje, no to później podczas kolejnej wycieczki możesz tych rzeczy, wydarzeń, elementów, poszczególnych miejsc szukać, prawda?
1: Tak, prawda.
0: No właśnie, można sobie taką listę stworzyć. O, może to będzie takie twoje wakacyjne wyzwanie na przyszły rok. Myślę, że to może być bardzo ciekawe, bo faktycznie Włochy skrywają mnóstwo historii, mnóstwo takich tajemnic związanych z tymi poprzednimi wiekami. No dobra, a jakie masz plany jeszcze na te tegoroczne wakacje?
1: Będę jechała na kolonie.
0: Na jakie kolonie?
1: Detektywistyczne.
0: Wow! No to cudownie. A czy ty już na nich byłaś?
1: Nie, będę pierwszy raz.
0: Pierwszy raz. A wiesz, co tam takiego będzie się działo może?
1: Tak, będą jakieś zajęcia detektywistyczne, jakieś łamigłówki, czy coś takiego właśnie.
0: Super, czyli wyzwania dla młodych detektywów, cudownie. Bardzo brzmi to interesująco. I wybierasz się tam z kimś znajomym, czy sama będziesz na tych koloniach?
1: Z trzema koleżankami.
0: A, czyli całą taką detektywistyczną drużynę stworzycie.
1: Możliwe.
0: A gdybyście mogły założyć biuro detektywistyczne, to jak myślisz, jak byście się nazywały?
1: Nie wiem.
0: No to pomyśl.
1: Coś tak może o dziewczynach.
0: No. Trzy detektywki na tropie.
1: Na przykład.
0: To bardzo, myślę, takie, wiesz, przyciągająca uwagę nazwa, więc myślę, że klientów by wam nie brakowało i najróżniejszych spraw, na przykład dotyczących zagubionych kluczy albo zbłąkanych kotków, którym trzeba pomóc odnaleźć właściciela. Jakimi jeszcze sprawami mogłybyście się zajmować?
1: Kradzieżami.
0: O, super.
1: Różnymi właśnie takimi robieniami, na przykład jak coś zgubisz, czy coś takiego też.
0: No, ja myślę, że ten zakres waszych zasług byłby całkiem pokaźny, mam takie wrażenie. A jeszcze dodatkowo, jak każda z was wyspecjalizowałaby się w takich dodatkowych elementach, to już w ogóle nie miałybyście konkurencji. Koniecznie, Marto, daj znać, jak było na tych koloniach. Zadzwoń do nas później, bo jestem bardzo ciekawa, jakie nowe detektywistyczne umiejętności nabyłaś, którymi mogłabyś się z nami podzielić. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Moją mamę, brata, moje koleżanki, całą trzecią C i wszystkie klasy z końcówkami C.
0: No i super pozdrowienia i my się do nich oczywiście przyłączamy.
1: I jeszcze moją siostrę.
0: No tak.
1: I tatę.
0: Oczywiście, siostrę i tatę także dopisujemy do listy z twoimi pozdrowieniami i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!

0: Tak sobie pomyślałam, że skoro przed momentem rozmawiałam z Martą o koloniach detektywistycznych, to teraz zaproszę Was do naszej zabawy.
1: Bajkowy detektyw.
0: Tak, tak, tak. Zapraszam Was do udziału w naszej zabawie pod tytułem Bajkowy detektyw. A dzisiaj, moi drodzy, tropimy bajkową piosenkę. No oczywiście, byście mogli ją wytropić, to potrzebujecie kilku podpowiedzi oraz przypomnienia, jaki jest nasz numer telefonu, a on niezmiennie jest ten sam. 22 645 2055. A oto moje podpowiedzi. Tytuł piosenki, który staramy się dzisiaj wytropić w naszym bajkowym detektywie, wyśpiewany jest w pewnej bajce opowiadającej o historii Herosa. Piosenkę tę śpiewają bardzo wyjątkowe bohaterki, które są muzami. Co to za bajka? To jest takie, wiecie, coś, co odpowiedź na to pytanie ma nam ułatwić odpowiedź na to kluczowe pytanie, czyli jak brzmi tytuł piosenki, bo to piosenkę dzisiaj tropimy w bajkowym detektywie. Zatem przypominam jeszcze raz moje podpowiedzi. Tytuł piosenki, której poszukujemy, pochodzi z bajki opowiadającej historię pewnego Herosa. Piosenkę tę śpiewają bardzo wyjątkowe bohaterki, które są muzami. No i teraz kroczek po kroczku, supełek po supełku rozwiązujcie naszą zagadkę bazując na podpowiedziach, a kiedy Wam się to uda, to koniecznie do nas zadzwońcie 22 645 2055 i podajcie prawidłowy tytuł piosenki, której dzisiaj poszukujemy w naszym bajkowym detektywie.

0: Naukowy detektyw.
1: Tak właśnie nazywa się jedna z naszych trzech kluczowych zabaw, do udziału w których zapraszamy Was codziennie w naszych radiowych półkoloniach między godziną 12 a godziną 15. A dzisiaj tropimy bajkową piosenkę. No i pojawiła się już pierwsza propozycja. Halo, halo.
2: Dzień dobry. Witaj się, Lucjo, też.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Lucjo. Witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz proszę, jak mijają Twoje wakacje?
0: Dobrze.
1: O, no to super. A gdzie teraz jesteś? Skąd do nas dzwonisz?
2: Gdzie mieszkasz, powiedz Pani?
0: Na Parkowej 9.
1: Ale mi chodzi o miejscowość. No i Lucjo, jaka jest u Ciebie pogoda dzisiaj?
0: Daj.
2: Poczekaj, teraz Lucyjka mówi, bo tu jeszcze młodszy brat też chce się wypowiedzieć, że mieszkasz gdzie? Ty mieszkasz? W Kamieniu, tak? Tak, w Kamieniu. A jaka jest pogoda, pani pyta? No świeci słońce, aż się topimy tutaj, bo... Myśleliśmy, że jest bardzo zimno, a tutaj nas zaskoczyło, że w lato może być naprawdę ciepło.
1: A tymczasem macie iście wakacyjną pogodę, no i fantastycznie, i o to chodzi. Od tego są wakacje, by nam było troszkę cieplej. No później przyjdzie jesień, zima i będziemy szukać tego ciepełka, więc tutaj mama ma zdecydowanie rację, trzeba się cieszyć z tego słoneczka i ciepła, które od niego bije. A powiedz mi proszę, Lucjo, czy ty lubisz bajki?
0: Tak.
1: A masz swoją ulubioną bajkę? Jakąś?
0: Wilka Bał.
1: Och, i o czym to jest bajka?
0: Wilka.
1: I ona jest taka zabawna?
0: To jest śminka.
1: Ale ona jest taka śmieszna?
0: Tak.
1: No tak mi się też właśnie wydaje. Bardzo często jest tak, że przypadają nam do gustu te bajki, które często nas rozśmieszają i właśnie sprawiają, że się bardzo dobrze przy nich bawimy. Lucjo, ale ja rozumiem, że ty dzwonisz do nas wraz ze swoją rodzinkową ekipą, by się z nami pobawić w bajkowego detektywa. No więc ja od razu się ciebie podpytam, jaka jest twoja propozycja tytułu piosenki, której to dzisiaj poszukujemy.
0: Ale jak wiem.

0: jest.
1: Już sprawdzam. To nie ta piosenka, której poszukujemy, ale spokojnie, nie ma co się martwić. Do nas można dzwonić kilkukrotnie ze swoimi propozycjami, więc na spokojnie możecie jeszcze raz się wspólnie zastanowić i za momencik do nas zadzwonić, ale zanim to nastąpi, to ja chciałabym od was wszystkich po kolei usłyszeć, kogo macie ochotę pozdrowić. Kto zaczyna pozdrowienia?
0: Łucja zaczyna. Kogo pozdrawiasz? Kto może nas słuchać? Może dziadziu.
2: Dziadziu.
1: No jasne. Oczywiście, że pozdrawiamy dziadka. Kogoś
0: tata.
1: Jeszcze?
0: O.
2: Mama. Łucja.
3: Łucję, no możesz pozdrowić Łucję, tak.
1: Świetnie.
0: Łucja pozdrawia Łucję. A my pozdrawiamy całe radio i może jeszcze całe przedszkole, które za niedługo też będzie miało wakacje.
1: No jasne, oczywiście, pozdrawiamy, uśmiechamy się wprost z naszego studia Polskiego Radia Dzieciom do was wszystkich, do wszystkich przedszkolaków, którzy jeszcze do przedszkola chodzą i do wszystkich szkolniaków, którzy mają już wakacje. Bardzo pięknie dziękuję wam za zabawę, bądźcie z nami, zastanówcie się jeszcze, bo wydaje mi się, że to jest dobry trop, tylko jeszcze troszeczkę trzeba poszukać i jeżeli jakiś inny tytuł piosenki wpadnie wam do głowy, to koniecznie do nas zadzwońcie. A tymczasem przesyłamy wam pozdrowienia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
0: Pa, pa, do usłyszenia!

0: Bajkowy detektyw.
1: Tak, tak. Cały czas trwa nasza zabawa. Jesteśmy teraz bajkowymi detektywami i tropimy bajkową piosenkę. No i mamy kolejną propozycję. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witam cię, Matyldo, serdecznie. Powiedz, jak tam twoje wakacje?
0: Dobrze, akurat dzisiaj. Wczoraj to było, ale wczoraj były najlepsze wakacje w moim życiu.
1: Była imprezka urodzinowa?
0: Nie, ale mi się dwa motyle wykluły, a jeden ma w środku skrzydeł wygląd perłowy.
1: Wow, no to rzeczywiście musi być przepięknym motylem. Faktycznie to super wydarzenie. Gratulacje ogromne.
0: I białe nóżki też ma.
1: Niezwykłe. No proszę, proszę. Ale chyba przyjęcie urodzinowe też miałaś, prawda?
0: Tak.
1: No, też mi się tak wydaje. I wszystko się udało?
0: Tak.
1: No to wspaniale.
0: Ale mój tata gonił chłopców, powyrzucali gwizdki i tata łapał ich za nogi i ręce tylko i oni mali zbierać po gwizdku każdym, to oni wyrzucili i oni tak zbierali gwizdki, tata ich trzymał za nogi.
1: O, losie, no to rzeczywiście dużo zabawnych sytuacji się wówczas wydarzyło. A powiedz proszę, Matyldo, jak według ciebie brzmi tytuł piosenki, której dzisiaj poszukujemy w naszym bajkowym detektywie?
0: Droga mnie straszna.
1: Już sprawdzam. To też nie jest ten tytuł, ale spokojnie, spokojnie. Za momencik będziecie mogli ewentualnie jeszcze raz zadzwonić, jeżeli macie inną propozycję. A tymczasem ja jeszcze chciałabym się ciebie podpytać, jakie masz plany na te najbliższe wakacyjne dni?
0: Bawić się z moimi motylkami.
1: Może narysować takiego motylka, co? Może zrobić jakiś cały w ogóle obraz albo cały, wiesz, taki zestaw obrazów o tym, jak te twoje motyle się zmieniają, jak powstają, co ty na to? Taką później miałabyś motylą galerię całą.
2: Tak. I pani Marcie wyślesz. Tak.
1: Oczywiście, poproszę jak najbardziej. A poczekaj, a Matyldo, a czy ty tym motylom dajesz imiona?
0: Nie mają na imię motyl.
1: Ach, po prostu motyl 1, motyl 2, motyl 3. No tak, no tak, no tak. Ale wiesz co, ale z tą galerią obrazów to ty pomyśl, bo to jest, myślę, bardzo fajne też wakacyjno-artystyczne wyzwanie. No i myślę, że w przyszłym roku możesz pójść na przykład o krok dalej i robić fotografie, a następnym razem na przykład szkicować.
0: Proszę pani, to ja mam coś lepszego od fotografii. I coś od motyli. Dostałam na urodziny takie fajne mikroskop, że masz na listku i widać wszystko, co masz na listku.
1: Niesamowite.
0: Tak, z wyświetlaczem można robić zdjęcia.
1: Ale wiesz co? To jest też super pomysł na stworzenie różnych prac artystycznych, prawda? Na przykład taki listek w powiększeniu, no taki obraz byłby bardzo ciekawy. No bo zdjęcie, no to wiadomo, prawda? No to mamy zdjęcie, ale zrobić obraz na tej podstawie, to by było niesamowicie ciekawe. Matyldo, a kogo masz ochotę dzisiaj pozdrowić?
0: A dzisiaj mamie daję pozdrowić.
1: O proszę. No to słuchamy pozdrowień mamy.
2: Pozdrawiam serdecznie całe Polskie Radio dzieciom. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście.
0: A ja pozdrawiam moją mamę od razu.
2: O, no a tatę pozdrawiasz?
0: Tak, no też.
2: No, no też.
0: Ale no nie wiem, czy tak
2: pozdrawiam. Wszystkim i życzymy wszystkim udanych i słonecznych wakacji.
0: Bo my nie mamy słońca akurat.
1: Och, wiesz co, ale dzisiaj w Warszawie jest trochę słońca, to tak jak ty nam ostatnio przesyłałaś, to my dzisiaj tobie prześlemy troszkę, dobra?
0: Okej.
1: No to, no bardzo mi się podoba.

ta nasza umowa z wymianą promieni słonecznych. Pięknie dziękujemy za pozdrowienia. My też was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa! A ja przypominam nasze podpowiedzi. Dzisiaj w Bajkowym Detektywie tropimy bajkową piosenkę. Piosenka ta pochodzi z filmu, z bajki opowiadającej historię pewnego herosa, a wyśpiewana jest przez niezwykle wyjątkowe bohaterki, które są muzami. Jak brzmi poszukiwany przez nas dzisiaj, tropiony przez nas tytuł piosenki? No to jest pytanie do was. Jeżeli macie jakąś propozycję, śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: Tam przez cienisty bór, tak nazywa się ta piosenka, która przed momentem pojawiła się w naszych radiowych półkoloniach. To oczywiście piosenka pochodząca z bajki Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, ale to nie jest ta bajka i to nie jest ta piosenka, którą dzisiaj tropimy w naszym bajkowym detektywie. No właśnie, a skoro tropimy, to znaczy, że jeszcze jej nie znamy, ale pojawi się już za moment. Dzięki Maćkowi kolejna propozycja. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Och, uff, cieszę się, że jesteś, bo już zamarłam, myślałam, że tam nikogo nie ma, ale na szczęście się odezwałeś. Co tam u ciebie, Maćku, słychać?
1: Na razie jest normalnie.
0: Jest okej, okay, tak?
1: Tak.
0: No to świetnie, a powiedz mi, jakie masz wakacyjne plany?
1: Na razie
0: jeszcze nie znasz tych planów, czy jeszcze się nad nimi nie zastanawiałeś?
1: Na razie nad nimi się dopiero zastanawiam.
0: Ach, rozumiem. A jest coś takiego, co bardzo byś chciał zrobić podczas tegorocznych wakacji?
1: Tak.
0: Co to takiego?
1: Pojechać na basen. Basen lub na jakąś plażę.
0: Lub na kąpielisko. Tak? Po prostu.

0: tu się popluskać we wodzie.
1: Tak.
0: Czyli ty jesteś miłośnikiem wody. No i fajnie, no i ja uważam, że wakacje jak najbardziej to jest taki czas, gdzie możemy właśnie z takich kąpielisk, basenów, czy też takich, nie wiem, jezior, czy też nad morzem korzystać z miejsc, gdzie możemy się bawić właśnie nad wodą, ale najważniejsze jest to, by zawsze to były miejsca, gdzie znajdują się osoby zapewniające nam bezpieczeństwo, prawda? Czyli ratownicy. To jest bardzo, bardzo ważne. No dobra, ale teraz nie o tym rozmawiamy, tylko tropimy tytuł piosenki. Czy ty masz jakąś propozycję?
1: Piosenka z bajki Herkules pod tytułem Ani Słowa.
0: No to czekaj, no to sprawdźmy. Herkules to Heros? No to by się tutaj zgadzało, że jest to faktycznie bajka opowiadająca historię pewnego Herosa, a piosenka, o którą pytamy, jest zaśpiewana przez wyjątkowe bohaterki, między innymi są to muzy. I czy rzeczywiście tak jest akurat w tej piosence, ani słowa?
1: Tak.
0: No to słuchaj, no to w takim wypadku, skoro jesteś o tym wszystkim tak doskonale przekonany i pewny siebie, no to ja sprawdzam. Brawo! Nie udało mi się ciebie tutaj wyprowadzić w pole, w te przysłowiowe maliny. Faktycznie główną osobą śpiewającą tę piosenkę jest zakochana w Herkulesie Megara, czyli po prostu Meg, ale śpiewają tam również muzy, o których tutaj w podpowiedzi była mowa. Czy ty widziałaś tę bajkę? No to ja rzeczywiście polecam, ale historię Herkulesa kojarzysz? No to też jest bardzo tak ciekawy rzeczywiście bohater, wart naszej uwagi. Kto wie, może właśnie we wakacje, kiedy tego czasu wolnego jest nieco więcej, to można sobie o nim co nieco poczytać, bo Herkules z czego był sławny?
1: Z tego, że był silny.
0: Że był bardzo silny, dokładnie. Nie, no to ty całkiem sporo wiesz o Herkulesie, super. A czy ty chciałbyś mieć tyle siły, co Herkules?
1: Tak.
0: A gdybyś miał tyle siły, to co byś zrobił jako pierwsze?
1: Jako pierwsze powiem przede wszystkim...
0: No, co byś zrobił? To nie jest takie łatwe, no.
1: Nie wiem.
0: Przede wszystkim, no mógłbyś na przykład przesadzić drzewo, które rośnie niedaleko twojego domu.
1: Albo wykopać sobie basen.
0: O, albo wykopać sobie basen, no proszę, i od razu pojawił się pomysł. Maćku, gratulacje ogromne, super, udało ci się rozszyfrować poszukiwany przez nas tropiony dzisiaj tytuł piosenki, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię i tata.
0: I to koniec? To cała lista z pozdrowieniami? No to świetnie, to fantastycznie. No to super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy, wysyłamy je w świat. No i ciebie także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji. Będę trzymała kciuki, by udało ci się wybrać nad wodę, chociaż kilkanaście razy, a kilkadziesiąt to już w ogóle byłoby fenomenalnie. Skoro to jest rzeczywiście twoje najmilsze wakacyjne marzenie. Do usłyszenia niebawem, Maćku. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi?

0: sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Zaczynamy kolejną godzinę naszych radiowych półkolonii. Bądźcie z nami.

Hello, hello! Mówimy wam w tej kolejnej, drugiej godzinie naszego radiowo-wakacyjnego spotkania w radiowych półkoloniach. A ja przypominam wam nasze dzisiejsze pytanie dnia. Gdybyście mogli zamieszkać na miesiąc, taki wakacyjny miesiąc, w jakimś innym kraju, to jaki kraj byście wybrali i dlaczego właśnie ten? Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi. Jeżeli chcielibyście się nimi z nami podzielić, to oczywiście zapraszam do kontaktu telefonicznego 22 645 20 55. To jest nasz

numer telefonu, który jest do Waszej dyspozycji. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie, gdzie byście chcieli zamieszkać, dlaczego właśnie tam, co byście robili w wolnym czasie, albo może kogo chcielibyście poznać, albo jakie miejsca zwiedzić. 22 645 20 55.

0: Gdybyście mogli na cały wakacyjny miesiąc przenieść się do jakiegoś kraju, to który kraj byście wybrali i dlaczego właśnie ten? To jest nasze pytanie dnia, które jak bumerang co jakiś czas do nas powraca i bardzo się cieszę, że w związku z tym do nas dzwonicie, by opowiedzieć właśnie o takich swoich podróżniczych marzeniach. Dokładnie tak, jak zrobiła to teraz Natalka. Dzień dobry!
1: Dzień dobry.
0: Natalko, co tam u ciebie dzisiaj słychać?
1: Dobrze.
0: Słuchać Polskie Radio dzieciom?
1: Tak.
0: No to fajnie, bardzo się cieszę. A ile masz lat?
1: 10 lat,
0: czyli to są już takie twoje kolejne wakacje jako szkolniak?
1: Tak.
0: No i powiedz mi, czy takie wakacje, kiedy jest się szkolniakiem, różnią się od tych wakacji, kiedy jest się w przedszkolu?
1: Trochę tak.
0: No a czym na przykład?
1: Gdy jest się w przedszkolu, to ma się bardziej bezpieczne wakacje.
0: A co to znaczy, że ma się bezpieczne wakacje?
1: Żeby na przykład nie zrobić sobie żadnej rany.

0: No i też kiedy chodzi się do przedszkola, to raczej nie jeździ się na kolonie, obozy, prawda? A szkolniaki mogą?
1: Tak.
0: To jest fajne, myślę, że to jest na plus zdecydowanie. Powiedz mi jeszcze, proszę, Natalko, jakie są twoje wakacyjne marzenia?
1: Bardzo bym chciała pojechać do Hiszpanii.
0: O, proszę.
1: Do Chorwacji.
0: O, proszę, proszę. A dlaczego akurat w te dwa miejsca?
1: Do Hiszpanii, dlatego że się uczę hiszpańskiego i już dobrze znam.
0: Ja znam całe jedno słowo po hiszpańsku. Ole.
1: O.
0: No, jestem na dobrym tropie. Tak, więc do Hiszpanii, dlatego że uczysz się języka hiszpańskiego, a do Chorwacji?
1: Już byłam w Chorwacji i tam jest ładnie i jest morze i ciepło.
0: Bo tam ci się po prostu podoba i miło tam spędzasz czas.
1: Tak.
0: No to fantastycznie. No dobra, a gdybyś miała na taki cały miesiąc wybrać jakieś miejsce, jakiś inny kraj, by tam się przenieść, to gdzie? Hiszpania czy Chorwacja? Czy jeszcze jakiś inny? A jednak Hiszpania. Ale to też między innymi dlatego, że ten język znasz i troszkę łatwiej byłoby ci się porozumiewać, będąc tam?
1: Tak. I są też egzotyczne lody, a ja bardzo lubię lody.
0: No ja myślę, że to jest powód, który zdecydowanie na szczycie tej listy powodów powinien się znaleźć. Czyli właśnie coś, co sprawia ci olbrzymią frajdę i olbrzymią radość. A jakie jeszcze powody są tego, byś to właśnie do Hiszpanii na cały miesiąc chciała się przeprowadzić?
1: Jeszcze chciałabym zobaczyć, jak wygląda w środku hotel.
0: To przez ten cały miesiąc chciałabyś w hotelu mieszkać?
1: I się kąpać nad morzem.
0: Wiesz co? Ja mam takie wrażenie, Natalko, że ty już to sobie wszystko dokładnie przemyślałaś. Więc tak na dobrą sprawę, to pozostaje ci już tylko wcielić ten plan w życie. Ja będę bardzo mocno trzymała kciuki, żeby tak się stało. I jeżeli faktycznie tak się stanie, to koniecznie daj nam znać, dobrze?
1: Dobrze.
0: A powiedz proszę, jakie słowa warto znać, wybierając się do Hiszpanii? Jakieś takie cztery słowa albo zdania, które twoim zdaniem warto się nauczyć po hiszpańsku?
1: Dzień dobry, do widzenia, dobry wieczór i dobranoc.
0: No to świetnie, to po polsku już te słowa znamy, a po hiszpańsku?
1: Też je znam, ale teraz akurat zapomniałam.
0: No to a jak powiemy dzień dobry?
1: Bonjour.
0: To po francusku?
1: Buenos días.
0: Okej. Okay. Wiem, że cześć, to powiemy olé, tak?
1: Tak.
0: Super. Ale zaraz, bo przed chwilką powiedziałaś po francusku, to ja od razu jeszcze muszę się zapytać, czy ty się też uczysz języka francuskiego?
1: Nie, ale moja koleżanka się uczy i trochę od niej mi się pomyliło.
0: Ale zaraz, czyli ona też czasami ciebie uczy takich słówek w obcym języku?
1: Ja ją raczej uczę, bo ona tak trochę tego nie ogarnia.
0: Czyli tutaj rozumiem, że następuje wymiana językowa. No i super, i to mi się bardzo, bardzo podoba. No to słuchaj, to znamy już dwa słowa po hiszpańsku, to jeszcze powiedz mi, jak powiedzieć do widzenia? Nie, my się jeszcze nie żegnamy, to właściwie nie potrzebujemy na razie tego słowa, prawda?
1: Tak.
0: No, to na spokojnie, zaraz nam się przypomni, a kto wie, może podpowie nam to słowo nasz dzisiejszy gość, bo idealnie tutaj z tą Hiszpanią, moja droga, trafiłaś, bo nasz dzisiejszy gość właśnie prosto z Hiszpanii do nas przybył, ale na razie nic więcej w tym temacie nie powiem. Nasz tajemniczy gość za moment sam się przedstawi, ale najpierw jeszcze, Natalko, poprosiłabym o informację od ciebie. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić całe radio dzieciom i słuchaczy, mamę i tatę i moich kuzynów.
0: Bardzo pięknie, dziękuję w imieniu całej naszej redakcji i wszystkich naszych słuchaczy. Oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanych, przemiłych, cudownych, słonecznych, fantastycznych i kolorowych wakacji. Do usłyszenia,
1: dziękuję.
0: Pa, pa, pa!

0: To była Solea, reprezentantka Hiszpanii na Eurowizji Junior. No i przed momentem zdradziłam naszemu tajemniczemu jeszcze gościowi, że to jedna z moich ulubionych eurowizyjno-juniorowych piosenek. No ale właśnie, ten tajemniczy gość. Kto to taki, kto to taki? Dzień dobry, drogi gościu.
1: Dzień dobry.
0: Zdradziłam naszym słuchaczom, że przybywasz do nas wprost ze słonecznej Hiszpanii. Czy to się zgadza?
1: Tak.
0: A skąd dokładnie?
1: Z Barcelony.
0: A Barcelona, co to jest za miasto w Hiszpanii?
1: Jest takie miasto, co jest jakby jeden z najsłynniejszych miast.
0: To prawda, jest to bardzo duże miasto hiszpańskie i rzeczywiście, kiedy mówimy Barcelona, to od razu z tyłu głowy kojarzymy z Hiszpanią i jeszcze z czymś, z piłką nożną. No tak, i teraz już nasz dzisiejszy gość uśmiechnął się od ucha do ucha, a kto jest tym gościem, już śpieszę. Jest dzisiaj z nami Leja. No i teraz mogę Ciebie już bardzo oficjalnie i serdecznie przywitać w naszych radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom i od razu chcę się Ciebie zapytać, co sądzisz o naszych radiowych półkoloniach?
1: Dobrze, tylko że jakbym nie pracowała tutaj, to nie wiem, ale bym się zgubiła.
0: Ach, mówisz o całym budynku. To prawda. Wiesz co, ja nawet sobie pomyślałam, że tutaj to można byłoby prowadzić szkolenia detektywistyczne. Nie? No tak chodzić po tych korytarzach, po tych zakamarkach najróżniejszych. Och, zdecydowanie. Albo na przykład zajęcia z czytania mapy. I na przykład studio Polskiego Radia Dzieciom byłoby oznaczone jak tak na takiej mapie skarbów, takim wielkim X-em. Ale wiesz co, Leja? To jest super pomysł, mi teraz podrzuciłaś. Od jutra naszym gościom będziemy wręczać po prostu taką mapę. No i zobaczymy, czy dotrą tutaj tylko na rozmowę ze mną. No mam nadzieję, że tak. Ale powiedz mi, czy coś byś tutaj zmieniła u nas? Trochę więcej kwiatków?
1: Nie, bym zmieniła jakby trochę bardziej kolorowo.
0: No, bo ty tylko tego zielonego mamy troszkę. No, te ściany szare troszkę, tak. Ale to prawda. Ale zobacz, ale są zielone światełka, tutaj są różne rysunki. To ja tak sobie myślę, że możemy ewentualnie jeszcze te szare ściany ozdobić na przykład twoimi rysunkami. Masz jakieś?
1: Mogę przynieść jakieś.
0: No to ja bardzo
1: tylko
0: proszę.
1: Mam biedronkę z dzieciństwa. Tak.
0: No jasne. No to słuchaj, jakby tutaj na takiej ścianie pojawił się taki rysunek z biedronką, to od razu by ona tak przyjemniej wyglądała, nie? No ale dobra, słuchaj, bo ty miałaś nam opowiadać o Hiszpanii, o Barcelonie, a tymczasem ja się ciebie pytam o wystrój naszego studia. No ale tak to właśnie ze mną jest. Powiedz proszę, kiedy przyjechałaś?
1: Ja się tak za bardzo nie znam na datę, ale...
0: Ale dawno temu czy niedawno?
1: Dawno. Spędziłam tu jakby cały miesiąc.
0: Już od miesiąca tutaj jesteś?
1: Tak.
0: No to fantastycznie. I nie tęsknisz trochę za Hiszpanią?
1: Tak, z moimi pieskami.
0: Och, one zostały tam w domu. A jak się nazywają?
1: Lotka i Berta.
0: Bardzo ciekawe imiona. Kto je wymyślał? Mama wymyślała imiona.
1: Lotka jest bardzo słodka, bo jak jej się tak zbierze usy w kucyk, to wygląda jak foka.
0: No co
1: takie
0: ty?
1: Oczka.
0: To ty masz może fokopsa? A gdybyś miała wymyślić ty imię dla jakiegoś pieska, który by być może jeszcze do was trafił, to jak byś go nazwała?
1: Jakby był taki puszysty, to by był Pomponem.
0: Ale fajnie. A wiesz, jak ja bym nazwała psa?
1: Jak?
0: Churros.
1: Dziwne imię.
0: No dziwne imię, ale jakie słodkie. To może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co to takiego.
1: No.
0: No, to są takie

0: przysmaki, takie ciasteczka hiszpańskie właśnie, które na przykład można... No tak!
1: Chyba nie znasz.
0: No jak to nie znasz? To ja zaraz tutaj zweryfikuję. To są takie, no, churrosy. Nie jadłaś churrosów? Na pewno.
1: Z taką,
0: z czekoladą.
1: A,
0: no, no, hasło najważniejsze, czekolada i wtedy wszystko wiadomo, co to takiego. No, a właśnie, powiedz mi proszę, jakie ty masz swoje ulubione hiszpańskie przekąski, dania i potrawy?
1: Ja w Hiszpanii w ogóle nie znam się za bardzo na menu, ale lubię turrony.
0: A co to takiego?
1: To są takie jakby ciasteczka, takie podłużne, co się jedzą z różnych rzeczy. Jest twardy, miękki i ja lubię twardy.
0: A ja nie wiem, wiesz, czy my przypadkiem o tym samym nie rozmawiamy, tylko być może inne nazwy tu są. No nie wiem, no musiałybyśmy to zweryfikować. W każdym razie ja ciastka w każdej postaci przyjmuję. Nieważne, czy nazywają się churros, czy nazywają się turony. No a na przykład jak idziesz do szkoły, to co zabierasz ze sobą na przekąskę?
1: Jakieś może owoce. Czasami do mojego, do mojej... Tam, gdzie mam jedzenie...
0: Do śniadaniówki.
1: Do śniadaniówki, to mi wkładają jakieś ciasteczka.
0: No właśnie. No tak sobie pomyślałam, że przecież w takiej ekspertce ciasteczkowej, no to bez ciasteczek to byłoby smutno przez cały dzień. No a jeżeli chodzi o pogodę, to powiedz proszę, czy ta pogoda, która teraz aktualnie jest u nas w kraju, to jest taka pogoda, którą też w Hiszpanii macie?
1: Nie.
0: Nie, to jaka tam jest pogoda?
1: Bardzo gorąco.
0: Ale tak, tak, że po prostu się chodzi w krótkim rękawku, czy tak bardzo gorąco?
1: Bardzo.
0: Tak, że po prostu trudno się poruszać?
1: Tak.
0: To ile stopni może być?
1: Nie wiem.
0: 40?
1: Ja się za bardzo nie znam.
0: Ale bardzo, bardzo gorąco, po prostu.
1: Tak,
0: człowiekowi
1: po prostu
0: trudno jest cokolwiek robić. No to myślę, że to może być tak około rzeczywiście 40 stopni. Ale tak jest przez cały rok, czy tylko latem?
1: Nie, latem tylko.
0: Aha, a później to już tak bywa chłodniej troszeczkę.
1: Na jesieniu to tak, chłodniej. Musimy jakieś tam... Możemy też iść w krótkim rękawem, jak na mnie jest zimno, ale... I tam na zimę nie jest tak zimno jak tu, bo nie ma śniegu, ale... Też jest bardzo...
0: Nie ma śniegu?
1: Nie.
0: To z czego wy robicie bałwana?
1: Nie robimy.
0: Z ciasteczek. Ale to jak Mikołaj do was dociera?
1: Nie wiem.
0: No ciekawe, ciekawe. Może on ma taki na przykład skuter wodny. W Australii ponoć Mikołaj na skuterze wodnym dociera do dzieci. No to może wiesz, gdzieś tam boczkiem, boczkiem i do was tak dotrze. No możliwe. Albo jeszcze w jakiś inny sposób. No tutaj to jest chyba już tajemnica Mikołaja i nie ma co się w nią wgryzać i wgłębiać. On wie, jak to zrobić, by do wszystkich dzieci na świecie dotrzeć. A powiedz mi jeszcze, bo bardzo jestem ciekawa, jak ty rozmawiasz ze swoimi koleżankami i kolegami w Hiszpanii?
1: W Hiszpanii nie jest jak to, że tylko się mówi w jednym języku. Się mówi po katalońsku i po hiszpańsku. I moja szkoła to jest katalońska.
0: I czym to się różni?
1: Po katalońsku nie wiem w ogóle, bo są jakby te same języki, tylko trochę inne.
0: Te same, tylko troszkę inne, że czasami słowa inaczej brzmią, tak? Albo mogą co innego oznaczać.
1: No hola to jest to samo. Cześć.
0: Ach, czyli to zostaje... O, świetnie, za moment zrobimy sobie taką szybką naukę języka hiszpańskiego. No bardzo mi się to podoba. Hola, tak? Nie ole. Hola. A, widzisz, a ja myślałam, że ole.
1: He.
0: Czyli, bo to jeszcze wyższa szkoła jazdy, jak się pisze, o ja. Ale wiesz co, ja widziałam na przykład kiedyś, jak ktoś pisał po hiszpańsku, że pisał wykrzyknik do góry nogami.

0: To prawda?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: Bo się pisze najpierw jeden wykrzyknik, a potem drugi.
0: Ale wiesz dlaczego? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym?
1: Nie.
0: A jak myślisz, dlaczego tak jest? Może to jest taki szalony wykrzyknik? Albo może po prostu w Hiszpanii wszyscy mają takie fajne poczucie humoru i są zabawni i tak sobie lubią żartować. No, to jest niesamowita zagadka, prawda? Ja też nigdy się nad tym wcześniej nie zastanawiałam. Może ktoś z naszych słuchaczy wie, dlaczego tak jest. Jeżeli wiedzą, to chyba możemy ich poprosić, żeby zadzwonili i nam powiedzieli, prawda? No, bardzo jesteśmy tutaj z Leją ciekawe, o co chodzi z tymi wykrzyknikami. A jeżeli chodzi o naukę języka hiszpańskiego, to zapraszamy wszystkich zaraz po piosence, chociaż już pierwsze słowo znamy i możemy je sobie zapisać w naszym sejfiku pamięci językowej, czyli to jest...
1: Hola.
0: I to oznacza...
1: Cześć.
0: Otóż to.

0: Ale się zrobiło energetycznie, prawda? Jednak tutaj się zrobiły takie rytmy taneczne, imprezowe. No, ta hiszpańska muzyka jest taka, że naprawdę energii dodaje, prawda? Też tak myślę, Lejo, oczywiście. No właśnie, bo trzeba przypomnieć naszym słuchaczom, że ja nie jestem teraz sama w Polskim Radiu Dzieciom. Mm-hmm. Nie, nie, nie. W naszym studiu, w naszych radiowych półkoloniach jest dzisiaj gość, którym jest...
1: Leja.
0: Otóż to. A skąd do nas przyjechałaś?
1: Hiszpanii.
0: A dokładnie skąd?
1: Barcelona.
0: Tak. No i teraz wróćmy do tego, co obiecałyśmy naszym słuchaczom. Pamiętasz, co takiego obiecałyśmy?
1: Że nauczę wam imiona...
0: Że kilku słów, tak, zdań po hiszpańsku.

0: Teraz nauczymy naszych słuchaczy, no i mnie także, bo ja też chciałabym się nauczyć. Na razie wiem, jak powiedzieć cześć i to jest Ola. Uff, dobry ze mnie uczeń, co? No dobra, Leja, to jeszcze powiedz mi, jak jest dzień dobry, bo to słówko starałyśmy się z naszą słuchaczką Natalką powtórzyć, ale ponoć miałaś jakieś zastrzeżenia, że coś tam źle akcent powiedziałam, tak? Mhm.
1: Buen día.
0: A, buen día. Nie buenos días, tylko buen día.
1: Ale to się może mówić buenos días.
0: No, bo wiesz co, bo ja takie mam też wrażenie, że dla osoby, która mieszka w jakimś kraju, prawda, i mówi tym językiem tak na co dzień, to tak łatwiej jest mówić. A jak ktoś ma się uczyć, tak jak ja teraz, no to się okazuje, że to jest bardzo trudne. No, ale dzięki tobie tutaj się paru takich sztuczek nauczę, czyli mówimy buen días, tak?
1: Tak.
0: Dobra, czekaj, zapisuję.
1: Moje ze szkoły to nie umiem po polsku mówić i mówię tak czasami na... Bo robimy zawsze takie kółko, bo opowiada, że co w wakacjach, albo co robiłyśmy, albo coś opowiadać w ogóle. I ja czasami nie pamiętam, co robiłam, ale powiedziałam coś po polsku i oni jakby to powtórzali, ale wszyscy źle.
0: Nikt nie wiedział ani jak to powiedzieć, ani jakie słowo powtarzają.
1: Tak.
0: A zdarza się... No?
1: I też jest jeden polski w mojej szkole, chłopak, taki Albert. I jest jeszcze taka Zuzia, bardzo duża. I Kasia, to jest duża.
0: I zdarza wam się czasami rozmawiać po polsku na korytarzu?
1: Nie mamy korytarza, bo jesteśmy w innych, jakby innych klas. Ja jestem jakby na 1, 2, 3, a oni są na 5, 6 i już.
0: Zupełnie inne klasy, rozumiem. No. I nie macie ze sobą po prostu kontaktu tak na co dzień.
1: A i ta Zuzia jest największa i chodzi do, wiesz...
0: Do starszej klasy
1: tak.
0: Po prostu.
1: Nie, większa nie... Znaczy chodzi już po podstawówce.
0: O, no to rzeczywiście, no to jest dużo starsza. Ale powiedz mi, czy czasami zdarza się twoich kolegów i koleżanki uczy, że uczysz ich różnych słówek polskich?
1: Czasami.
0: A na przykład
1: jakich? Wcześniej to robiłam, ale teraz już nie.
0: Już ci się znudziło?
1: Nie, znaczy, że już mnie nie pytają za bardzo, jak się mówi to, jak się mówi tamto.
0: Bo może doszli do wniosku, tak jak przed momentem sama powiedziałaś, że za trudny to jest język. Może też tak być.
1: Bo jest bardzo dużo słów i są litery, co nie są w innym kraju, no to jest takie bardzo dziwne.
0: Tak, dla osób, które nie używają tego języka na co dzień, rzeczywiście on może się wydawać bardzo trudnym. No. Nam się wydaje, że to tak łatwo mówić po polsku, a tymczasem jak jakiś obcokrajowiec ma się tego języka nauczyć, to wiesz co robi? Łapie się za głowę i mówi, nie, no jak my to zrobimy, nie ma opcji, nie nauczę się. Ale wiesz co? Bardzo często, no my, kiedy uczymy się też języków obcych, no to też się łapiemy za głowę i mówimy, nie, no jak my to zrobimy?
1: No.
0: Leja, jak ty to zrobiłaś, że mówisz dwoma językami?
1: Nie wiem, w ogóle wcześniej jak chciałam przyjeżdżać i przyjeżdżałam, to powiedziałam, jakiego języka nauczy moje dziecko?
0: A to jest dobre pytanie. No i jakiego języka nauczysz swoje dziecko?
1: Chyba najpierw hiszpańskiego.
0: A co ty No dlaczego, dlaczego?
1: Bo ja mieszkam w Hiszpanii i jak nauczę najpierw polskiego, to nie będzie mógł iść do szkoły i będzie mówił cały czas po polskiemu.
0: I będzie miał problem z komunikacją.
1: Tak. I mój kolega też miał problem, że nazywał się Marków Netsow, teraz już umie i był rosyjski.

0: I jak byłyśmy trochę mniejsi, no to musieliśmy wziąć coś takiego z telefonu, co ci mówi coś co. I on coś mówił i telefon mówił to tylko innym głosem.
1: Rozumiem, czyli po prostu taki translator, taki tłumacz, tak? Który mógł przetłumaczyć to, co mówił kolega. A czasami też jest tak, że imiona w innych językach też trudno nam wymówić, prawda?
0: Tak.
1: Zdarzyło ci się kiedyś spotkać takie imię?
0: Tak, z moją koleżanką poszłyśmy na fermę 4 pory roku i poznałyśmy taką dziewczynkę, czy nie pamiętam jak się nazywała, bo to było trudne, z innego kraju chyba.
1: Mhm, ale pamiętasz, że właśnie trudno było ci zapamiętać
0: było
1: to
0: bardzo
1: imię.
0: Długie. Ale już się przyzwyczaiłam do mojej koleżanki, co się nazywa Ariadna.
1: Bardzo ładne imię.
0: I ja i wszyscy na nią mówią Ari. Pod skrótem. No wiesz.
1: No tak, wiem. No czasami tak po prostu bywa. I człowiek sobie wtedy jakoś radzi właśnie wymyślając na przykład takie niki albo ksywki. A jak na ciebie mówią w szkole?
0: No nie leję.
1: Tak po prostu? Tak, nie masz żadnej takiej swojej ksywki?
0: Nie.
1: A chciałabyś mieć? Czy lubisz swoje imię i nie masz
0: lubię
1: tutaj?
0: Lubię moje imię i myślę, że też łatwe.
1: Bo... I w każdym języku, prawda?
0: Tylko L, E, I, I, A. No to...
1: Otóż to. A właśnie, alfabet po hiszpańsku bardzo się różni od tego alfabetu po polsku?
0: Trochę.
1: Jaka literka na przykład?
0: Że tu są trzy i takie... Wiesz,
1: rozumiem,
0: takie litery, no to tam nie ma ich, no to jest jakby brak liter.
1: Czyli nie ma tych takich, które w języku polskim są z ogonkami, ani takich, które są z uszami. No jak bo się... si ma uszy. No nie widziałaś, że si ma uszy? Si, ci, zi, no tak. Ma takie uszy, ta kreseczka to takie ucho dodatkowe.
0: Mają uszy. Co to akcenty są?
1: A tak, a w języku hiszpańskim są akcenty. Tak, masz rację. No ale dobra, to słuchaj, wróćmy do nauki tych różnych słówek, zdań.
0: Tak.
1: Co jeszcze według ciebie powinniśmy umieć, kiedy wybieramy się na wakacje do Hiszpanii? Bo umiemy już powiedzieć cześć, umiemy powiedzieć dzień dobry. Co jeszcze warto znać?
0: Jakby musicie wiedzieć, jakby ile kosztuje albo...
1: Albo gdzie jestem? Jak się zgubię? No to jak się zapytać, gdzie ja jestem?
0: Albo dokąd mogę iść, by znaleźć to?
1: No tak, tak, tak, ale najpierw to powiedz mi proszę, jakbym miała się zapytać, gdzie ja jestem?
0: Donde estoy.
1: Donde estoy, tak?
0: Nie, donde estoy.
1: Donde estoy, gdzie ja jestem? Czekaj, zapisuję. Donde estoy. To tak trochę jakbym powiedziała, gdzie ja stoję. Tak brzmi, prawda? Ale to jest
0: tylko
1: bardzo
0: donde to jest gdzie, a estoy to jest jestem.
1: Mhm. Ale to też jest niesamowite, prawda? Że niektóre słowa w innym języku, w naszym języku brzmią, znaczą co innego niż brzmią. No bo estoy, mówisz jestem, a estoy to jakby szybko powiedzieć, to by było stoję. No? Nie? Jak się tak człowiek dłużej nad tym zastanowi. A jakbym chciała powiedzieć, gdzie jest zoo?
0: Donde está este zoo?
1: Bardzo fajnie. No dobra, no to skoro już właśnie do zoo zadreptałyśmy w Hiszpanii, to może teraz byśmy się pouczyły kilku nazw zwierząt. Co ty na to? Masz swoje ulubione zwierzę?
0: Tak.
1: O, to może ten pies. Skoro ty masz pieski i ja też mam psa, no to może bym się nauczyła, jak jest pies po hiszpańsku.
0: Perro.
1: Perro. O, perro. Tak groźnie to brzmi trochę. Ale psów w zoo nie spotkamy.
0: Nie.
1: No nie. Jakie zwierzęta możemy tam spotkać?
0: Żyrafy.
1: I jak jest żyrafa po hiszpańsku?
0: Jirafa.
1: Mhm. Leja, mam taką prośbę, żebyś nie stukała w stolik.
0: Okay.
1: No, spoko, spoko. I

0: Słonia na przykład też możemy spotkać w zoo. I jak jest słoń?
1: Elefanty.
0: Elefanty. A twoje ulubione zwierzę, które mieszka w zoo, to jakie to jest zwierzę?
1: Nie wiem, interesują mnie te... Jak się nazywa?
0: Pingwiny? Nie? Pandy? Tygrysy?
1: Lubię pandy, tylko że krokodyle mnie interesują.
0: Krokodyle?
1: Tylko, że mi się podobają jakieś dzikie koty. Bo ja lubię koty bardzo. Dlatego wzięłam plusowek.
0: A jak jest kot po hiszpańsku?
1: Gato.
0: Gato. Ładne. A krokodyl?
1: Kokodrilo.
0: Super. A Leja, czy ty znasz jakieś piosenki po hiszpańsku?
1: Tak sobie po hiszpańsku, ale po katalońsku znam.
0: O, no to może uda mi się ciebie namówić, żebyś nam coś za chwilę zaśpiewała? Pomyślimy, co?
1: No.
0: Wracamy do was za momencik.
1: Okej. Okay.

0: Revolution.
1: Dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach razem ze mną, razem z nami jest Leja, która przyjechała do nas wprost ze słonecznej i pięknej Barcelony. Witam cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Leja się uśmiecha przepięknie do nas, bo już jest troszeczkę pewnie w klimacie tej piosenki, o której sobie rozmawiałyśmy przed momentem. Co to będzie ostatecznie za piosenka?
2: W ogóle znam dużo katalońską, ale już myślałam jedną.
1: A jak się nazywa?
2: Bingo.
1: Bardzo ładna
2: takim
1: nazwa.
2: Pieskiem, co nic, to się nazywa Bingo.
1: Po prostu. No to bardzo proszę.
2: Hej, nie pamiętam.
1: No nie, jak to możliwe, no?

0: Andrzej, Ringo, Nelsoną. I potem litery mniej i jest dwa mniej, trzy mniej, a nic nie mówisz.
1: No słuchaj, brawo! Super ci wyszła ta piosenka! Fenomenalnie! Ja myślę, że bardzo chętnie bym się jej nauczyła, ale wiem, że teraz nie mamy na to czasu, no. Więc może przy kolejnej twojej wizycie znajdziesz odrobinkę tego czasu, żeby mnie nauczyć. Tak. Ale wiem jeszcze, Leja, że chciałabyś podzielić się z naszymi słuchaczami alfabetem po hiszpańsku. Mhm. Tam też się zaczyna od A?
0: Tak.
1: I co jest
0: D,
1: później?
0: C, D, E, chyba, F, G, A, B, C, D, I, M, F, I, G, K, L, nie.
1: Mieszają się te dwa alfabety teraz, prawda? No bo jak człowiek już od miesiąca jest w Polsce, to ten polski alfabet wkrada się w głowę.
0: Mhm. A, B, C, D, E, F, G, I.
1: No.
0: Tak samo, tylko że potem I, F, G, D, T.
1: Mhm.
0: Taka.
1: D, E.
0: D, E.
1: F,
0: F. Potem
1: G.
0: G. Właśnie. Potem
1: Hasze?
0: K. K.
1: Czy jak to się czyta?
0: To potem K.
1: Mhm. I później?
0: L.
1: Tak.
0: M. E. L.
1: E nie?
0: Nie, a nie, w ogóle nie jest na alfabecie.
1: Nie?
0: L, M, nie.
1: O?
0: L, M, N, O,
1: B,
0: P, Q, R, S, T, U, B, W, X, I, Z.
1: Dotarłyśmy do końca alfabetu.
0: To było trudne.
1: No, człowiek jest na wakacjach, chce sobie odpocząć, a tutaj z alfabetu go odpytują, prawda? No ale cieszę się, że też do tego podchodzisz z uśmiechem i z zabawą, bo o to przecież tak. Chodzi jak najbardziej, zwłaszcza kiedy odwiedza się Polskie Radio dzieciom.
0: Tak.
1: A powiedz mi proszę, Leja, czy ty jeszcze masz jakieś plany wakacyjne?
0: Oprócz pójście do tej Czarnej Góry.
1: Ach, będziesz jeszcze zwiedzała Czarną Górę. Mhm.
0: Jeszcze pójdę... No nie... Zostanę w Barcelonie, potem pójdę do Czarnogóry.
1: Mhm. A gdybyś sama miała ułożyć taki wakacyjny plan, to gdzie chciałabyś pojechać?
0: Bym chciała jechać najpierw tutaj.
1: Czyli do Polski? A masz jakieś swoje ulubione miejsce w Polsce?
0: Lubię jeździć na koni, bo psy kępie. Okrzewskiej, gdzie mieszkam.
1: Mm-hmm.
0: To są takie konie bardzo fajne.
1: Czyli jakiekolwiek miejsce, gdzie można byłoby jeździć konno.
0: Tak. Też mi się podobają te lody kuleczkowe.
1: Czyli, no to słuchaj, ale ty wcale nie jesteś jakaś taka wybredna. Po prostu potrzebujesz miejsca, gdzie można jeździć konno i jeść pyszne lody.
0: Tak. Tak?
1: No super, to myślę, że parę takich miejsc w Polsce możesz znaleźć.
0: I na konno lubię karusie, to jest taki koń bardzo fajny.
1: A to już się zaczyna wyższa szkoła jazdy, bo to wiesz, jak już, żeby znaleźć takie miejsce, gdzie będzie konkretny koń, no to już może być trudniej.
0: To jest mały kuczek, ale...
1: Ale już zapadł ci w pamięć. No i super, tak. Fantastycznie.
0: Bo już jeździłam konno na to.
1: Ach, no to masz po prostu nieco więcej doświadczenia. A tak. Jak jest koń po hiszpańsku?
0: Caballo.
1: O, też ładnie. Kolejne słowo do naszego słowniczka. Zapisuję. Leja, a miałabyś ochotę pozdrowić swoje koleżanki, swoich kolegów?
0: Tak.
1: A chciałabyś ich pozdrowić po katalońsku?
0: A mogę jej pozdrowić?

0: pozdrowić jacyś z Polski.
1: A później też polskich przyjaciół, oczywiście.
0: I z Barcelony.
1: Bardzo proszę, oddaję Ci zatem głos. Możesz pozdrawiać kogo tylko pragniesz.
0: Hola amigos, os digo que aquí estoy en Polonia y digo que os quiero ver porque estoy muy emocionada para volver y esto les digo a Emma, Julia, Paola, Martina, Blake y todos los de mi clase. Gracias para ayudarme con las matemáticas y con todo este curso.
1: Super! A teraz polskich znajomych chciałabyś pozdrowić?
0: Tak.
1: To bardzo proszę.
0: Pozdrawiam Olusia, Lunę, Julcie i Pole.
1: No i to są super pozdrowienia. My się oczywiście też do nich przyłączamy. Lejo, bardzo pięknie Ci dziękuję, że znalazłaś czas podczas swojej wizyty tutaj w Polsce, by nas odwiedzić, pouczyć nas trochę języka hiszpańskiego, poopowiadać o różnych niezwykłych rzeczach, które możemy spotkać, wybierając się na przykład w wakacyjną podróż do Hiszpanii, no i by podzielić się z nami swoimi marzeniami wakacyjnymi.
0: Tak.
1: Bardzo pięknie Ci dziękuję za tę wizytę.
0: I też wam mogę powiedzieć, że tam mówię wam, że możecie odwiedzić taki bardzo ładny budynek, co się nazywa Sagrada Familia, co zbudował ją Gaudí. Jest bardzo ładna. W nocy najbardziej. Ona jest taka duża, ogromna.
1: Warto tam pójść.
0: Tak.
1: Zdecydowanie.
0: Ale już ją zrobili znowu i ten biedny Gaudí umarł.
1: No
0: już,
1: tak.
0: Już, nie wiem, lata temu.
1: Ale budynek został. Warto go zobaczyć, będąc
0: tak.
1: w Barcelonie.
0: Ale zrobili mu reformację, ten budynek.
1: Troszeczkę go odnowili, tak?
0: Tak.
1: Rozumiem. No to tym bardziej warto tam pójść.
0: Tak.
1: Jest jeszcze jakieś miejsce, które polecasz do odwiedzenia?
0: Pomyślę.
1: No. Gdzie można zdobyć najpyszniejsze ciastka?
0: Tam jest dużo takich jakby celebracji. No to musicie tam pójść, bo jest bardzo fajnie.
1: No to proszę bardzo, już przy takich polecajkach to doskonale wiemy, gdzie
0: ferie.
1: Się kierować. Dokładnie, będąc w Barcelonie.
0: Jest taka feria de abril, to jest chyba po moich urodzinach, to są 1 kwietnia.
1: To wiesz co, ja tak sobie myślę, Leja, że czy wakacje, czy ferie, jeżeli kiedykolwiek nasi słuchacze będą mieli odrobinę wolnego czasu, to nie ma co się zastanawiać, trzeba po prostu odwiedzić Barcelonę. I to jest polecajka naszego dzisiejszego gościa, którym była Leja. Bardzo pięknie Ci dziękuję i do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas tutaj wpadniesz. Pa, pa, pa!
0: Pa!
2: Autopromocja.
3: Ciśnienie w oponach?
4: Sprawdzone.
3: Hamulce?
4: Naoliwione i sprawne.
3: A kaski i odblaski?
4: Gotowe i błyszczące.
3: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
4: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
3: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
4: Zawsze pomożemy w Twojej okolicy.
3: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
4: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
3: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
4: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
3: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.

Halo, halo, jesteście tam? Mam nadzieję, że tak, bo przed nami jeszcze trzecia wspólna godzina w naszych radiowych półkoloniach. Przypominam nasze pytanie dnia. Jeżeli macie ochotę na nie odpowiedzieć, jak najbardziej macie taką możliwość. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 2055. A pytanie to brzmi następująco. Gdybyście mogli zamieszkać przez cały caluteńki miesiąc w jakimś innym kraju niż ten, w którym żyjemy na co dzień, to jaki to byłby kraj i dlaczego właśnie ten? Tak jak powiedziałam, jeżeli macie ochotę odpowiedzieć na to pytanie, to śmiało wystarczy do nas zadzwonić i wówczas możemy sobie o tym porozmawiać. A jeżeli macie ochotę opowiedzieć nam o waszych wakacjach, o tym, jak wam one mijają, jakie macie wakacyjne plany, co jeszcze przed wami, albo o waszych wakacyjnych marzeniach, to jak najbardziej również możecie do nas zadzwonić i to zrobić. No i przypominam,

Przypominam, że przed nami jeszcze dwie zabawy, nasze flagowe zabawy radiowych półkolonii, czyli następny przystanek oraz nasza wakacyjna zgadywanka. W której z nich będzie do zdobycia nasz radiowy upominek? Ha, ha, ha! Tego wam jeszcze nie zdradzę. Przekonacie się o tym niebawem.

0: Ach, ta meduza Klementyna, wiem doskonale, że to wasza ulubienica. No i przyznam się szczerze, że ja też bardzo lubię tę piosenkę. Dawno nie gościła ona w naszych radiowych półkoloniach. Tym bardziej się cieszę, że dzisiaj pojawiła się ona właśnie przed momentem. A teraz dodzwoniła się do nas Kalina. Cześć!
1: Cześć!
0: Powiedz proszę, czy chciałabyś nam poopowiadać o swoich wakacjach?
1: Mhm.
0: No to jak one tobie mijają?
1: No to my pewnie pójdziemy do Warszawy i nie wiem jeszcze gdzie.
0: I jedziecie teraz do Warszawy?
1: Nie, teraz jedziemy do domu.
0: A wasz dom nie jest w Warszawie?
1: Nasz dom jest w Babiszu.
0: A jakie to jest województwo?
1: Co?
0: Jakie to jest województwo?
1: Podkarpackie.
0: A, no to rzeczywiście to trochę daleko od Warszawy, ale wiesz, jakbyście przejeżdżali przez Warszawę, to ja zapraszam serdecznie do naszych radiowych półkolonii, dobra? Zapiszcie to sobie w razie czego, że jeżeli chcielibyście nas tutaj odwiedzić, to wystarczy wcześniej się zgłosić i my zapraszamy jak najbardziej. No, a czy jeszcze jakieś podróże masz zaplanowane podczas tegorocznych wakacji?
1: Do dziadków w góry.
0: Och, do dziadków super się jedzie podczas wakacji. A co naj

0: najpyszniejszego do jedzenia dostajesz, jak jesteś u dziadków?
1: Zupa pomidorowa.
0: Zupa pomidorowa. Pyszna. A z makaronem czy z ryżem?
1: Czasem taka, czasem taka.
0: O, no proszę. I jedna i druga wersja tobie pasuje?
1: Mhm.
0: Niesamowite, bo zazwyczaj jest tak, że ludzie albo lubią z makaronem, albo lubią z ryżem, a ty lubisz obie wersje. Super, bardzo fajnie. To też pokazuje, że ty jesteś gotowa na różne kulinarne eksperymenty. Lubisz czasami zjeść coś nietypowego?
1: Mhm.
0: A zdarzyło ci się na przykład jeść coś zaskakującego?
1: No czasem.
0: I co to takiego na przykład było?
1: Nie wiem.
0: Warzywa. Ja się tak oczywiście śmieję, bo bardzo często jest tak, że twoi rówieśnicy nie przepadają za warzywami, a ty lubisz jeść warzywa?
1: No niektóre tak, ale na przykład nie lubię brokułów.
0: Nie lubisz brokułów, ale dlaczego?
1: No bo są takie gorzkie.
0: Mhm, rozumiem, czyli trzeba byłoby je odpowiednio doprawić, żeby tobie podpasowały. A powiedz mi proszę, Kalino, jakie są twoje wakacyjne marzenia?
1: Żeby pojechać do Hiszpanii.
0: Ach, no to tutaj byś się dogadała z naszym gościem, który przed momentem razem ze mną tutaj w radiowych półkoloniach sobie rozmawiał o pięknej, słonecznej Hiszpanii. A w jakieś konkretne miejsce chciałabyś pojechać w tej Hiszpanii?
1: Chciałabym zobaczyć walkę byków i jak ktoś tańczy flamenko.
0: Flamenko, o tak, zdecydowanie to jest coś, co nam się kojarzy z Hiszpanią. Przepiękne stroje, fantastyczna muzyka. No, też bym chętnie obejrzała taki występ flamenko. Mhm. Wiesz co? Wpisuję to na moją listę wakacyjnych marzeń do spełnienia. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Kalino, a powiedz proszę, czy ty chciałabyś spróbować odpowiedzieć na nasze pytanie dnia? Bo dzisiaj pytamy właśnie o to, gdzie przez miesiąc chciałabyś pomieszkać. Czy to właśnie Hiszpania byłaby tym miejscem?
1: Mhm.
0: Ach, no to już wszystko jasne. Właśnie z tych powodów, o których przed momentem nam powiedziałaś. No i fantastycznie. A jeszcze powiedz mi tylko, jak tam pogoda u was?
1: No jest ogólnie ciepło, ale zaczyna kropić.
0: Och, no to nie, to deszcz nie, poprosimy deszczu na razie nie. Lepiej, żeby słoneczko było, prawda, do końca dnia. Ja tak ostatnio nawet wpadłam na pomysł, że deszcz mógłby padać nocą. No bo nocą to dzieci śpią, odpoczywają, regenerują się, zbierają energię na kolejny dzień, więc w ciągu dnia powinno być dużo słońca, żeby móc się bawić od wschodu słońca do zachodu słońca, a w nocy może sobie padać, kiedy my po prostu śpimy. Co ty na to? To jest całkiem niezła myśl, też mi się tak wydaje, tylko nie wiem, do kogo mam ten apel i list z tą propozycją przesłać, by tak się właśnie stało. No cóż, możemy trzymać kciuki, by rzeczywiście ta pogoda jednak bardziej sprzyjała naszym zabawom, a nie siedzeniu w domu podczas tegorocznych wakacji. Będę trzymała za to mocno kciuki. A teraz chciałabym się dowiedzieć, Kalino, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: No to tatę, żeby szybko wyzdrowiał, mamę i Gabo, czyli mojego brata i całe Polskie Radio Dzieci.
0: Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia skierowane w naszą stronę. Do wszystkich twoich pozdrowień oczywiście się przyłączamy i tobie też życzymy cudownego, wspaniałego, fantastycznego dnia, udanych wakacji, no i uśmiechu, żeby nie opuszczał twojej buzi. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: A już za chwilę jedna z waszych ulubionych zabaw. Skoro dzisiaj tak sobie trochę wędrujemy po innych krajach, no to myślę, że warto teraz zastanowić się nad...
2: Następny przystanek.
0: Nad tym, jaki będzie nasz następny wakacyjny przystanek.

Właśnie. Jaki następny przystanek będzie na naszej wakacyjnej trasie radiowej, szalonej trasie? To jest pytanie do Was, a to oznacza, że rozpoczynamy naszą kolejną zabawę. No i moi drodzy, dzisiaj również opuszczamy kontynent europejski i przenosimy się do Azji. I to jest moja pierwsza podpowiedź. Tylko co takiego ciekawego znajduje się w Azji, wartego odwiedzenia, zwiedzenia i zobaczenia podczas wakacji? No tutaj jest już Wasze pole do popisu, śmiało dzwońcie 22 645 20 55 i proponujcie, co takiego na przykład Wy byście chcieli zobaczyć w wakacje, będąc w Azji. Kto wie, może akurat to jest to miejsce, które dzisiaj jest naszym następnym przystankiem?

0: następny przystanek?
1: No właśnie, jaki będzie ten następny przystanek na naszej wakacyjnej radiowej trasie? To jest pytanie, które kierujemy w Waszą stronę. 22 645 20 55. To natomiast jest numer telefonu, który specjalnie dla Was jest po to, byście dzwonili ze swoimi propozycjami. A moje podpowiedzi, które do tej pory się pojawiły w związku z poszukiwanym miejscem, które będzie naszym następnym przystankiem, są następujące. Dzisiaj wybieramy się do Azji. No i teraz kolejna w takim wypadku podpowiedź. Miejsce, które będzie tym kolejnym naszym przystankiem, to jedna z największych budowli, jakie stworzył człowiek. Jakie to może być zatem miejsce, które jest jedną z największych budowli, jakie stworzył człowiek i znajduje się w Azji? 22 645 20 55. Jeżeli macie jakiś pomysł, to śmiało zadzwońcie.

0: Jakie to miejsce jest tym, do którego dzisiaj wybierzemy się w naszej zabawie następny przystanek? No właśnie, poszukujemy tej odpowiedzi. Wiemy natomiast, że jest to jedna z największych budowli, jakie stworzył człowiek i że znajduje się w Azji. No i Franek do nas zadzwonił ze swoją propozycją. Cześć, Franku. Halo, jesteś tam?
1: Dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Czachowic-Dziedzic.
0: Franku, skąd do nas dzwonisz?
1: Czachowic-Dziedzic.
0: Ach, dobrze, dobrze, bo coś tutaj nam przerwało i nie usłyszałam dokładnie, ale fajnie, dziękuję, że powtórzyłeś. I jaka tam jest pogoda dzisiaj u ciebie?
1: No ładna.
0: Taka wakacyjna, czy troszkę do poprawki?
1: No taka wakacyjna.
0: No to super. A w ogóle jak wakacje ci mijają?
1: Dobrze.
0: Tak? Wszystko zgodnie z planem?
1: Nie.
0: Och, jakieś zmiany nastąpiły, ale na lepsze czy na gorsze?
1: Na lepsze.
0: No to fantastycznie, to ja się bardzo cieszę. No to co, bawimy się?
1: No
0: bawimy się, poszukujemy tego miejsca, do którego chcielibyśmy się wybrać. Miejsce to znajduje się w Azji i to jedna z największych budowli, jakie stworzył człowiek. Jak myślisz, o co dzisiaj pytamy?
1: Myślę, że to jest Wielki Mur.
0: Wielki Mur, a gdzie on się znajduje?
1: W Azji.
0: No, a w jakim kraju?
1: W Chinach.
0: Dokładnie, no to teraz tylko sprawdźmy, czy rzeczywiście o to dzisiaj pytamy. Brawo, brawo, brawo. Dokładnie. To jest to miejsce.
1: Tam sobie jeszcze pandy.
0: O które pytaliśmy. Dokładnie. A w ogóle wiesz, że ten Wielki Mur Chiński, to on ma ponad 21 tysięcy kilometrów? Naprawdę. Taka to długa budowla. Bardzo dużo, bardzo. I w ogóle budowano go przez wiele stuleci. A jak myślisz, po co w ogóle ten mur powstał?
1: Nie wiem.
0: Bo po prostu oni, Chińczycy, chcieli tym murem chronić szyję się przed najeźdźcami, którzy im zagrażali. No myślę, że to całkiem taka dobra koncepcja, prawda? Zbudować mur, który będzie nas chronił. I to jeszcze taki długi. No to całkiem, moim zdaniem, to było dobrze pomyślane. No gratulacje ogromne. Czy ty miałeś okazję kiedyś oglądać Wielki Mur Chiński?
1: Nie.
0: A na zdjęciu widziałeś go?
1: Tak.
0: Na zdjęciu też wygląda imponująco, a na żywo to już w ogóle musi wyglądać fenomenalnie. A chciałbyś go kiedyś zobaczyć?
1: Tak.
0: Czy niekoniecznie? Inne rzeczy są, które bardziej ciebie interesują?
2: Bardziej pandy.
0: Bardziej pandy, gdybyś już tam się wybrał. No a jakieś takie miejsca na świecie, które ciebie interesują, które chciałbyś odwiedzić? To jakie to na przykład miejsca? No chciałbyś się gdzieś wybrać?
1: Chciałbym się wybrać na Maltę.
0: O, to jest bardzo ciekawe, warte odwiedzenia miejsce. A Malta, to tutaj mam teraz takie pytanie. Czy to jest wyspa, czy to nie jest wyspa?
1: Tak, to jest.
0: No jasne, że tak. Ale to oczywiście było takie dodatkowe pytanie. A jakie masz jeszcze plany na pozostałą część wakacji?
2: Nad morze, tak?
1: Nad morze, tak. Dobra.
0: Och, cudnie. I co tam będziesz robił nad tym morzem?
2: Co będziesz robił?

0: Pływał.
1: Pływał.
2: No jasne, a co można robić nad morzem? Pływanie to jest przede wszystkim podstawowa czynność. Jeszcze ewentualnie można robić zamki z piasku. No tak, to też jest fajna rzecz. Albo urządzać sobie wyścigi na piasku. To też jest całkiem przyjemne. Albo uprawiać jakieś sporty wodne. O, to też jest dosyć interesujące. No to ja będę trzymała kciuki, byś się doskonale bawił podczas tego swojego wyjazdu i w ogóle przez całe wakacje, żeby ci uśmiech z buzi nie schodził. A teraz czas na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
1: Tatę, mamę, siostrę, całą siebie i całą moją rodzinę.
2: No i super pozdrowienia i my się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego najlepszego i udanych, przemiłych wakacji. Pa, pa, pa!

0: Księga dżungli, tak, to jest bajka, z której pochodzi ta piosenka, która przed momentem pojawiła się w Polskim Radiu Dzieciom i wiecie co, i tak sobie pomyślałam, że bardzo, ale to bardzo dawno nie sięgałam po tę książkę. Tak, tak, tak, bo bajka powstała na podstawie książki. I to jest książka, którą przeczytałam jako jedną z pierwszych, kiedy tę umiejętność czytania właśnie nabyłam. No, powiem wam szczerze, że mam bardzo dużo takich miłych wspomnień związanych z czytaniem tej książki, więc jeżeli potrzebujecie jakiejś wakacyjnej polecajki książkowej, to ja zdecydowanie polecam wam właśnie Księgę Dżungli. Polecam także W 80 dni dookoła świata, bo to też jest książka, którą pamiętam, że przeczytałam podczas jednych wakacji, podczas których spędzałam czas u moich dziadków. Leżałam sobie na leżaku w sadzie i czytałam W 80 dni dookoła świata. No ale na razie zostawiamy podróże, zostawiamy książki, bo teraz zgoła inna kategoria będzie zajmowała naszą głowę, a to wszystko za sprawą naszej zabawy.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak, tak, tak. Jeszcze wakacyjna zgadywanka nam pozostała, a dzisiejszą kategorią jest kategoria owoc. Poszukujemy zatem owocu pewnego takiego, który mi osobiście kojarzy się ze słowem cząstki. I jak tam? Jakiś owoc pojawił się we waszej głowie, który też wam się kojarzy ze słowem cząstki? Jeżeli tak, to śmiało do nas zadzwońcie pod numer telefonu 22 645 20 55, bo za poprawną odpowiedź dzisiaj w tej zabawie rozdajemy koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom. Tak, tak, dzisiaj w wakacyjnej zgadywance do zdobycia upominek Polskiego Radia Dzieciom. Wystarczy zadzwonić i podać właściwą odpowiedź. A dzisiaj pytam o owoc, który mi osobiście kojarzy się ze słowem cząstki.

0: Do góry pazury i Nela Zawadzka. To również jest jedna z waszych ulubionych piosenek. Wiem o tym doskonale, bo często sobie o tym z wami rozmawiam, o waszych gustach muzycznych, nie tylko kulinarnych. Chociaż rzeczywiście ja również jestem łasuchem i smakoszem i bardzo często wypytuję was i o te rzeczy, które bardzo lubicie, by gościły na waszych talerzach. Ale teraz nie o muzyce, nie o potrawach, tylko o naszych.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak, o naszych wakacyjnych zgadywankach, bo to właśnie ta zabawa teraz gości w naszych radiowych półkoloniach. Dzisiaj jest to kategoria owoc, no i poszukujemy właśnie takiego owoca, który kojarzy mi się osobiście ze słowem cząstki. No i najpierw dodzwoniła się do nas drużyna składająca się z Teodora, Róży i Wiktora. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co tam u was słychać?
3: Dobrze.
4: Dobrze wszystko.
0: Wakacje no. Zgodnie z planem?
3: Tak.
0: A jeszcze dużo innych planów do realizacji wam pozostało, czy już niewiele?
4: Raczej dużo, bo jeszcze przed sobą mamy wakacje nad morzem, półkolonie, więc...
0: Wow, no to rzeczywiście. A co to będą za półkolonie?
5: Ja idę na półkolonie z rolkami.
0: Ja tak samo
4: jak Róża, a Wiki? To... No powiedz nam, jakie półkolonie idziesz.
3: Ja do sali zabaw.
0: Ale super! No to fantastyczne wakacyjne plany jeszcze przed wami. Świetnie, świetnie. A powiedzcie mi, jaki owoc kojarzy wam się ze słowem cząstki?
4: Mandarynka.
0: No to już sprawdzam, czy to jest ten owoc.

0: Nie, dzisiaj nie o mandarynkę pytamy, także nadal poszukujemy tego owocu, który ze słowem cząstki nam się kojarzy. No, ale to oznacza, że mamy jeszcze chwilkę, możemy sobie porozmawiać, a ja bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak wyglądają wasze wakacyjne marzenia, każdego z was. Opowiecie mi o nich?
1: Tak, to może Róża zacznie. No, jesteś dziewczynką, dziewczynki mają pierwszeństwo. Tak. Dobra, to ja opowiem. No, marzenie jakieś. Fajnie byłoby gdzieś wyjechać do jakiegoś ciepłego kraju, na przykład do Turcji albo gdzieś do Chorwacji.
0: Ale tylko po to, żeby się trochę powygrzewać na słońcu, czy chciałbyś coś zobaczyć w tych miejscach?
1: Raczej po to, żeby się powygrzewać na słońcu, ale chciałbym też pojechać do Danii. Bo tam jest Legoland, a ja jestem fanem Lego, więc...
0: To jest bardzo konkretny wakacyjny plan. No, super, super. Wiktor, Róża, kto teraz?
2: Wiktor.
3: Co?
2: Wakacyjne marzenie.
3: Ja bym chciał pojechać do Australii i zobaczyć koala.
0: Ale super! No to też podróżnicze marzenie. Ja mam wrażenie, że wy chyba jesteście rodziną podróżników, co? Bo wasze marzenia rzeczywiście z podróżami są najbardziej związane, chociaż jeszcze zobaczymy, jakie marzenie wakacyjne Róża będzie miała.
4: Ja mam marzenie, żeby pojechać do Francji.
0: A jednak podróżnicze marzenie. Po co do Francji?
4: Żeby zobaczyć wieżę Eiffla.
0: Ale super, powiem wam szczerze, że macie fantastyczne te wakacyjne marzenia. Ja będę bardzo mocno trzymała kciuki, by one się spełniały albo wszystkie naraz, albo po kolei, bo jeżeli będą się po kolei spełniać, to wtedy będziecie mogli sobie towarzyszyć podczas tych najróżniejszych podróży. A jeżeli uda wam się po kolei te miejsca odwiedzać, to koniecznie dajcie mi znać, dzwoniąc tutaj do nas, że tak się stało, dobra?
4: Okej.
0: Świetnie. No to teraz czas na pozdrowienia. Po kolei pozdrawiacie czy razem? To może po kolei. Kto zaczyna? Teodor?
2: No to tak. Ja pozdrawiam mojego kuzyna Czarka, mojego kuzyna Franka, ciocię Gosię, wujka Pawła, i Julkę, czyli moją kuzynkę. I jeszcze chciałbym pozdrowić mojego kolejnego kuzyna Ludka, ciocię Zosię i wujka Romka.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. Róża, kogo dopisujesz jeszcze do tej listy?
4: Babcie Busie, babcie Czesie, ciocię Zosię, mojego kuzyna Ludwika, Szona i Kubę, moją kuzynkę Julkę, mojego kuzyna Franka i mojego kuzyna Czarka i tatę.
0: No i fantastycznie. I jeszcze został nam Wiktor. Kogo ty, Wiktorze, dopisujesz do tej listy?
4: Julka i Antka, ciocię Asię, wujka Nadera, ciocię Anię, Szona, Kubę, Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękuję. My się oczywiście do wszystkich waszych pozdrowień przyłączamy i was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych wakacji i spełnienia wszystkich wakacyjnych marzeń. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
4: Do widzenia!
0: Ale jest z nami jeszcze Natalka i Natalka także ma swoją propozycję co do tego, o jaki owoc może nam chodzić dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach. Taki owoc, który kojarzy mi się ze słowem cząstki. Dzień dobry, Natalko.
5: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jaki owoc twoim zdaniem jest tym, którego dzisiaj poszukujemy w wakacyjnych zgadywankach?
5: Pomarańcza.
0: Czy to jest pomarańcza? Już sprawdzam.

0: O, brawo! Tobie też pomarańcza kojarzy się ze słowem cząstki?
1: Tak, bardziej to mama podsunęła pomysł o pomarańczy.
0: Ach, czyli tutaj takie rodzinne, zespołowe działanie. Przed chwilką był zespół rodzeństwa i teraz mamy zespół rodzicielsko-dzieciowy. Fantastycznie. No a powiedz mi proszę, Natalko, jakie jeszcze słowa kojarzą się tobie z pomarańczą? Co jeszcze mogłoby być taką podpowiedzią?
1: Pomarańczowy.
0: No to by było za proste. Pomarańczowy to za proste by było. Co jeszcze?
1: Słowo kwaśne.
0: O, tak, rzeczywiście. Witamina C jeszcze, prawda? Sok.
1: Tak.
0: Okrągła. No to ale kwaśne, tak, tak, rzeczywiście kwaśne jak najbardziej, no. O tym bym nie pomyślała, ale teraz jak się nad tym zastanowiłam, to rzeczywiście często one są takie kwaskowate. No, gratulacje ogromne za właściwą odpowiedź. No i oczywiście, Natalko, jak najbardziej potwierdzam tutaj, że nasz koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom w twoje ręce powędruje. Tym bardziej gratulacje w twoją stronę z naszej płyną. No i jeszcze chciałabym się podpytać, korzystając z okazji, o twoje wakacje. Jak ci mijają te tegoroczne wakacje?
1: Dobrze, nawet.
0: A coś jest takiego, na co szczególnie czekasz?
1: No tak nie do końca, bo tylko czekam na urodziny, które będę wyprawiała z kolegami.
0: No to jest super okazja, na którą się czeka. I te urodziny mają być podczas wakacji?
1: Tak, za 2 tygodnie.
0: Ale super. I wiesz już, jaki będzie temat przewodni, co będziecie robić? Czy jeszcze to ustalacie?
1: Częściowo wiem. Aha. Częściowo wiem, że pod koniec urodzin pójdziemy na dwór.
0: Aha, no to słuchaj, no to jest już jakiś wstępny plan. To jest to najważniejsze. No to słuchaj, ja będę trzymała kciuki, by udało wam się bardzo szybko dogadać i żeby wszystkie strony były zadowolone z tego porozumienia i żeby urodziny były naprawdę super fajną imprezką, na której każdy będzie się doskonale bawił. Ba, ja jestem o tym przekonana, że tak na pewno będzie. Nie zapomnij, by na tym przyjęciu pojawiły się pomarańcze, dobra?
1: Dobra, postaram się, żeby były.
0: No to bardzo się cieszę. A teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę, Natalko, pozdrowić?
1: Mamę, tatę, moje siostry, panią, całe Polskie Radio Dzieciom, moich kolegów i koleżanki i to tyle.
0: No i to są super pozdrowienia i my się oczywiście do nich przyłączamy. Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia, które w moją stronę skierowałaś. I ciebie także, Natalko, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych, uśmiechniętych, pomarańczowych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia! No i co, moi drodzy? Za nieco ponad 4 minuty przywitamy godzinę 15, a to oznacza, że czas powolutku się żegnać. Kończymy dzisiejsze wydanie radiowych półkolonii. Ale spokojnie, spokojnie, słyszymy się ponownie już jutro w samo południe. Tak, tak, bo nasze radiowe półkolonie goszczą na antenie Polskiego Radia Dzieciom codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 12 do godziny 15. No i jutro znowu spotkamy się i będziemy mieć kolejne zagadki, będziemy podróżować, odbywać fantastyczne rozmowy i przeżywać wakacyjne przygody. Do usłyszenia zatem już jutro, punktualnie o 12. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, Daria Brzezińska. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: brać. Niebo w dziobie, niebo w dziobie, niebo w dziobie. Pluska, nie rybki, najpiękniejsza to muzyka. Rybka jest szybka, jeszcze szybszy jest pelikan. Ledwie ją dojrzy, już dopadnie i nim się rybka skryje na dnie. Pelikan w dziób ją chwyta zgrabnie i polyka, i polyka, i polyka.
1: Co ja mogę, że lustro kocha mnie?

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Jest też sztuczek brać z tego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
2: Tak, chcesz ją.

Do aniołka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tańczą mi krawisze jak im brat. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko

dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądałem na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Tora fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulfa wielki mi,
2: on piekarzem nie jest złem.
3: Modesta sługa ta, Andreaszy sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latające.

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

jeden kęs i koniec z nią, wiesz, nie śmiej, nie dam się. Wygram to, co chcę, sentymenty precz, skoro chcieć, to mieć, piękno i władzę.

Asy mamy psie, no śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

potrafię sobą być. Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

0: bez bicza trzasu.
1: Niech pozdrać się,
2: bo jeść się chce
3: i spać.
2: O tak.
3: A rano znów zawoła praca.
4: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
5: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
6: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność. Pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
5: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
6: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
5: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
4: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
7: Autopromocja.
8: Polak Mały.
9: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której odwiedzamy miejsca, które każdy Polak znać powinien. Dziś będziemy w wyjątkowym miejscu. W 1331 roku kończyło się właśnie pierwsze posiedzenie Sejmu, chociaż jeszcze wtedy się tak ten Sejm nie nazywał. To było po prostu takie zgromadzenie szlachty na zamku w Chęcinach. Zebrała się szlachta wokół Władysława Łokietka i obradowała, co też zrobić z tymi krzyżakami. I w końcu postanowiono wydać im bitwę. Bitwę, którą znamy jako bitwę pod Płowcami. No i to właśnie wydarzenie, czyli te obrady szlachty na zamku w Chęcinach od 26 maja do 14 czerwca 1331 roku, to jest początek naszej demokracji. Demokracji szlacheckiej. A jak dzisiaj wygląda ten niezwykły zamek? Ten zamek, w którym obradowała szlachta po raz pierwszy? Byliśmy tam i zaraz Wam opowiemy.
10: Zamek w Chęcinach widać z daleka, kiedy jedzie się trasą numer 7.

0: Warszawy do Krakowa. Widać go zarówno od strony Warszawy, kiedy wyjeżdżamy z obwodnicy Kielc i wyrasta przed nami góra zalesiona, na szczycie której znajdują się trzy wieże.
1: Ja na początku myślałem, że to są kominy.
0: Wiele osób ma takie skojarzenie, bo to rzeczywiście wygląda jak takie stare murowane kominy, ale są to po prostu okrągłe baszty zamkowe. Zamek w Chęcinach jest również widoczny bardzo dobrze od strony Krakowa, wygląda przepięknie, a kiedy stajemy w miejscowości Tokarnia, która jest u stóp wzgórza zamkowego, no to widzimy go tak od strony szczytowej, to też robi z tamtego miejsca bardzo duże wrażenie. Zresztą robi wrażenie również po zmroku, dlatego że jeszcze do niedawna można go było podziwiać tylko i wyłącznie za dnia. Natomiast już dzisiaj po rewitalizacji, ponieważ zamek w Chęcinach przeszedł gruntowną rewitalizację i odświeżenie, tak od 2013 roku, to trwało prawie 2 lata i teraz zamek w nowej odsłonie jest wieczorami przepięknie iluminowany, w związku z tym z tej krajowej siódemki możemy podziwiać jego bryłę podświetloną i ukazującą piękno i potęgę tego miejsca.
1: No, mówisz o pięknie i potędze, ale ktoś inny mógłby powiedzieć, że patrząc na to samo zobaczy po prostu ruiny. Trochę to jest smutne, że tak ważne dla Polski miejsce, tak historycznie istotne, jest ruiną, ale to też trzeba przyznać, jest ruiną od XVI wieku.
0: No jest ruiną i oczywiście nigdy nie wróci do tej świetności, która była dawniej, bo możemy oglądać na zamku makiety pokazujące, jak on wyglądał, kiedy był jeszcze zadaszony, kiedy te dziedzińce, dziś puste, były wypełnione przez budynki mieszkalne. Ale ta rewitalizacja, o której mówiłam, rzeczywiście zmieniła oblicze zamku. Każdy, kto był tam z wycieczką szkolną i pamięta taką pustkę, takie, no te mury takie niezagospodarowane i w zasadzie miejsce, po którym te wycieczki się snuły i oglądały no przepiękne świętokrzyskie widoki i słuchały przewodników, teraz zamek wygląda zupełnie inaczej.
1: Ale wchodzimy na wzgórze, wspinamy się na wzgórze zamkowe.
0: Wspinamy się na wzgórze zamkowe, możemy podejść z dwóch stron albo takim bardziej stromym podejściem od rynku chęcińskiego.
1: Dlatego, że pod zamkiem też jest miejscowość Chęciny, która jest równie stara jak i zamek.
0: Jest to historyczna miejscowość z przepiękną zabytkową zabudową i takie bardziej strome wejście po skałach jest od tamtej strony. Natomiast jeżeli są młodsze dzieci, jeżeli idziemy całą rodziną, no to lepiej jest podjechać od strony takiego dużego, darmowego parkingu i tam wejść takim łagodnym wejściem, wchodzić około 15 minut
1: i co zobaczymy?
0: Drogą królewską, ponieważ...
1: Co zobaczymy w środku? Czy zobaczymy jakąś na przykład białą damę?
0: Zanim jeszcze wejdziemy do środka, no to wchodzimy drogą królewską, gdzie widzimy drewniane posągi królów najważniejszych dla naszej historii. Widzimy też wielkie armaty, z których niegdyś strzelano, a później wchodzimy do środka na górny dziedziniec, no i możemy już wypatrywać białej damy, no bo oczywiście zamek w Chęcinach ma swoją białą damę.
1: A co też ta biała dama zrobiła, że stała się biała? Jak straszy w Chęcinach? O tym usłyszycie po piosence.
2: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której tropimy miejsca, które są bardzo ważne dla Polski i które każdy Polak znać powinien. I ten mały, i ten duży. Jesteśmy w Chęcinach, gdzie weszliśmy na dziedziniec zamkowy, rozglądamy się w prawo, w lewo, widzimy basztę przed sobą, studnie, piękne widoki z murów na Góry Świętokrzyskie. No i słuchamy historii o białej damie.
1: Ta biała dama, która jest na zamku w Chęcinach, to jest bardzo historyczna i całkiem prawdziwa biała dama, ponieważ tutaj miano białej damy zyskała królowa Bona, najprawdziwsza postać z polskiej historii, która przez kilka lat mieszkała na zamku w Chęcinach i przechowywała w nim swoje skarby. Dopiero po śmierci swojego męża, króla Zygmunta Augusta, postanowiła wrócić do swoich rodzinnych stron, czyli do Włoch.
0: No i tam właściwie mogła zostać białą damą, dlatego że po roku ją otruto polecenie Habsburgów. A dlaczego straszy w Chęcinach?
1: No bo zanim to nastąpiło, zanim wyjechała na południe do swojej ojczyzny, to postanowiła zabrać z Polski swoje skarby, a skarby miała przemożne, przeogromne, jak to królowa. Jej skarby zapakowano na 24 wozy, które ciągnęło 140 koni. Jednak kiedy przeprawiała się z całym tym swoim dobytkiem, klejnotami i majątkiem przez rzekę Nidę, to pod ciężarem tych wszystkich kosztowności załamał się most. Dzisiaj ta miejscowość, w której to się wydarzyło, nazywa się Mosty. No i cały jej skarb wpadł do wody. Królowa wysłała wtedy do zamku w Chęcinach posłańca z prośbą o ratunek, żeby natychmiast załoga zamku przybiegła, przyjechała konno i ratowała jej kosztowności, ale załoga zamku nie wpuściła posłańca na dziedziniec, a skarby zatonęły. No i do dzisiaj ich jeszcze nie odnaleziono.
0: Wiesz, że królowa Bona to jest jedna z moich ulubionych postaci historycznych z naszej historii. Być może dlatego, że jest taka trochę kontrowersyjna. Na pewno bardzo wiele dobrego zrobiła dla Polski, ale miała fatalną prasę, między innymi dlatego, że Habsburgowie właśnie rozpuszczali mnóstwo plotek na jej temat, ale

To była też niezwykła królowa, to była pierwsza w zasadzie taka królowa, która naprawdę zajęła się rządzeniem. Była żoną Zygmunta Starego, który tak, jeżeli chodzi o sprawy państwowe, to najbardziej lubił ucztować, lubił dyskutować, spotykać się z przyjaciółmi. Natomiast sprawy wagi państwowej, no wielka polityka, on już miał taką opinię króla, który nie jest specjalnie wojowniczy, ze wszystkimi wolał się dogadywać. Sprawy służbowe zdawał się na swoją żonę i w sumie miał rację, dlatego że Bona, księżniczka mediolańska, która pochodziła ze słynnego rodu Sforców, miała tą dyplomację we krwi, no, wychowanka jakby dworu mediolańskiego. Wszyscy słyszeliśmy o Machiavelli, prawda? Ona doskonale się obracała w meandrach polityki, trochę ją wkurzało to, co się tutaj działo, taki bezchołowie harmider. Każdy miał coś dużo do powiedzenia, ale niewiele robił. Ona bardzo mocno rzeczywiście zaznaczyła się w dyplomacji, czego Polacy nie lubili, nie lubili nigdy Bony. Ona naprawdę postawiła kasę państwa na przykład. No, dbała o to, żeby wszystkie dochody wpływały do królewskiego skarbca, żeby można było później korzystać, żeby można było budować miasta, żeby można było budować mosty, drogi. Także bardzo mądre decyzje podejmowała, ale również też była znana z tego, że przekupuje swoich wrogów, dlatego że wolała zamiast walczyć, zamiast iść z wojskiem, na przykład oblegać jakiś zamek, wolała kogoś przekupić, żeby to załatwić, to co chciała załatwić. Również doprowadziła do tego, że jej syn, Zygmunt August, został królem jeszcze za życia swojego ojca. To się w Polsce praktycznie nie zdarzało. Zależało jej po prostu na tym, żeby przejął władzę, przekupiła właściwe osoby, ale też miała pecha, dlatego że tak naprawdę nie lubiła żadnej z żon Zygmunta Augusta, a najbardziej nie cierpiała tej słynnej Barbary Radziwiłłównej. I o to właśnie się pokłóciła najbardziej ze swoim synem i dlatego właśnie zamieszkała w Chęcinach. Dlatego, że nie mogła znieść tego, że na Wawelu panoszy się ta Litwinka, która uwiodła jej syna ukochanego. No i najpierw się wyniosła na zamek w Chęcinach, a potem postanowiła wyjechać. Wyjechać z kraju razem z tymi kosztownościami. Żeby ją wypuszczono, to musiała się zrzec wszystkich swoich majątków, które miała w Rzeczpospolitej. To na pewno bardzo ją bolało. A wcześniej naprawdę nie doceniamy Bony, bo na przykład ona chciała wymienić swoje rodowe księstwo Bari na Śląsk. Był taki pomysł. Śląsk wtedy nie należał do Polski, ale ona mówiła, dobrze, zamienimy się z Habsburgami, damy im moje księstwo Bari we Włoszech, które jest daleko, a żeby przyłączyć do Rzeczpospolitej Śląsk. No ale Zygmunt Stary wolał się bawić w tym czasie i w końcu ta okazja przepadła, a skarby Bony pozostały. Będziemy tropić skarby? Oczywiście, że tak, ale najpierw posłuchajmy muzyki.

0: To Polskie Radio 10, słuchacie audycji Polak Mały, w której tropimy miejsca, które są niezwykłe, które każdy Polak znać powinien, a nie są jeszcze do tej pory aż tak oczywiste i znane każdemu. Na przykład zamek w Chęcinach, na którym mieszkała królowa Bona.
1: Mieszkała królowa Bona i pokazała się mieszkańcom Chęcin i załodze zamku jako bardzo przebiegła osoba. Opowiadałeś o niej, że była świetną dyplomatką, że była lepszym politykiem niż jej mąż. A wydarzyła się kiedyś taka historia, że kiedy królowa Bona jechała do zamku w Chęcinach, podczas podróży jej orszak już, który dojeżdżał do warowni, nagle jej konie się spłoszyły. Powóz, którym jechała królowa Bona, został poniesiony w las przez rumaki, a cały orszak stracił głowę. Nikt nie wiedział kompletnie, co się dzieje i było już o krok od tragedii, gdyby nie jeden dworzanin, bardzo odważny, młody człowiek, ruszył za nią, spiął swojego konia, wyprzedził pędzący powóz i zatrzymał królową, ratując jej w ten sposób życie. Ona postanowiła go wynagrodzić, a sama dobrze wiedziała, że najlepszą nagrodą dla dworzanina będzie ziemia, jego własna ziemia, którą może jej darować. No ale że była sprytną królową, no to nie chciała aż tak bardzo dzielić się majątkiem, więc powiedziała dworzaninowi, że dostanie tyle ziemi, ile założy jedną skibą pługa, orząc od świtu do zmierzchu. Czyli można powiedzieć, że miał cały dzień na to, od kiedy wstało słońce, dopóki nie zaszło, żeby jedną skibą pługa, to znaczy, że raz przeciągając ostrzem pługa przez ziemię, miał zaorać. Królowa wiedziała, że w ten sposób nie będzie w stanie zaorać zbyt dużo ziemi, no więc nie będzie musiała się pozbywać swoich włości. Ale okazało się, że jej dworzanin był równie bystry jak królowa i tak orał ziemię sprytnie, że zrobił wielkie, wielkie koło, tak jak cyrklem. I dzięki temu, orząc tą jedną skibą pługa, zaorał olbrzymi kawałek ziemi, bo zażądał tego, co jest w środku.
0: No, sprytne.
1: Sprytne, bardzo fajna legenda. Zresztą tych legend na temat królowej Bony na zamku w Chęcinach usłyszymy bardzo wiele od miejscowych przewodników, dlatego że teraz zwiedzanie zamku w Chęcinach to jest naprawdę niezwykła przygoda. Są tam przewodnicy ubrani w stroje z epoki. Jest koń, na którym możesz usiąść i zrobić sobie zdjęcie. No, głównie dzieciaki z tego korzystają. Miejsce skazań. Jest taka klatka na środku dziedzińca, w której trzymano skazańców. Jest miejsce, straszne, gdzie możesz postrzelać z łuku. Jest miejsce, gdzie możesz wyrabiać dawnymi metodami rękodzieło. Możesz kupić pamiątki, możesz odwiedzić nawet loch i to jest dopiero przeżycie.
0: No nie wiem, czy bym chciał odwiedzić taki loszek, zwłaszcza że wiem, kto w tym lochu siedział. Siedział na przykład kiedyś wielki mistrz krzyżacki, albo siedział na przykład brat naszego króla Władysława Jagiełło, Andrzej Garbaty. No nie najlepiej chyba to wspominają.
1: No chyba nie najlepiej, dlatego że jak opowiedział nam przewodnik zamkowy, ten loch, zresztą jak w Chęcinach schodzi się do lochu, no to są takie kręte schodki prowadzące jakieś 10 metrów w dół i na samym dole, na zimnej, gołej posadzce jest taki maleńki wiecheć słomy, a na nim leżą kości, kościotrupa. To jest taka aranżacja zamkowa, natomiast przewodnik zdradził nam, że to wcale nie było tak, że on sobie schodził po tych schodkach ten skazaniec i potem tam siedział, tylko zrzucano go po prostu od otworu drzwi w dół te kilka metrów, więc nie był chyba w najlepszej formie, kiedy się tam już znalazł, a potem czekała go już

0: tylko zimno, chłód, głód, chleb i woda.
1: No to nie lekkie życie skazańca.
0: No jest tam jeszcze klatka również w tym lochu, bo jedna jest na zewnątrz, na dziedzińcu zamkowym, a jest taka klatka, w której trzymano skazańców również w środku, w lochu. No i to jest ciekawa historia, którą również zdradzają przewodnicy w Chęcinach, że skazańcowi taką klatkę na odbywanie kary musiała sfinansować jego rodzina.
1: Nie dość, że jeszcze go skazano, to jeszcze musiał za to sam zapłacić?
0: Tak. Dokładnie tak. No i takich ciekawostek dzieci dowiedzą się, zwiedzając zamek w Chęcinach, a na fotografiach w tej wieży zobaczą również historię zamku i można zobaczyć na zdjęciach na przykład z międzywojnia albo z czasów po II wojnie światowej, jak zamek wyglądał. I wtedy dopiero zrozumiemy, jaka olbrzymia była praca konserwatorska, polegająca na tym, żeby doprowadzić zamek do obecnego wyglądu, dlatego że po wojnie nie było praktycznie, nie stał tutaj kamień na kamieniu, a w tej chwili ta trwała ruina wygląda naprawdę imponująco. Można ją zwiedzać zarówno w dzień, jak przyjedziemy tam z wycieczką szkolną albo z rodziną, ale jest również zwiedzanie nocne. I to jest naprawdę super zabawa.
1: Z zamku w Chęcinach w takim razie ewakuujemy się pod osłoną nocy i jedziemy do pobliskiej tokarni.

gdyby dzieci nie wzdociły. Chyba by się wszystkie mamy zanudziły. Tatusiowie by

Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której jeździmy po Polsce i szukamy takich miejsc, które były związane z naszą historią. I każdy Polak powinien

0: te miejsca poznać. Byliśmy na zamku w Chęcinach i teraz zjeżdżamy do pobliskiej Tokarni, gdzie również sporo się dowiemy o historii i to tak z pierwszej ręki.
1: Dowiemy się o historii przede wszystkim regionu, dlatego że ten skansen w Tokarni, to jest miejsce, do którego zwożono chałupy z całego Świętokrzyskiego. Jest tam nawet kościół, który jest odbudowany, zabytkowy kościół, w którym odprawiane są msze, dlatego że to jest ciekawe, że bardzo często na terenach skansenów kościoły są konsekrowane, czyli znowu są to miejsca święte, mimo że zostały rozłożone na części, potem odbudowane w nowym miejscu, czyli w skansenie, czyli w takim muzeum. Ale mimo tego, że jest to kościół w muzeum, to jest on konsekrowany i można w nim mszę odprawiać. Mamy domy, na przykład dom zielarki, w którym poznamy tajemnice takich, no to w końcu Góry Świętokrzyskie, więc i czarownice, i zielarki mają swoje sposoby i
0: czyli
1: różne.
0: Czyli od kościoła do domu zielarki jest kilka kroków.
1: Jest bardzo niedaleko, także zarówno te święte miejsca, jak i te takie ciemniejsze moce znajdują tutaj zainteresowanie turystów, dlatego że wiele dzieci przychodzi i patrzy, z których to ziół rosnących normalnie na łąkach można robić różne napary zdrowotne. A na przykład młode dziewczyny to najbardziej lubią te historie, które zielarka opowiada o tym, jak tutaj rośliny ugotować, żeby zakochał się chłopak w takiej dziewczynie. No, takie historie można poznać, ale można poznać również pracę kowala czy snycerza. Można zobaczyć takie miejsce, gdzie koło żarna w młynie były napędzane przez woły. Czyli woły chodziły w kółko i taką wielką machinę.
0: Taki młyn półautomatyczny.
1: Tak, można tak powiedzieć i rzeczywiście to robi duże wrażenie, bo poznajemy taką konstrukcję bardzo przemyślną, mimo że powstała dawno, dawno temu.
0: Można też zamieszkać w skansenie?
1: Można zamieszkać w skansenie w ośmiorakach. To takie zabudowania, zresztą z literatury znamy to, że w czworakach często ubodzy ludzie mieszkali.
0: Na folwarkach.
1: Na folwarkach, tak, a tam można zamieszkać w ośmiorakach, które wcale nie są ubogie, są naprawdę fajne, klimatyczne, a przede wszystkim to jest takie miejsce, gdzie jesteś kompletnie, czujesz się odcięty od świata, dlatego że jedzie się przez ten skansen, jedzie z 5 minut. Po drodze mijamy stare zagrody, na których na płotach drewnianych suszą się gliniane garnki.
0: Może nawet nie ma sieci telefonów komórkowych.
1: No jest, ale bardzo, bardzo słaba, dlatego że jest tylko las, są stare folwarczne budynki i my zostajemy tam na noc. Można rano, jeżeli obudzimy się o świcie, to można chodzić bosymi nogami po rosie, można oglądać żaby, zajączki, ptaki, które tam przylatują. Jest taka niesamowita przyroda. Naprawdę przenosimy się przynajmniej 100 lat wstecz, mieszkając w skansenie.
0: Skoro mówimy o zwierzątkach, no to myślę, że spróbujemy po przerwie muzycznej odwiedzić też i inne zwierzęta, które zamieszkują tamte rejony Gór Świętokrzyskich.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Są z wami Magda i Sergiusz. Jesteśmy pod Chęcinami w miejscu niebywale historycznym, ale też i ciekawym pod różnymi względami. Na przykład można tutaj spotkać różne dziwne zwierzęta. Jakie?
1: Leśne Zacisze to jest takie niezwykłe miejsce w środku lasu, 20 minut drogi od Chęcin, i to jest takie mini zoo. Prywatnych ogrodów zoologicznych są w Polsce w tej chwili 2 prywatne ogrody zoologiczne, więc jest ich niewiele. Ten ogród zwierząt stara się o status prywatnego ogrodu zoologicznego, a póki co dzieci mogą tam oglądać ponad 100 zwierząt, wielkiego wielbłąda.
0: Wielbłąda?
1: Tak, najprawdziwszego wielbłąda.
0: Czyli to nie są tylko takie zwierzęta, które żyją naturalnie w puszczach świętokrzyskich.
1: Nie, są to zwierzęta z całego świata. Są tam również kangury, są guźce, są lamy, kilka gatunków koni, mnóstwo antylop, takich maleńkich kózek, wiele zwierząt afrykańskich. Każda z nich ma swoją zagrodę, każda jest oddzielnie, mają spore tereny wybiegowe.
0: Czyli takie safari w zasadzie?
1: Tak, takie safari. Oczywiście można oglądać zebry, bardzo piękne, ale jest również sektor poświęcony faunie z naszego regionu, czyli po tym takim spacerze, po tych bardziej egzotycznych rejonach świata. Przechodzimy do, zresztą bardzo pięknie to jest zaaranżowane w lesie sosnowym. Są takie bardziej swojskie zwierzęta i naszemu synkowi ten właśnie fragment parku najbardziej się podobał, bo jakoś te zwierzęta egzotyczne...
0: Guźce i kangury nie?
1: Nie zainteresował się nimi, ale kiedy zobaczył nasze swojskie dziki, które ryją w błocie, bo rzeczywiście mają ogromną powierzchnię błotnistego lasu, gdzie tarzają się w tym błocie, ryją, parskają radośnie. To jest naprawdę ogromna radość obserwować takie dziczki w swoim żywiole. No więc nasz synek stanął po drugiej stronie płotu i też pochrumkiwał do nich.
0: Też by chciał poryć w tym błocie.
1: Oj tak, jak go znam, to najlepiej by się bawił właśnie po tej drugiej stronie ogrodzenia. Oglądał też jelenie, bardzo piękne, no i zagroda z kolorowymi ptaszkami. To była absolutna rewelacja, bo te egzotyczne zwierzęta, bażanty różnokolorowe można było oglądać. No i maleńkie kózki, które karmił trawą, to była wielka atrakcja, ale największą atrakcją dla wszystkich dzieci, które przyjeżdżają z rodzicami do tego miejsca, jest gigantyczny plac zabaw. Gigantyczny dla dzieci w każdym wieku, bo jest tam... To jest właśnie taki fajny pomysł na całodzienną wycieczkę, że rano można sobie poznawać zwierzęta. Wszystkie te gatunki są

0: bardzo dokładnie opisane, więc możemy się wiele dowiedzieć na ich temat, a później zakończyć na Wielkiej Polanie, na której jest mnóstwo zabawek, karuzel, taka beczka na przykład, w której dzieci kręcą się jak chomiki, sprawia im to wiele radości, ale jest też taka kolejka linowa, na którą wsiada się i zjeżdża się bardzo szybko pomiędzy drzewami. Ona się jakoś nazywa chyba...
1: Tyrolka?
0: Tyrolka, właśnie. To taka wielka atrakcja, na której dzieci, te starsze najchętniej, ale te młodsze też się pchają, żeby zakosztować adrenaliny. Rodzice w tym czasie mogą sobie grillować i przyrządzić dzieciom coś dobrego, dlatego że nie jest to takie typowe miejsce, gdzie jest na przykład restauracja, gdzie coś ci podają. Nie. Tam przynosisz swoje jedzenie, rozkładasz swój kocyk i szykujesz sobie wszystko sam, a dzieciaki w tym czasie biegają, kręcą się na karuzeli, zjeżdżają do basenów wypełnionych kolorowymi piłeczkami. No to nie tylko my jako rodzice mieliśmy problem, kiedy już park był zamykany, z tym, żeby wyciągnąć naszego synka, ale kilkanaścioro różnych dzieci krzyczało i płakało: mamo, ja jeszcze nie chcę stąd wychodzić.
1: Czyli leśny zakątek, prawdziwe miejsce do zabawy. Zakątek jak zakątek, to widzę, że się rozrasta do całkiem niezłego parku rozrywki. Trzymamy kciuki, a po przerwie schodzimy pod świętokrzyską ziemię.

0: problem twój.
1: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której opowiadamy o skarbach naszej ziemi i o takich miejscach, które każdy Polak znać powinien. Jednym z takich miejsc jest jaskinia, której sama nazwa wskazuje, że jest to miejsce bardzo wyjątkowe, chociaż nie wiem, czy chciałbym tam trafić za życia. Ale poszliśmy.
2: Jaskinia Raj znajduje się kilka kilometrów od Chęcin, więc można to połączyć, zwiedzanie zamku i poznawanie historii królowej Bony. Można połączyć z taką niezwykłą wyprawą w czasie, bo kiedy wchodzimy do jaskini Raj, to jest moim zdaniem najpiękniejsza jaskinia krasowa w Polsce, z niezwykłą, bardzo bogatą szatą naciekową.
1: Jaskinia krasowa, czyli tak naprawdę taka, którą wyrzeźbiła woda, tak?
2: Tak, wyrzeźbiła ją woda, a wiesz, kiedy powstały korytarze jaskini Raj, ile lat temu?
1: No pewno 100 milionów lat temu?
2: 360 milionów.
1: No, pomyliłem się o ledwie 260 milionów lat.
2: Wtedy właśnie w wapieniach środkowego Dewonu powstały na dnie płytkiego morza te korytarze, którymi teraz możemy przechodzić z przewodnikiem, wędrując po jaskini Raj. Ale zanim wejdziemy do jaskini Raj i zanim będziemy te wszystkie jej skarby oglądać, to musimy przygotować się przede wszystkim na to, żeby nawet jeżeli będziemy jechać tam w środku lata, to musimy bardzo ciepło się ubrać.
1: Bo tam jest stała temperatura.
2: Bo tam jest stała temperatura i na przykład nie możemy się dziwić, jeżeli w środku lata przyjdziemy ociepleni słońcem wakacyjnym, a zobaczymy, że przewodnik wychodzi z jaskini Raj, ten, z którym zaraz

0: mamy wejść do środka i ma na sobie czapkę i kurtkę. Dlatego, że w środku panuje stała temperatura od 8 do 10 stopni Celsjusza. Dlatego musimy pamiętać zawsze o tym, żeby przede wszystkim mieć ciepłą kurtkę albo bluzę, albo jakiś sweter, najlepiej długie spodnie, no i zakryte buty. Dlatego, że jaskinia, trzeba o tym pamiętać, ona cały czas żyje. A
1: co to znaczy, że jaskinia żyje?
0: Jaskinia żyje, czyli jaskinia cały czas przecieka. Zwłaszcza kiedy są duże deszcze, no to po dużym deszczu ten strop jaskini, coraz więcej tych kropli spada, jest bardzo mokro. No a właśnie te wszystkie nacieki w jaskini tworzą się...
1: Stalagmity, stalaktyty i stalagnaty, z tego co pamiętam.
0: Tak, bardzo dobrze pamiętasz. I wszystkie inne formacje, czyli perły jaskiniowe, kolumny, pola ryżowe i tak dalej, no to są wszystko efekty cieknącej wody. Czyli kiedy mówię, że jaskinia żyje, to znaczy, że cały czas coś tam w niej kapie. I dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby mieć zakryte buty, żeby po prostu nie wyjść z mokrymi nogami.
1: Albo kalosze na przykład.
0: Albo kalosze, jeżeli w środku lata będziesz pamiętał o tym, żeby mieć przy sobie kalosze. Jaskinie zwiedza się zawsze z przewodnikiem. Korytarze, naturalne korytarze mają 240 metrów długości, a sztuczny chodnik 40 metrów. Natomiast trasa turystyczna, tą, którą będziemy pokonywać, wcale nie jest taka długa, bo ma tylko 180 metrów długości.
1: No to króciutko. I to jeszcze wszystko jest oświetlone na pewno.
0: No, nie wszystko jest oświetlone, ale tam przewodnik włącza światło, a ma przy sobie również latarkę, żeby pokazywać najciekawsze elementy jaskini. Bardzo piękne. Naprawdę ta szata naciekowa jest obłędna. Stalaktyty, tak jak mówiłeś, to są te sopelki skalne, wiszące ze stropu, z sufitu, i są takie komory, gdzie tych sopelków są po prostu tysiące. Wygląda to przepięknie. Stalagmity to są te wyrastające z dołu, a stalagnaty to są te formacje skalne, które
1: łączą.
0: Które tworzą się po połączeniu stalaktytu i stalagmitu. Najfajniej jest, kiedy na moment zapada cisza, kiedy przewodnik przestaje opowiadać i możemy posłuchać takich miarowo spadających kropli. Wtedy czujemy, że ta jaskinia cały czas narasta i cały czas się rozwija.
1: No, to naprawdę niezwykłe.
0: A naprawdę niezwykłe to tam jest, kiedy nagle nad głową przeleci ci nietoperz. Dlatego, że w jaskini Raj ma swoich mieszkańców. Przede wszystkim są to nietoperze, które tam zimują, a kiedy obudzą się ze snu zimowego, to raźnie latają sobie pod stropami.
1: No, na pewno, jak to jest taka krótka jaskinia, to pewno jakieś owady tam wlatują i to jest wtedy dla takich nietoperzy prawdziwy raj. Posłuchajmy w takim razie może muzyki.

0: Polski Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której tropimy różne miejsca, które każdy znać powinien, no ale czasami naprawdę jest to dla nas zaskoczenie. Na przykład byliśmy w Jaskini Raj, a obok Jaskini Raj jest też miejsce niezwykłe, które na pewno było bardzo, bardzo modne jakieś 15 tysięcy lat temu?
1: Jest centrum Neandertalczyka. To jest taki obiekt, w którym dzieci mogą na przykład zobaczyć prawdziwego mamuta. Mamut jest bardzo duży. Ja nie mogłam uwierzyć w to, że te mamuty naprawdę tak wyglądały, no bo przecież widzimy teraz słonie,

0: porównujemy sobie jakoś, no, że ten słoń, to, że ten mamut to taki słoń, tylko taki owłosiony i z trochę większymi kłami, ale że w zasadzie to jest jedno i to samo.
1: Ale tu to nie. Nie jest to samo.
0: No nie, bo mamut, a w centrum Neandertalczyka mamut jest odtworzony w skali 1:1, jest naprawdę ogromny. Ma jakieś 3,5 metra wysokości i 6 metrów długości. Jest naprawdę wielki. No i mamy, oprócz tego mamuta, mamy taką trasę, którą pokonujemy śladami stóp neandertalczyków rozrysowanymi na podłodze, które nam pokazują kierunek zwiedzania i tam oglądamy sobie, jak wyglądało życie i jak wyglądała codzienność takich neandertalczyków. Możemy tam również zobaczyć, jak wyglądały zabawy neandertalskich dzieci.
1: Jak wyglądały takie zabawy neandertalskich dzieci? Czym się bawiły? Na pewno nie bawiły się kołem, na pewno nie bawiły się ogniem. To czym się bawiły?
0: Bawiły się tym, co znalazły, czyli kamyczkami, patykami, no i pewnie fragmentami mamuta, które pozostały po rodzinnej kolacji.
1: No a czym się bawią dzisiaj mieszkańcy tych ziem? To możemy sprawdzić w Muzeum Zabawek.
0: Muzeum Zabawek w Kielcach, bo Kielce to stolica regionu świętokrzyskiego, a w regionie świętokrzyskim poruszamy się podczas naszego dzisiejszego programu. Muzeum Zabawek to jedno z najciekawszych miejsc dla dzieci. Znajduje się w samym sercu miasta, w zabytkowym budynku i na tamtej ekspozycji. Ekspozycja zaczyna się jeszcze zanim wejdziemy do środka, dlatego że zabytkowe samochodziki mogą, czy motorki, nasz synek jeździ na takim współczesnym motorku, a tam mógł wsiąść na prawdziwy zabytkowy motocykl. Można też grać w wielkie szachy, więc już jest taki wstęp do zwiedzania.
1: To trochę jak z Harry'ego Pottera.
0: Trochę tak, bo Muzeum Zabawek w Kielcach jest rzeczywiście niezwykłe. Kiedy wchodzimy do środka, no to cofamy się w czasie i eksponat z numerem 1, który znajduje się w pierwszej sali wystawowej, to laleczka z utwardzonego wosku, która ma aż 300 lat.
1: 300 lat? I kto się bawił taką lalką?
0: Pewnie jakieś dziewczynki z przełomu XVII i XVIII wieku.
1: Czyli taka Barbie?
0: Taka Barbie, tak, to prawda. Tylko w pięknej sukni i taka właśnie starodawna. No, natomiast dzisiaj można tylko na nią spojrzeć. Tak samo jak można spojrzeć na laleczkę w tej samej sali, którą dla dzieci zarządcy swoich dóbr przywiózł z wyprawy Henryk Sienkiewicz. Bo Henryk Sienkiewicz też mieszkał na ziemi świętokrzyskiej, dostał od państwa w dowód zasług za swoją twórczość literacką dworek w Oblęgorku. No i kiedy był na jakiejś wyprawie zagranicznej, to właśnie dla córki zarządcy swoich dóbr przywiózł laleczkę i tą laleczkę można też oglądać w Muzeum Zabawek w Kielcach.
1: Dla coś dla chłopców?
0: Na przykład kolejka. Kolejka, która, makieta kolejki, która jeździ, można też ją oglądać. Są klocki w kształcie pociągów, jest cała sala z samolotami zawieszonymi pod sufitem. Tam się naszemu synkowi podobało najbardziej. A mnie najbardziej podobała się ekspozycja regionalna, dlatego że można w Muzeum Zabawek w Kielcach oglądać zabawki inspirowane sztuką ludową. I to jest piękna rzecz, która łączy nie tylko coś do zabawy dla dzieci, ale także pozwala nam poznawać różne regiony Polski, ich ozdoby, ich specyfikę, ich kolory, których tradycje. Używają tradycje. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Tuż obok tej ekspozycji ze sztuką ludową znajduje się wielka sala, w której można się bawić tysiącami klocków. No i tam nasz synek został już do końca zwiedzenia.
1: Ale co było potem, dowiecie się po przerwie muzycznej.

0: Polski Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której odwiedzamy miejsca, które każdy Polak znać powinien. I każdy na pewno z nas słyszał o tym, że gdzieś tam w środku Polski, w województwie świętokrzyskim, jest najwspanialsze królewskie drzewo. Dąb Bartek. Jak to dzisiaj wygląda? Gdzie można to drzewo odnaleźć?
1: Dąb Bartek znajduje się w Zagnańsku. To jest na terenie województwa świętokrzyskiego, niedaleko od Kielc, jakieś 20 kilometrów. I jest to jeden z najstarszych dębów w Polsce, chroniony prawem jako pomnik przyrody. Mówiło się w zasadzie w czasach przed II wojną światową, w okresie międzywojennym, że dąb Bartek może mieć nawet 1200 lat.
0: No ale tyle chyba nie ma.
1: No nie ma, chociaż oficjalnie świętowało się kilka lat temu tysięczne urodziny Bartka, ale jednak według ostatnich badań i publikacji dendrologicznych, no to mówi się, że ma około 600-700 lat.
0: Ale to wygląda, tak jest. Wygląda sędziwie, jest taki podparty różnymi konstrukcjami, które mają zabezpieczyć go przed upadkiem przy jakiejś wichurze. W środku ma takie dziuple wielkie, można byłoby się tam schować, gdyby oczywiście można było tam podejść, bo nie wolno, bo to jest pomnik przyrody. Ale ma zielone liście i to zawsze jest takie pozytywne, prawda, że patrzymy na coś, co jest tak niezwykle starego, tak historycznego. To widziało tyle niezwykłych rzeczy, które się działy wokół, a w dalszym ciągu zielone listki wypuszcza pędy.
1: Tak, no a te konstrukcje, o których wspomniałeś, te słupy i liny, które go chronią, no to dlatego, że dąb Bartek ucierpiał od pioruna i od pożarów w trakcie swojej historii najnowszej, więc rzeczywiście to drzewo nie jest już w najlepszym stanie, dlatego warto jest tam pojechać i go zobaczyć. Ma 28,5 metra wysokości. To jak taki niezły blok, prawda, mieszkalny. A z kolei obwód pnia wynosi około 10 metrów.
0: 10 metrów.
1: A przy samej ziemi nawet 13,5 metra. Także naprawdę jest to olbrzymie drzewo. Natomiast rozpiętość korony, ten taki parasol liści, gałęzi i liści nad naszymi głowami, ma 20 na 40 metrów. No to wyobrażasz sobie, że jest to prawdziwy olbrzym.
0: Ale jest też ważne dla naszej historii. Tutaj przyjeżdżano, żeby oglądać to drzewo, podziwiać od stuleci.
1: No tak, a głosi nawet jedna z legend, że Jan III Sobieski i Marysieńka ukryli w pniu Bartka swoje skarby. Widzisz, znowu jakieś ukryte królewskie skarby na ziemi świętokrzyskiej.
0: No ale lepiej chyba od razu powiedzieć, że tam nie ma żadnych skarbów w pniu, nie można...
1: No tak, więc lepiej nie szukać.
0: Lepiej nie szukać tam. Szukać możemy skarbów w Chęcinach. Tam rzeczywiście może coś tam jest, albo na przykład w miejscowości Mostki, prawda?
1: Mm-hmm.
0: Ale o tym mówiliśmy już wcześniej.
1: No a warto jest pojechać niedaleko od Bartka. Znajduje się taki nowy ośrodek, to jest ośrodek Polanika. Takie miejsce, centrum uzdrowiskowe, w którym znajduje się wiele turystycznych atrakcji, między innymi Park Miniatur Świętokrzyskich, gdzie zobaczymy przepięknie odtworzone w skali 1 do 20 budynki, wszystkie najważniejsze budowle świętokrzyskie, między innymi zamek w Chęcinach, ale co ciekawe, te budowle są stworzone nie tak, jak wyglądają teraz, czyli zamek w Chęcinach, który wygląda jak trwała ruina, tylko tak, jak wyglądał w czasach świetności.
0: Czyli jak był prawdziwym

0: zamkiem.
1: Tak, wiele wspaniałych budowli świętokrzyskich umieszczonych w tym parku miniatur, tak jak wyglądają w rzeczywistości, czyli na przykład klasztor na Świętym Krzyżu, który stoi na Łysej Górze.
0: To w parku stoi, miniatur też stoi.
1: Właśnie, stoi na wielkiej górze z odłamkami skalnymi wyglądającymi jak gołoboże. Wiele jest tych budowli, bardzo, bardzo to jest ciekawe miejsce, ale jeszcze ciekawszy ośrodek Polanika jest pod tym kątem, że znajduje się tam trzecie w Polsce oceanarium. I można tam zobaczyć prawdziwego rekina.
0: Naprawdę? Mhm. W górach świętokrzyskich?
1: Tak. Setki gatunków ryb egzotycznych, no ale to co najfajniejsze, to oczywiście wielka zatopiona łódź, wokół której pływają drapieżne, krwiożercze rekiny.
0: Dzisiaj byliśmy na ziemi świętokrzyskiej w okolicach Chęcin. To jest takie miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić, a zobaczymy je bardzo łatwo, jak będziemy jechać drogą pomiędzy Krakowem a Warszawą, to wypatrujmy takich kominów w okolicach Kielc. To właśnie są te Chęciny, to miejsce, gdzie zaczął się polski parlamentaryzm, gdzie mieszkała królowa Bona, gdzie być może ukryła swoje skarby i gdzie w okolicach chęci zobaczymy.
2: Autopromocja.
3: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
4: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wij, wij. Ej, ty chłopcze, na nim jesteś, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: siedziałem sam.
1: A z kim mam siedzieć?
0: Już nie wiem.
1: Po co mi taki chram?
0: Wybaczę,
1: wybaczysz.
0: Jeszcze ten jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej, głuptasie.
1: Ty tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha. Płynę przez staw z tobą.
1: Ze mną.
0: Choć może ty nie jesteś tego wart.
1: Ojej.
0: Płynę przez

0: autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.
3: To zadanie najważniejsze,
4: bo dotyczy was, słuchaczy.
3: Będą bajki, gry i wiersze.
4: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
3: I nie wiemy, czy się uda.
4: Rzadko komu się udaje.
3: No, bo niełatwe to zadanie.
4: A jak mają inne kraje?
3: Różnie. Często dziecko wstanie...
4: Wstanie, zanim się położy?
3: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
4: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
3: Dziś na pewno nam się uda.
4: Po to jest audycja właśnie.
3: Mamy dla was takie cuda!
4: Cyt, cyt, cyt! Iskierka zgaśnie.
3: Zaczynamy, drogie dzieci.
4: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Ale się napracowaliśmy, dziadku, prawda?
1: O, dlatego należał nam się deser.
0: Och, jaki on był przepyszny. Teraz czuję się o wiele lepiej.
1: A dasz radę jeszcze odrobinę popracować?
0: No, znaczy, tak, bo po tym deserze, dziadku, tym, co zrobiłeś, to ja zrobiłem się bardzo silny.
1: Pewnie gdyby Smok Adaś był z nami, to by się nie zmęczył.
0: O nie, nie, dziadku, jakbyś wiedział, znaczy, jakby on wiedział, że masz takie smakołyki, to już by kilka razy robiłby przerwę, żeby je zjeść.
1: O, coś mi się wydaje, że chyba mówisz bardziej o sobie, Michasiu.
0: Ale dziadku, no co ty? Nie!
1: Mam rację?
0: No masz, jak zwykle, ale tylko troszeczkę.
1: Mam troszeczkę racji?
0: Nie, rację masz całą, ale ja mówiłem o sobie tylko w części, czyli troszeczkę.
1: W części? A w jakiej części, Misiu?
0: W części pysznościowej.
1: Jak się czujesz, opowiedz. A? Tak sobie wyobrażałeś wakacje? Nie tak jak Smok Adaś, który wyjechał nad ciepłe morze?
0: Nie, dziadku, jest fantastycznie. Jak były te upały, to tak mi było gorąco. I tak sobie myślałem, że gdybym miał cały czas być w takim gorącu, to bym nie wytrzymał. A Adaś tam pojechał i tam cały czas ma gorąco. Ja nie wiem, jak on tam wytrzymuje. Mnie tutaj jest po prostu fantastycznie. Powiem ci, dziadku, tak, odkąd do ciebie przyjechałem, to tyle się wydarzyło.
1: Naprawdę? A cóż takiego?
0: No jak to, dziadku? No, nie miałem nawet chwili na nudzenie się i same pyszności były.
1: No, to prawda, pyszności były, ale z tym nudzeniem, co? Czy czasami niezbyt ci się chyba chciało rano wstawać, Misiu, co?
0: Ale tylko wtedy, kiedy była taka słaba, taka deszczowa pogoda, dziadku, tylko wtedy, a tak to nie.
1: No tak, z tym to masz rację. Jakoś nie rozpieszcza nas tegoroczny lipiec. Niektórzy nawet mówili, że to był lipcopad.
0: No bo to rzeczywiście, najpierw takie upały, że na nic nie było siły, a potem znowu te takie odlewy. Takie ulewy, że odlewy, tak padało, że w ogóle...
1: Mokro, wiecznie i burzowo. Powiem ci, że z tego wszystkiego, co się działo, to chyba najbardziej ucieszyłem się z deszczu, Michasiu.
0: Naprawdę? Ale... A pamiętasz, dziadku, jak kilka razy przemokliśmy? Pamiętasz, dziadku? No. Czekaj, przemokliśmy... Jak ty to mówiłeś?
1: Do suchej nitki. Znaczy, że w ubraniach, które mieliśmy na sobie...
0: Nie pozostały żadne suche nitki. Je, to śmieszne.
1: Ja to nawet chustki do nosa w kieszeniach miałem mokre. Ale to nic.
0: Jak to nic, dziadku?
1: A, no to bez znaczenia, bo po powrocie do chatki robiliśmy sobie specjalne suszenie.
0: Oj tak było fantastylogicznie. Ja mógłbym, dziadku, powiem ci, codziennie mógłbym tak moknąć. Jakby było takie suszenie, to mógłbym codziennie moknąć. Naprawdę.
1: Podobało ci się?
0: No pewnie. Herbata z malinami, przepyszne smakołyki, gry planszowe. No ekstra!
1: A najważniejsze, że każdy taki deszczowy dzień... czy nawet tylko kilka godzin
0: sprawiał, że

0: chciało się spać.
1: Nie, nie. Każda taka deszczowa chwila nawilżała ziemię, Michasiu.
0: A tak, coś tam mówiłeś, dziadku, że ten... Że roślinki piją nóżkami? Znaczy tym korzonkami, tak?
1: O, tak długo nie było porządnych opadów, że ziemia to chyba wyschła na wiór, na proch.
0: I nie byłoby owoców?
1: Owoców, warzyw, zbóż. Usychały drzewa, krzewy, wszystkie rośliny, wszystko to, co potrzebuje wody. A tak, słusznie, ty też potrzebujesz wody, ale masz przecież w miseczce, Filunia, świeżo nalana woda w miseczce, napij się.
0: Na szczęście, dziadku, deszcz nie padał przez cały czas.
1: A dlatego udało nam się też, no to musisz przyznać, co nieco zrobić.
0: Pewnie, że tak, to bardzo dużo, jeszcze coś niecoś zrobimy, dziadku?
1: Pewnie, że tak. Teraz wypij herbatkę, bo przed nami jeszcze...
0: Co jeszcze przed nami, dziadku? Co takiego?
1: No, przed nami jeszcze piosenka.
0: Och, tak, piosenka, oczywiście. To może ja wybiorę. O, to będzie najlepsze. Uwaga, raz, dwa, trzy.

0: Dziadku, dziadku, piosenka się skończyła. Co będzie teraz?
1: Ale o co pytasz, misiu? No, oczywiście teraz będzie czas na huśtawkę.
0: Hurra! Nareszcie!
1: Tak się rozglądam po podwórku i chyba znalazłem już najlepsze miejsce.
0: Tak? A gdzie, dziadku? Dziadku, co to za miejsce?
1: Najlepsze na huśtawkę.
0: Ale gdzie? No bo tak patrzę i nigdzie nie widzę. Co to za miejsce, dziadku?
1: A popatrz na prawo od basenu.
0: Aha, no, patrzę i co?
1: A teraz trochę na lewo od piaskownicy.
0: Na lewo od piaskownicy. Nic tam nie ma, tylko... No, ja wiem, Fila, że ty lubisz kopać pod każdym drzewem, pod krzakami. Najlepiej, jak są takie z drzewa zwalone i tam może być jakaś nurka, nurnicy. To wtedy bardzo lubisz.
1: No, a ty, Michasiu, co ty tam widzisz?
0: No, nic tam nie ma, dziadku. No, patrzę, to nic tam stoi takie wielkie drzewo.
1: No, brawo, tak jest.
0: Znaczy, że mam patrzeć na drzewo? A po co mam patrzeć na drzewo, dziadku?
1: No, oprócz tego, że jest piękne i potężne?
0: No tak, oprócz tego, że jest jeszcze bardzo duże jest.
1: Dlatego idealnie nadaje się...
0: Do łazienia po jego gałęziach.
1: Oj, misiu, nadaje się najlepiej na miejsce na...
0: Na miejsce na...
1: Oj, tam będzie huśtawka.
0: Na drzewie? To jak ja tam wejdę?
1: Oj, huśtawkę zrobimy na takiej wysokości, żebyś mógł do niej wskoczyć z ziemi, ale...
0: Jakie znowu ale, dziadku? Ja nie chcę żadnego ala. Jakie ale?
1: Ale na tyle wysoko, żebyś nie zaczepiał butami o ziemię.
0: A, takie ale. A nie, takie ale to może być. Tak, takie ale może być.
1: Dlatego do zrobienia huśtaweczki potrzebujemy kładeczki.
0: Jakiej kładeczki, dziadeczku?
1: Kładeczki ławeczki.
0: No właśnie, Fila też nie rozumie. Jakiej kładeczki ławeczki? Nic nie rozumiem.
1: Czegoś, na czym usiądziesz.
0: Ach, takiej kładeczki, ławeczki, kładeczki. To teraz rozumiem.
1: A jeszcze potrzebujemy długą, mocną, porządną linę.
0: Zeznacz jakiś sznurek?
1: O, nie. Sznurek to będzie... Michasiu, będzie zbyt delikatny. Sznurek może nie utrzymać.
0: Utrzyma mnie, dziadku. Spokojnie utrzyma. Ja jestem nieduży.
1: A wciąż powtarzasz, jaki to jesteś duży i dorosły, tak?
0: No, dziadku, bo trochę jestem. Tylko, że nie za bardzo. To także... Także myślę, że utrzyma, dziadku. Zwykły sznurek utrzyma, wiesz?
1: A jeżeli pan Kazio zechciałby się pochuśtać, albo odwiedzi nas babcia Janeczka i też chciałaby się pochuśtać?
0: Nie, babcia Janeczka to chucherko, ale no, pan Kazimierz to swoje waży.
1: A jeżeli Adaś zechciałby się pochuśtać, bo chyba będzie chciał, to co wtedy?
0: O nie, to kładeczka, ławeczka znalazłaby się na ziemi, jakby smok Adaś usiadł.
1: Razem ze smokiem.
0: Masz rację, dziadku. Tak, to musi być lina. I to niezła lina. Jakaś taka okrętowa może, z takiego statku, takiego pirackiego, do tych sznurki, takie dla liny, do tych żagli takich może coś.
1: Skoro wszystko ustalone, to może jeszcze...
0: Ale zaraz, dziadku, zaraz. Na którym drzewie zrobimy huśtawkę?
1: No, przecież pokazałem ci.
0: Ale liściaste czy iglaste?
1: O, oczywiście, że liściaste. To będzie huśtawka orzechowa.
0: Znaczy huśtawka do jedzenia?
1: Nie, to drzewo to orzech. Tak, Fila, tak jesienią spadają z niej orzechy i wtedy zabawy jest co niemiara, można turlać. To prawda.
0: Ojej, szkoda, bo ja akurat ten,

0: No bo ja akurat miałem taką zagadkę o innym takim.
1: Masz zagadkę? Dla naszych słuchaczy?
0: A mógłbyś, dziadku, najpierw przypomnieć

0: Bartku, ty zacznij.
1: A ja, no proszę bardzo. Rosną w parkach narodowych, na gałęziach mają szyszki.
0: Większość drzew jest zielonkawych. Latem gnieżdżą się w nich myszki. Igły czasem są kłujące.
1: Choć bywają też srebrzyste.
0: Takie piękne i pachnące. A gdy inne tracą liście...
1: Kiedy mrozem ściśnie zima...
0: Na nich igły, oczywiście.
1: Zieleń mimo śniegów trzyma. Dają nam powietrze czyste.
0: Czasem w domu ustawiamy, ubieramy je odświętnie, błyskotkami ozdabiamy. Wyglądają bardzo pięknie.
1: Lampki na niej kolorowe, coraz częściej sztuczna bywa.
0: W sklepach w grudniu są gotowe. Czy już wiesz, jak się nazywa? Ty wiesz? Ciekawe, czy nasi słuchacze wiedzą. Dzwońcie 22 645 20 55.

0: Polskie morze, czy może jakieś cieplejsze troszkę?
1: Polskie.
0: Polskie morze. No to dobrze. A gdzie można pojechać nad morze, żeby było fajnie? Twoje ulubione morze? To która to plaża w Polsce?
1: Latarnia.
0: No to ładnie tam jest, bardzo ładnie. I taka latarnia jest fajna. Latarnia Jastarnia. Ale my teraz mówimy o zagadce. Zagadka dotyczyła bardzo... No była trudna, prawda, Marysiu? Trudna czy nie?
1: Tak. Łatwa.
0: Łatwa? Od razu odgadłaś?
1: Tak.
0: To ty chyba jesteś już dorosła. To ty masz ile? Z 18 lat czy tam 30?
1: 6,5.
0: Czekaj. To znaczy, że ty już do szkoły pójdziesz we wrześniu?
1: To duża jesteś.
0: I tam w szkole będziesz się tego uczyć, tam pisania, czytania, tak?
1: Tak.
0: I liczenia jeszcze chyba, tak?
1: Tak.
0: No dobrze, to znaczy, że skoro jesteś już taka duża, że potrafisz takie zagadki od razu rozwiązywać, to proszę powiedz, o czym była ta zagadka? Wszystkim słuchaczom.
1: O choince.
0: No pewnie, że tak. Klaskacze, wielkie brawa! Widzicie, klaskacze, jak Marysia wspaniale odpowiedziała? Choinka, pewnie, że tak. A choinki to mają listki czy igiełki, Marysiu?
1: Igły.
0: No tak. A jak przychodzi zima, to spadają liście z choinek, czy nie?
1: Nie.
0: Nie? Cały czas zostają te liście czy igły, tak?
1: Tak.
0: No dobrze, a choineczka to gdzie jeszcze często bywa? W lesie, tak. A gdzie jeszcze, oprócz lasu? Jak grudzień
1: domu,
0: przychodzi.
1: Jak są święta.
0: No pewnie. A ty lubisz ubierać choinkę?
1: Tak.
0: Czyli jesteś już prawie dorosła właściwie. No tak. I jeszcze pod choinką jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą dzieci chyba bardzo lubią. Czyli tam można pod choinką schować takie fajne, zapakowane... No, Marysiu, co tam bywa pod choinką na święta?
1: Prezenty!
0: Tak jest! Słyszeliście, klaskacze? Prezenty! Ale super! A jak, Marysiu, już pojedziesz do tej jastarni, to co będziesz robić tam? Będziesz, nie wiem, no, na plaży się opalać? Czy robić zamki? Czy jeszcze coś innego?
1: Będę się kąpać, robić zamki, opalać się i bawić się z kolegą i koleżanką.
0: Ale super. No, to masz rację. Z koleżankami i kolegami najlepiej się bawić, bo wtedy się nie nudzisz, co nie? Bo zawsze jest jakaś fajna zabawa. No tak. A jak się bawicie, to w co? Lalkami, samochodami, czy tam w chowanego, czy w ganianego? Czy w piłkę może gracie?
1: Bawimy się w polewanie pociągów i zrobienie zamku.
0: Czekaj. W polewanie pociągów? A co to za zabawa? To wytłumacz, bo ja nie wiem.
1: My jedziemy do domku. Aha. I tam są takie domki i tam jest ogrodzenie i za ogrodzeniem są od razu tory. I lubię polewać pociągi.
0: Ale zabawa. O ludzie. A tam w tych pociągach to są ludzie? Machają do was?
1: Czasami tak.
0: To też chyba chcieliby się z wami pobawić, co nie? A ktoś wysiadł i bawił się z wami, czy nie? Chyba nie zdążył, tak? No tak, bo te pociągi są za szybkie. Super, Marysia. To w takim razie może chciałabyś kogoś pozdrowić teraz? Proszę uprzejmie.
1: Mamę, tatę, siostrę, całą rodzinę i Polskie Radio Dzieci.
0: Dziękujemy bardzo, a ja ciebie pozdrawiam. Ja, miś Michaś.
2: Dziadek Ignacy.
0: No i nasza Fila. Fila, pozdrów. O, i Fila ciebie pozdrowiła. To pa, pa!

0: Halo, halo? Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś. A ty jak masz na imię?
1: Marysia.
0: Dzień dobry, Marysiu. Marysiu, czy ty jesteś teraz na wakacjach?
1: Nie.
0: Aha, a wybierasz się gdzieś na wakacje?
1: Wybieram.
0: A dokąd się wybierasz na wakacje? Nad morze?
1: Nad morze.
0: Nad morze. Ale to będzie po...

0: drugi ruch.
1: Dziadku, a może byśmy podskoczyli tam do Marysi, jak ona będzie tym pociągiem, co mówiła? Może fajnie by było.
2: No to prawda, tam w jastarni to trudno gdziekolwiek przejść, żeby nie chodzić obok drogi, która przebiega tamtędy, albo obok torów kolejowych, które przebiegają.
1: A dlaczego, dziadku?
2: No, jastarnia leży na Półwyspie Helskim.
1: Na Półwyspie?
2: No nie pamiętasz, byliśmy na Półwyspie Helskim. Na samym końcu tam jest Półwysep Helski najszerszy.
1: Ach, czekaj, dziadku, to tam, gdzie były te owieczki?
2: Jakie owieczki?
1: O, znaczy foki. Takie pieskowate buzie miały, jakby pieski takie. To pamiętam. I tam taki port był, prawda?
2: Tak, był port jak najbardziej, a nawet nie jeden.
1: A, super. I tam gdzieś po drodze jest ta jastarnia?
2: Aha, jest wiele miejscowości na Półwyspie Helskim. Półwysep zaczyna się tam, gdzie jest historyczne miasto Władysławowo.
1: Ach, ci nasi słuchacze są najlepsi. To nie ma co.
2: Tak, masz rację. Znają odpowiedzi na wszystkie pytania.
1: Pewnie znają, dziadku, bo słuchają audycji i podcastów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Tak. Masz rację, ale... Wróćmy do naszego tematu. Mamy do wykonania jeszcze, no, poważne zadanie.
1: To znaczy co, dziadku?
2: To znaczy huśtawka.
1: A, no tak. Tęczowa huśtawka będzie latała do chmur.

0: Ależ, misiu, huśtawka nie lata do chmur. Huśtawka buja się, ale bezpiecznie.
1: Ale może choć troszeczkę, dziadku, do chmur, troszeczkę.
0: Ani troszeczkę, bujamy się nisko i spokojnie.
1: Ojej, no dobrze, ale naprawdę, dziadku, aż tak nisko się bujamy, jak naleśnik jakiś taki płaskowaty?
0: Najpierw tylko musimy coś sprawdzić, Michasiu.
1: Co takiego, dziadku?
0: No, zapraszam. Przed zrobieniem huśtawki musimy dobrze sprawdzić drzewo.
1: Drzewo? Znaczy, czyli co?
0: No, wytrzymałość. Ta gałąź, na której zawiążemy liny, musi być zdrowa, gruba i mocna.
1: Aha, czyli drzewo jakby musi powiedzieć: zgadzam się, możecie sobie zaczepiać huśtawkę, tak?
0: No, a my sprawdzamy oczami, rękami.
1: I
0: nie wolno wieszać huśtawki na suchej gałęzi.
1: A dlaczego nie?
0: O, sucha gałąź może się złamać. Przywiążemy linę do gałęzi, zacznie się ktoś bujać, na przykład smokadoś, a tu sucha gałąź, trzask, i smok leży na ziemi.
1: No tak, masz rację, to na suchej gałęzi nie może być.
0: Pod huśtawką nie może też być kamieni ani zabawek.
1: No tak, nie może być, bo ktoś by tam połamał. Ani nawet piaskowego zamku, dziadku, nie może być?
0: Ani zamku.
1: Ale, no wiem, fila pieska też nie może być. Ani miski pieska, ani zabawki pieska, bo ktoś jak będzie się huśtać i spadnie, to ci zniszczy miskę. No właśnie. No dobrze, dziadku, czyli zamek trzeba będzie przeprowadzić.
0: No, i tak samo jak przy basenie czy w piaskownicy, z huśtawką wiążą się też pewne zachowania i pewne zasady.
1: Znowu, dziadku, u ciebie tylko zasady i zasady jakieś. Jakieś dziwne huśtawkowe zasady?
0: A? Huśtu w przód i w tył. Proszę, by miś grzeczny był. Trzymaj linki łapką dwiema. Skoków też z huśtawki nie ma.
1: Żadnego skakania? Ojej.
0: Kto się buja, niech uważa. Na pień drzewa niechaj zważa.
1: Pod huśtawką nikt nie hasa. Wtedy jest zabawa klasa. Gdy dorosły blisko jest, można bujać się na fest. Jeszcze dziadek mi rozhuśta, co?
0: Tak, czyli co, zasady są bardzo proste, tak? Trzeba
1: uważać.
0: Tak jest.
1: Czyli nie mogę skoczyć z huśtaweczki jak żabeczka?
0: Słucham?
1: Z huśtawki jak żabka?
0: Nie, to już chyba ustaliliśmy, Basałyku.
1: Ale dziadku...
0: Piosenka.
1: A co piosenka?
0: Teraz bujana piosenka.

0: Ale mamy mocne to drzewo, dziadku, prawda? Bardzo mocne.
1: O, masz rację. To drzewo zasadził mój pra, pra, pra, pra i jeszcze kilka pra, pradziadek.
0: Tak dawno temu?
1: Aha, no myślę, że drzewo może mieć dobrze ponad 200 lat.
0: Czyli musi być bardzo mocne.
1: Oj, tak, tak. Ma za sobą potężne burze i nawałnice, wichury, huragany, mrozy i upały.
0: Super. Szkoda, że nie ma imienia.
1: Ależ ma. To Franciszek.
0: Franciszek?
1: A właściwie Francesco.
0: Jak Francesco? A co, to takie dziwne imię, to nie polskie imię.
1: O, Franciszek po polsku, ale Francesco po włosku, bo to orzech włoski.
0: Ale rośnie u ciebie, dziadku, w Polsce. Właśnie, o, Fila mówi, że rośnie tutaj i Fila przecież zna, bo tam kopała przecież, tak? Czyli ma rację.
1: No, dlatego nie mówimy Francesco ani Franciszek. Najczęściej mówimy Franek albo Franio.
0: O, co mi się podoba. Czyli będę mieć huśtawkę Franiową. Super. Czyli co, weźmiemy teraz?
1: Weźmiemy spory zwój liny. No i ktoś będzie musiał wejść na drzewo.
0: Ale chyba wiem kto.
1: O, nie. Nie ma mowy. Ja ani Kazio nie damy rady. No, nie wiem, kto nam pomoże. Nie wiem.
0: Dziadku, nie żartuj. Naprawdę nie wiesz, kto wejdzie?
1: O, nie mam pojęcia. Może Leszek by przyjechał. A może Ania by weszła.
0: No, Ania jest taka sprytna. Jakby Ania się rozpędziła, to by weszła na pewno. Na pewno. Dziadku, no nie żartuj. Ja wejdę na drzewo.
1: Aha, to niemożliwe, to bardzo wysoko, a poza tym jeszcze trzeba zawiązać mocne węzły.
0: No tak, Ania by się nie poradziła, bo ona taka jest malutka, a ja dam radę zawiązać, dziadku, poradzę sobie, dziadku, a poza tym pamiętasz? Pamiętasz, jak niedawno zrobiłem z liny?
1: Cii, nie kończ mi, Hasiu, to będzie w zagadce dla naszych słuchaczy.
0: Zagadka o czym będzie? Dziadku, o czym będzie zagadka?
1: O tym, co jeszcze można zrobić z kawałka liny lub sznurka. Tak jest, tak, tak. Tak, masz rację, Fila. Można zrobić smycz.
0: No właśnie, smycz, chociaż ona ma z takiej linki. No tak, to można zrobić smycz. Co jeszcze? Co by to jeszcze zrobić?
1: Przypomnij słuchaczom numer telefonu, no i będzie zagadka.
0: Dobrze. Kochani, jeżeli będziecie znali odpowiedź na tę trudną zagadkę, to dzwońcie do nas, do dziadka tutaj, do studia, znaczy do naszego studia dziadkowego 22-645-2055.
1: Wytnij proszę trochę linki, zawiąż jej na końcu rączki.
0: Podskakują już dziewczynki jak kangury czy zajączki.
1: O, no i chłopcy oczywiście. Szybciej, wyżej, kto da radę?
0: Tak się...

0: trochę namęcicie. Świetny sposób na zabawę. Nogi skaczą jak sprężyny.
1: Taki trening zawodowców. Lepsi chłopcy czy dziewczyny?
0: Spytaj, jeśli chcesz sportowców, o czym jest zagadka?
1: 22 645 20 55.

0: O, telefon jest. Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś. To przedstawcie się w takim razie.
1: Franek.
0: Cześć, Franek. Franek i Zosia, bardzo mi miło. Słyszę z głosu, że chyba jesteście już uczniami szkoły średniej? Czy takiej zwykłej?
1: Nie. Ja dopiero skończyłem przedszkole, a Zosia jeszcze jeden rok będzie chodzić do przedszkola.
0: Czyli ty pójdziesz do tej zerówki, tak, Franiu?
1: Ja już byłem w zerówce i teraz będę iść do pierwszej klasy.
0: O, to ty jesteś poważny człowiek. A Zosia do zerówy? No tak, to jest trudna rzecz. W zerówce trzeba się uczyć, a w pierwszej klasie to już w ogóle. O, literki, i trzeba czytać, i trzeba pisać. To trudne, co, Franiu?
1: Tak. Ja troszeczkę umiem.
0: Tak?
1: Ja tylko troszeczkę jeszcze. Ja tylko trochę umiem czytać, ale tak jeszcze się uczę.
0: A ty, Zosia, trochę umiesz?
2: No trochę tylko pisać.
1: Zosia umie czytać moje imię, tata, mama i twoje.
0: Nie, no to już sporo. A umiałabyś napisać kot? Ty, kot? To takie
1: nie
0: chyba...
1: Nie
0: wiem. Nie wiesz, nie wiesz. No dobra.
1: Ty,
0: no właśnie, ty. To takie kot. Kot jest po prostu kot. Bo można się nie pomylić, nie powiedzieć koc. Bo koc jest cy na końcu. A koc i kot to trochę co innego. Chociaż może być kot w kocu, czemu?

0: Nie. No dobra, ale zadzwoniliście, bo pewnie odgadliście tę trudną zagadkę. Była trudna? Zosia?
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: Ja tak tylko podejrzewałem.
0: A kto wiedział? To ty podejrzewałeś, a Zosia wiedziała?
1: Nie. Ja podejrzewałam i zaproponowałam i Zosia też tu chciała samo powiedzieć.
0: A, czyli jednak. No dobra, uwaga klaskacze, przygotujcie się, bo być może zaraz usłyszymy dobrą odpowiedź na zagadkę. A dobrą odpowiedź powie nam razem... Uwaga... Proszę!
1: Lasso!
0: Lasso. No, właściwie to dobrze jest. To jest dobra odpowiedź, chociaż ja bardziej myślałem o jeszcze innym, o tym, że się bierze w dwie ręce i się tak skacze, i się tak taran, taran, taran, taran, taran, taran, tam. Sportowcy...
1: Skakanka,
0: tak jest! A ja jestem ciekawy, gdzie wy lasso widzieliście? Ktoś u was na podwórku rzuca lasem? Macie jakiegoś kowboja?
1: Ja próbowałam. Tata miał taki żółty kawałek sznurka. No. Ja go próbowałam zrobić lasso, no. Ale nam się nie udało. Bo był trochę za gruby. Tak.
0: A, no tak. No tak, lasso musi być takie, że jak się rzuci, to się zaciśnie, co nie? Tylko pytanie, jak ty na przykład tamten, te lasso chciałeś, to na kogo chciałeś zarzucać? Bo chyba macie konia u siebie, czy nie? Albo krowę? Czy konia, albo krowę
1: nie.
0: Macie? Bo to lasso to najczęściej kowboje...
1: To będziemy mogli na psa zarzucić.
0: A na psa? No tak, na psa można. Chociaż filaty, ty lubiłabyś, jakbyśmy się bawili w lasso, czy nie? Chcesz, żeby na ciebie zarzucać fila? Co? Ciekawe. O nie, fila chyba nie chce. Dobra, to nie będę rzucać na ciebie. Ale może wasz pies polubi ten, jak będziecie rzucać lasem. Potem fajnie by było wsiąść na tego rumaka. A wasz pies duży jest? To taki Bernardyn jakiś?
1: Nie wiem. Nie taki bardzo duży.
0: A czyli raczej jakbyś... Zosia też by nie mogła usiąść na tym psie, bo za mały jest?
1: Nie. Zosia by mogła usiąść, ale nie tam ciężarem.
0: A ty w ogóle nie, bo ty za duży jesteś, co nie?
1: Ja nie wiem, co bym nie mogła udźwignąć.
0: Czekaj. Fila, a jak ja bym na ciebie usiadł i chciał pojeździć jak na koniu, chcesz czy nie, Fila? O nie, chyba Fila też nie chce. No dobra, to super. Bardzo mi się podobało. Jak tam wakacje przed wami, czy już za wami? Wybieracie się gdzieś?
1: Już byliśmy nad jeziorem.
0: Teraz jesteśmy
1: u was.
0: Nad jeziorem byliście? Ojej.
1: Tak. Gdzie jest ulica?
0: A to duże jezioro? A można tam... A pływaliście tam łódką, kajakiem, czy tym takim, jak to się nazywa, słup? Taka deska, co się stoi na niej. Widzieliście coś takiego?
1: Słup.
0: To super.
1: Ale w tym roku pływaliśmy na rowerze wodnym.
0: A, to też fajnie. Kolega kiedyś jeden wjechał rowerem do wody, bo myślał, że to wodny, a to był zwykły. No i nie popłynął za bardzo. A wy już umiecie pływać?
1: Taki rower wodny.
0: Rozumiem. A wy umiecie pływać?
1: Byliśmy tam z kuzynami, jeden kuzyn mnie trochę nauczył.
0: A ty nie potrafisz. A jakimś stylem ciebie nauczył? Takim kraulem, żabką czy strzałką?
1: Kraulem.
0: Kraulem. O, to trudne, bo to trzeba machać rękami i tak wbijać w wodę i płynąć. Kraul jest najtrudniejszy jest chyba ze wszystkich kraul w ogóle. A ty, Zosia, jeszcze nie?
1: Nie.
0: Ale jakbyś miała kapok czy rękawki...
1: Nie wiem.
0: A teraz u babci...
1: Potrafię tego pływać z kołem.
0: A, no i dobrze. Z kołem może być, na materacu też można.
1: A ja nad jeziorem próbowałam płynąć z kołem, ale koło się wywróciło i ja...
0: Czekaj, jak się koło wywróciło? Koło leży na wodzie, to się nie wywraca.

0: Ach tak. Ale numer. Ja jestem też u dziadka. U dziadka fajnie jest, zawsze coś robimy. Coś robicie u babci? Pomagacie jej?
1: Trochę.
0: No nie, tam na przykład kanapki zrobić, albo ciasto może razem robicie z babcią.
1: Ja czasami mamie pomagam.
0: Aha.
1: Zrobić jej pizzę na śniadanie.
0: Naprawdę? A co umiesz robić na śniadanie?
1: Naleśniki?
0: Ty robisz. Jajecznice. Czekaj. Ty sam robisz naleśniki i jajecznice? Potrafisz?
1: Jajecznice to tam, ale do naleśników muszę mieć gotowe ciasto.
0: No tak, to wiadomo to. To trudne jest zawsze, żeby ono było w sam raz takie. Trochę czekaj, bo się daje tak jajka, ten mąkę i wodę, tak? Czy coś jeszcze?
1: Chyba. No dobrze,
0: chyba wszystko.
1: Aha.
0: No coś tam jest. Potem to trudno to smażyć, to dorośli najlepiej niech smażą, bo to można się oparzyć, co nie? Patelnia gorąca.
1: Ja kiedyś się oparzyłam.
0: No właśnie.
1: Ja kiedyś się oparzyłam i bardzo bolało.
0: No właśnie.
1: A jak pana raz robiła, no. Chyba przysmażała coś do
0: pizzy. No właśnie, trzeba zawsze... Trzeba zawsze tak uważać, trzeba bardzo uważać, bo to niebezpieczne jest, te wszystkie patelnie i te wszystkie pomysły. Bardzo wam dziękuję, super te wasze przygody. Jeszcze na pewno będzie mnóstwo przygód wakacyjnych, no bo u babci, wiadomo, u babci jest superancko. A może chcielibyście kogoś teraz pozdrowić?
1: Ja mogę coś jeszcze powiedzieć?
0: Jasne, no mów.
1: I w ogródku u babci zrobiliśmy sobie nawet bazę.
0: Naprawdę tak jak ja z dziadkiem? A duży?
1: Tak.
0: Duży jest?
1: Proszę?
0: Duży ten basen?
1: Tam jest taka w sam raz. Gdzie oboje się tam mieścimy i nawet mama się tam może mieścić.
0: Nie, no to spory jest. Ale nie za głęboki. Nie trzeba z kółkiem pływać w nim.
1: Nie.
0: Spokojnie można,
1: ale
0: tak tam.
1: Ale sobie tam robimy bagna.
0: Bagna. To sprytne. To już sobie wyobrażam, co wasz piesek na to. Fila jakby zobaczyła, że jest takie bagno, to już by w bagnie była pierwsza. No ja wiem, ty pierwsza jesteś. Jak idziemy gdzieś przez las i kawałek kałuży, to ciach się kładzie i się chlupie od razu. Taka jest, no. Wasz piesek też tak lubi się taplać w błocku?
1: Tak.
0: No tak podejrzewam. To pozdrawiajcie teraz, kogo chcecie.
1: Mamy, tatę, dziadka, babcię, drugą babcię.
0: Jasne.
1: Ta.
0: A jak pies ma na imię?
1: Killer.
0: Super. Kogo jeszcze?
1: Ciocię, wujka.
0: Aha. No i to chyba wszystko, co nie? To ja was pozdrawiam. Dziadek Ignacy, klaskacze i Fila. Fila, pozdrów ich. Dalej szczeknij im. O, dobra. To papa, trzymajcie się, hej!
1: Papa!
0: Pa! Pa!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.

0: Co? Kto i ta... Ja, jeszcze szczelina i ta deseczka. Ajajaj.
1: A, mamy już mocną linę i... mocne drewniane siedzisko.
0: Znaczy ławeczkę, kładeczkę.
1: No, nazywaj ją jak chcesz.
0: To jeszcze... I jeszcze to dziadku.
1: Michasiu, a po co przyniosłeś wiaderko z piaskiem?
0: Słucham?
1: Po co ci piasek do huśtawki? No, no nie. Fila, ja myślę, że ten piasek nie jest do zabawy dla ciebie, piesku. Nie.
0: Piasek w wiaderku jest potrzebny, żeby huśtawka miała balast.
1: Słucham? Jaki balast?
0: No, dokładnie to nie wiem, co to znaczy, ale brzmi budowniczowo, co nie?
1: Ale na naszej huśtawce nie potrzebujemy piasku. My nie wbijamy huśtawki w ziemię. To nie jest taka huśtawka na placu zabaw, gdzie musimy rzeczywiście obciążyć nóżki, żeby w czasie huśtania się ta huśtawka nie wyrwała się z ziemi. Nie, to zupełnie co innego. Nie potrzebujemy piasku przy naszej huśtawce.
0: To mogę rozsypać piasek pod huśtawką.
1: Ale po co, Misiu?
0: No jakby na przykład dziwnie spadł, czy jakoś tak inaczej, czy za daleko, to bym wygrał zawody.
1: Słucham, nie rozumiem. Jakie ty zawody masz na myśli?
0: No takie, dziadku, takie zawody, takie we wskakiwaniu do piaskownicy.
1: Ach, skok w dal, albo trójskok.
0: Ja mogę skakać raz i dwa, i trzy skoki mogę oddawać na raz. Jak chcesz, dziadku.
1: A ja bym wolał, Michasiu, żebyś ty ani razu nie zeskakiwał z huśtawki.
0: To może chociaż skok w bok zrobię? No ja wiem, że... No wiem, ty najlepiej skaczesz, ty świetnie skaczesz, piesku, ale nie z huśtawki.
1: Oj. Michasiu, nie żartuj już, bardzo proszę. Z jednej strony huśtawki będziesz mieć drzewo, a z drugiej kłujące krzaki, no.
0: A nie, to dziękuję bardzo. Aha, dziadku, to gdzie mam przywiązać tę linę?
1: No, najlepiej byłoby, o, na tej gałęzi i może na tamtej.
0: Się robi, dziadku. Idę na dziewu. Tutaj?
1: Aha, tak, tutaj.
0: Ale tu?
1: Nie, troszkę w drugą stronę. O, przywiązuj. Mocno przywiązałeś?
0: Mocno, dziadku, bardzo mocno.
1: To rzuć mi końcówkę liny, wnusiu.
0: Jesiu, proszę.
1: Mam. Zaczekaj, sprawdzę teraz ja tę linę. Dobra robota, Michasiu. Bardzo mocno przywiązana, no. Porządnie trzyma, nie ma co.
0: Widziałeś, dziadku? Ja się znam na węzłowaniu jak prawdziwy pirat, marynarz znaczy.
1: No to teraz jeszcze przejdź, a powoli, spokojnie, na... Nie, jeszcze...
0: Która? Ta gałąź może być?
1: Nie, jeszcze. O, tu.
0: Ale tu?
1: Troszkę w bo... O, tutaj możesz przywiązywać.
0: Ojej, dziadku, lina zrobiła mi bransoletkę.
1: Słucham? Jaką bransoletkę?
0: No, to taki ten.
1: Jaka bransoletka? To supeł na łapce masz.
0: Znaczy...

0: Żuletka.
1: No, spokojnie, zaraz to rozplączemy.
0: Bo ja jestem słabym konstruktorem, dziadku.
1: Jesteś małym konstruktorem, który się uczy. Najważniejsze to pytać, próbować i słuchać zasad.
0: Ja to często pytam. Dobrze przywiązałem?
1: No, chyba dobrze. Rzuć mi linę.
0: Aha, to czasami tak... Cały czas pytam, a te odpowiedzi mi wypadają z uszu. Uwaga, dziadku, siu!
1: Aha, sprawdzę linę, czekajcie. Jeszcze raz. I mocno. Michasiu, kolejny raz zawiązałeś jak prawdziwy pirat, jak bosman. O, jak marynarz. No i ławeczka też sprawdzona.
0: Czyli huśtawka zdała egzamin?
1: Tak jest. Przywiązana jest do liny. Z jednej, z drugiej strony te węzły są mocne. Węzły na gałęziach, które zrobiłeś, bardzo mocne. Czyli tak, nasza huśtawka przeszła wszystkie egzaminy.
0: A miała trudne pytania?
1: Jedno. Najważniejsze brzmi, czy jest bezpieczna.
0: No, wyglądasz jak najbardziej, prawda?
1: Tak, gratuluję.
0: Brawo, Franiu! Znaczy, huśtawko Francesco. Dostałeś? Huśtawka to dostałaś, ale on jest Franio, to nie wiem. Masz piątkę z bujania! Nie, Fila, nie.
1: Fila, ty zostaniesz z boku. Pieski nie wchodzą na huśtawkę.
0: Ani pod huśtawkę, bo pod huśtawką mieszka... Ojej!
1: A, tak, dobrze, że mi przypomniałeś. Czas na przekąskę.
0: Dobry piesek, grzecznie przypomniałeś, tak? Dobra, Fila, tak, świetnie przypomniałeś.
1: Na wieczór owoc z dalekiego kraju.
0: Mniam, wiem, Francesco, czyli będą włoskie pomarańcze?
1: No nie.
0: To greckie figi?
1: Nie, te owoce są ze znacznie dalszego kraju, choć pochodzą podobno z Chin, ale później przeniosły się na południe i znamy je i kojarzymy z innym krajem. Zagadka będzie po polsku.
0: Aha, uwielbiam zagadki. Przypomnę wam, basałyki, numer telefonu 22 645 20 55.
1: Uwaga! Tę brązową, słodką kulkę sprowadzamy z wysp, z daleka. Nim rozkroisz, zdejmij skórkę.
0: Już nie mogę się doczekać.
1: Nie jest jak czereśnia małe, czasem kwaśne jak cytryna, jest kuliste, zielonkawe i nie kłuje jak jeżyna.
0: Tak soczysty ma miąższ w środku, co w odcieniach jest zieleni, że gdy jesz, masz palce w soku.
1: Z Maorysów przybył ziemi. Skąd ma nazwę, zapytacie? Może się ktoś z was tym zdziwi, że żył ptak, choć go nie znacie. Ptak ten też nazywał się... piosenka!

0: się za trzech.
1: Starszą siostrę mieć to pech.
0: Młodszą siostrę mieć to pech.
1: Ona wszystko lepiej wie.
0: Kłócić lubi się za trzech.
2: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś. A kto do mnie dzwoni?
3: Basia.
2: Dzień dobry, Basiu, witaj. Sama jesteś?
3: Nie, jestem z siostrą.
2: A ty ile masz lat, Basiu?
3: 8.
2: 8, to duża jesteś. A Tosia ile ma? Też 8?
3: 7.
2: Dzień dobry, Tosiu. Czyli tak, ty jesteś, czekaj, ty idziesz do drugiej klasy teraz, Basiu? Do drugiej czy do trzeciej? Do której klasy teraz pójdziesz?
3: Może...
2: Do której klasy, Basiu, teraz pójdziesz? Pamiętasz? Do trzeciej czy do drugiej?
3: Ja idę do trzeciej.
2: Ale ty duża jesteś. A Tosia do drugiej?
3: Ja idę do pierwszej.
2: Ale wy jesteście duże dziewczyny. No, to wiadomo, że takie dorosłe dziewczyny to bardzo łatwo sobie poradzą z zagadką. No dobrze, to wiecie, o czym była ta zagadka? O takim brązowym, kudłatym owocu, który w środku jest zielony, jest słodki i nazywa się, dziewczyny, jak?
3: Kiwi.
2: Tak jest! Klaskacze! A lubicie kiwi?
3: Basia lubi, a ja nie lubię.
2: A dlaczego nie lubisz, Tosiu?
3: No bo mi nie smakuje.
2: A, bo może kwaśne takie spotkałaś kiedyś, co nie? Mogłoby być kwaśne. I ta skórka taka kudłata jest, co nie?
3: Tak.
2: Ale ja kiedyś jadłem kiwi, było w środku złote. Takie żółto-złote. Było przepyszne. Dziewczyny, a wy jesteście teraz na wakacjach akurat?
3: Nie, ja wracam z moich półkolonii.
2: O, jak było na tych półkoloniach, powiedz?
3: Bardzo fajnie, moja mama w zoo.
2: To super! I jakie zwierzaki dzisiaj widziałaś?
3: Widziałam dzisiaj słonie, surykatki, kapibary.
2: Czekaj. Surykatki to te, co w filmie były o królu lwie?
3: Nie słyszę.
2: Czy surykatki to były te z filmu o królu lwie? Takie Timony?
3: No...
2: Super. Ale fajnie. To zoo gdzieś było w Afryce? W Kenii? Tam daleko? Czy gdzie to zoo było? Ale fajnie ty masz. Naprawdę. A ty, Tosiu, jeszcze wybierasz się gdzieś na wakacje? Nad morze? Nad jeziora? W góry?
3: Mamy, wybieramy się.
2: To dokąd się wybieracie?
3: Byłyśmy na Mazurach, a teraz jedziemy nad morze.
2: No to super. Ma być bardzo gorąco chyba, tak? A wy już umiecie pływać, dziewczyny?
3: Ja się uczę, ale wiem.
2: A ty umiesz? Ale czekaj, pływasz tak bez kółeczka, bez rękawków? Bez tej bojki takiej? Normalnie tak sama?
3: Tak.
2: To ty już musisz być

0: jakiś taki pływak zawodniczowy. A ty, Tosia, się uczysz jak z kółkiem, czy z rękawkami, jak się uczysz? Czy na tej desce takiej?
1: Z makaronem.
0: A, no tak myślałem. Makaron, on pomaga, to prawda, to prawda. No i super, mnie się to podoba. Nad morzem to

0: lubimy skakać przez fale.
1: No a skakanie przez fale jest super po prostu. Tak fajnie. Tylko trzeba uważać, żeby nie nadepnąć na to, jak ona się nazywa. Taka galaretka.
0: Meduza.
1: O, meduza, no.
0: I ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ja bardzo, bardzo lubię słuchać waszych audycji.
1: Naprawdę? Ale tak. Mi miło. Ojej, no wiesz, że teraz nie ma Adasia, bo on jest w Chorwacji, tam daleko wjechał.
0: Ja też bardzo lubię.
1: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że wam się podoba. A co najbardziej, współpracownia? Czy poranki, czy jakieś nasze takie inne audycje?
0: Chyba współpracownia.
1: No tak, bo tam zawsze są te takie trudne słowa, co nie rozumiemy i potem my coś robimy, coś zepsujemy, a potem dorośli nam wszystko tłumaczą, prawda?
0: Tak.
1: No tak to jest z tymi dorosłymi, że oni to w ogóle czasami nic nie wiedzą. Aha, dziewczyny, a co jeszcze u was będzie na wakacje? Co się będzie działo? Nad morze razem jedziecie, a potem jeszcze gdzieś?
0: Jeszcze potem jedziemy w Bieszczady.
1: To tam są niedźwiedzie, słyszałem. I te, i dzikie zające, i może borsuki dzikie, i te rosumaki są, ale niedźwiedzie tak. To, no, najgroźniejsze są. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, czekajcie, ale tam jest takie wielkie jezioro przecież. I tam jest kolej linowa nawet nad tym jeziorem, słyszałyście?
0: No, i idziemy na koncert,
1: no.
0: Jeszcze pod tytułem, znaczy w sensie, no to jest Bieszczadzkie Anioły.
1: Jak ja chciałem na ten koncert pójść. Tam są takie fajne piosenki. Tam są najlepsze, to prawda. I to fajnie, jak tak będzie już ciemno troszkę. Już słońce nie będzie.
0: Co wyślemy nie? Do radia kartkę z pozdrowieniami.
1: Bardzo dziękuję. I koniecznie potem zadzwońcie i opowiedzcie, jak było na tym koncercie. A kiedy ten koncert będzie, pamiętasz? Jakiego dnia?
0: O, 15 sierpnia.
1: Ale super. To koniecznie musicie zadzwonić i opowiedzieć nam, jak będziemy tam mieli program, bo mamy w poniedziałek od 10 do 12, albo we wtorki od 18 do 20. Bardzo wam dziękuję. Ale słyszę, że tam wracacie i chyba na kolację, bo głodne jesteście, co? Dziewczyny, to pozdrawiajcie teraz kogo tylko chcecie.
0: Ja bym chciała pozdrowić.
1: No.
0: Mamy, tatę.
1: Super.
0: Mamy, tatę, wujka, ciocię.
1: Aha.
0: Krasnoludki.
1: Krasnoludki, słyszałyście? Pozdrowienia dla was. Specjalne.
0: Jeszcze bym chciała pozdrowić...
1: Kogo?
0: Smoka Adasia i Misia Michasia.
1: Dziękuję bardzo. W imieniu swoim i Smoka bardzo dziękuję. Fila, pozdrów dziewczyny. Powiedz im coś. Powiedz im... O, to Fila was pozdrawia. Piesek dziadka. Dobra, a kto to jeszcze chce pozdrawiać?
0: Ja jeszcze chciałabym pozdrowić właśnie też mamę, tatę, moje siostry, koleżanki ze szkoły, koleżanki
1: super.
0: Z półkolonii, krasnoludki.
1: Ale krasnoludki dzisiaj mają pozdrowie. A cieszą się.
0: Jeszcze właśnie Misia Michasia i Smoka Adasia.
1: Dziękujemy.
0: No... babcie, dziadka,
1: no
0: ciocie,
1: pewnie, że tak,
0: wujka.
1: To wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Bardzo wam dziękujemy, że do nas zadzwoniłyście, dziewczyny.
0: No i całe polskie radio dzieciom.
1: Dzięki, fajnie. Machamy teraz łapkami. Pa, pa. Cześć.
0: Pa, pa.

0: do domu wrócił.
1: Uwaga, Michasiu, przygotuj się na pierwsze bujanie pod tęczą.
2: Już siedzę na huśtawce.
1: Teraz chwyć linę obiema łapkami.
2: Aha, a mogę patrzeć na tęczę nad lasem?
1: Tak, ale jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy jak naleśnik na talerzu.
1: Ale misiu, naleśniki raczej się nie huśtają.
2: A ten się będzie huśtać.
1: No to bujamy delikatnie.
2: Dziadku, jak to możliwe? Ja się ruszam, a tęcza stoi.
1: Tak, bo to ty się bujasz, a nie tęcza. Opa! Jopa! Jopa! Ja bujam się i tam, i tu, i dobrze mi, huś tu, huś tu.
2: Do przodu raz, do tyłu dwa, wspaniała jest huśtawka ta. I szybciej chcę, i wyżej być, na chmurce chcę pierzastej tkwić. Cudownie tak huś tu, huś tu, kołysze się ta i tam, i tu.
1: Dobrze się czujesz?
2: Pewnie, jak król przestworzy. Ale taki bezpieczny, taki król, który trzyma sznurki, znaczy liny.
1: I bardzo dobrze. Aha, nie, Fila.
2: Nie, Fila, ty nie wchodź pod huśtawkę. Nie wchodź. O, patrz z boku, tak właśnie. Brawo, mądry piesek tam. Dobra, możesz się tam bawić, no, ale nie wchodź pod huśtawkę.
1: Aha, Fila siadła sobie z boku i macha ogonem w takt, w jakiej Michaś huśta się na huśtawce. Hop, ogonek w jedną, hop, ogonek w drugą.
2: I to tak mocno, że wygląda jakby sama miała taką małą huśtawkę z ogona.
1: Michasiu, wyglądasz teraz trochę jak pewna znajoma kapitana piratów siedząca na drążku.

0: kim mówisz, dziadku?
1: Aha, tego już za chwilę dowiecie się z zagadki.
0: To ja przypomnę numer telefonu. 22 645 20 55.
1: Pióra nosi kolorowe. Umie naśladować dźwięki.
0: Piękny czub jej zdobi głowę jak śpiewaczkom z operetki.
1: Niewybredna przy karmieniu, zjada jabłka czy wisienki, czyści dzióbek na kamieniu.
0: I pirackie zna piosenki. Na huśtawce umie siedzieć, ostre szpony i dziób długi.
1: Kto zadzwoni, by powiedzieć o zwyczajach tej

0: Halo, halo. Dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś, a ty jak się nazywasz?
1: Nina.
0: Cześć, Nina. Nina, a ty teraz masz wakacje, czy chodzisz do pracy?
1: Mam wakacje.
0: A, bo to znaczy, że nie pracujesz jeszcze, tak? Jeszcze.
1: Nie.
0: A jesteś dorosła, czy nie?
1: Bo taki nie.
0: Głos masz dorosły, jakbyś miała, nie wiem, tam 20 lat, czy 30, co? Ile masz lat?
1: Prawie 7.
0: O, czekaj. To ty do pierwszej klasy pójdziesz, czy do zerówki?
1: Do pierwszej klasy.
0: O ludzie! A masz już ten, jak to się nazywa, tornister? Albo plecak specjalny?
1: Mam plecak, ale tornistra nie mam.
0: A to musi być tornister, czy może być plecak, jak to jest? Czy u was tam szkole?
1: Tornister chyba musi być.
0: A musi być. A wy musicie nosić takie fartuszki, czy takie, nie wiem, tam kostiumy, czy jakieś takie mundurki?
1: Nie.
0: O, to całe szczęście. Ja bym nie nałożył czegoś takiego, bo nawet na misie chyba nie szyją niczego takiego. Super. A jesteś już po wakacjach, czy przed wakacjami?
1: Przed wakacjami.
0: I gdzie będziesz? Opowiedz. No powiedz, gdzie będziesz? Jechać morze, góry, jeziora?

0: Grecji.
1: Oj. W Grecji wczoraj na programie dzwoniła do nas taka słuchaczka, co mówiła, że będzie w Grecji z jakimś zwierzęciem. O, na Krecie będzie, o. Ty też będziesz na tym samym Krecie?
0: Nie.
1: Czy ty na innym jakimś Krecie, tak? Tam są inne...
0: Na Kefalonii.
1: To wyspa jest?
0: Tak.
1: Jaka ładna nazwa. A to duża wyspa, większa od tego Kreta, czy mniejsza?
0: Mniejsza.
1: Aha. A nie wiesz, czy tam są plaże piaskowane, czy takie kamieniowane?
0: Takie i takie.
1: Ale będziesz mogła sobie wybierać. Ojej, się rozgadałem. A przecież była bardzo trudna zagadka, prawda? O tej pióra nosi kolorowe, ostre szpony, dziób długi. Kto zadzwoni, by powiedzieć o zwyczajach tej?
0: Kapu.
1: Tak jest! Były jakieś kłopoty, żeby odgadnąć, czy od razu wiedziałaś, o czym jest zagadka?
0: Od razu wiedziałam.
1: No tak. A czekaj, bo może ty masz w domu papugę, co?
0: Nie.
1: Nie, nie masz. A może koleżanka jakaś ma twoja, czy kolega? Widziałaś gdzieś
0: Mój
1: u kogoś?
0: Kolega ma.
1: Ma papugę? A to taka, co umie mówić? Taka, co mówi dzień dobry? Czy taka, co nie mówi raczej?
0: Nauczyła się mówić łyżka.
1: I powiedziała?
0: Tak.
1: I normalnie mówi łyżka, łyżka? Tak?
0: Tak.
1: Ale numer, ale fajnie. A w jakim kolorze jest ta papuga tego kolegi?
0: Nie wiem.
1: Nie pamiętasz. Bo taki mój znajomy to ma taką niebieską, co mówi, że się nazywa... Jak ona się nazywała jakoś tak? O, nimfa, o! Że nimfa, ale ona za bardzo nie umiała mówić. Ale umiała naśladować, o już wiem, jak karetka jechała. I ona tak, to umiała robić, o to pamiętam. Ale super. A ty do Grecji, ale ci zazdroszczę. Ale fajnie. Super. Długo będziecie tam na tej Falonii?
0: Tydzień.
1: Tydzień, ale fajnie będzie. No i tam pewnie zjesz smakołyki, bo oni mają takie desery, wiem, że oni mają takie słodkie, takie ciasto jakieś, takie słodkie, takie coś.
0: Baklawy.
1: O, że przepyszne są takie z miodem i takie mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Super. To chciałabyś kogoś pozdrowić jeszcze, Nina?
0: Tak.
1: Proszę bardzo.
0: Mamę, tatę, babci, dziadka, ciocię, wujkę, prababci. I całe polskie radio dzieciom i krasnoludki.
1: Nie, krasnoludki. One się tak zawsze cieszą, jak ktoś się pozdrawia. To ja ciebie pozdrawiam i piesek dziadka Fila. Fila, pozdrów Ninę. Tak jest. No wystarczy już. Słucham?
0: Też Fila pozdrawiam.
1: Dobra, Fila, masz pozdrowienia, słyszałeś, no. Jak się ucieszyła. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: To lato przeplata trochę jesieni, trochę lata. Znowu pada deszczek i musieliśmy się schować pod daszek na tarasie.
1: O, jeśli chcesz, możemy porozmawiać o deszczu.
0: Aha, aha, fajnie. O deszczu, o roślinach i o tęczy.
1: Tak, tak, to prawda. Wiesz, komu jeszcze pomógł dzisiejszy deszcz?
0: No, mojej piaskownicy, kaloszom i kałużom.
1: No tak, zapomniałeś, także roślinom.
0: Nie, to pamiętam, dziadku. Wiem, że rośliny piją wodę nogami.
1: Nie nogami, tylko przez korzenie. Deszcz podlewa las, trawę, kwiaty i warzywa. O, i pieska też.
0: Bo piaski piją wodę, wiadomo. Czyli marchewka też piła deszcz?
1: O, jak najbardziej.
0: Fajnie, to znaczy, że marchewka miała podwieczorek z chmury.
1: Tak jest, można tak powiedzieć.
0: A kiedy pojawia się tęcza, dziadku?
1: Kiedy po deszczu świeci słońce i światło przechodzi przez kropelki wody.
0: Kiedy światło wchodzi do kropli, to wychodzi już kolorowe?
1: Tak, doskonale to zrozumiałeś.
0: Dziadku, to znaczy, że jestem coraz mądrzejszy? Mądrzejszy chyba też trochę od deszczu.
1: Ja myślę, że bardziej od słuchania.
0: I wszystkie roślinki cieszą się z deszczu?
1: Pewnie, o, bez wyjątku. Bez wody poza tym nie byłoby żniw.
0: Żniwa? Wiem. Żniwa to wtedy, kiedy kombajny jeżdżą i zbierają takie rośliny z pola.
1: O, w dużym skrócie. Chodzi głównie o zboża. O, czeka się na to cały rok i gdyby nie było deszczu, to te rośliny by nie urosły. A musimy zebrać sporo. Pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa.
0: A to są te zboża, tak?
1: Tak, tak, oczywiście. No i wiadomo, że wszystkim są potrzebne rośliny do jedzenia. Ludziom, no i pieskom też. Tak, oczywiście.
0: Nie. Ty nie opowiadaj, bo ciebie nikt nie zrozumie, Fila, no. Nikt ciebie nie zrozumie, Fila. Normalnie wiesz. No ja wiem. To pobiegaj sobie, jak chcesz, po deszczu, no.
1: A my może napijemy się herbatki? Co?

0: O, już chyba po deszczu.
1: Tak, mamy chwilową przerwę.
0: Ale chmurki wciąż wiszą nad głowami.
1: Ale przestało padać.
0: O, tylko na jak długo, dziadku?
1: A za chwilę znowu może lunąć deszcz, Michasiu.
0: Bo od razu robi mi się zimno.
1: Misiu drogi, tak nie może być.
0: Jak nie może być, dziadku?
1: No zobacz, po całym podwórku leżą zabawki, łopatki, grabki, o, nawet wiaderko.
0: No bo się bawiłem.
1: Ale ktoś może się zaczepić, zrobić sobie krzywdę. Po zabawie sprzątać czas, bo porządek lubi nas, więc foremki, łopatki, foremeczki muszą wracać do skrzyneczki. Piaskownica śpi przykryta, huśtaweczka już o jutro pyta. Kto porządek robi sam, ten zabawę jutro ma.
0: Ach, no dobrze, wszystko zbieram.
1: I to mi się podoba. Wszystko jest już przygotowane na jutro.
0: Hurra! A co zrobimy jutro, dziadku?
1: Zaplanowałem wycieczkę do młodniaczka nad rzeczką.
0: Do jakiego młodniaczka, dziadku? Czy ja go znam?
1: No, byliśmy tam kilka razy. Pamiętasz, jak mi pomagałeś sadzić drzewka?
0: No, pamiętam. Te choineczki były takie tycie.
1: A, od tego czasu na pewno podrosły, tak jak ty.
0: Ja to wyrosłem od pysznego jedzenia i od deszczu.
1: Tak jak młode drzewka. Bez deszczu też by nie wyrosły.
0: Kochane drzewiaczki, dzieciaczki. Drzewiaczki. No tak, ty też, oczywiście. Ty też tam z nami byłaś, przegoniłaś nornice, które chciały ogryzać młode pędy drzew.
1: O, tak, Fila jest dzielnym obrońcą młodych drzewek. Dobry piesek, dobry, tak.
0: Już rozumiem, młode drzewka i dlatego to miejsce nazywa się Młodniaczek.
1: Tak, jutro sprawdzimy, jak się przyjęły i czy nie uschły.
0: A Fila sprawdzi, czy nikt ich nie gryzie spod ziemi. Pewnie. I podlejemy te drzewka w młodniaku?
1: Na szczęście było tyle deszczu, że poradzą sobie bez nas.
0: Szkoda, że nauczyłem się już podlewać i mógłbym podlewać.
1: Dobrze, to się przyda w ogródku. Kropelka tu, kropelka tam, woda życie daje nam, pije listek, pije kwiat.
0: Dzięki wodzie rośnie świat.
1: Nie lej dużo, lej powoli, wtedy ziemię to mniej boli. Przy korzonkach ból, ból, ból, roślinka czuje się jak król.

0: jakoś nie mogę zasnąć, dziadku. Nie wiem dlaczego.
1: A ja wiem. Zrozumiesz, kiedy zerkniesz na zegar za tobą.
0: Bardzo proszę, odwróciłem się i...
1: I co zobaczyłeś?
0: Niemożliwe. To jest już tak późno, dziadku?
1: Aha, sam nie wiem, kiedy przeleciała ta nasza wspólna audycja.
0: Dziadku, zobaczyłem. Jest 19:52. Ojej.
1: Tak, a co to znaczy?
0: W sumie nic, tylko że zostało niecałe 8 minut do końca.
1: A, właśnie tak. A to znaczy, że?
0: Ojej, to znaczy, że powinniśmy?
1: Powinniśmy się pożegnać ze słuchaczami.
0: I podziękować, i zaprosić na następny program.
1: Zgadza się. Już za tydzień, w poniedziałek, zapraszamy was na poranne miśmoki radiowe.
0: Zaczynamy o godzinie 10:00 i będziemy z wami do 12:00.
1: O, i na dzień później, bo już będziesz razem z Adasiem.
0: Z Adasiem? To już nie u ciebie?
1: No, pod koniec tygodnia odwiozę cię do domu. Aha, a we wtorek za tydzień od...
0: O, no właśnie, zapomniałbym. We wtorek spotykamy się wieczorami. Tak, wieczorami. Na wakacyjne, wieczorowe miśmoki. Nie mogę się doczekać.
1: Czego?
0: No następnego, wakacyjnego, poniedziałku i wtorku.
1: No to teraz już nie ma na co czekać. Kochani słuchacze!
0: Najdrożsi nasi ukochani.
1: Ale zaraz, a piosenka?
0: Ojej, zapomniałbym. O piosence...

0: Na podwieczorek.
1: Natalia, chodź kochanie, zrobiłam twoje ulubione naleśniki. Chodź, podwieczorek czeka.
0: Mama, nie mogę.

0: Jakże pięknie się udało.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: W radiu, rano, wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę, zmogło misia?
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, dziadku drogi?
0: No, też zmęczyła mnie zabawa.
1: Nastrój mnie ogarnia błogi.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Chyba jestem trochę zmęczony.
2: No mam nadzieję, że nie boli cię głowa, Michasiu.
3: Nie bardzo, ale bardzo chętnie się położę, może zdrzemnę.
2: Myślę, że najwyższy czas, Misiaku.
3: Ale jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Może o tym, jak dzieci zbudowały wielki zamek.
2: Zamek? Taki prawdziwy, czy raczej zamek z piasku?
3: No, najlepszy piasek jest nad morzem. To wtedy tam są najmocniejsze takie zamki.
2: Ale tylko nad naszym zimnym morzem, bo tam, gdzie jest cieplej, to zazwyczaj jest więcej kamyków albo żwiru zamiast piasku i trudno zbudować wielkie konstrukcje.
3: No to może być coś o dzielnych dziewczynkach i chłopcach.
2: No oczywiście.
3: Albo o pieskach i konikach.
2: Jeszcze konie mają być?
3: No, i jakby był jakiś...
2: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchajcie. Basałyki, wy również posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
3: Zamykam oczy i będę słuchać. No to mów.
2: Dawno, dawno temu. Nie tak daleko. Może nad morzem, a może niedaleko gór, albo gdzieś nad jeziorami.
3: To gdzie w końcu?
2: Tam, gdzie świeci słońce. Tam, gdzie jest gorąco. Gdzie wszyscy odpoczywają.
3: Super się zaczyna.
2: Ale pamiętaj, że obiecałeś trzymać buzię na kłódkę.
3: No wiem. Mam... To jasne, mam zamknięte oczy. Same mi się zamykają.
2: Skrzatka Kandela. Bardzo odważna. Kiedyś opowiadała młodszym skrzacikom o ognistym ptaku. Był taki piękny, że wszyscy się nim zachwycali. Czarował wszystkich złotymi i czerwonymi piórami, wspaniałym czubem na głowie i ostrym, nieco zagiętym dziobem. Niezbyt często zlatywał na ziemię. Widywały go inne ptaki, wzlatujące wysoko ponad chmury, czasami marynarze na okrętach zagubionych gdzieś na oceanie widzieli ognistą łunę na zachodnim niebie. Rano niechętnie zrywał się ze swojego gniazda. Przez cały dzień wygrzewał się, rozgrzewał, nabierał coraz bardziej czerwonej barwy. A kiedy wieczór powoli zabierał światło, najpierw ze wschodu, później przesuwając się coraz

0: bardziej na zachód, to wówczas ognisty ptak pojawiał się na zachodnim horyzoncie. Czasami można go zobaczyć, kiedy już światło słońca nie razi po oczach, kiedy tarczy słonecznej właściwie już nie widać. O, są tacy, którzy widzieli go w ostatnim błysku dnia, przez króciuteńką chwilę, tak krótką, że gdybyście wtedy zamknęli oczy, to nie zobaczylibyście go. Uwielbia pławić się w słońcu, otulać jego poświatą, jak ognistym szalem. Według legendy to samo słońce wymyśliło ognistego ptaka, żeby wysyłać go wszędzie tam, gdzie samo nie może dojść. W odwiecznej walce światła i ciemności, po zachodzie, kiedy słońce znika władzę, przejmuje ciemność i jej czarny ptak, który nie boi się księżyca, latarni, chociaż właściwie się boi, bo uwielbia ciemność. To nawet odrobina najmniejszego blasku lampki nocnej potrafi wystraszyć tego ptaka. Ale nie o nim dzisiaj. Kandela opowiadała dalej o ptaku ognistym, że choć taki piękny, kolorowy, choć mieni się złotem i czerwienią, to bywa bardzo niebezpieczny. Czai się ponad chmurami, najczęściej gdzieś pomiędzy ziemią a słońcem. I wyszukuje. Ale nie odważnych rycerzy, nie potężnych władców i królów, nie czarnoksiężników czy wiedźmy, tylko wyszukuje małych dzieci. Przedszkolaczków, którzy latem uwielbiają się bawić na zewnątrz. No wiadomo, zabawa na świeżym powietrzu jest najważniejsza. Daje siłę, odporność, wytrwałość. Dzięki niej poznajecie nowych przyjaciół. Uczycie się rozpoznawać zwierzęta, rośliny. Biegacie, odbijacie piłkę, jeździcie rowerami, na rolkach, hulajnogach. No cudna, pyszna zabawa. Zwłaszcza kiedy jest ciepło, przyjemnie. Nie trzeba nosić kurtek, szalików, rękawiczek, grubych butów. Nie trzeba nosić czapek zakrywających uszy. O, przepraszam, aż zakrztusiła się Kandela, wspominając czapki. Kiedy jest tak gorąco, to jasne, że nie musicie nosić ciepłych zimowych czapek, ale powinniście zakrywać głowę. Jakkolwiek, czapki z daszkiem, pirackie chustki, nawet takie zrobione z papieru czy słomy, możecie nosić kapelusze z małym lub wielkim rondem. Wysokie, niskie, szerokie, wąskie, białe, szare, zielone, żółte, beżowe, różowe, błękitne, a nawet ciemnobrązowe, granatowe, szmaragdowe czy czarne. Noście jakiekolwiek, prosiła Skrzaty Kandela, bylebyście zakrywali głowę.
1: Ale dlaczego?
0: Dopytywały się skrzaciki.
1: Po co nam te wszystkie czapeczki?
0: Przez ognistego ptaka, który ostrym dziobem może was oparzyć i to tak, że nawet na początku tego nie poczujecie. Promieniem słońca, ciepłym, z początku miłym i rozgrzanym, który po kilku minutach pozostawi wam ślady na skórze. Tylko czeka, żeby was osaczyć gorącem. A kiedy macie na głowie czapkę, chustkę, kapelusz, to tak, jak rycerze, jesteście nie do pokonania. Wówczas spróbuje jeszcze dotknąć was w nogę, w rękę albo w plecy.
1: To co wtedy możemy zrobić? Ja się boję.
0: Przekrzykiwały się małe skrzaty. Nie przejmujcie się, łatwo możemy temu zaradzić. Każda mama ma na to sposób, bo jak wiecie, każda mama była księżniczką i co nieco wie o smokach, zamkach, królewiczach, rycerzach i strasznych żarptakach.
1: Moja mama też? A moja?
0: Każda mama umie was ochronić przed rozrażonym słonecznym ptakiem. Po pierwsze, kapelusz, albo czapka, albo chustka. A jeszcze lepiej usiąść gdzieś w cieniu. A kiedy jest ciepło, to wtedy chcemy się wygrzać, wiadomo. Dlatego przed wyjściem na podwórko, gdzie czeka was piekące słońce, należy użyć tajemniczego eliksiru przeciwżarowego. Nazywa się krem do opalania, olejek, balsam przeciwsłoneczny albo jeszcze inaczej. Mamy przechowują w nim specjalną ochronną zbroję dla księżniczek i królewiczów, dla odważnych rycerzy i dzielnych podróżniczek, dla mniejszych i większych. Na każdego pasuje. Wystarczy się wysmarować, nałożyć coś na głowę i już żaden rozgrzany żar ptak niegroźny. Aha, i jeszcze należy dużo pić, bo wiadomo, w upale się pocimy i woda z nas ucieka, dlatego pijcie to, co wam najbardziej smakuje, choć najzdrowsza jest zwykła woda.
1: Hurra!
0: Zakrzyknęły skrzaty.
1: Nie będziemy się już bać strasznych, rozgrzanych, skrytych na niebie upałów ani ognistych ptaków.
0: Tak, jeśli się odpowiednio przygotujecie, pamiętajcie, że najlepiej,

Kiedy jest najgoręcej, w ogóle nie wychodzić na słońce. Jeśli jest upał, zróbcie sobie drzemkę i odpocznijcie w cieniu. No, zobaczcie. Michasia tak ukołysała opowieść, że zasnął. Spróbujcie do niego dołączyć i zobaczyć, o jakich przygodach śni mały miś. Uff, jak gorąco. Puff, jak gorąco. Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Zapraszam na drzemkę. Wskakuj, Adasiu, pod kocki. Poczekaj, poczekaj, wzruszę poduszeczkę. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: Tak? I, a o czym będzie, będzie ta bajeczka?
0: Jak tworzy się na świecie prawdziwa ploteczka.
1: Ploteczka? A co to jest ploteczka?
0: Nie wiesz, co to jest plotka?
1: Nie, nie wiem.
0: To niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość. Jest nawet zabawa, która uzmysławia, jak plotka powstaje i tak samo może stworzyć ją przypadek, jak i złośliwe działanie człowieka. W wypadku zabawy, o której przed chwilą wspominałem, jej nazwa to głuchy telefon, często w dzieciństwie się w nią bawiłem i bardzo ją lubiłem, miała tylko jedną ta zabawa wadę. Potrzeba było, by się w nią zabawić wielu jej uczestników. Podobnie jest w tej bajce, którą za chwilę usłyszysz. To co? Chcesz ją usłyszeć?
1: No pewnie, opowiadaj.
0: Już to robię. Było to tak. Straszna historia, powiedziała kwoka właśnie w tym końcu wsi, gdzie ta historia się nie wydarzyła. Straszna historia w kurniku. Będę się bała spać sama w nocy. Jak to dobrze, że jest nas tyle na grzędzie. I potem opowiedziała coś takiego, od czego innym kurom pierze stanęło dęba, a kogutowi opadł grzebień. To jest pewna wiadomość, ale zacznijmy od początku. A początku należy szukać w zupełnie innym kącie wsi, w kurniku. Słońce zaszło i kury pofrunęły na swoje grzędy. Jedna z nich była to biało upierzona, krótkonoga kwoka, składała swoje codzienne, obowiązkowe jajko. I była kwoką zasługującą pod każdym względem na szacunek. Kiedy usiadła na grzędzie, zaczęła się skubać dziobem i przy tym wypadło jej jedno małe piórko.
2: Wypadło mi piórko, powiedziała. Im się więcej skubię, tym jestem ładniejsza.
0: Powiedziała to tylko dla żartu, bo wśród kur była znaną śmieszką. Mimo że, jak to już było powiedziane, zasługiwała na szacunek. Potem zasnęła. Dookoła było ciemno. Kury siedziały obok siebie, a siedząca najbliżej kwoki nie spała. Słyszała i nie słyszała, jak należy postępować na tym świecie, kiedy się chce mieć święty spokój. Odezwała się jednak do sąsiadki. Czy słyszałaś, jakie tu padły słowa? Nie chcę nikogo wymieniać, ale jest tu jedna kwoka, która oskubuje się, aby pięknie wyglądać. Gdybym była kogutem, czułabym dla niej pogardę. A nad kurami siedziała matka sowa z sową ojcem i swoimi dziećmi. Rodzina ta miała dobry słuch i słyszała każde słowo, które mówiła ich sąsiadka kwoka. Sowy przewracały oczami, a matka sowa powiedziała, potrząsnąwszy skrzydłami. Nie, tylko posłuchajcie, ale pewnie już słyszeliście, jakie tam padły słowa. Ja słyszałam to na własne uszy, a trzeba dobrze słuchać, jeśli się ma uszy. Jest tam jedna kura, która do tego stopnia zapomniała, co przystoi.

0: i kwoce, że siedzi i wyskubuje sobie wszystkie pióra i tak się prezentuje kogutowi.
1: Uważaj na dzieci, powiedział ojciec sowa. To nie jest wiadomość dla dzieci.
0: Opowiem to jednak sowie sprzeciwka. To bardzo szanowna sowa i prowadzi się bez zarzutu. To

pokojnika należącego do sąsiada. Wszystkie gołębie nasłuchiwały. Czy słyszałyście? Czy słyszałyście? Tam jest jedna kwoka, która wyskubała sobie wszystkie pióra, aby się podobać kogutowi. Zamarznie na śmierć, jeżeli już nie zamarzła. Gdzie? Gruchały gołębie. W kurniku sąsiada. Jakbym na to sama patrzyła. Wprost nie wypada opowiadać takich rzeczy, ale to jest pewna wiadomość. Wierzymy każdziutkiemu słowu, gruchały gołębie i rozgłosiły w kurniku na swoim podwórku. Jedna kura, niektórzy mówią, że było ich dwie, wyskubała sobie wszystkie pióra, aby nie wyglądać jak inne i aby zwrócić na siebie uwagę koguta. To niebezpieczna gra, może się przeziębić i umrzeć z febry, to też obie umarły. Obudźcie się, zapiał kogut i pofrunął na grzędę. Miał jeszcze zaspane oczy, ale mimo to zapiał. Trzy kury umarły z nieszczęśliwej miłości do koguta. Wyskubały sobie wszystkie pióra. To obrzydliwa historia. Nie chcę zatrzymać jej dla siebie. Opowiedzcie ją dalej. Puśćcie ją w świat, zagwizdały nietoperze. Kury zagdakały, a koguty zapiały. Puśćcie ją w świat, puśćcie ją w świat. Tak więc historia ta przechodziła z kurnika do kurnika, aż wróciła w końcu do tego samego miejsca, skąd wyszła. Pięć kur, mówiono, wyskubało sobie pióra, aby pokazać, która z nich najbardziej schudła z nieszczęśliwej miłości do koguta. Potem rzuciły się na siebie, pobiły do krwi i padły martwe ku pośmiewisku i hańbie całej swej rodziny i ku wielkiej stracie właściciela. A kura, której wypadło jedno piórko, nie poznała naturalnie swojej własnej historii, a ponieważ była kwoką godną szacunku, powiedziała: pogardzam takimi kurami, ale jest więcej kur podobnych. Czegoś takiego nie można przemilczeć. Postaram się, aby ta historia dostała się do gazet. Potem dowie się o niej cały kraj. Kury te zasłużyły sobie na to i ich rodzina także. I wiadomość ta dostała się do gazet i została wydrukowana. To jest pewna wiadomość. Jedno piórko może się łatwo zmienić w pięć kur. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

Pora spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

i zabawy. Moja myszko kochana.

We włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl i huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić.

0: wrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: Autopromocja.
1: Już jest. Nowy podcast Polskiego Radia Dzieciom N97. Szczere, intymne i merytoryczne rozmowy na temat niepłodności. Jak to jest, gdy jesteś rodzicem w życiowej poczekalni? Jakie są możliwości leczenia niepłodności i jak przebiega procedura in vitro? Wzruszające zwierzenia mam będących w staraniach. Historie z happy endem, ale także te nie mające zakończenia na porodówce. Normalizujemy temat niepłodności, łamiemy tabu i pomagamy zrozumieć ten problem. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: A dzisiaj moją gościnią jest Jola Górecka, mama bliźniaczek, która normalizuje tematy związane z leczeniem onkologicznym w mediach społecznościowych. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Doskonale pamiętam moment, kiedy się poznałyśmy w sali zabaw. Gdzieś tam przecięłyśmy się, będąc obie z naszymi bliźniaczkami. No i wtedy umówiłyśmy się, że dobra, to jakoś niebawem trzeba zorganizować spotkanie rodziców, mam bliźniąt w sali zabaw, posiedzimy, pogadamy, wymienimy doświadczenia.

0: No i w sumie do tej pory nie doszło do tego spotkania, bo na ciebie spadła trudna informacja.
1: Tak, zgadza się. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy wcześniej w zasadzie, ale tak naprawdę moja ścieżka onkologiczna zaczęła się już tak naprawdę wtedy, kiedy my się spotkałyśmy, bo kilka dni wcześniej wyczułam gruzek pod lewą pachą i tak naprawdę ta nasza wyprawa do tej sali zabaw była trochę takim elementem dla mnie odstresowującym, bo stwierdziłam, że no dobra, mam w sobie tyle emocji, nie chcę tego gdzieś tam współdzielić z dziećmi, tak, więc próbowałam zorganizować ten czas do momentu otrzymania wyniku, żeby po prostu jak najmniej o tym myśleć i żeby właśnie nasze dziewczynki jak najmniej to odczuwały.
0: Mhm. No i jaki był ten wynik, jaka była diagnoza?
1: No niestety diagnoza nie była, no diagnoza była, spadła, tak, dla nas jak grom z jasnego nieba. Okazało się, że jest to bardzo złośliwy rak piersi, trójujemny, czyli taki podtyp, który najtrudniej się leczy. No i po jakimś czasie okazało się, że niestety doszło również do przerzutów odległych węzłów chłonnych, więc możliwości leczenia w Polsce są bardzo ograniczone i obecnie działamy również na polach zagranicznych. W tym momencie produkuje się dla mnie na przykład taka szczepionka przez klinikę w Niemczech, która właśnie ma wspomóc tą walkę z nowotworem. Ta szczepionka jest taka personalizowana pod konkretnie mój nowotwór. I bardzo się cieszę, że takie możliwości oczywiście są, natomiast są to możliwości bardzo kosztowne, tak? Więc w związku z tym oprócz takich tutaj czynności, które musimy podejmować związanych konkretnie z moim leczeniem, musimy podejmować również wiele aktywności związanych także ze zbiórką pieniędzy i tak dalej, więc no, nasze życie obecnie jest bardzo ciekawe, jeżeli miałabym to tak określić.
0: Z jednej strony powstaje ta szczepionka spersonalizowana, co w ogóle jest mega ciekawe, że coś takiego jest. Nie wiedziałam, dopóki nie zaczęłam się przygotowywać do naszej rozmowy. Z drugiej strony, co też ciekawe, jesteś leczona zdalnie przez najlepszych specjalistów z Izraela.
1: Dokładnie tak.
0: I z trzeciej strony teraz czekasz na kwalifikację do leczenia w Stanach Zjednoczonych, tak?
1: Tak, zgadza się. Tak, ten temat jest bardzo złożony, bo oprócz tego, że chemioterapeutycznie leczę się tutaj w Polsce, mam wspaniałą panią onkolog, która jest bardzo właśnie otwarta również na wszystkie opcje leczenia poza Polską, to jestem objęta również taką opieką kliniki w Izraelu, która zajmuje się właśnie poszukiwaniem dla mnie opcji na całym świecie. Właśnie ta klinika znalazła dla mnie tą szczepionkę między innymi, a także też to badanie kliniczne w Stanach. I obecnie moje leczenie wygląda tak, że właśnie chemioterapeutycznie leczę się w Polsce i wkrótce rozpocznę również no, leczenie choćby tą szczepionką, tak, za granicą. Więc jakby tutaj wiele opcji, znaczy wiele, może to nie tak wiele, jest kilka opcji na stole. I no po prostu tutaj czekamy troszkę też na rozwój sytuacji. Na szczęście ten mój nowotwór zareagował na chemioterapię, którą otrzymuję obecnie. Właśnie jestem świeżo po kolejnym wlewie chemii, właśnie wczoraj go miałam, więc szczerze mówiąc...
0: I można tak super wyglądać i być w takiej formie po chemioterapii?
1: Właśnie powiem tak, kiedy otrzymałam diagnozę, miałam wiele, wiele, wiele obaw w swojej głowie, również związanych z tym, jak będzie wyglądać teraz moje życie, tak? No bo wiadomo, że mamy dwójkę malutkich dzieci.
0: Jesteście też w sumie świeżo po ślubie, bo widziałam na Facebooku, że mieliście dopiero czwartą rocznicę, więc
1: tak.
0: Też chcielibyście mieć czas pewnie dla siebie.
1: Oczywiście, że
0: chociaż
1: tak,
0: przy bliźniakach no. To jest takie
1: tak, wiadomo,
0: dyskusyjne.
1: Tak, w życie, życie tutaj weryfikuje, tak? Nasze potrzeby, nazwijmy to. Natomiast chodzi o to, że jakby... Ja myślę, że wiele z nas, tak, ma taki obraz pacjentek, pacjentów, które leczą się chemioterapeutycznie, które po prostu są blade, tak, gdzieś tam. W sensie jest taki obraz, myślę...
0: No taki trochę filmowy, popkulturowy,
1: tak,
0: że
1: tak,
0: jak pojawia się scena w filmie, w serialu,

0: serialu, że ktoś się leczy onkologicznie i przyjmuje chemię, to nagle jest na maksa chudy, wymiotuje, zielony na twarzy i słania się na nogach. No i jeśli nie mamy kontaktu w życiu prywatnym albo nie eksplorujemy tego tematu, no to taki obraz nam zostaje po prostu.
1: I teraz też chcę zaznaczyć, bo oczywiście to też nie jest tak, że to wszyscy tak czują się super i tak dalej. Ja też się nie czuję zawsze super, tak? Na przykład już teraz uczę się sama siebie, jak ja się czuję na przykład dzień po chemii, dzień dwa dni po, trzy dni po, cztery dni po i próbuję tak sobie organizować mój kalendarz, po prostu dostosowując to trochę do mojego samopoczucia. Też no, myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby dać sobie tą przestrzeń na ten odpoczynek, na te gorsze samopoczucie, że to jakby próbuję sobie tak to tłumaczyć, że to też jest okej. Bez tego odpoczynku ja, nie wiem, spadną mi zaraz węgi krwi, nie wiem, czy dostanę kolejną chemię, więc to jest wszystko takie bardzo połączone.
0: No też regeneracja ma duży wpływ na odporność.
1: Oczywiście,
0: to też
1: tak.
0: Jest kluczowe u ciebie na pewno.
1: Tak, tak, tak, dokładnie. Więc, więc tak patrząc na ten nasz tydzień, na przykład dzisiaj tak do końca nie wiedziałam, jak będzie wyglądał mój poranek, bo dzień po tak różnie to bywa, ale na szczęście dzisiaj jest okej. Też na przykład wiem, że nie wiem, dwa dni po chemii trzymają mnie jeszcze sterydy, które dostaję tak jako premedykację przed każdą chemią po to, żeby się po prostu chemia lepiej wchłaniała, więc czuję się tak nawet troszkę bardziej potenergetyzowana, ale ten trzeci, czwarty dzień już jest na przykład gorszy, tak? Więc wtedy już takie podejmuję mniej aktywności, albo na przykład wtedy sobie, nie wiem, leżę w łóżku i na przykład, nie wiem, działam sobie na komputerze, czy tam odpisuję mojej onkodietetyczce, czy prowadzę jakąś korespondencję, której też jest masa przy tej chorobie, zwłaszcza kiedy poszukuje się różnych opcji gdzieś tam. No, więc to jest, to nasze życie jest teraz takie bardzo złożone i no, więc to niekoniecznie musi być tak, że cały tydzień tak osoba leczona onkologicznie leży w łóżku. Oczywiście...
0: Tak się pewnie też zdarza.
1: Oczywiście tak.
0: Ty chcesz pokazać, że może być też inaczej.
1: Tak, i myślę, że to też... Odkąd, powiem tak, ja też właśnie na zbiegiem mojej choroby poznaję różne osoby, które się też leczą i wręcz właśnie poznanie ich zmotywowało mnie do tego, że kurczę, pomimo tego, że ja słyszę od lekarza, że tak naprawdę ja już nic nie mogę zrobić, ja mogę zrobić jeszcze bardzo dużo w swojej sprawie. I to też dało mi tu trochę sprawczość, tak, że no kurczę, to nie jest teraz tak, że ja teraz sobie leżę i czekam biernie na rozwój wydarzeń, tak. Więc myślę, że to też jest ważne. Natomiast też chciałam powiedzieć, że a propos tego, co powiedziałaś, że to też nie jest tak, że każdy tak ma, tak? Ja na przykład przyjmuję taki rodzaj chemii, dzielimy chemię na białą i czerwoną. Ja na przykład przyjmuję białą, ta czerwona jest na przykład taka totalnie kosząca z nóg, tak? Więc wiem, że na przykład te pacjentki, które muszą ją przyjąć, no to wygląda troszkę też inaczej u nich, tak? Ale to też nie jest tak, że to musi tak być.
0: To do leczenia jeszcze wrócimy, ale teraz chciałam porozmawiać o twoich córkach, bo też jestem mamą bliźniaczek i to jest bardzo intensywne, wymagające, pochłaniające zajęcie, żeby zapewnić im i rozrywkę, i opiekę, i dać im taką uwagę, zainteresowanie, okazać uczucia i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to ogarniasz?
1: Powiem tak, mamy w tym całym nieszczęściu mamy bardzo dużo szczęścia i na tym się też staram skupiać generalnie na co dzień. Choćby w tym, że mamy ogromne wsparcie wśród naszych znajomych, bliskich, przyjaciół, rodziny, którzy od pierwszych dni tak naprawdę po diagnozie bardzo nas wspierali, tak? Bo obecnie takim naszym długotrwałym, powiedzmy, rozwiązaniem na opiekę nad dziewczynkami jest niania, która jest przewspaniała. Ja tak trochę mówię, że to jest taka trzecia babcia dla nich, bo ona i zaśpiewa im piosenki, je wyprzytula i zorganizuje im różne zabawy, które pewnie miałyby w żłobku, gdyby do niego chodziły, tak? Więc jakby też dba o ich taki rozwój na co dzień, co też bardzo mnie cieszy. Natomiast ten pierwszy czas po diagnozie też był taki dla nas bardzo wymagający, bo my musieliśmy w zasadzie we dwójkę, tak, biegać po różnych badaniach, czy we dwójkę, oczywiście choroba dotyczy bezpośrednio mnie, natomiast byłam trochę jak taka osoba błądząca we mgle, więc wszędzie towarzyszył...
0: wsparcia.
1: Oczywiście, tak. Więc wszędzie towarzyszył mi mój mąż i w związku z tym na przykład, nie wiem, przyjechała to kuzynka moja bardzo bliska i kochana na przykład na kilka dni, żeby przejąć dziewczynę. Potem przyjechała moja mama, potem przyjechał ktoś tam.

0: Więc jakoś tak kleiliśmy to po prostu na bieżąco. Teraz właśnie mamy tą nianię, która też i to rozwiązanie pomaga mi jakby odpuszczenie sobie w pewnym momencie, tak? Że na przykład właśnie, okej, dobra, teraz muszę odpocząć, to mogę odpocząć. Nie muszę tutaj aktywizować moich córek, zmuszać, może nie zmuszać do jedzenia, oczywiście to tak nie chcę, żeby źle zabrzmiało, no ale wiemy, jak ta rzeczywistość
1: negocjować.
0: Wygląda. Negocjować, dokładnie. Więc mniej więcej wygląda to tak. Natomiast oczywiście dziewczyny teraz wchodzą w bardzo taki wymagający wiek. Zbliżają się coraz szybciej do tych drugich urodzin, które tutaj jest takie owiane, tak? Że to jest bunt dwulatka, który tak de facto zaczyna się chyba już po pierwszym roku życia, a kończy ponoć nigdy, z tego co słyszałam.
1: Wiesz co, no, moje dziewczyny mają 2 lata i miesiąc i tfu, odpukać od jakichś 3 tygodni jest trochę łatwiej. Mm-hmm. Nie ma takich dramatów przy wyjściu na przykład z domu, przy ubieraniu, rozbieraniu, karmieniu i tak dalej. Także no... To jest intensywny czas dookoła tych drugich urodzin, ale to nie jest tak, że trwa na zawsze.
0: Okej. Ja też staram się niczego też nie zakładać, tak po prostu obserwować ten rozwój wydarzeń. No na przykład obecnie jesteśmy teraz w etapie, że dziewczyny przestały nam spać w nocy. W sensie budzą się bardzo często, prawdopodobnie jest to związane z ząbkowaniem, natomiast tak de facto, sama wiesz jak jest, do końca przyczyny nigdy nie wiemy. Więc te noce są dla nas takie najbardziej wymagające, też w związku z tym, że no obecnie do dziewczyn wstaje głównie mój mąż, który też jest aktywny zawodowo. Ja jeśli mam lepsze, powiedzmy, dni, no to też staram się go wspierać w tym, natomiast sama też zaobserwowałam, że brak snu versus moje wyniki krwi mają bardzo zły związek, więc tak po prostu no musimy jakoś działać, no działamy po prostu na bieżąco, tak? Wiemy, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo wiesz sama też dobrze, jak to jest przy dwójce, że czasem po prostu jedna osoba nie jest w stanie podołać sytuacji i zwłaszcza kiedy w grę wchodzi jakaś tam choroba czy jakieś tam dolegliwości, tak? Więc to jest taka nasza pięta, jeśli miałabym to tak nazwać. Natomiast w ciągu dnia są też bardzo wymagające, tak? Bo właśnie od poniedziałku do piątku mamy nianie, ale właśnie teraz po zeszłym weekendzie mój mąż się zaśmiał, że Boże, ja nie wiem, jak ludzie mają więcej niż 2 dzieci, że po prostu je ogarnąć to jest, jest to bardzo,
1: ja
0: bardzo wymagające.
1: Ja też się nad tym zastanawiam.
0: Tak, a ja, żeby było śmiesznie, ja sama pochodzę z rodziny, ja mam 4 rodzeństwa, jest nas 5.
1: O, wow.
0: Tak, natomiast moja mama jest już tak zaprawiona w boju, że jak przyjeżdża do nas właśnie w takich momentach, kiedy bardzo już potrzebujemy pomocy, no to ona ogarnia dziewczyny, obiady dla nas, dla nich, ogarnie nam jeszcze dom i na koniec dnia stwierdzi, że w sumie to ona się dzisiaj wcale nie zmęczyła. Ona dzisiaj tak naprawdę to nic nie zrobiła, więc moja mama jest przekochana i bardzo ją pozdrawiam z tego miejsca.
1: Ja też pozdrawiam i kłaniam się w pas, bo 5 dzieci brzmi bardzo imponująco. No myślę, że to jest taki mechanizm, jak nam rodzicom bliźniąt czasami się zdarzy, że wyjdziemy, nie wiem, do sklepu, do lekarza, gdziekolwiek na spacer z jednym dzieckiem i nagle jest taki luzik, nie?
0: To prawda,
1: że,
0: tak.
1: W ogóle jeszcze jedna ręka wolna, w ogóle spoko.
0: To prawda, tak.
1: I za te wypowiedzi zazwyczaj mi się obrywa od rodziców pojedynczych dzieci, więc od razu tu gwiazdka. Ja wiem, że też może być intensywnie, trudno i hardkorowo, no ale my dzisiaj rozmawiamy o doświadczeniach mam bliźniąt, no i tak to po prostu wygląda. A powiedz, bo teraz jak się spotykamy, pewnie też to nie jest tak, że ciągle jesteś na górce i że zawsze masz dobry humor i jesteś pełna nadziei, jesteś uśmiechnięta, pewnie też są jakieś kryzysy. No ale tak ogólnie postrzegam cię jako osobę w dobrej formie psychicznej. Ale pisałaś o tym, że nie zawsze w trakcie choroby, leczenia tak było, że zbudowałaś sobie trochę tę odporność, też korzystając z pomocy psychologa. Jak wspominasz ten pierwszy czas i jak szybko skorzystałaś z tej pomocy?
0: Z tej pomocy skorzystałam tak naprawdę od razu. Ja tylko dowiedziałam się o diagnozie. Podeszłam do tego troszkę tak holistycznie, na zasadzie takich, wtedy jeszcze za dużej wiedzy może aż takiej, znaczy inaczej, nie miałam aż takiej wiedzy jak teraz na ten temat. Bo teraz już wiem, że nasz dobrostan psychiczny ma bardzo ścisły związek

0: zaczynała naszą odporność na różne choroby, tak, których też przy chorobie onkologicznej choćby musimy unikać, żeby tej naszej odporności nie obniżać. A oprócz tego naprawdę istnieją badania, które pokazują, że po prostu pacjenci onkologiczni, którzy są w lepszej formie psychicznej, którzy podejmują różnego rodzaju terapię, mają dużo lepsze rokowania. I to jest jakby, to są fakty. Natomiast na tamten moment miałam taką wiedzę tylko, że no, wydaje mi się, że chyba gdzieś tam to mi pomoże w tej mojej walce z chorobą, więc od razu właśnie podjęłam taką decyzję, że skorzystam z pomocy psychoonkologa i to natknęłam się na taką wspaniałą moją psychoonkolog Olę Dryzner, którą polecam wszem i wobec, która bardzo mi pomogła w tamtym momencie i tak naprawdę jakby żeby to powiedzieć. Chodzi o to, że w momencie, kiedy otrzymujemy taką diagnozę, wchodzimy w zupełnie inny świat, który ktoś nam musi po prostu go wytłumaczyć, tak? Zwłaszcza w takim momencie, no bo w momencie, kiedy ja dowiedziałam się o diagnozie, nasze dziewczyny miały rok i tam bodajże 3-4 miesiące, więc to też dla mnie był taki armagedon, że jak to? Ja przed chwilką miałam wracać już do pracy, już tu rozmawiałam z pracodawcą, że przecież ja tam za chwilkę wracam, a tutaj raka, coś z dziećmi i po prostu to był taki natłok myśli, który też sprawiał, że ja widziałam bardzo dużo, jakby to powiedzieć, takich ciemnych stron, których może nie, że nie powinnam ich widzieć, ale bardzo utrudniało mi takie logiczne myślenie, tak? Bo na przykład w tamtym momencie sobie myślałam, Boże, jak my sobie poradzimy z dwójką dzieci, nie? Przecież tutaj leczenie, ja będę pewnie osłabiona i w ogóle. A z kolei na przykład potem rozmawiam z inną pacjentką onkologiczną, która mi mówi, że kurczę, ale super, że ty masz dwójkę dzieci, bo zobacz, ja leczę się onkologicznie i to jest moje marzenie, żeby zostać mamą, tak? I ty przynajmniej masz tą motywację, dla kogo walczyć. Ja sobie myślę, kurczę, no w sumie to jest prawda, tak? Że ja powinnam to postrzegać jako wartość dodaną, że właśnie to mi daje tą energię do działania i tak dalej. Tak, więc właśnie ta psychoonkolog pomogła mi tak troszkę nastawić tą moją głowę, tak, na takie dobre też aspekty. Natomiast nie ukrywam, że też korzystam z psychiatry, który jestem obecnie, tak, na cały czas leczę się również farmakologicznie i myślę, że właśnie to jakby to jest ścieżka, którą polecam wszystkim, którzy leczą się po prostu onkologicznie, bo to jest taki ogromny ciężar, który spada na głowę, że myślę, że bez tego po prostu byłoby bardzo ciężko normalnie funkcjonować. To też nie jest tak, że okej, ja już wyszłam z tych ciemnych momentów wszystkich i teraz jest wszystko super. No nie, no również też mam różne gorsze dni i też myślę, że to też jest ważne, żeby sobie dać na nie pozwolić, prawda? Bo mimo wszystko cały czas są jakieś kolejne trudne momenty, czy to kolejne, nie wiem, czekałam ostatnio na jakiś wynik badań obrazowych, tak? Albo po prostu spotykam się z pacjentką, która, tak, wydawało się, że idziemy razem z jakąś tam ścieżką, a ona nagle, tak, gdzieś tam jej rokowanie się pogarszają. Wiadomo, że od razu sobie, tak, w pierwszym momencie człowiek przedkłada to też trochę na siebie, więc to jest już taka, no, ścieżka wyboista, gdzie tutaj nic nie jest pewne i tych obaw jest bardzo dużo. Natomiast, no staram się po prostu być sprawcza i walczyć, tak? I to jest, uważam, moje zadanie jako mama właśnie dwóch wspaniałych córek, jako żona, jako córka, siostra, przyjaciółka, więc no oczywiście nie robię też to dla innych, tak? Tylko dla siebie samej, ale no myślę, że gra jest warta świeczki.
1: Widziałam ostatnio, że taka uważność wyostrzyła się u ciebie na dobre różne sygnały, znaki. Mhm. Pewnie też wdzięczność, tak sobie myślę, za te dobre rzeczy, które się wydarzają. A pytanie dotyczy nadziei, która chyba jest olbrzymia u ciebie.
0: Myślę, że bez tej nadziei byłoby ciężko zrobić cokolwiek tak naprawdę, bo pomimo tego, że tego, co słyszę, tak, od lekarzy i tak dalej, ja nastawiam swoją głowę na to, że jeszcze będzie dobrze. Po prostu. I to jest też taki, powiedzmy, element mojej walki w tym wszystkim. To podejście, które staram się mieć. Nie zawsze oczywiście jest, ale jakby cały czas dążę do tego, żeby tak było. I jeżeli chodzi o też taką uważność na znaki, nie ukrywam, że też po diagnozie, tak, jakby jednym z takich moich filarów walki jest również

takie bycie blisko z Bogiem również, prawda? Mhm. I bywały takie momenty i cały czas bywają, że ja na przykład staję w pewnym rozdrożu i myślę, Boże, co ja mam teraz zrobić, tak? Iść w tą czy w tą ścieżkę? Czy, nie wiem, zrobić to badanie, czy nie zrobić? I po prostu nieraz zdarzyło mi się już tak, że

0: tutaj nikogo oczywiście nie namawiam, tak?
1: Ale to jest twoja historia dokładnie. Podchodzisz do tego tak, jak
0: chcesz.
1: I to
0: mi po prostu tak pomaga i gdzieś tam jest tym moim elementem walki i bez tego byłoby mi też bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
1: A jak ty się czujesz ze słowem walka? Bo często, gdy czytam na przykład posty w mediach społecznościowych osób, które właśnie zmagają się z chorobą onkologiczną, no to gdzieś tam niepożądane jest to słowo walka, prawda? Ja na przykład jako osoba, która przez lata zmagała się z niepłodnością, to dla mnie to była totalnie walka.
0: Tak.
1: Walka z chorobą, walka o dzieci. I dla mnie ten tryb właśnie i to słowo bardzo obrazuje to, co się działo. Więc jestem ciekawa, jak ty się czujesz z tym słowem.
0: Myślę, że podchodzę do tego podobnie jak ty, bo porównałabym to trochę takiej wojny, tak? Że to nie jest tak, że tylko na przykład jakby mierzymy się z jakimś jednym aspektem, tak? Tutaj jest ileś frontów, na których jakby musimy na każdym z nich podołać, tak? Bo to jest choćby ten kontekst, nie wiem, psychologiczny, jest ten kontekst tego, że no dobra, ale mamy dwójkę małych dzieci, nie chcielibyśmy też, żeby te emocje na nie oddziaływały choćby. I już w kontekście samą walką z chorobą, tak? To nie jest właśnie tylko tak, że okej, dobra, to teraz mam jednego lekarza i sobie chodzę od wizyty do wizyty i zobaczymy, co dalej. No tylko właśnie gdzieś tam szukamy różnych innych frontów, na których również te leczenie, jakby mogę wspomóc to moje leczenie choćby. Tak? I tutaj nie mówię o jakichś takich, takie jest ładne słowo, alternatywne formy leczenia, tylko jakby ja podchodzę do tego, że co mi nie zaszkodzi, to jakby no warto z tego skorzystać, tak? I tutaj choćby, nie wiem, też taka pomoc, na przykład onkodietetyka, tak? No to tutaj to jest kolejne pole, na którym gdzieś tam na przykład sobie działam. I to jest tak, że właśnie tak jak powiedziałam, trochę tak jak na wojnie, tak? Że tutaj okej, sobie gdzieś tam już jakieś pewne aspekty poukładamy i nagle buch, dostaję na przykład kolejną informację jakąś niekorzystną, z którą muszą się na przykład zmierzyć, sobie to na nowo poukładać. Więc na przykład ja uważam, że w moim kontekście to słowo walka jest totalnie adekwatne, ale wiem, że dużo jest takich słów faktycznie niepożądanych i w moim odczuciu może to też nie jest tak, bo teraz wiem, że jakby to powiedzieć, też spotykam się z takimi sformułowaniami na przykład, że ojej, ja nie wiem, czy ja bym tak dała radę i tak dalej. No ja nie mam innego wyjścia, tak? Bo zostałam postawiona w pewnej rzeczywistości, jakby cała nasza rodzina została postawiona i po prostu musimy sobie z tym jakoś podołać, tak?
1: Ale pewnie też takie same hasła, albo bardzo podobne, słyszysz jako mama bliźniaczek.
0: Tak, dokładnie, to prawda.
1: No i ja też często odpowiadam, że jak ty sobie radzisz? No jakoś sobie radzę, raz lepiej, raz gorzej, ale też nie mam wyjścia, no po prostu jestem mamą bliźniaczek i jestem w takiej sytuacji, a nie innej. To jeszcze chciałam cię zapytać, a jak wy lubicie spędzać czas jako rodzina?
0: Myślę, że jak lubimy spędzać czas? Ojej, ale mnie teraz, zobacz, że zadawałaś mi tyle trudnych pytań, a teraz zatrzymałam się właśnie nad tym. Powiem tak, myślę, że chyba nie mamy takich, jakby to powiedzieć, takich konkretnych aktywności, natomiast ja na przykład uwielbiam patrzeć, jak moje dziewczyny no na przykład ich interakcje, nie wiem, z innymi dziećmi albo na przykład ze zwierzętami. Właśnie takim uważam wspaniałym dla nich miejscem jest na przykład mój dom rodzinny. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości o w ogóle bardzo malowniczej nazwie Wścieklice i też no, serdecznie pozdrawiam całą miejscowość, okolicę. Moi rodzice hodują krówki, mają też wspaniałe gospodarstwo, na której są kotki, pieski i tak dalej. I to jest po prostu piękne, kiedy one sobie idą przed siebie, tutaj nakarmią krówkę, tutaj nakarmią cielaczkę, tutaj kotka. I to jest dla nich tak emocjonujące, że potem potrafią opowiadać o tym, w sensie mówię opowiadać. One mają oczywiście bardzo ograniczony zasób słownictwa, ale to z jakimi emocjami potem próbują odtworzyć, co tam się wydarzyło, że ta krówka zjadła tą trawkę i tak dalej. To jest bardzo wspaniałe na to patrzeć. Więc to tak powiedzmy w takiej formie wyjazdowej, to myślę, że to jest też takie fajne miejsce, gdzie fajnie spędza nam się czas. A tak na co dzień, no to uwielbiamy na przykład z nimi tańczyć. One bardzo uwielbiają tą formę, kiedy na przykład, nie wiem, tańczymy w kółku za ręce i to jakby przynosi nam bardzo wiele radości. Też myślę, że też masz podobnie, jak obserwujecie ten codzienny rozwój, to każde kolejne słowo, które się pojawia, no to jest takie

0: takie magiczne, tak? I jeszcze zanim byłam rodzicem, nawet nie spodziewałam się tego, ile można czerpać z tego rodzicielstwa, prawda? Zawsze mi się wydawało, że to rodzice dają z siebie więcej, żeby dać coś dzieciom. A teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ja też na przykład widzę to, jaki dobry wpływ mają dziewczyny na mnie, tak? Na mój dobrostan właśnie psychiczny i tak samo na mojego męża. I to też jest bardzo ciekawe, bo są na to udowodnione właśnie też badania naukowe, że spędzanie czasu ze zwierzętami oraz zabawa z moimi dziećmi, to ma działanie terapeutyczne i wręcz są takie przesłanki, że kurczę, lekarze powinni to przypisywać wręcz na receptę, tak? Więc no, ja to wszystko mam, także staram się z tego czerpać.
1: Domowe sanatorium. Ja też czasami sobie myślę o tym, że gdyby ktoś mnie zadał takie pytanie, co ja lubię robić z dziećmi, to czasami jest tak, że po całym tygodniu, gdy jesteśmy w takim mega pędzie między pracą, żłobkiem, obowiązkami, zakupami itd., itd., to w weekend ja lubię tak po prostu z nimi być. Mhm. Wiesz, że to siedzenie gdzieś na dywanie i one mi siedzą na kolanach albo gdzieś się bawią, ja tylko na nie patrzę. Mhm. No to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Ja chłonę tę ich radość, endorfiny i to na maksa cieszy, ładuje baterie. Wspaniałe to jest. Mm-hmm,
0: tak. I te takie, ten ich taki niewinny świat jest dla mnie też bardzo piękny, że my dorośli mamy tak dużo rzeczy w swojej głowie, tyle zmartwień, rzeczy, które powinniśmy zrobić, a dzieci potrafią się cieszyć właśnie z takich najprostszych rzeczy, tak? Że zaświeciło, że zaświeciło słoneczko, że po deszczu wyszły ślimaczki, które gdzieś tam sobie chodzą. I to jest takie piękne obserwowanie tego i tak naprawdę coraz częściej sobie uświadamiam, że no kurczę, my dorośli też powinniśmy w ten sposób czasem spróbować popatrzeć, nie? Bo to nie jest tak, że okej, te wszystkie nasze zmartwienia znikną, ale mi na przykład osobiście takie trochę przeniknięcie do tego świata przez jakiś tam moment pozwala mi tak jakby zdystansować się od tego, co się dzieje na co dzień i po chwili wrócić i powiedzieć, dobra, okej, jednak dobra, te rzeczy się dzieją, ale jakby już z takim troszkę większym dystansem, prawda? Mm-hmm.
1: No tak, no bo z jednej strony od pozytywnego myślenia i odbycia z dziećmi i wchodzenia w ich świat problemy nie znikną, ale też od tego, że ciągle będziemy o tym myślały i nakręcały się, też nie znikną, a będziemy się dużo gorzej czuły, więc myślę, że fajnie, gdy my wszyscy, rodzice, uczymy się od naszych dzieci właśnie tej beztroski, jesteśmy w tej uważności na piękno świata.
0: Chciałam jeszcze tylko poruszyć jeden temat w kontekście diagnozowania się, tak, w kontekście różnych chorób i tak dalej, bo w moim przypadku ta moja diagnostyka była bardzo wydłużona, jeżeli chodzi o tą diagnozę właśnie raka piersi. A to dlatego, bo byłam mamą karmiącą. I wiem, że to jest taki niepowszechny temat, bo dopiero ja się z nim spotkałam, oczywiście sama zachorowałam i potem w rozmowach z różnymi pacjentkami dowiedziałam się, że u nich było dokładnie tak samo, tak? Że po prostu poszły do lekarza i od każdego słyszały, nie, to na pewno od karmienia, to na pewno hormony, to się jeszcze ustabilizuje, a proszę przyjść za pół roku, jak pani przestanie karmić i tak dalej. I chciałam tutaj też uczulić wszystkie tak młode mamy, które nas tutaj dzisiaj słuchają, że by ufały po prostu swojej intuicji, tak? I jeżeli słyszą od lekarza, że nie, to na pewno, jakby inaczej, lekarze patrzą na nas troszkę przez pryzmat matek, naszej funkcji biologicznej, niekoniecznie potencjalnej pacjentki onkologicznej. I po prostu chciałam tutaj tak uczulić, że no niestety statystyki są no zatrważające, tak? Rak piersi jest najczęstszym rakiem złośliwym, który tutaj dotyka generalnie no, ludzkość. I no, ja zachorowałam mając 29 lat, prawda? Więc myślę, że ten temat, mam nadzieję oczywiście, że nie, ale no niestety może dotykać nas wszystkie. Więc tutaj no, taką, apeluję o taką po prostu czujność, słuchanie swojej intuicji i po prostu badanie się.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Trzymam kciuki za twoje zdrowie, za dobry humor, za nadzieję i za to, żeby wszystko było dobrze i żebyśmy jak najszybciej mogły się spotkać w sali zabaw z naszymi dzieciakami i gadać sobie o jakichś beztroskich sprawach.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: A gościnią podcastu była dzisiaj Jola Górecka, mama bliźniaczek Heli i Misi, dziewczyna, która normalizuje tematy związane z leczeniem onkologicznym w mediach społecznościowych. Dzięki.
0: Dzięki.
2: To był

wyglądający z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

chociaż na świecie zawierucha.